0: nie tylko będzie rozłamem wewnątrz partii, ale że on się skończy podziałem na dwa środowiska, większe, które jest przy Jarosławie Kaczyńskim i mniejszość, która, ale istotna, duża mniejszość, która wyjdzie za Mateuszem Morawieckim. To tracicie wielu ludzi, którzy są bardzo sprawni medialnie, wielu ludzi, którzy także mają doświadczenie w rządzeniu, jako ministrowie, wiceministrowie, także dużą część kadr gospodarczych. Wiele osób mówi, jeżeli przyjdzie sprzątać chociażby budżet państwa po Donaldzie Tusku i panu Domańskim, no to mało jest ich fachowców, którzy byliby w stanie to zrobić. To podkreślał także Jarosław Kaczyński.
1: Znaczy dobrze, to jest tylko część opowieści. Dlatego, że rzeczywiście jest tam wielu takich moich, kilku dosłownie, ale jest rzeczywiście, młodych chłopaków, którzy bardzo chciałbym, żeby byli w partii. No ale co pan zrobi, jak do tanga trzeba dwojga? To znaczy, no naprawdę z drugiej strony no tej formacji nie będzie, jeżeli oni nie będą, jeżeli będą w taki sposób traktować lidera tej formacji. Po prostu nie da się tak kierować żadnym statkiem w ten sposób. Ten statek nie jest w stanie zmieniać swojego kursu, bo czasem trzeba zobaczyć to wszystko, jak wygląda. Po drugie zresztą, jakby natura naszego sporu, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, a to jest chyba ważne. Ja tak jak mówię, z tymi młodymi kolegami rozmawiałem, zanim przejdziemy do części gospodarczych, bardzo długo. Przez lata z nimi toczę dyskusje, koleżeńskie często, prawda? Ale zawsze fundamentalna moja różnica, więc ja nigdy nie miałem z nich sporów personalnych, takich jakby w sensie, takich sporów również nie miałem sam Mateuszem Morawieckim, ale różnica pomiędzy mną a nimi na przykład polegała, to była moja główny problem, jaki z nimi miałem, że oni zawsze mnie przekonywali co do tego, że nasza prawica powinna być inna, że powinna być taka, że myśmy przegrali wojnę kulturową, że powinniśmy być tacy jak tam CDU niemieckie i tak dalej, wygrywać wybory, znaczy w tym sensie oni uważali, że to jest machina do wygrywania wyborów, że tego nie da się już odwrócić, że pewnych procesów nie da się już w Europie odwrócić. Zresztą jak się tak dobrze przyjrzymy, to oni to mówili nawet publicznie bardzo często, prawda, że nie da się, z Zielonym Ładem się nie da, niczego się nie da i tak dalej, trzeba się dostosować. Problem polega tylko na tym, że czas pokazał, że to jest zła diagnoza. Dlatego, że właśnie w tej chwili przechodzi przez Europę, szykuje się kontrrewolucja skuteczna, prawda? I najlepiej to pokazuje, oni chcieli obrać, kilka lat temu pamiętam, jak mnie przekonywali do tego, żeby obrać kurs partii konserwatywnej Wielkiej Brytanii. I dzisiaj widzimy, jak ta partia konserwatywna, czy republikanie francuscy, czyli partie, jedna partia w jednym wypadku, która miała 200 lat, prawda? Które się dostosowały właśnie do tego systemu, toną. Toną, dlaczego? Bo wyborcy prawicy poczuli się zdradzeni. Więc ja zawsze, jeżeli ja miałem z nimi tylko spór o to, to znaczy ja miałem spór tylko z nimi o kierunek. Oni mnie przekonywali, że trzeba tam zrezygnować z tych wszystkich aksjologicznych spraw, że to jest w ogóle niepotrzebne i tak dalej, a ja uważałem, że nie. Uważałem, że wtedy to ja już sam nie chcę w tym brać udziału. Jeżeli ja mam walczyć o coś, no ja tak mam walczyć o to, że rodzina była rodziną, prawda? Ja po prostu byłem wściekły, jak widziałem takie rzeczy, jak ten i jego ministrowie wysyłali listy do samorządów, żeby rezygnować ze stref broniących rodziny, no bo Unia Europejska tak chce, bo wartości europejskie, po prostu tego słuchać się już nie dało. I to była natura mojego sporu z nimi. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, to jeszcze raz chcę powiedzieć. Lepiej, żeby byli z nami. Wszyscy ich prosimy, żeby jednak się zreflektowali. Ale jeżeli oni tak bardzo chcą już stworzyć swoją partię, pójść już tak bardzo na swoje, no to nie wiem, czy jesteśmy w jakimś stanie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie ich zatrzymać, ale pamiętajmy też, że na przykład postulat gospodarczy, o którym przed chwilą mówiłem, to znaczy przeniesienie drugiego progu podatkowego 120 do 180 tysięcy, powstał bez ich udziału. I takich pomysłów będzie naprawdę dużo. My musimy przyjąć do wiadomości, że ktoś nie chce współpracować i iść do przodu. Z drugiej strony ja chcę powiedzieć, bo też żeby była nadzieja. Z drugiej strony ja też jestem przekonany, tak. Badania, które regularnie robimy, pokazują, że wyborcy oczekują od nas jednego kursu, że duża część wyborców jest w stanie do nas wrócić, że mają już dość tego po prostu miotania, że chcą, żebyśmy już jakikolwiek kurs ubrali, ale jednolity. Z drugiej strony spada poparcie my widzimy te fundamenty, które spadają jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Tuska i jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku duża część wyborców pójdzie głosować antytusk. A ponieważ Konfederacja nie wyklucza koalicji z Tuskiem, to siłą rzeczy oni zwrócą się do Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli my obierzemy jeden kurs, z drugiej strony będziemy konsekwentni w tym, co robimy, to jestem przekonany, że słuchajcie, w przyszłym roku wyjdziemy naprawdę na przełomie roku wyjdziemy naprawdę na prostą. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, no ale co pan zrobi, jeżeli oni naprawdę tak bardzo chcą założyć partię, tylko nie chcą tego wprost przyznać?
0: To już na koniec, bo zaraz Jan Bogatko z Niemiec, zaraz korespondencja, a potem kolejne rozmowy o sytuacji politycznej w Polsce, szczególnie polskiej prawicy. Zarzut, że w tej chwili właściwie Piotr Müller to podniósł. Tyle lat byłem w PiS-ie, zawsze byłem w PiS-ie, teraz przychodzi grupa z zewnątrz, grupa, która kiedyś wyszła z PiS-u, teraz wróciła i nas wypycha.
1: No to co, Jarosław, pan prezes Jarosław Kaczyński wyszedł z PiS-u i go wypycha? No przecież to w ogóle wszystkie te ich opowieści, panie redaktorze. Pan prezes poszedł wczoraj z nimi na naprawdę dał im propozycję naprawdę dużego ustępstwa. To znaczy powiedział, no dobrze, to już, bo oni mówili, że to upokorzenie, że muszą zrezygnować z tej partii w partii, no to mówią, to dobrze, to chociaż zamruźcie, żeby zamrozić to stowarzyszenie i wracamy do normalnej działalności, prawda? Możecie dostać nowe miejsca tam w komitecie politycznym, nie ma sprawy. Macie 4 na 11, możecie mieć więcej, proszę bardzo, prawda? I dalej wszystko nie. Więc to pokazuje jednak złą wolę po tamtej
0: stronie. A
1: jakie
0: tam były ustępstwa? Co zaproponował Jarosław Kaczyński?
1: Ja myślę, że pan prezes sam o tym powie, ale najważniejsze ustępstwo polegało na tym, żeby zamrozić działalność tego stowarzyszenia, a w ramach tego dostaniecie jeszcze większe możliwości, żeby realizować w partii agendę, którą chcielibyście realizować. Czy to nie jest wystarczające? No widać, że jest zła wola po drugiej stronie po prostu. No im tylko chodzi o jedną rzecz, żeby przewrócić lidera. No ale przecież lider tworzył te partie. Stworzył, dlaczego miałby mi to w tej chwili oddawać? Partię, która przy weryfikacji przynajmniej tej na razie, o której mówię, ma 2%, prawda? Niczego więcej nie przynosi. Więc powiem tak, a dodatkowo te ich zachowania, to znaczy pokazujące, to jest tak, są w stanie na przykład podpisać list do pana prezesa ze swoimi żądaniami, a nie są w stanie podpisać, że chcą być lojalni wobec linii partii, a jeszcze raz chcę podkreślić, że bez tego nie da się normalnie kierować partią, to tylko o to chodzi, bo oni przecież mogą przekonywać wewnątrz formacji, jak są i tak dalej, więc oni sobie tylko znajdują w tych swoich opowieściach jakieś wygodne obiekty do swojego ataku, udając, że nie rozumieją, o co w tej sprawie chodzi. Że to jest, że prezes dalej chce mieć możliwość, pan prezes dalej chce mieć możliwość kierowania partią, którą stworzył. Dlatego, że dobrze nią kierował. Nie sam dla siebie, bo wszyscy, którzy znają pana prezesa, wiedzą, że on nie robi tego sam dla siebie. Ale on już, pan prezes już z wielu tego typu kryzysów wychodził zwycięską ręką i uznał, że w tej chwili już przy tym braku sterowności nie ma tu już żadnego sensu, skoro oni robią co chcą. Ja byłem świadkiem, jak pan premier Morawiecki wychodził z komitetu politycznego, bo jakieś słowa krytyki mu się nie spodobały. No jak może tak kierować partią po prostu, no?
0: I tak to wygląda obecnie w Prawie i Sprawiedliwości. O 12 to już ostatnie pytanie. Co zdaniem pana posła ogłosi Jarosław Kaczyński?
1: No to już zostawię panu prezesowi, natomiast zakładam, że ogłosi, że idziemy do przodu po prostu, że już trzeba to skończyć, że to chwianie łodzią, nie da się tak pracować, że propozycje zostały złożone, już nawet mieli możliwość tylko zamrożenia stowarzyszenia. Jeżeli to jest za daleki wymóg, prawda? No to widać, że jest zła wola po drugiej stronie, więc to jest teraz potrzebne. Potrzebny jest teraz lider, który powie, koniec tych frakcji, idziemy do przodu, mamy swój plan, mamy pomysł, będzie dobrze, mamy głębokie podstawy co do tego i skupmy się już na naszym programie, wyznaczyliśmy kandydata na premiera. To jest tak, że wie pan, to też trzeba umieć odchodzić, prawda? Ja pamiętam różne, ja pamiętam, jak no, pani premier Beata Szydło, prawda? Też bez żadnego problemu podpisała to oświadczenie, to mogę powiedzieć. Potrafiła odejść jakby zachowując się w sposób taki, no jak przystoi politykowi pewnej klasy, prawda? Przemysław Czarnek też potrafił zaakceptować wtedy, chociaż też miał aspiracje, żeby być premierem wtedy i żeby być kandydatem na prezydenta, ale potrafił zaakceptować, inna decyzja, pracuje dla nich. No i tu mamy jednego człowieka, którego ambicje zżerają. No niestety tak się nie da kierować partią. Czasem jest tak, że w formacji trzeba być cierpliwym, trzeba uznać, że decyzje są inne, albo przekonać do swoich racji, ale nie w ten sposób, bo tak się nie da tym kierować. Ja tylko tłumaczę naturę tych sporów, bo przecież wszyscy chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, do tanga trzeba dwojga.
0: I tak wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Patryk Jaki, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.
0: 12.11, zaczynamy co piątek taktykę polityki w studio Piotr Matczuk. Dzień dobry.
3: Kłaniam się. Co piątek, chyba że w czwartek.
0: Chyba że w czwartek albo w inny dzień i o różnych godzinach, bo to jest taktyka, więc państwa zaskakujemy. Piotr Matczuk, analityk polityki, Telewizja Republika, kiedyś doradca polityczny. Dwa wytłumaczenia szybko. Po pierwsze, tydzień temu była plansza, która nie do końca wzorowała to, co Piotrek powiedział. Po prostu chciałem trochę nabrać państwa, żebyście państwo chętniej klikali nasz materiał. Mi się wcale tak dobrze nie poszło, jak myślałem. Nie oszukałem państwa jednym słowem.
3: Nie szukałeś siebie.
0: Poszukałem sam siebie, bo tam tytuł był taki, że rozłamu nie będzie, a ty powiedziałeś, że raczej nie będzie to raz, a dwa, że wiele zależy od Mateusza Morawieckiego. To jest jedno wytłumaczenie, a drugie, mam teraz taką nową taktykę, bo to wszyscy robią, ja tego nie robiłem, a teraz zacznę, jeżeli ktoś nas ogląda na YouTubie, to można po pierwsze nas subskrybować, bo wielu z Państwa nie subskrybuje i jest nam wtedy nie smutno, bo słabiej się treści rozchodzą, lajkować i podbijać przede wszystkim, bo my się bijemy z algorytmami YouTube'a i to tak wygląda, że to Piotr wie o tym nawet lepiej znacznie niż ja, że YouTube przyciska i trochę odpuszcza, przyciska i odpuszcza. No i aktualnie było trochę odpuszczenia, trochę dali tej prawicy więcej miejsca, teraz znowu przykręcają, lajki dobrze działają, czy podania dalej, zachęcenia działają bardzo dobrze, ale też świetnie funkcjonują te podbicia, one bardzo mocno działają na algorytmy, więc jeśli Państwo mogą, to za te podbicia bardzo będziemy wdzięczni, bo to pozwala nam przełamywać się. Co tu dużo mówić? Chyba cenzurę taką, no, jakąś taką ograniczenie cenzurę przez Big Tech, który stara się wypoziomować siły prawicy, lewicy, żeby one były w miarę równe, więc prawicę przykręca. Czasami teraz przykręcił właśnie mocniej, stąd ta prośba o te podbicia i te lajki. Dwa tytuły wytłumaczenia. Piotr Matczuk jest, dzień gorący, czekamy na konferencję Jarosława Kaczyńskiego. No ale chyba wszystko jest jasne, rozłam.
3: Tak. No i w pewnym sensie trochę się pomyliłem w zeszłym tygodniu, w tym sensie, że ja prognozowałem, że Mateusz Morawiecki się jednak cofnie, a na pewno mówiłem, że powinien się cofnąć, że jest to pole do cofnięcia i że popełni...
0: Że powinien poczekać, że powinien wyjść, ale nie teraz, tylko poczekać na wrzesień, październik i wtedy dać się wypchnąć.
3: Na lepszy moment. A miał to pole do cofnięcia się i myślałem, że tak to rozegra, więc w tym sensie się pomyliłem, ale to tylko jest sól naszej polityki i ten smak, że jest ona nieobliczalna.
0: Jak futbol.
3: I żaden ekspert nie może mieć zawsze racji.
0: Dobra, ale to opisz mi, co się właśnie wczoraj stało? Znaczy jest spotkanie, przyjeżdża Mateusz Morawiecki, to już wczoraj widzieliśmy, dzisiaj to powiedział wprost, że jechał na rozmowę w cztery oczy, jeden na jeden. Okazało się, że rozmowa jest w oczu osiem, w cztery pary, jest Krzysztof Milowański, sekretarz generalny, który siedział trochę jak taki, no, notował, co tam się działo, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin.
3: No, Milowański to Piotr.
0: Piotr, przepraszam, Piotr Milowański.
3: Tak, chociaż pamiętajmy, że jak jest spór, a ten spór trwał od dwóch tygodni, to nie możemy wierzyć w każdą narrację, tak? Mateusz Morawiecki na pewno jechał na to spotkanie ostatniej szansy, ostatniej rozmowy. Było wiadomo, od tygodnia, na czym polega ultimatum, które postawił Jarosław Kaczyński. Było wiadomo, kiedy ono upływa i jadąc na to spotkanie, Mateusz Morawiecki na pewno wiedział, że jedzie na ostatnie negocjacje, ostatnią szansę na jakieś cofnięcie się, na jakiś kompromis. To było już za późno na kompromis trochę. Bo cofnąć się mogły obie strony trochę na początku tygodnia na przykład. I Mateusz Morawiecki, gdyby wykonał pewien gest na początku tygodnia, mógłby nawet jeszcze to medialnie wygrać. Przedstawić to jako, że w imię lepszego, większego dobra, w imię walki z Tuskiem.
0: Wydaje się, że się doczekaliśmy. Mamy właśnie konferencję Jarosława Kaczyńskiego. My posłuchajmy.
4: Wiadomości. Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. O, tak się po prostu ułożyło. Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element tego planu podziału partii. Ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach. Dwie z nich były w cztery oczy, jedna jeżeli chodzi o działaczy partyjnych, to uczestniczyło w niej trzy osoby, ale były także dwie osoby spoza polityki, które były też świadkami. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
0: Ciszę, że wrócimy zaraz. O, jesteśmy.
4: Tego rodzaju przecież uczestniczyło, ponieważ pewna część naszych koleżanek i kolegów tego nie zrobiła i nie chciała zrobić, no w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte. Tyle mam Państwu w tej chwili do powiedzenia. Fakty są oczywiste. To, co robiło stowarzyszenie, mogło być robione także w ramach partii. Zresztą taka propozycja padła w ramach albo zespołu pracy państwowej, albo jakiegoś forum wewnątrzpartyjnego. Nie zostało to niestety przyjęte. I chociaż myśmy poszli tutaj na daleko idące ustępstwa, między innymi z...
0: I za chwilę na Nowogrodzką wrócimy. Komunikat powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że za sekundę z powrotem usłyszymy Jarosława Kaczyńskiego. I to może sekundę potrwać. Za chwilę prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował i puentował swoje wystąpienie, chyba dość krótkie, jak patrzę na to, co miał powiedzieć. Nie było takiego wyjścia i rzucenia mikrofonem, ale zawieszenie tego, co się decyzji, nie wiem, czy zawieszenie, ale odłożenie na chwilę w czasie. Tyle, jeśli chodzi o ulicę Nowogrodzką. W studiu Piotr Matczuk, Taktyka Polityki, redaktorze. Dzień dobry raz jeszcze po konferencji prezesa. Komunikat lekko urywany, ale wydaje się jasny.
3: No dwie rzeczy najważniejsze, jedna, którą znamy już i którą mogliśmy przypuszczać. Jarosław Kaczyński wyznaczył ultimatum i on to ultimatum zamyka. Po upłynięciu czasu zapowiada konsekwencje. Te konsekwencje pewnie będą wyciągane przez tam statutowe organy. To najpewniej Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości się będzie musiał zebrać, żeby te konsekwencje wyciągać. Ale druga rzecz, chyba nowa, którą powiedział prezes Jarosław Kaczyński, czyli to, że wcześniej były ze strony Mateusza Morawieckiego propozycje o podzieleniu partii. I to by nam potwierdzało to, co widzimy od 3 tygodni, czyli że obecnie ten spór jest na innym trochę etapie niż wcześniej to bywało. Wcześniej to był spór frakcyjny tych maślarzy z harcerzami, grupy Morawieckiego z przeciwnikami Morawieckiego. Teraz, i ja to mówiłem, widzieliśmy to od tych 2 tygodni, że jest to spór o przywództwo. To Mateusz Morawiecki w wielu wywiadach zakwestionował przywództwo Jarosława Kaczyńskiego.
0: Chociażby ostatnio u żurnalisty.
3: Dokładnie. A ta informacja, którą dzisiaj uzyskaliśmy, że jeszcze była propozycja z jego strony podziału partii, no musiała się spotkać z taką reakcją prezesa PiS. To się nie mogło skończyć inaczej. No trudno sobie wyobrazić przywódcę, trudno sobie wyobrazić osobę kierującą dużą organizacją, nie tylko polityczną, która przystaje na taką propozycję. To byłoby też niezrozumiałe dla wyborców, to byłoby autentyczne podważenie przywództwa. Pamiętajmy, że odkąd istnieje Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński nie pozwolił sobie nigdy na to, żeby to przywództwo podważać. To przywództwo też było w wielu momentach tej prawicy skuteczne właśnie dlatego, że nie mogło być podważone.
0: No w ogóle przywództwo nie może być podważone, bo wtedy go nie ma w sensie partii politycznej. Dobrze, to powiedz mi w takim wypadku, Piotrze, dlaczego?
3: Dlaczego co?
0: Teraz. Wiele osób mówi, gdyby Mateusz Morawiecki poczekał jeszcze rok, dwa, to Prawo i Sprawiedliwość chciał mieć tą partię, chciał być przywódcą partyjnym, wpadłoby mu samo w ręce. I to są często słowa polityków, tak zwanych maślarzy.
3: I odpowiadając na to pytanie, moim zdaniem dlatego, że Morawiecki i politycy najbliżsi wokół niego skupieni popełniają błąd. Wyciągnęli złe wnioski z danych, które mają, źle przeanalizowali sytuację polityczną, uwierzyli w pewne mrzonki, uwierzyli w pewną narrację, która nie jest prawdziwa, o przyszłości, o ich możliwościach, o potencjale. I kiedy już w to uwierzyli, to zdecydowali się na przyspieszenie tego kursu. A to jest błąd. Mateusz Morawiecki popełnia błąd. i wychodząc teraz, znaczy wychodząc czy będąc wyrzuconym, ale opuszczając Prawo i Sprawiedliwość, bo to opuszczenie wiąże się z budowaniem swojej partii politycznej, swojego bytu politycznego, który będzie musiał konkurować na scenie politycznej.
0: Ale właśnie z kim? No bo może będzie konkurował bardziej o wyborcę centrowego, który był kiedyś u Hołowni, takiego nieokreślonego, a może o wyborcę bardziej aspiracyjnego tego słowa użyć z Konfederacją Bosaka, która w tej chwili zachodzi PiS już nie od prawej, ale od tej lewej, centralnej flanki, osób, które mówią, nie jestem prawicowcem, ale głosuję na Konfederację, bo jest jakąś alternatywą, a nie będę głosował na Tuska, no bo to oczywiste, ani na PiS, bo to stare dziady, za przeproszeniem, ja chcę nowej, świeżej partii, dość mam tych podziałów. I tu może w tą niszę, albo właśnie nie niszę, tylko w ten cały segment wyborców może wejść Mateusz Morawiecki, który nagle stanie się politykiem nowym, świeżym.
3: No ale to sam fakt, że my się nad tym zastanawiamy, dywagujemy, nie wiemy, to już wskazuje na kolejny błąd tego środowiska, które się nie opowiedziało, które nie narysowało swojej istoty i nie przedstawiło siebie jako konkretnego bytu politycznego. Nie wiemy, też dywagujesz, czy tu, czy tam, kim oni będą. Od początku tego wybijania się na autonomię, środowisko Mateusza Morawieckiego sam, nie mówili, kim są. To było długo mówienie, chcemy zostać w PiS-ie, potem było, chcemy zostać w PiS-ie, a Mateusz Morawiecki mówi, ale nie podoba mi się przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Inni mówili, chcemy tu razem obalać Tuska, ale to jest za mało. Kiedy oni teraz wychodzą, to dalej nie wiemy, kim są. Zobacz, poprzedni rozłam w PiS-ie, kiedy wychodziła Solidarna Polska, dokładnie wiedzieliśmy, kim jest to środowisko. Też był wyrazisty lider, Zbigniew Ziobro, ale środowisko było określone. Było wiadomo, że oni są bardziej prawicowi niż PiS, że oni są w wielu kwestiach bardziej katoliccy niż PiS, że mają w kwestii bezpieczeństwa program taki Zbigniewa Ziobry sprecyzowany. Nie zadawaliśmy by tych pytań. Przy wyjściu Zbigniewa Ziobry nie padałyby takie pytania, kim jest Solidarna Polska. To było już opisane. Było mniej więcej też już widać, do jakiego wyborcy oni aspirują, gdzie chcą się targetować i o kogo chcą walczyć. Tutaj tego nie wiemy i ja uważam, że sam Mateusz Morawiecki tego nie wie. Oni się dopiero będą rysować, a to
0: no
3: jest...
0: No jak nie wie? Jest bardziej w centrum, jest bardziej umiarkowany niż Prawo i Sprawiedliwość.
3: A co to oznacza? To znaczy, że on idzie po wyborce Donalda Tuska? To znaczy, że on idzie po wyborce Włodzimierza Czarzastego? Po jakiego wyborce idzie? I tutaj, widzisz, tu jest ten problem, bo powiedzieć, jestem bardziej centrowy, to jest prosto. To każdy tak może powiedzieć, ja jestem bardziej prawicowy, ja jestem bardziej centrowy, ale w taktyce polityki i w tej technologii robienia tego już trzeba iść po konkretną grupę wyborców. I teraz rysuje siebie sam Morawiecki jako technokratę znającego się na gospodarce i ten, i to jest okej, to jest jakiś wizerunek gospodarczy, który do niego pasuje i fajnie, ale on nie przekłada się na szukanie wyborców. Tutaj już trzeba ideologicznie, programowo szukać. Centrowa strona nie jest dla niego łatwa. Po pierwsze, dlatego, że mówiliśmy, trochę centrum nie istnieje, w tym sensie, że jest zagospodarowane już przez Donalda Tuska, ale
0: przez
3: też przez Konfederację w tej sferze bezpieczeństwa gospodarczej. Tam nie ma takich luźnych grup wyborców, które sobie chodzą i mówią, jestem centrystą, nie wiem, na kogo głosuję. Zrobiło się ciasno. A po drugie, ciężko jest będzie Mateuszowi Morawieckiemu tam szukać, bo raczej są to ludzie, którzy w tym ideologicznym sporze w Polsce są po liberalnej stronie i oni nie pałają taką ochotą, żeby głosować na byłego premiera PiS.
0: No tak, ale byłego premiera, który deklaruje od początku tej kadencji, na przykład odejście od kompromisu było błędem aborcyjnego. I wyraźnie puszcza takie oko, że jeśli chodzi o światopogląd, to w zasadzie zostańmy w centrum, no trochę bardziej konserwatywne, tak żeby się nie można na niego było przyczepić za mocno, trochę bardziej konserwatywny od Kosiniaka-Kamysza.
3: No tak, czyli to będzie takie udawanie takiej polityki, jak mniej więcej właśnie prawe skrzydło tej liberalnej strony. No ale wyborca, który tam jest, no po co ma głosować na taką podróbkę tego prawego skrzydła liberalnej strony, jak ma też takie odpowiedniki po tamtej stronie. Jest to trudne w tej sferze. Z drugiej strony, gdyby Mateusz Morawiecki, a to byłoby najbardziej naturalne, żeby poszedł po jednak jakiś wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo on miał poparcie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielu
0: wyborców. To wejdzie
3: wyborców,
0: w wojnę.
3: To jest wojnę to raz, a dwa, będzie łowił wśród prawicowych wyborców, a przez pół roku ostatnie zajmował się krytykowaniem Przemysława Czarnka za prawicowy kurs. No jednak utrudniać mu to będzie teraz generowanie prawicowych przekazów.
0: A co, że Mateusz Morawiecki pozamykał sobie...
3: Trochę sobie to poryglował się z każdej ze stron. Nie miał tego przemyślanego. Widać, że nie było tam pomysłu...
0: Ale jak nie miał przemyślanego, jak to robi z premedytacją przynajmniej od wyborów do Europarlamentu. Taka wizja, że powstaje nowa partia, oczywiście to pączkowało, nie od razu wychodzimy, ale dla mnie przynajmniej, ja tutaj przyjmuję taką cezurę, to o tym, co dzisiaj powiedział w poranku w NET profesor Legutko, że właśnie wyniki Dorota Gania, że wyniki wyborcze do Europarlamentu, gdzie z dalszych miejsc dostało się wielu ludzi Mateusza Morawieckiego. To był taki sygnał właśnie, że jest jakaś przestrzeń, nowa energia i że to może zaskoczyć. No i gdzieś od tamtego momentu widać było, że Mateusz chce mieć albo znacznie większy wpływ na partię, albo z tej partii wyjść lub zostać wypchnięte.
3: No i to jest jedna z tych mrzonek, o których mówiłem, w które pewnie to środowisko uwierzyło, bo różnica jest zasadnicza. Oni się wtedy dostawali z dalszych miejsc z list Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie inna bajka niż teraz dostać się ze swoich list. Teraz Mateusz Morawiecki wychodzi z Prawa i Sprawiedliwości i musi budować odrębny byt. I to jest wiele trudnych rzeczy, wiele kwestii, które trzeba zagospodarować. Trudna praca, to jest po pierwsze brand swój, marka samej partii. Po drugie, spozycjonowanie swoich ludzi, wytworzenie tych liderów, uporządkowanie, zhierarchizowanie tej swojej struktury. Po trzecie, wizerunek sam swój, który też już musi być trochę więcej niż ten technokrata z PiSu, były premier. To teraz trzeba więcej. Trzeba właśnie stargetować swoich wyborców, trzeba wiedzieć, gdzie iść, trzeba porobić badania i wiedzieć, gdzie to pada na podatny grunt. To wszystko jest przed tą formacją, a ona sprawia wrażenie, jakby właśnie tego nie przemyślała. Jakby przemyślała tylko aspekt polityczny tego konfliktu w PiSie, jak tu wyjść albo zostać wyrzuconym, a nie patrzyli, że teraz wchodzą w sierpień, rozmawialiśmy o tym, trudny miesiąc dla polityki, zwłaszcza dla budowania czegoś nowego. Połowa sierpnia będzie zagospodarowana przez Karola Nawrockiego, bo jest 1 sierpnia, 6 sierpnia, 15 sierpnia. Potem są wakacje i dziennikarzy, i polityków, wszyscy wyjeżdżają w drugiej połowie sierpnia i dopiero jest wrzesień. A jak widzimy, no tych przemyśleń jest mało. Będzie problemów ogromna masa, potem będzie problem na dole, bo ja jestem przekonany, że jak było przed wyjściem, to wielu lokalnych działaczy związanych i z Prawem i Sprawiedliwością, i z prawą stroną poklepywało ludzi Mateusza Morawieckiego po plecach i mówiło, jesteśmy z wami, jakby co to jesteśmy z wami, ale sytuacja zmieni się, kiedy oni wyjdą.
0: No dobrze, ale jak na razie była presja, Jarosław Kaczyński wywarł no jednak silną presję, oświadczenie, też nazwane lojalką czasami, no to jest jednak już duża presja, że z partii, no teraz ta konferencja, że wyrzucenie z partii i nikt poza Danielem Obajtkiem nie podpisał tego dokumentu. A czy to jest dla mnie też informacja pokazująca, jestem trochę zdziwiony, że nikogo nie udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu wyłuskać z tamtej grupy. To ci nie daje czegoś tam do...
3: Znaczy to na pewno...
0: Nie zaskoczyło cię to?
3: Nie, bo sprawiała ta grupa wrażenie zdeterminowanej.
0: Ale to jest 40 polityków, 30 kilku parlamentarzystów, posłów.
3: I oni sprawiali wszyscy wrażenie zdeterminowanych. To akurat trzeba przyznać, że tą taką wiarę w swojego lidera i takie zdeterminowanie w kursie, jakim podążają, że to mają.
0: Bo te 40 osób to nie są wszystko najbliżsi współpracownicy Mateusza Morawieckiego. To są często posłowie, którzy jeszcze do niedawna nie bardzo byli w jego obozie. No to jest na przykład Krzysztof Lipiec. Okej, został powołany do Rady Doradczej Politycznej premiera w roku tam 22 chyba, czy jakoś tak, ale 5 kadencji, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 6 kadencji jeszcze działał w PC kiedyś, prawda? A odszedł, bo ma konflikt w Świętokrzyskim w okręgu z Anną Krupką, tam w ogóle jest dużo ze Świętokrzyskiego, bo tam się Anna Krupka no, nie cieszy się jakąś wielką estymą i ci ludzie uciekają, więc i to sam powiedział Kaczyński, jest dwa typy posłów, jedni bliscy współpracownicy Mateusza Morawieckiego, rzeczywiście jego gwardia, i drugi, może większy obóz, ci, którzy mają jakieś konflikty lokalne i do się z taką panią wiceprezes Krupką się zderzając, mówią, no to skoro pani prezes Krupka jest od Jarosława Kaczyńskiego i rozwala mi okręg, to ja pójdę do Mateusza. No ale no to ta armia nie wydaje się być zwarta, tak? Znaczy wtedy można powiedzieć, dobrze, to w sensie lepsze miejsce, albo dobrze, to przesuniemy szefa okręgu gdzie indziej. A tu nic.
3: Dwie rzeczy. Jedna to jest taka, poczekajmy jeszcze do ostatecznego wypalenia strzelby, bo to ultimatum to było zdjęcie strzelby ze ściany, a ostateczny wystrzał tej strzelby to będzie gremium, które będzie decydować, czyli komitet polityczny i do tego czasu jeszcze mogą nam się pewne ruchy pozmieniać i to się może uszczuplić, to środowisko, bo jak już ktoś widzi strzelbę wycelowaną w siebie, to reaguje inaczej, niż jak tylko

0: okresie, czy są w stanie przewyższyć aktywnością Prawo i Sprawiedliwość, która jest jednak większą machiną.
1: We wtorek będzie posiedzenie komitetu PiS, który formalnie wykluczy członków Rozwoju Plus z partii. Do wtorku jest czas.
0: No, czyli do wtorku jeszcze możemy się tam liczyć, że ktoś się złamie, ale jak mówię, nie, jest taki u dziennikarzy też jest taka pokusa skupić się na tym momencie, bo on jest istotny, ogniskuje, no to teraz się dzieje. Ale potem będą te istotniejsze rzeczy. Czy na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a widać to coraz bardziej w komentarzach, będą niechętnie nastawieni do Mateusza Morawieckiego. Czytamy te wpisy. Wielu ludzi pisze, popierałem Morawieckiego, był premierem, ale teraz przesadził. Jest rozbijaczem prawicy. To też będzie ogromny element, jak to zadziała. Trudno się w polityce działa, zwłaszcza jak się jest małym, nowym. Nawet jak się jest tak znanym jak Mateusz Morawiecki. I widać, że to środowisko bagatelizuje te rzeczy. Że wcześniej działali w Prawie i Sprawiedliwości, myśleli, że pewne rzeczy dzieją się same. No bo jak jesteś w dużej strukturze, to one dzieją się automatycznie, bo ta struktura ma na to mechanizmy wypracowane. Ale jak jesteś już poza, to wszystko musisz budować od początku i to nie jest takie proste. A oni wydają się bagatelizować cały ten warsztat polityczny, który trzeba mieć, żeby zbudować formację.
1: Warsztat polityczny nie mają. Nie jest tak, że Mateusz Morawiecki jednak udało mu się zdobyć. Ma tam dużo ludzi, że byli w rządzie, wiceministrów, ludzi sprawnych. To nie wystarczy, żeby zbudować partię?
0: Wystarczy warsztat pewnie ma, tylko mówię o tym, że teraz wszedł na inne pole. To jest tak, jakbyś był piłkarzem, byś grał w uznanym klubie, w jakimś, nie wiem, Ajaxie Amsterdam. I ty ze wszystkiego korzystasz, z bazy treningowej, z tego wszystkiego. A potem cię przenoszą do huraganu Wołomin i ty musisz tam zacząć budować. Nie są te same warunki. Mimo, że ty jesteś tym samym...
1: Ale co, że nie masz tabu ekspertów, nie masz badań.
0: Tego całego tego zaplecza, nie masz już zbudowanych pewnych rzeczy. Musisz
1: ale
0: to robić od początku.
1: Ale masz jakieś pieniądze, bo się okazało,
0: no pieniądze może masz.
1: Pieniądze masz.
0: Ale zaczniesz się odbijać od dołu. Tam, gdzie wcześniej robiłeś, więc teraz już nie zrobisz, bo wójt już patrzy na ciebie inaczej. Budowanie całego tego backgroundu w internecie. To jest potrzebna codzienna praca. Przecież nie są tylko politycy. Cały sztab pracowników, ekspertów. To trzeba wszystko to robić. A politycy Mateusza Morawieckiego sprawiają wrażenie, że wow, no teraz wyjdziemy i to będzie super, bo nas lubią. No tak to nie działa. To jest takie życzeniowe myślenie.
1: Czyli polityka to jest trudna. Uwierzyli we własną propagandę?
0: Trochę tak mi się wydaje. Ja to tak widzę, że oczywiście Mateusz Morawiecki cieszył się dużym poparciem w PiS-ie, wśród wyborców, mówię, no bo był premierem przez 6 lat. Przecież nikt nie odbiera tych sukcesów i wyborcy też to robią. Te listy, które wymieniał Mateusz Morawiecki, spotykały się z komentarzami, tak, oczywiście, to były rządy naszej prawicy, gdzie żyłoby nam się lepiej. Co więcej, wielu tych wyborców mówi, to był najlepszy premier w historii, ogarniający sprawę. Tylko, że to jest za mało. Jak się liczy, że teraz z takim bagażem pozytywnym się wyjdzie i to samo zbuduje nam poparcie. Samo nic się nie dzieje w polityce. To jest codzienna, ciężka, trudna praca, a teraz jeszcze taka, gdzie masz konkurenta, z którego wyszedłeś, który jest silniejszy, większy i nie jesteście sami na prawicy, bo jeszcze obok tego dużego konkurenta jest Konfederacja i Konfederacja Brown.
1: No to właśnie się na koniec zapytać. Oczywiście jest cała dyskusja, można by habilitację i to pewnie wiele takich habilitacji napisać, co jest prawicą, a co nie jest, bo dla jednych Brown nie jest prawicą, a dla innych PiS nie jest prawicą, a dla trzeciej Konfederacja jest partią centrową, nie jest prawicą.
0: Dla niektórych nawet Tusk kiedyś był prawicą.
1: Właśnie, więc ile ten, no ale jest jakiś komon, jest taki chłopski rozum, zdrowy rozsądek, który mówi, że w tej chwili właśnie będziemy mieli 4 partie prawicowe. Bardziej przy centrum, tak to uszykujmy, że to jest kłamliwe, no ale powiedzmy, że narysujmy sobie tą oś, Morawiecki, PiS, Konfederacja, już może będzie Morawiecki, Konfederacja, PiS, Brown, bo to może właśnie jest tak, że już PiS jest na prawo od Konfederacji, która już podrowała do centrum. To wszystko wygląda jak jakieś takie pole bitwy, że czeka nas jedna wielka wojna na prawicy w każdego z każdym.
0: To jest raz, a dwa to jest takie niebezpieczeństwo, które ja widzę, które może część osób bagatelizuje, że wyborca prawicowy, niezależnie którą formację teraz chce popierać, tak? Czy popiera jedną z tych 4, czy jest wyborcą prawicowym, który jest na tym 5. miejscu, czyli jeszcze nie wie, na przykład się waha, rozważa, to jeżeli zobaczy te słupki sondażowe i po lewej stronie zobaczy duży słupek Donalda Tuska, mniejszy słupek Czarzastego, a po prawej stronie zobaczy 4 słupki, a gwarantuję ci, że media głównego nurtu robią wszystko, żeby te słupki były jak najbliżej siebie, żeby były równe, bo będą chcieli na początku spompować

0: słupek Mateusza Morawieckiego, żeby jak najwięcej móc odjąć z wyniku PiSu. I ten wyborca zobaczy te cztery słupki, to może się zdemotywować każdy z nich, bo patrzysz na to i mówisz, wszystko już stracone, Donald Tusk znowu będzie wygrywał. I dlatego ja przestrzegam liderów Konfederacji czy Brauna, żeby jak oni się tak śmieją i drwią sobie z konfliktu w PiSie, bo to może zaszkodzić również im, bo to może zdemotywować również ich wyborców, bo jest to demotywujące dla wyborcy prawicowego. Jak patrzy i mówi, no znowu prawica jest rozbita, znowu mamy małe szansę na pogodzenie się, znowu się dzielimy głosami, a tam Tusk, nawet jak rządzi fatalnie, nawet jak kradnie nam szpitale i robi sobie saloniki VIP, to i tak ma wynik i tak wygrywa. Jest to taki potencjał psychologiczny.
1: Takie hasło byle nie Tusk, to nie jest coś, co może, co zadziałało w wydaniu byle nie Trzaskowski w wyborach prezydenckich. Może to zadziałać, że jednak te spory będą wyciszone dzisiaj w poranku w net. W ogóle zachęcam wszystkich Państwa, kto nie mógł, niech odsłucha na stronie net.fm albo na naszym YouTubie. Był przez chwilę razem i Zbigniew Bogucki i Krzysztof Bosak. No i szef kancelarii mówił, pamiętajmy, że najważniejsze dla prawicy no, jest wróg poza, tak, że jest Donald Tusk, ale jest tak działa, da się zawiesić, trochę wygasić te spory między Konfederacją a PiS-em, Konfederacją a Morawieckim a PiS-em, a tu powinien się gorąco i iść przeciwko Tuskowi, czy to logika jest inna, że czeka nas kampania, gdzie wszystkie cztery partie centro i prawicowe i centroprawicowe będą się wzajemnie podgryzać.
0: Da się, tylko trzeba to powiedzieć, a prawica dzisiaj tego nie mówi. Bo tu podałeś przykład wyborów prezydenckich i tam dla wyborcy było proste. Jak zagłosuje na Nawrockiego w drugiej turze, to nie będzie Trzaskowskiego. Czyli miał już gwarantowany ten skutek. Czyli ci wyborcy inni z Brauna, z Konfederacji, albo w ogóle niezdecydowani prawicowcy, którzy popierali hasło byle nie Trzaskowski, mieli gwarantowany wynik, jeżeli wykonają działanie. A tutaj te partie prawicowe mówią pierwszą część całej tej opowieści, to co wspomniałeś. Najważniejsze jest odsunąć Tuska od władzy i kończą to zdanie. Nie mówią następnego zdania, które wyborca chciałby usłyszeć i to byłaby dla niego gwarancja, czyli o koalicji będziemy rozmawiać po prawicowych partii, bo zobaczymy, jak to się ułoży, ale najważniejsze jest odsunięcie Tuska od władzy. Nie, oni mówią, najważniejsze jest odsunięcie Tuska od władzy, a potem w innych wypowiedziach mówią, na pewno nie koalicja z tym, na pewno nie z tamtym. I ten wyborca prawicowy nie ma tej gwarancji, że zagłosuje na którąkolwiek z partii prawicowych, a po wyborach one jakoś się dogadają i odsuną Tuska od władzy. Masz taką gwarancję?
1: No ale może pakt senacki, może prezydent.
0: Ale pakt senacki nie odsuwa Tuska od władzy.
1: Nie odsuwa, ale tak jak pakt senacki spowodował pakt o nieagresji, czy był podstawą pakt o nieagresji wśród obecnych koalicjantów, a tam też już iskrzyło na linii, chociaż Szymon Hołownia, Trzecia Droga, a Donald Tusk, no przypomnę, jak Szymon Hołownia w kampanii traktował no, taki twardy zwolennik Tuska, jakim jest Tomasz Lis.
0: Ja nie rozumiem, jakby to miało działać. To mnie nie przekonałeś, bo dlaczego pakt senacki ma wyłączyć wojnę w wyborach o Sejm?
1: To skoro dzielimy się mandatami,
0: no to dzielimy się tu, a tu się bijemy. To nie jest. Nie ma żadnej takiej gwarancji.
1: Nie ma, tak, że
0: może być pakt senacki, gdzie wystawiam, bo pakt senacki będzie polegał na tym, że jest jeden kandydat w danym okręgu.
1: A trzeba ustalić, trzeba się
0: podzielić.
1: W
0: tym okręgu jest na przykład z Konfederacji, w tym jest z PiSu, w tym jest z Konfederacji, w tym jest z PiSu, tak? Czyli to jeszcze bardziej denerwuje te partie, bo ta Konfederacja straciła ileś tych okręgów, nie może wystawić swoich. Ci działacze na dole mówią, nie wystawiliśmy tam, bo jest PiSowiec, a PiSowcy mówią to samo, nie wystawiliśmy w tym okręgu na senatora, bo jest ktoś z Konfederacji. To paradoksalnie pakt senacki może spowodować jeszcze większą agresję w bitwie o Sejm, bo ktoś powie, to odbijmy sobie tutaj. Jak straciliśmy senatora z Wałbrzycha, to lejmy się tam o jeszcze jednego posła.
1: A czyli co, czeka nas przy okazji tego wyjścia wielka wojna na prawicy wszystkich ze wszystkimi?
0: Znaczy w wyborach zawsze jest wojna wszystkich ze wszystkimi, a najbardziej ta wojna
1: nie, ale że na przykład
0: własnej listy wyborczej, więc
1: prawicowość właśnie będzie walczyć bardziej z Mateuszem Morawieckim niż z Donaldem Tuskiem.
0: Znaczy, ja uważam, że w ogóle może być taka pokusa, ale ja uważam, że większość partii prawicowych, które teraz mamy, bo przynajmniej trzy z tej czwórki, zamiast walczyć z innymi, to powinny budować, bo mają braki w budowaniu swojej tożsamości, nie w walce z innymi. Nie służy na przykład PiS-owi atakowanie Grzegorza Brauna, bo PiS ma wiele zaniedbań z tych trzech lat, które powinien też odbudować swój program, swoje propozycje, wrócić do swojego takiego know-how kampanijnego. To jest praca na dzisiaj, a nie tam bicie kogoś z boku. Większe skutki to przyniesie. Konfederacja ma podobnie. Konfederacja, moim zdaniem, dotknęła pewnego sufitu, dlatego że tak bezrefleksyjnie wali cały czas w PiS. Zobacz, że oni większość czasu robią tak. Oni omijają bardzo wiele możliwości bicia w Tuska, bo są zajęci biciem w PiS. I podobało się to na pewnym etapie wyborcom, którzy kupowali hasło PiS, PO, jedno zło, ale trochę się rzeczywistość zmieniła. Nawrocki na przykład pokazał, że to nie jest prawdziwe hasło. A teraz ta energia, oni są nastawieni na takie bicie w PiS i to też im nie służy. Brown jest trochę inny, no bo Brown trochę, to już rozmawialiśmy, no trochę na innych zasadach on działa. Inaczej on czerpie, jego też ta technologia polityki jest inna i nie ma co się na to zrzymać, bo w myśl tego hasła, które też przytoczaliśmy, jak coś jest głupie i działa, znaczy nie jest głupie.
1: No tak.
0: Więc jak u niego to działa, to tak robi. Każdy inny, kto wyszedłby z gaśnicą i zgasił Hanukę, myślę, że skończyłby inaczej. Brown na tym zyskał. De facto akt założycielski jego środowiska nastąpił wtedy. Ale Mateusz Morawiecki też teraz nie będzie dobrym pomysłem, jak on zacznie atakować polityków PiSu na przykład, kiedy ma taką robotę do wykonania w budowaniu. A
1: politycy PiSu? Bo to już widzieliśmy dzisiaj w telewizji Republika.
0: Też nie jest to dobry pomysł.
1: Mariusz Błaszczak, który już mówi, że Mateusz Morawiecki utrudniał mu kupowanie F-35.
0: I odpowiedzią każdego wyborcy PiSu i nawet szerzej, prawicowego wyborcy, może być wtedy odpowiedź, ale ludzie, przecież to był wasz premier przez 6 lat. I oczywiście od dzisiaj nie jest politykiem PiSu, ale wszystko, co robił wcześniej, robił z namaszczenia PiSu. Więc trudno będzie powiedzieć. No Mateusz Morawiecki w ogóle dalej u większości ludzi utożsamiany jest jako wyborca PiSu, znaczy jako polityk PiSu, tak? No ludzie go patrzą, no teraz będzie rozłam, będą się uczyć tego, że on jest odrębny, ale ja myślę, jakbyś dzisiaj zapytał na ulicy, skąd jest Morawiecki, to większość powie, że z PiS. No jednak to długo będzie jeszcze działać. No to tak jakby Grzegorz Schetyna wyszedł z Platformy Obywatelskiej i oni by go zaczęli łupać za to, co robił. No przecież Grzegorz Schetyna jest z Platformy. No jeszcze długo u ludzi to zostaje i taka odpowiedź będzie bardzo długo, więc też to jest trochę przeciwskuteczne. Bo ten wyborca może zapytać, jak to pozwoliliście, żeby taki facet był 6 lat waszym premierem, jak on taki był niedobry według was teraz, nie? To jest bardzo...
1: Ale to będzie mitygować jedną i drugą stronę?
0: Myślę, że nie, bo politycy jak wejdą w tryb wojenny, to ciężko to wszystko zatrzymać, więc na początku myślę, musimy przeżyć taką bijatykę, ale potem im bliżej wyborów też partie, sztaby widzą coraz więcej, rozumieją coraz więcej i myślę, że na prawicy ta organiczna praca taka na dole, organiczna praca w internecie, pewna taka załapanie, na czym dzisiaj polega program wyborczy. Że dzisiaj program wyborczy to nie jest żadna książeczka, żadna ulotka, nawet żadna karteczka, tylko to są trzy punkty, które cały czas przedstawiamy, które ciśniemy do upadłego. To myślę, że to jest dla prawicy teraz ważniejsze do wykonania niż te wojenki i przepychanie się. Zresztą jak się poczyta komentarze, prawicowi wyborcy mają już tego trochę dość. Oni z jednej strony mają fatalnego premiera i to on jest niekwestionowanie dla nich fatalny. Bo oni dekodują wszystko to, co on robi. Oni czasem nawet lepiej to widzą niż politycy. Ten niemiecki wpływ, zamykanie Polsce szans, to, co zrobił w dyplomacji, no wyłączył Polskę de facto ze światowej gry. Zrobił to w półtora roku. Wyborcy to widzą i chcą odsunięcia jego od władzy i nie chcą po swojej stronie słyszeć ciągłej nawalanki. Oni nawet by przyjęli tą nawalankę, bo rozumieją, jaka jest polityka, ale oprócz tego chcą widzieć to, o czym mówiliśmy, czyli tą pracę, ten program, te pójście do przodu. Dlatego na początku nastąpił efekt czarnka, bo wyborcy PiS-u zobaczyli, że nagle ta partia ruszyła. Zobaczyli wiec, zobaczyli konferencję. Do nich mówił ten kandydat. To zadziałało na początku. Ruszyło też partię na dole, bo ktoś pomyślał, dobra, no robimy, w końcu jedziemy. I działacze, i partia, i wyborcy chcą widzieć, że ich środowisko jedzie, że prze do przodu.
1: No dobrze, to już na koniec zapytam o projekt Przemysław Czarnek. Jak się odnajdzie w tej nowej sytuacji? Będzie tak, że teraz będzie ta moc uwolniona, bo to mówił też Jarosław Kaczyński, że to były turbulencje, że te działania Mateusza Morawieckiego torpedowały kampanię programową przemysłowa Czarnka. Nie, to było to przynajmniej Błaszczak.
0: Pewnie trochę w tym prawdy. Druga rzecz,
1: to teraz drugie życie
0: było też Czarnka, trochę niewymuszonych błędów sztabu przemysłowa Czarnka, które zaistniały, a nie musiały. Tylko, że wracamy znowu do tego, że czas nie jest dobry, bo ten sierpień jest pustynią dla wszystkich. Więc ciężko jest zrobić przyspieszenie w sierpniu.
1: Czyli to dopiero we wrześniu?
0: No ja myślę, że sezon się zaczyna wtedy. Ten sierpień naprawdę taki jest. Trochę czasy się zmieniły. I ktoś mówi, nie ma sezonu ogórkowego, bo ludzie telefony mają zawsze przy sobie. Ale jednak siedząc na plaży, inaczej trochę w tym telefonie siedzisz. Tu za chwilę dzieci chcą na lody iść, a ty byś do wody wszedł, więc nie czytasz tego tyle, nie oglądasz. Jest trochę tego ogórka takiego. Politycy, dziennikarze też chcą odpocząć. Jest ta pauza taka. W Polsce są te pauzy. Wielkanoc jest taką pauzą na przykład w polityce. Zauważyłeś pewnie od lat, że prawie nic się nie dzieje. Naprawdę wtedy przestają dzwonić telefony.
1: I rzeczywiście święta Bożego Narodzenia.
0: Tak, święta Bożego Narodzenia, ale też z takim, że najpierw jest ten 1 listopada, też jest takim. No są te momenty w Polsce, gdzie jest bardzo gorąco. Jesień jest takim w polityce momentem. Wrzesień, październik, listopad. Z wyjątkiem zaduszek. I tam jest wtedy gorąco, dzieje się. Ale są też te momenty takiej pauzy operacyjnej, naturalnej, gdzie wszyscy trochę mniej robią i ciężko jest wtedy przyspieszyć.
1: Ale co, to nie jest tak, że ten rozpad PiSu zlikwidował nam ogórki, że będziemy teraz wszyscy żyć tymi wyjściami, czy to teraz się przetnie, w trakcie się przetnie, przyszły tydzień to jest ostatni sejm i potem sierpień. I
0: tak, trochę tak, znaczy to będzie to spowolnienie, na pewno będzie. Poza tym, tak jak mówiłem, sierpień na początku ma też te takie uroczystości, w których dominuje Nawrocki. I które są albo państwowymi uroczystościami, albo 6 jest na przykład uroczystość Karola Nawrockiego, czyli ta rocznica. Jest dużo takich innych wydarzeń, a poza tym wszyscy my potrzebujemy tej pauzy. To jest też tak, że ona jest wymuszona przez to, że i środowisko dziennikarskie, i środowisko polityczne, ale i też trochę wyborcy czekają na tą pauzę. To polska polityka się tak ułożyła. No my potrzebujemy tych wakacji od polityki.
1: No dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie na koniec. Prezydent, pytałem dzisiaj w poranku w Niela Boguckiego. Nie, prezydent się nie miesza w politykę partyjną. Ale może kiedy te wszystkie słupki będą tak równiutko? Tanasz będzie miał PiS trochę wyżej, Konfederacja trochę niżej, Braun gdzieś tu obok, Mateusz troszkę też niżej, ale jednak wysoko, przypompowany albo nie przypompowany, ale z realnym poparciem, to nie przypomnę, mówię, dobra, chłopaki się, po prostu już się nie nadajecie, nie znacie się po prostu, chodźcie tutaj, ja was poszereguję, jedna lista, byle nie Tusk, jedziemy.
0: Ja myślę, że i wyborcy Karola Nawrockiego, ale ja również od prezydenta oczekiwałbym takiej postawy, jaką zaprezentował. Tutaj się dzieje w polityce i to jest domena tej polityki partyjnej, a prezydent w tym samym momencie zajmuje się na przykład złożeniem ponownym referendum, tak? I tego bym oczekiwał.
1: Nie jest tak, że to wszystko będzie wyglądało tak, że Dąb da Tuskowi czwartą kadencję, to prezydent powie, nie, robię prezydencką listę. I kto idzie ze mną?
0: Tego nie wiemy, ale to są dywagacje, które jak będzie się politycznie zachował prezydent przez najbliższy rok.
1: Takiego ruchu nigdy żeśmy w trzeciej RP nie testowali, ja, może poza Wałęsą.
0: Ja ci tylko chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mhm. Że czołowe postacie kancelarii prezydenta
1: zostały w PiSie przerosłowie.
0: Dokładnie tak. I to tyle komentarza.
1: Ale też pewno ta relacja między prezydentem a prezesem nie jest taka całkiem usłana różami. Że prezydent...
0: Nie wiem, ja nie odbieram tego, tak?
1: Tak, a jakie masz informacje?
0: Nie, że to jest, że jest okej, okay, że oczywiście mają... Czasami to tak jest też.
1: A prezydent ma apetyt na to, zagrać. Bo jednak prezydent, okej, może wetować, może składać, ale to jest taka... No tam dużej, wielkiej władzy wykonawczej to tam
0: tylko,
1: nie ma.
0: Tylko, że pamiętaj, te spory...
1: A mieć własny rząd,
0: to nie wynika
1: od ciebie
0: tego.
1: Zależny i mieć realną władzę,
0: ale te wszystkie spory inaczej. Wcześniej u nas, a to nie tylko na prawicy tak było, lewica też miała ten spór prezydencko-premierowski, prezydencko-partyjny, one wnikają z trochę z innej rzeczy. Inne są perspektywy patrzenia. Prezydent, jeżeli jest optymistą i zakłada skuteczne swoje działanie, to ma perspektywę 9-letnią jeszcze. Partia ma inną perspektywę i to trochę czasami te konflikty wynikają z tego, że inny jest ten sposób patrzenia na to wszystko. Ale myślę, że tutaj ta relacja jest dobra i będzie też służyć prawicy to, że Karol Nawrocki rozgrywa to wszystko mądrze i że on mądrze widzi tą scenę polityczną i nie... nie robi to, od czego zacząłeś, nie robi pochopnych ruchów, nie? Jest jednak tym, już teraz jest tym takim patronem, który wchodzi wtedy, kiedy musi. Jak nie muszę, to nie wchodzę. To jest dobra pozycja, bo daje mu otwartą grę do jakichkolwiek takich nawet teoretycznych ruchów, jak powiedziałeś, jak lista prezydencka, czy pewien, nawet lista to już daleko posunięta, ale pewien patronat nad koalicją. No na przykład może się zdarzyć to co rozmawialiśmy wcześniej.
1: Lista Boguckiego.
0: Ale na przykład nie, ale nawet mniej. To, co rozmawialiśmy wcześniej. Wszystkie partie z sobą walczą, wchodzą z jakimiś wynikami do Sejmu, a wtedy to prezydent prowokuje sytuację, żeby stworzyć koalicję.
1: Ale ja mówię o sytuacji takim, kiedy będzie widać z sondaży w pewnym momencie, że to jest wszystko bardzo równo, no i ty najlepiej wiesz, jak działa D'Hondt, tak? Więc on rzeczywiście, jeżeli wszystkie komitety będą miały po kilkanaście procent,
0: tylko to jest,
1: a Tusk przywozi 34%.
0: Ale to teraz przywozi. To też jest takie zakładanie. Tusk rządzi źle, robi błędy i to, że Tusk utrzyma, to jest mało prawdopodobne.
1: Parę procent mandatów.
0: Ale to jest mało prawdopodobne, że on taki wynik dowiezie. On przed chwilą zdjął osłonę z cen paliw w środku wakacji. Ten facet zaczął robić katastrofalne błędy.
1: I nic z tego nie ma, bo wszyscy mi opatrzyć na prawicy. Za chwilę...
0: Ale skąd ty wiesz, że nie ma? To jest, widzisz, to jest, siedzimy w studiach i myślimy, że ludzie żyją tym, co my w tych studiach. Ludzie są teraz pod tym pylonem, na którym jest napisane 8 zł.
1: Dobrze, tam również są, a potem biorą telefon, otwierają telewizję i wszędzie, czy oglądają TVN, czy oglądają Republikę, czy słuchają stacji na T i coś tam FM, czy słuchają Radia Wnet, to wszędzie słyszą o konflikcie w PiS-ie, a zaraz usłyszą prawdopodobnie o walce wszystkich ze wszystkimi na prawicy.
0: No dobrze, ale myślisz, że bardziej ich boli ta wojna na prawicy w smartfonie, czy jak idą do kasy po zatankowaniu wachy za 8,20?
1: Nie, że pójdą do urn wyborczych i powiedzą, tam się tylko kłócą, ten przynajmniej się nie kłóci.
0: Nie, lekceważysz ten bytowy, to zawsze, to jest i błąd polityczny, ale też błąd Warszawki. To błąd Warszawki, ty po kolei... Nie, robisz błąd, ale też jestem z Warszawki, ale staram się nie robić tego błędu. Bytowe rzeczy są ważne. 8 zł za paliwo to jest katastrofa dla ludzi. I ona się może odłożyć w przyszłości. Dzisiaj możesz nie widzieć, ty powiesz, nie widzę tego w sondażach, nie widzę w tym.
1: Ale jak się politycy opozycji o to nie schylą, to
0: będzie, oczywiście, to nie pomagają, żeby to zadziałało, tak, bo to jest przykład Platformy, jak zadziałała z drożyzną wtedy, jak rządził PiS. Oni pomogli, oni ten temat grzali, oni go przedłużyli. I to jest prawda. Tu 100% racji. Politycy opozycji muszą wspierać te tematy, muszą zwracać na to uwagę. Ale nawet jak tego nie robią, to i tak działa, bo i tak musisz zapłacić. A kto tą cenę zrobił? Jeszcze Tusk zrobił sobie to, że skoro on wcześniej obniżył, to teraz on podniósł.
1: Znaczy przyznał, kiedyś nie był konsekwentny premier i mówił...
0: To nie moja sprawa.
1: Nie, gdybym miał taki magiczny przycisk z napisem tanie paliwo, to ja bym nic nie robił, tylko bym go naciskał.
0: A potem powiedział, że zrobi po 19.
1: I go nacisnął właśnie.
0: I nacisnął guziczek, a teraz go nacisnął w drugą stronę, tak. Więc dzisiaj, naprawdę upraszczając sytuację taką gospodarczo-polityczną, każdy może powiedzieć, te 8,20 jest przez Donalda Tuska, bo to jego decyzją się stało. I jeszcze głupio, tak politycznie, z punktu widzenia propagandy, głupio...
1: Bo odpuścił wakacje.
0: Bo w wakacje, kiedy ludzie, którzy nawet mało jeżdżą na co dzień, to w tym miesiącu robią po kilkaset kilometrów, bo na przykład wybierają się na Mazury czy nad morze. No, gorzej się nie da, więc Tusk robi takie błędy, zaczyna je robić. Szpital Południowy też źle rozegrał, jasne. Źle zarządził tym kryzysem. Więc ryzykowna jest teza, którą stawia, że on będzie... dowiezie dzisiejsze poparcie do końca.
1: A twoja teza, że powoli się... Czwarty raz skończę tą audycję, ale tak się dobrze rozmawia, że skończyć
0: bardzo
1: nie możemy. Ale dobrze, że to jest tak, że aż zgubiłem wątek, że te błędy nie podjęte przez opozycję, że nie jest tak, że to się, że nie zapomną, tak, że po prostu jeżeli się opozycja po to nie schyli i nie będzie tego kontynuować, to nie jest tak, że to się gdzieś tam rozpłynie?
0: Nie wszystko. Część tak. Część masz rację. Nie podejmujemy, oni tam robią swoją propagandę i się rozpływa, ale część nie. Część jest takich i do nich należy duża część bytowych rzeczy. Jak się ludziom źle żyje, to się źle żyje. I nieważne, co powie Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, czy kogoś, źle się żyje.
1: No, bo sondaże CBOS-u są dla rządu złe. Oceny pracy rządu. Kierunku, w którym idzie kraj, oceny własnej sytuacji.
0: No i zobacz, że one się nie zbiegają z partyjnymi. To jest ten myk, który ja mówię, że partyjne na razie nas oszukują.
1: Rządowi spada, ocena sytuacji w kraju spada.
0: Wszystko
1: jest negatywnie, a
0: Platforma trzyma powagę. Bo może jest taki, ja nie mówię, że to sondażownie nas oszukują, ale jest taki efekt w polityce, że ta percepcja wyborcy jest opóźniona. I nawet jeżeli on już przykładowy pan Iksiński, głosujący na Platformę, już podświadomie podjął decyzję, że nie chce głosować w najbliższych wyborach, bo go zmęczył na przykład Szpital Południowy, to było dla niego przegięcie. Duża jest grupa takich wyborców, których słychać, którzy mówią, nie no, starczy, handlowanie zwłokami to dla mnie jest już full, nie? Ale jeszcze jak zadzwoni do niego sondażownia, to on dla sondażowni, dla tego sporu takiego, w którym istnieje, powie, ja tam pana Donalda Tuska popieram, tak? Ale już wiemy, że on nie pójdzie. On nawet już zaczyna jarzyć to, że nie chce iść na wybory. Tak było w poprzednich rządach Tuska. OFE tak uderzyło tych wyborców. I w sondażach długo było tak, że Tusk ma jeszcze, ma, super jest, Tusk, potem Kopacz, jeździ, ona robiła te głupoty tak nie działały, jak to OFE wcześniej. Tej jajeczniczki w pociągach, w tym wszystkim, ale ludzie pamiętali, ich elektorat pamiętał to OFE. I oni już podjęli decyzję, że nie, to starczy, facet mnie oszukał, nie idę.
1: A potem jeszcze obciastko
0: ale w sondażach mogli jeszcze mówić, tak, że oni są z tej strony Donalda Tuska.
1: No to tak, a potem jeszcze na to się nałożył obciastko.
0: PiS się w 23 też trochę oszukał na tym. Sondaże wyżej niż potem, bo dużo wyborców już uznało, nie, ja już nie. Tam
1: za dużo.
0: Coś, co z tej listy błędów, to dla mnie jest za dużo.
1: Albo
0: ja nie idę, ale jak do mnie dzwoni jakiś tam Ibris czy inny, to mówię, jasne, popieram PiS, nie? Nawet też trochę na złość tej sondażowni. Ludzie tak działają. Sondażowni można powiedzieć wszystko. Urna to już jest ostateczna decyzja. A jak dzwoni do ciebie facet, to możesz mu powiedzieć wszystko, więc... A nie składają nam się te sondaże.
1: Nie składają.
0: Wszystkie lecą, nie ufamy rządowi, źle oceniamy jego ten, a partia, która reprezentuje ten rząd, stoi jakby.
1: Albo czasami nawet i rośnie.
0: No, więc jest to jeszcze tego nie widzimy. A już Donald Tusk moim zdaniem traci i nie dowiezie tego wyniku do wyborów.
1: O czym mówił Piotr Matczuk, jeżeli państwo dotrwali do końca najdłuższej w historii taktyki polityki, nigdyśmy nie gadali prawie 50 minut, to znaczy, że zasługujemy na to, żeby zasubskrybować kanał Radia Wnet, a jeżeli państwo słuchają na antenie i też państwo dotrwali, to bardzo państwu dziękujemy, słuchaczom również bardzo słuchaczy doceniamy. To wszystko jest możliwe i ten YouTube i subskrypcja i lajki i podbicia i rady jest możliwe i to nadawanie naziemne w 8 miastach wojewódzkich, to wszystko jest możliwe. To powtarzam regularnie, ale tak po prostu jest. Dzięki naszym patronom. patronite.pl /radiownet patronom bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli państwo nas regularnie słuchają, to zachęcamy, żeby tą subskrypcję na Radio Wnet wykupić, bo w Radio Wnet tych reklam nie jest za dużo, wycena też jest jaka jest dla mediów niezależnych. Utrzymujemy się de facto dzięki państwu, państwa wpłatom, państwa zaangażowaniu, więc jeżeli państwo interesuje tego typu debata, wolność słowa, wolna wymiana myśli, niezależnie od tego, z której tam strony sporu się człowiek znajduje, to oczywiście radio ma swój profil, więc jest to raczej spór patriotyczny i propolski, ale jeżeli takie miejsce jest państwa ulubionym albo lubianym przez państwa miejscem, to żeby ono przetrwało, to trzeba i warto się zaangażować, czy poprzez patronite.pl /radiownet, czy można wejść na stronę wnet.fm, tam jest zakładka wspiera, jest numer konta, są te bardziej tradycyjne formy wspierania. Ja państwu bardzo dziękuję, to godzina 13, Piotr Matczuk, to była wspólna audycja Radia Wnet i Piotra Matczuka z jego kanałem na YouTubie Taktyka Polityki. Słyszymy się za tydzień mniej więcej o tej samej porze.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do studia Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Ja słyszę, dzień dobry.
1: O, i my się słyszymy, wszystko jest jak należy. Dzień wyjątkowy, pan redaktor pędzi na Nowogrodzką, gdzie pewnie my nie zdążymy dojechać, ale z bliska pan zobaczy, co? Rozpad Prawa i Sprawiedliwości? Dzisiaj Jarosław Kaczyński wyjdzie i powie, rozłamowcy, jak to nazywa grupę Mateusza Morawieckiego, grupa przeciwna, skupiona chyba wokół Jacka Sasina, właściwie rozłamowcy są wyrzuceni.
2: Wszyscy się tego spodziewają, szczerze mówiąc. Zresztą śledząc wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości przeciwnych dzisiaj Mateuszowi Morawieckiemu, to chyba nie pozostawia to wątpliwości. Znaczy oni wszyscy mówią już o tym, że Mateusz Morawiecki no już nie tylko mentalnie, ale niemalże formalnie jest poza PiS-em. Żaden z członków jego stowarzyszenia, z tego co wiemy, rozmawiałem z członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, nie podpisał tak zwanego świadczenia czy lojalki. O tym, tak, że opuszczą Prawo i że pozostaną w Prawie i Sprawiedliwości i opuszczą Rozwój Plus. Zatem przy Morawieckim stoi dziś około 40 posłów, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, zdolnych do tego, żeby stworzyć własny klub parlamentarny. No i Jarosław Kaczyński może nie tyle jest na to gotowy, co jest, przygotowuje się po prostu na to, że Morawiecki faktycznie ten klub stworzy. I Jarosław Kaczyński może poinformować o tym, że wobec tego, że Morawiecki nie przyjął pewnych warunków proponowanych mu przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi, to Jarosław Kaczyński ogłosi, że w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny rozpocznie procedurę wykluczania polityków PiS ze Stowarzyszenia Rozwój Plus z partii.
1: Czyli to wystartuje i będą sukcesywnie usuwani. To jest kwestia proceduralna czy polityczna? Ten czas jeszcze, który będą wykluczeni, ma być takim czasem, żeby może część polityków jeszcze wyłuskać, żeby oni jeszcze odeszli od Mateusza Morawieckiego?
2: Tak słyszałem, że będą podejmowane próby wywierania presji, rozmów, metodą być może kija i marchewki, będą zapewnienia przed członkami Rozwoju Plus, przynajmniej przed niektórymi, tymi może mniej znanymi, że jeśli zdecydują się jednak odejść od Morawieckiego i jego stowarzyszenia, no to krzywda im się w Prawie i Sprawiedliwości nie stanie, że otrzymają miejsca na listach, że nie będą szykanowani, że nie będzie im wypominana zdrada, jak niektórzy używają tego określenia. Natomiast moi rozmówcy z Rozwoju Plus twierdzą, że to jest właśnie taka typowa rozgrywka prowadzona przez Nowogrodzką, na czym oni oczywiście ubolewają, bo politycy z Rozwoju Plus podkreślają silnie, że oni z Prawa i Sprawiedliwości nie chcą wychodzić. To nie jest tak, że stwierdzili, że oni są gotowi wyjść, są przekonani wyjść, dlatego że ich zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią zdolną do przejęcia rządów. Nie. No, oni postanowili założyć własne stowarzyszenie, ale takie, do którego zapraszali innych polityków PiS po to, żeby rozszerzyć to poparcie, żeby otworzyć Prawo i Sprawiedliwość na innych wyborców czy innych ekspertów, którzy niekoniecznie chcą się związać wyłącznie z partią, a mogą się z nią związać bardziej pośrednio właśnie za pośrednictwem Rozwoju Plus. No, ta koncepcja się władzom PiS nie spodobała. Nie spodobała się wewnętrznym przeciwnikom Mateusza Morawieckiego, którzy twierdzą, że Stowarzyszenie Rozwój Plus to jest tylko taki pretekst, taki środek do celu, jakim jest dla Morawieckiego przejęcie władzy w Prawie i Sprawiedliwości. A Mateusz Morawiecki na czele Prawa i Sprawiedliwości, no to zupełna marginalizacja frakcji Jacka Sasina, Tobiasza Bochańskiego, Patryka Jakiego. A ci politycy wymienieni przeze mnie też mają swoje ambicje, nie zgadzają się z polityką realizowaną przez Mateusza Morawieckiego, więc tych dwóch potężnych frakcji nie da się już w jednej partii pogodzić i myślę, że Jarosław Kaczyński jest tego świadomy i niebawem oznajmi to światu.
1: O 14 z kolei ma być konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i jego grupy. Tam padnie to, co też mówią przeciwnicy byłego premiera. Niech pan premier postąpi w sposób jednoznaczny, niech postąpi w sposób twardy i powie, wychodzę, zakładam własną formację, a nie niech to gra na próbę zrobienia mitu o wyrzuceniu.
2: Ja myślę, że Mateusz Morawiecki jeszcze nie ogłosi powołania własnej partii, dlatego że on będzie naprawdę do końca czekał przynajmniej wedle mojej wiedzy na teraz, na to, aż no, ta procedura wykluczenia z partii się dokona. Bo już jest tego blisko i Mateusz Morawiecki no, nie chce być tym, który właśnie wyszedł wcześniej. Niektórzy mówią o tym, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus no, grają na bycie takimi męczennikami, prawda, którzy będą mogli później mówić o tym, że to oni zostali wykluczeni, że nic złego nie zrobili. Że de facto no, jedyną deklaracją członkowską to jest ta deklaracja, którą składali w momencie przystępowania do Prawa i Sprawiedliwości. A takie deklaracje były składane no, w przypadku niektórych kilkadziesiąt lat temu. No, Michał Dworczyk jest politykiem PiS, który jest od 23 lat w partii, podobnie inni członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Więc to jest ważna kwestia, którą właśnie chciałem też tutaj poruszyć, że to jest inna sytuacja niż mieliśmy do czynienia na przykład w przypadku Gowinowców, czyli dawnych polityków Porozumienia Jarosława Gowina, którzy również byli traktowani jako rozłamowcy w roku 2020, których Nowogrodzka próbowała przyciągnąć na swoją stronę. Oni już byli członkami osobnej partii. A tutaj jednak dokonuje się rozłam w samym Prawie i Sprawiedliwości, gdzie za chwilę będą wyrzucani ludzie, którzy tworzyli trząt tej partii od kilkudziesięciu lat, nierzadko, więc tu jest sytuacja zupełnie inna. Nawet inna jest skala tego rozłamu niż wtedy, kiedy partię Prawo i Sprawiedliwość opuszczali Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik i inni dawni politycy dawnej Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski, którzy dziś są pierwsi do rozliczania Mateusza Morawieckiego i jego przybocznych, a którzy sami tego rozłamu niegdyś dokonali. I tak to dzisiaj wygląda. To jest pierwsza taka sytuacja od powstania partii Prawo i Sprawiedliwość, kiedy dochodzi do tak istotnego rozłamu i kiedy...
1: Bo to się kiedy
2: wyrzucony były premier tak. rządu Prawa i Sprawiedliwości, najdłużej sprawujący władzę w III Rzeczpospolitej.
1: Chociaż też trzeba powiedzieć, że no też poprzedni premier Kazimierz Marcinkiewicz już nie jest w ramach czy w strukturach partii, wręcz przeciwnie, od wielu lat jest krytykiem Jarosława Kaczyńskiego. No i oczywiście to nie jest pierwszy rozłam, ale wydaje się najliczniejszy na pewno. Kiedy wychodził Marek Jurek, to zabrał ze sobą dwóch lub trzech posłów, teraz już nie pomnę. Kiedy wychodziła Polska jest jedna, to wtedy nie udało się utworzyć klubu parlamentarnego, koniec końców on nie zaistniał na dłużej PJN-u. No własny klub przez dłużej miała Solidarna Suwerenna Polska, ale też skończyła powracając do Prawa i Sprawiedliwości, a teraz 40 parlamentarzystów, 30 kilku posłów. No i co jest ciekawe, jak rozumiem, żaden z tych posłów poza Danielem Obajtkiem nie złożył deklaracji lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest tak, że to jest nawet tak silna grupa, że tam Jarosław Kaczyński nie był w stanie nikogo przekonać.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo moi rozmówcy, ale oni też pisali o tym publicznie, którzy są przeciwnikami Mateusza Morawieckiego, to są bardzo bliscy współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. To jest Michał Mokal, to są politycy wysoko postawieni, jak Tobiasz Bucheński, czy inni politycy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mówili o tym, że tych posłów, którzy się wyłamią ze Stowarzyszenia Morawieckiego, jest więcej. Że przy Morawieckim zostanie kilkunastu maksymalnie posłów. Ale sytuacja jest dzisiaj inna. Jednak nikt się nie wyłamał. Czas mieli do północy, do czwartku. Niektórzy spodziewali się, że no jednak część posłów od Morawieckiego złamie się po prostu pod presją Nowogrodzkiej i podpisze te lojalki, podpisze te oświadczenia. Jednak tak się nie stało. No, przy Morawieckim na razie ci ludzie pozostają. Być może Jarosław Kaczyński jednak poinformuje, że inaczej, że jednak być może dzisiaj doszło do jakichś spotkań i prezes osobiście na przykład przekonał jakichś polityków. No, ale ja rozmawiałem, to mogę powiedzieć, no, z Pawłem Jabłońskim, z Piotrem Millerem, Michał Dworczyk też gości w Wirtualnej Polsce i oni wszyscy zapowiadają, deklarują, że nie wiedzą o żadnej osobie, która podpisałaby to oświadczenie i zrezygnowała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, oprócz wspomnianego Daniela Obajtka, który no, nie należał do grona bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego. On się zapisał do Rozwoju Plus, ale de facto nie był tam aktywny. Więc Daniel Obajtek był na razie, jak wiemy, dotąd jedyną osobą, która zrezygnowała. Więc ta grupa przy Morawieckim jest silna i ci posłowie, również powtarzam, znani w swoich regionach, ale nie do końca znani szerokiej publiczności, oni wiedzą, że nawet jak złożą te lojalki dzisiaj, bo prezes przedłuży ten czas, to oni i tak będą szykanowani. Ja się ich pytałem, czy naprawdę no, z ich punktu widzenia nie jest łatwiej zostać w dużej partii, która zapewni im miejsca na listach wyborczych, finansowanie i tak dalej, i tak dalej. To oni mi mówili, ci szeregowi posłowie, że oni już od miesięcy mają problemy we własnych okręgach, są już szykanowani, marginalizowani przez ludzi, wyznaczonych przez Nowogrodzką, którzy zarządzają poszczególnymi okręgami, więc oni po prostu też walczą o swój honor. No wiem, że to górnolotnie brzmi, ale też takich określeń usłyszałem, że oni nie chcą się podporządkować, nie chcą się korzyć, bo oni są z ich punktu widzenia marginalizowani już od dawna, od bardzo dawna.
1: Są marginalizowani, ale też wypychani. A na ile to jest prawda, że to jest de facto gra o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, że nikt tego nie powie, oczywiście, czy jedni, drugi o to będą posądzać, ale że wszyscy czują, że być może za jakiś czas Jarosław Kaczyński nie będzie już aktywnym, czynnym politykiem. No i że Mateusz Morawiecki uznał, że zrobi to teraz, ale właśnie nie w ramach, tylko poza Prawem i Sprawiedliwością.
2: To też jest bardzo dobre pytanie, bo jak się porozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni oczywiście nie wprost, ale od dawna, od miesięcy, kilkunastu miesięcy, tak naprawdę od chwili, gdy Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, właściwie w rozmowach off the record, no przyznają, że oni myślą o tym, co będzie po prezesie, tak? I to jest już ustawianie się w perspektywie kolejnych 3, 4, 5 lat, tak? Jakby nie zapominajmy o tym, że perspektywa kolejnych wyborów parlamentarnych za rok to nie jest ta jedyna, a może nawet nie jest ta podstawowa. Oczywiście, jeśli Morawiecki założyłby swoją partię i nie dostał się do Sejmu, no to jego droga do przejęcia schedy na prawicy staje się absolutnie radykalnie utrudniona. Ale jeśli wejdzie do tego Sejmu, nawet z kilkoma procentami poparcia, to ta dyskusja o tym, co po prezesie, będzie jeszcze bardziej intensywna. No Morawiecki w takich kategoriach właśnie myśli. Marcin Mastalerek, który jest bliżej na pewno harcerzy od Morawieckiego niż tak zwanych maślarzy, no już mówi o tym, że Morawieckiego ludzie mogą przejąć prawicę za 4-6 lat. Morawiecki o tym mówił publicznie, to też jest pewnie jedną z przyczyn obecnego konfliktu, że on by chciał zostać prezesem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Ale oczywiście nic za plecami prezesa Kaczyńskiego i tak dalej, ale że ma takie ambicje. On ma takie ambicje, ale takie ambicje mają również reprezentanci tej drugiej strony, wymienieni przeze mnie. Jacek Sasin, Tobiasz Bochański, Patryk Jaki, Mariusz Błaszczak, to są piekielnie ambitni politycy, no, którzy dzisiaj nie wyobrażają sobie pracy w partii pod przywództwem Mateusza Morawieckiego, więc może nas czekać szalenie ciekawa rywalizacja już po przyszłych wyborach parlamentarnych, bo to są wciąż młodzi politycy, od Patryka Jakiego po Mateusza Morawieckiego, których dzieli jednak spora różnica wieku, ale wciąż są to młodzi, dynamiczni politycy, którzy na pewno swoich ambicji tak szybko się nie zrzekną.
1: I będą starali się tą prawicę, także nie w kontekście 2-3 lat, ale może i 2-3 dekad kształtować. To jest też pytanie o to, kto właściwie jest liderem obozu przeciwnego, bo po wczorajszym spotkaniu, jakbyśmy próbowali je odtworzyć, co się właściwie wydarzyło, no to okazuje się, że to Jacek Sasin nagle urasta, chociaż nie jest wiceprezesem, nie dostał tej rangi za porażkę przy ustawieniu sejmiku podlaskiego, którym regionem zarządza, ale to właśnie on wyrasta na taką postać, która jest główną kontrą dla Mateusza Morawieckiego.
2: Właśnie, to jest też ciekawa sprawa, nie wiem, czy to się łączy bezpośrednio z tym tematem, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jak się pozycjonuje Konfederacja dzisiaj, bo to jest bardzo ciekawe, jak Konfederacja stara się dzisiaj, słyszymy, jak Krzysztof Bosak atakuje Mateusza Morawieckiego, uderza też w innych polityków, Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego, Sławomir Mentzen robi to samo, już niektórzy zwracają uwagę, ja się przychylam nawet do tej tezy, że Konfederacja stara się tak obejść Prawo i Sprawiedliwość już nie od prawej strony, ale od centrum, że dla wielu młodych wyborców Konfederacji jednak Prawo i Sprawiedliwość staje się partią nieco oderwaną od rzeczywistości, właśnie taką pogrążoną w kłótniach, sporach, z tymi twarzami, no nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jak ageism, ale zużytymi, no nie do końca odpowiadającymi na potrzeby i wezwania tych młodych ludzi, którzy popierają Konfederację, więc no tutaj może być taka kontra ze strony tej prawej strony właśnie. I dlatego te ataki na Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja chce to wykorzystać. No i też Donald Tusk niejako pompuje Konfederację, o czym sami politycy Platformy mi mówili publicznie i otwarcie, że Donald Tusk stara się wywołać wrażenie, że to Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Brauna, jako że obie te formacje w niektórych sondażach mają poparcie wyższe niż Prawo i Sprawiedliwość, że to one będą właśnie tym głównym przeciwnikiem dla Donalda Tuska. Tusk robi to cynicznie, celowo właśnie, żeby pokazać, że PiS się już kończy, że to już jest schyłek prezesa. Ja bym tak, absolutnie bym tak nie powiedział, ale widać, że ta Konfederacja chce się na tym sporze w Prawie i Sprawiedliwości zbudować. I to jest też o tyle ciekawe, że pan redaktor, nasi słuchacze, ja też wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie nie będzie miało szans na samodzielne rządy w kolejnych wyborach. Znaczy, gdyby miało, to by musiało zwiększyć swoje poparcie dwukrotnie, no, albo przynajmniej o 10 punktów procentowych, chociaż to i tak nie jest gwarancją, bo w poprzednich wyborach PiS miało 35% i władzę straciło. I to jest ciekawe, że Konfederacja bardzo mocno atakuje PiS. PiS również atakuje Konfederację, a będzie skazany na Konfederację, jeśli będzie chciało przejąć rządy, bo innego koalicjanta na horyzoncie dla PiSu nie ma, więc no, szykują się ciężkie miesiące dla Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeśli ostatecznie za rok skończy się to jakimś porozumieniem między partią Morawieckiego, partią Kaczyńskiego, ja sobie wyobrażam ten scenariusz. Prawica się wielokrotnie dzieliła, łączyła, były jakieś mniej lub bardziej zgniłe kompromisy, jasne. Natomiast tak na trwało nie da się tego skleić, no i PiS nie ma na horyzoncie żadnego koalicjanta.
1: Nie ma koalicjanta, będzie go szukać, a może właśnie go tworzy, może to jest podział. Nie znam tego pytania, no bo to już jest absurd, że to jest wykalkulowane na chłodno. Oczywiście można to przyjąć, ale no byłoby to konfaktycznie. Nie byłbym się w stanie podpisać nawet pod taką hipotezą. No ale że koniec końców, nawet jeśli emocje są prawdziwe, walki są prawdziwe, to właśnie wytwarza się coś na kształt takiego samego ruchu, jak był przy okazji wyjścia Grzegorza Brauna z Konfederacji, że jedna i druga formacja summa summarum mogą na tym skorzystać. Mhm.
2: Mogłoby tak być. No, pytanie, ile jest w stanie Mateusz Morawiecki uszknąć z tego mitycznego centrum? No, na razie te sondaże dla niego to nie wskazują na jakieś szalenie dobre perspektywy. Ja słyszałem o tej koncepcji kontrolowanego rozpadu. Ona brzmiała całkiem nieźle, była publicystycznie atrakcyjna, no ale wiemy już, że z tym kontrolowanym rozpadem absolutnie nie mamy do czynienia. Znaczy to, co padło na portalach społecznościowych przez ostatni tydzień, przez ostatni zaledwie tydzień, przez 8 dni, 7-8 dni, to jest coś niewiarygodnego. Znaczy te wszystkie wpisy pozostaną, są archiwizowane, będą pamiętane. Politycy Prawa i Sprawiedliwości używali wobec siebie obelg, wulgaryzmów czasami, pozywają się nawzajem. Znaczy to już poszło tak daleko, że no, w przypadku Konfederacji nie mieliśmy jednak z tym do czynienia. Jednak tam liderzy, mimo że ze sobą nie rozmawiają, mówię tu o Krzysztofie Bosaku, Sławomirze Mencenie, to jednak mają pewien podział ról, szanują się, starają się trafiać do różnych grup. No, w przypadku PiSu tego w tym momencie nie ma. To są już takie pierwotne spory na poziomie personalnym, bardzo, bardzo brzydkie. Wiem, jak wielu wyborców, sympatyków prawicy jest po prostu zirytowanych i zniesmaczonych takim stanem rzeczy. A zamiast starać się tonować emocje, to słysząc wypowiedzi liderów PiS dzisiaj, Mariusza Błaszczaka, właśnie wspomnianego Patryka Jakiego, a nawet Mateusza Morawieckiego, to nie ma absolutnie do czynienia z obniżaniem tej temperatury. Znaczy dzisiaj na przykład Mariusz Błaszczak w telewizji Republika wypomina Mateuszowi Morawieckiemu, że na przykład był przeciwko samolotom F-35, tak? Więc zaczyna się już sięganie do decyzji podejmowanych, czy opinii wyrażanych przez członków Prawa i Sprawiedliwości, wyrażanych kilka lat temu. Czyli Mariusz Błaszczak był w jednym rządzie z Mateuszem Morawieckim, a dzisiaj mu wypomina to, że na jakieś sprawy związane z obronnością się nie zgadzał. Dlaczego szef klubu PiS mówi o tym dopiero dzisiaj, kiedy wszyscy rzucili się sobie do gardeł? No to jest dobre pytanie, ale spodziewam się, że tego będzie po prostu w najbliższym czasie więcej. I to już puenta, im więcej tak ostrych słów i oskarżeń padnie, tym trudniej będzie stworzyć porozumienie na przykład za rok.
1: W ramach, no ludzie są w tej chwili z tej samej partii i faktycznie te oskarżenia są coraz dalej idące. To jeszcze wróćmy do wczorajszego spotkania. Kto je właściwie wygrał?
2: Spotkanie Mateusza Morawieckiego z tak. Jarosławem Kaczyńskim?
1: Kto by się z tego spotkania starczył, a kto na tarczym?
2: Wydaje się, że Jacek Sasin, jak niektórzy twierdzą. Usłyszałem, że ludzie Morawieckiego z byłym premierem na czele byli bardzo zaskoczeni tym, że Mateusz Morawiecki miał się umówić na rozmowę cztery oczy z prezesem Kaczyńskim, a tutaj nagle objawił się Jacek Sasin. Ja zapytałem jednego z przeciwników Morawieckiego, dlaczego tak się stało. to ten mi powiedział, że no panie redaktorze, ale pan myślał, że prezes pozwoli na to, żeby Morawiecki myślał, że będzie rozmawiał z nim jak równy z równym? Przecież Jacek Sasin też założył swoje stowarzyszenie, więc naturalne, że powinien być podczas tej rozmowy. Więc to już był taki tak zwany trigger, który no sprawił, że te rozmowy nie szły tak, jak powinny iść, więc ja myślę, że tutaj nie ma w ogóle sytuacji.
1: Że Jarosław Kaczyński doprosił Jacka Sasina był, no wskazywałby tak, że Jarosław Kaczyński uznał, kończymy to. Znaczy, że to jest taki, kiedy analizujemy rzeczywistość polityczną, no to gdyby Jarosław Kaczyński chciał się porozumieć z Mateuszem Morawieckim, to spotkałby się w cztery oczy. Ale sam skład delegacji wskazuje, że to Jarosław Kaczyński podjął decyzję, idziemy na rozłam.
2: Tak jest. Tak, myślę, że Jarosław Kaczyński się z tego spodziewał. Jedna i druga strona twierdzi, że to ona proponowała takie warunki kompromisowe, na które ta druga strona się nie zgodziła, więc to jest słowo przeciwko słowu, ale ja myślę, że już Jarosław Kaczyński był wczoraj przekonany, że do tego porozumienia i do spełnienia jego warunków nie dojdzie. I tutaj nie ma wygranych. Absolutnie. Ani Jarosław Kaczyński nie wygrał, ani Mateusz Morawiecki moim zdaniem nie wygrał. Oczywiście to w kwestiach takich honorowych, to być może, tak? Znaczy Mateuszowi Morawieckiemu pewnie obiektywnie gdzieś tam należy się szacunek za to, że jednak ustał to, że jednak jest konsekwentny. Można oceniać różnie jego decyzje. Można go za to krytykować, za to, co zrobił. Ale jednak no, nie sposób odmówić mu konsekwencji w tym, co robił. I jednak nie ugiął się przed Jarosławem Kaczyńskim. Znaczy zobowiązał się do czegoś swoim ludziom i pozostał temu właśnie wierny. I tak to dzisiaj wygląda. Natomiast jeśli pyta mnie pan redaktor o to, kto wygrał, no nikt nie wygrał. Może Jacek Sasin, który jakby stał się takim rozgrywającym w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą Mateusz Morawiecki użył takiego sformułowania, że dzisiaj mamy do czynienia z obecnym PiS-em jako Solidarną Polską Jacka Sasina. No bardzo duża złośliwość, no ale też pokazuje pozycję Jacka Sasina dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast no, na razie to przegrana jest sama prawica. Taka może być konkluzja.
1: Ale z taktycznego punktu widzenia to jest też tak, że nie wiem, czy to jest prawdziwa teza, ale ją postawię, bo ją też słyszałem, że Mateusz Morawiecki nie bardzo chciał wychodzić z PiS-u teraz, w środku wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, że to dla startu nowego projektu najgorszy moment, że tego typu ruchy, gdyby się wydarzyły gdzieś we wrześniu, w październiku, to jest lepiej, że ten fakt, że Jarosław Kaczyński go teraz wyrzuca, jest jednak pod tym względem nie strategii, tylko taktyki, takiej najbardziej prostej taktyki politycznej, jednak pewną niedogodnością dla byłego premiera.
2: Mhm. No, nie wiem, czy jest jakiś najlepszy, dobry moment na opuszczenie partii, na wyjście z partii. Ktoś powie, że no, rok to jest wystarczająco dużo, żeby zbudować struktury, żeby zebrać jakieś środki, żeby zorganizować formację. No, a ktoś powie, że ten rok to jest wystarczająco dużo, żeby właśnie stracić ten efekt świeżości, żeby trochę się spalić medialnie, że to już nie będzie takie atrakcyjne w przyszłym roku, że daje się przeciwnikowi czas, żeby uporać się z tą nową formacją polityczną. To wszystko zależy i polityka nie jest tak przewidywalna, jak nam się wydaje. Znaczy te scenariusze za rok mogą być naprawdę, naprawdę różne. Mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki być może będzie rozmawiał z jakąś częścią Polski 2050. Czy
1: chociaż wykluczył to dzisiaj dość jednoznacznie wszelką współpracę z partią Pełczyńskiej-Nałęcz i z PSL-em Kosiniaka-Kamysza wykluczył, bo to też był zarzut, że tu już są rozmowy i ten zarzut był ponoszony dwie tygodnie. Tutaj wydaje się, że Mateusz Morawiecki uznaje to za nieistniejące.
2: Tak. No, Mateusz Morawiecki też ma swoje rachunki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, mimo że sam kiedyś kilka lat temu pisałem artykuły o tym, że panowie całkiem nieźle się dogadują, ale no i to jest problem Mateusza Morawieckiego. On też obraził i tak ostro atakował tych liderów innych formacji, że trudno mu się będzie porozumieć z kimkolwiek, tak? I no teraz Mateusz Morawiecki musi stworzyć, zbudować to swoje środowisko, żeby w ogóle pokazać, że on może być człowiekiem, politykiem, który jest w stanie na w miarę równych zasadach rozmawiać z innymi formacjami politycznymi. Bo dlaczego dzisiaj w sumie, jak Morawiecki jeszcze nie ma partii, ktokolwiek ma z nim rozmawiać? Znaczy sondaże pokazują tam 2 w porywach do 3% poparcia. Więc Mateusz Morawiecki jest na razie na poziomie partii Razem. Przynajmniej na razie, mówię. Więc to, czy on będzie rozmawiał z innymi liderami, z innymi formacjami, to jest jeszcze pieśń przyszłości, a myślę, że w ciągu tych następnych kilku dni może się jeszcze tyle wydarzyć w samym Prawie i Sprawiedliwości, że na razie rozmowy z innymi partiami można odłożyć na półkę.
1: Czekamy do godziny 12. Zobaczymy, jakie stanowisko będzie Jarosława Kaczyńskiego, ale z naszej rozmowy to już Państwo wiedzą na godzinę wcześniej, a może nawet więcej, bo z reguły konferencje polityków się opóźniają niż przyspieszają, że jak rozumiem, scenariusz jest taki, że będzie zapowiedź spokojnego, to potrwa parę dni wyrzucania, wzywania tych posłów, którzy nie podpisali zobowiązań, tudzież lojalek i ich usuwania z partii. I to potrwa.
2: Redaktorze. Może to potrwać, tak. Może ten serial jeszcze nieco potrwać. Pewnie właśnie w najbliższych dniach będziemy żyli tymi nazwiskami, którzy się wyłamią, nie wyłamią, którzy zostaną. Ale ja faktycznie nie wykluczam, że Jarosław Kaczyński da jeszcze jakby zwiększy to okienko, że to będzie tak, że ci politycy będą wzywani na Nowogrodzką, jeszcze jakieś negocjacje będą się odbywać.
1: O czym mówił Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta Wirtualnej Polski. Warto śledzić i rozmowy, ale także teksty i newsy, które się wychodzą i pojawiają pod piórem pana redaktora. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Pięknie dziękuję, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Chodzimy do rozmowy z pierwszym gościem. Jest z nami pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Karolu Nawrockim, także Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
3: Panie ministrze, no zacznijmy jednak od tego, co dzieje się na naszej scenie politycznej. Czy jest pan zaskoczony tym, że spór w PiS-ie doprowadzi, no już chyba do trwałego rozłamu, czy może to było nieuniknione?
4: Nie jestem zaskoczony. Myślę, że to jest problem wiarygodności PiS-u, który dojrzewał przez lata. Nie chcę powiedzieć, bo nie o mnie tutaj chodzi, że to, o czym mówiłem 2 lata temu, o wszystkich słabościach Prawa i Sprawiedliwości, o zabetonowaniu, niewyciąganiu wniosków z przegranych wyborów, bo przypomnę, że wybory się wygrywa wtedy, jeżeli jest się w stanie zbudować większość parlamentarną samemu czy w koalicji. PiS takiej zdolności nie ma. Również trudno do końca określić, jaki jest profil ideowy tej partii. To, że ona sama nazywa się partią prawicową, to niewiele znaczy. W ogóle te definicje lewicy i prawicy się zacierają. Natomiast kiedy w 2001 roku zapisywałem się, tak jak tysiące innych ludzi związanych z ruchem Solidarności przede wszystkim, zapisywałem się do Prawa i Sprawiedliwości. Była to raczej partia o charakterze chadeckim, umiarkowanym, zdroworozsądkowym, myślącym w kategoriach również wzmacniania naszych szans rozwojowych, budowania również siły w oparciu o tradycję. Teraz to właściwie nie wiem do końca, czy to jest partia, która chce się skłócić ze wszystkimi dookoła, czy raczej

0: perfas et nefas, wytykając choćby to, że w pewnym okresie swojego życia był doradcą Tuska i jego rządu w pierwszym rozdaniu. Ba, nie przeszkadzało to wtedy, kiedy był sprawnym, dobrze działającym premierem. Teraz nagle to jest jakąś przeszkodą. Również wytykanie mu uległości wobec Unii Europejskiej i takich tam pewnych decyzji, które może z perspektywy czasu pokazały, że zostaliśmy też w jakiś sposób oszukani przez Unię Europejską, to ja przypomnę, że wszystkie decyzje, to jest zasada w Prawie i Sprawiedliwości jednoznaczna, wszystkie decyzje, łącznie z podpisywaniem w Brukseli różnych niekorzystnych, jak się wydaje, dla Polski rozwiązań, odbywały się za wiedzą i zgodą, akceptacją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast ruch Morawieckiego, którego się spodziewałem, bo już nawet stwierdzenie, że PiS ma ulec zmianie, że powinien jakąś reformę przeprowadzić, już zostało potraktowane w Prawie i Sprawiedliwości jako gest nielojalności, który od razu osoby, które poddają wątpliwość kierunek, stawia na cenzurowanym. Już wtedy było wiadomo, że ci ludzie, mając własne zdanie, stają się dla pana prezesa i jego otoczenia, tych akolitów, tych potulnych i uległych o mentalności Marka Suskiego, by przywołać jednego z najbardziej takich o rozbudowanym, mówię to ironicznie, w intelekcie ludzi z otoczenia prezesa, to już wtedy należało się spodziewać, że ci ludzie już nigdy w PiS-ie nie zaznają nie tylko spokoju, ale nie będą w stanie dalej funkcjonować, ponieważ zostaną wycięci na jakimś ostatnim momencie formowania list wyborczych. Więc myślę, że Mateusz Morawiecki, który... Tak?
1: Przepraszam, panie ministrze, tylko muszę tutaj dopytać, ale a jak pan ocenia faktyczne takie zaplecze i siłę do byłego premiera Mateusza Morawieckiego, bo on jakby...
0: To się okaże w najbliższym czasie, ponieważ na utworzenie klubu parlamentarnego tu tych szabel Morawieckiemu spokojnie wystarczy. Niektórzy sądzili, że będzie tych posłów, którzy pójdą z nim, zdecydowanie mniej. Okazuje się, że jednak ci ludzie przemyśleli to i nie podejmowali trochę takiego działania pod wpływem chwili. Natomiast na ile się rozwinie jego ruch, jego partia w Polsce, jakie będzie miało poparcie, to zadecydują de facto najbliższe miesiące i nie tylko te wakacyjne, one są zawsze gorsze dla polityków, ale również te polska jesień, która będzie pewnie czasem ostrych rywalizacji. Ja się jednego boję, chociaż wydaje mi się, że tak się niestety stanie, że zamiast rozejść się w sposób jakiś, nie chcę użyć słowa kulturalny, ale nie paląc za sobą mostów, nie obrażając siebie personalnie, bo ja od dawna uważałem, że partia centroprawicowa, która kumulowałaby również osoby zawiedzione Prawem i Sprawiedliwością, zawiedzione prezesem Kaczyńskim, z którego w pewnym czasie tworzono wręcz wyobrażenie superstratega, takiego demiurga kreującego politykę, więc część osób się rozczarowała, część jest rozczarowana do lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności do różnych gierek posłów w terenie. Ci ludzie na PiS nie zagłosują, a mają przecież silne poglądy patriotyczne, niepodległościowe i związane z polską tradycją, więc myślę również, że poza obszarem parlamentarnym tych trzech partii, umówmy się, w dalszym ciągu będę je nazywał prawicowymi, czyli dwóch Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości, istnieje bardzo duża część sceny politycznej, ludzi o poglądach właśnie niepodległościowych i prawicowych, którzy są w różnego rodzaju stowarzyszeniach, w różnego rodzaju organizacjach społecznych, są aktywni.

0: w mediach społecznościowych i oni już na PiS nie chcą głosować. Dlatego ruch Morawieckiego wydaje się być logiczny. Chyba że logiką jest to, co prezes Kaczyński przez lata powtarzał, że na prawicy nie ma być nikogo innego, a jeżeli już nieszczęście się stało i pojawiła się Konfederacja, a jeszcze dodatkowo Grzegorz Braun ze swoją koroną, to trzeba zrobić wszystko, żeby te partie zniszczyć i odebrać im elektorat. Czyli to jest cały czas walka o tę 20-30% część obywateli polskich o takich bardziej twardych poglądach prawicowych. Tylko że w ten sposób wyborów się nie wygra. A jeżeli chcemy odsunąć od władzy skompromitowany, z każdym dniem kompromitujący się coraz bardziej rząd premiera Tuska, to trzeba myśleć o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. O szukaniu jakiegoś wspólnego mianownika, gdzie zapewne bezpieczeństwo, niepodległość, bezpieczeństwo w bardzo szeroko rozumianym wymiarze, nawiązanie do polskich tradycji. To wszystko by na pewno te nurty połączyło, no ale ze strony PiS-u nic takiego nie ma. No jest próba powtarzania tych samych ogranych schematów, które były kiedyś z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin, czy z Gowinem w czasach nam bliższych. Czyli tak, ktoś potrzebny do uzyskania większości, a potem się go zniszczy, wymyślając przy pomocy służb specjalnych jakieś ataki na lidera, tak jak to miało miejsce z Le Penem, gdzie całkowicie fałszywe, sfabrykowane zarzuty związane z tak zwaną aferą gruntową miały go pogrążyć i przejąć jego posłów i przejąć elektorat. No, wydaje mi się, że te schematy, którymi prezes Kaczyński żonglował i utrzymywał rząd dusz na prawicy, się skończyły. Teraz trzeba patrzeć w kierunku bardziej ideowym, jak osłabiać, jak odzyskać władzę i rzeczywiście w 27 roku odsunąć od władzy tych skompromitowanych nieudaczników, którzy w tej chwili Polską zarządzają. Tylko proszę zauważyć, spór w PiS-ie, dyskusja w PiS-ie, te awantury, to nastawianie siebie wzajemnie przeciwko sobie. I muszę powiedzieć, że tu bardziej nerwy na wodzy trzymał Mateusz Morawiecki. Oni nie atakowali PiS-u ad personam i w jakiś taki sposób. To raczej ze strony otoczenia prezesa Kaczyńskiego było atakowanie wręcz personalne. To, do czego to doszło? Że ostatnie dwa tygodnie dyskutuje się o tym, co się dzieje w PiS-ie, a nie dyskutuje się o kolejnych podłych, łajdackich aferach, które są związane z obozem obecnej władzy.
1: I to jest, panie ministrze, także oczywiście, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i to, że ta największa partia opozycyjna tak naprawdę teraz jest bardzo mocno osłabiona, no to wzmacnia obecny rząd, to jest naturalne, ale też chciałabym, żebyśmy przeszli jeszcze do drugiego tematu, bo myślę, że my godzinami tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj rozmawiać o kondycji szeroko rozumianej prawicy, ale też rozpoczynają się żniwa. I chciałabym, abyśmy chwilę powiedzieli o sytuacji rolników, o cenach na skupach i o to, czy oni mogą liczyć tutaj na jakąkolwiek strategię ze strony rządu, bo może my teraz poświęćmy temu chwilę.
0: Pani redaktor, cieszę się, że również o realnym życiu rozmawiamy, nie tylko o tym, kto w polityce komu przyłoży. Żniwa się zaczęły, są przerywane opadami, będą w tym roku, jak to się na wsi mówi, kradzione, czyli trzeba będzie wykorzystywać każdą chwilę, żeby coś z tego pola zebrać, tym bardziej, że następuje pogorszenie jakości z każdym kolejnym opadem. Ja apeluję do ludzi mieszkających na wsi, opamiętajcie się z krytyką rolników, oni muszą to sprzątnąć. Jeżeli pojawia się chwila, kiedy wiatro wieje, trochę słońce zaświeci, to naturalne, że wyjeżdżają kombajny na polu i nawet będą pracowały nocą i w sobotę i w niedzielę, bo trzeba to sprzątnąć. A już słyszę, tak jak co roku, telefony na policję, próbę skarżenia na tych rolników, bo komuś jego ciszę otoczenia przerywa mruczenie silnika kombajnu. Opamiętajmy się, trzeba zebrać to, co dzięki człowiekowi i Panu Bogu urosło, ale niestety żniwa zanoszą się słabo. Plony tam, gdzie już w różnych regionach Polski, szczególnie na słabych glebach, kombajny zebrały zboże, to głównie jęczmień ozimy. On pierwszy schodzi z pola, trochę pszenicy ozimej, zaczęły się żniwa rzepakowe również. Plony są raczej słabe, właśnie szczególnie na słabych glebach. Trudno się zresztą dziwić. bardzo kiepska wiosna. Przymrozki, które mocno osłabiły rośliny, susza w części Polski. Potem na dodatek jeszcze te dramatyczne upały przekraczające 40 stopni Celsjusza, które, jak to rolnicy mówią, ugotowały część roślin. Koszty wzrosły, bo oprócz kosztów stałych, takich jak odpowiednia ilość nawozów, środków ochrony, to trzeba było czasami ochronę powtarzać. Trzeba było zwalczać powtórne zachwaszczenie. Na dodatek koszty w tej chwili, koszty paliwa, przecież to wszystko oszalało. I to powoduje, że koszty w gospodarstwach są wysokie, plony są niskie, a ceny to są ceny niższe niż i w zeszłym roku i niższe niż wiele, wiele lat wcześniej. One nie pokrywają, szczególnie przy tych trochę mniejszych zbiorach w gospodarstwie, bo nie każdy ma gleby pierwszej, drugiej klasy, gdzie zboże daje plon dobry, ponieważ gleba na to zezwala. Mamy w Polsce zdecydowaną większość gleb słabych, gdzie bardzo zależnych i od wilgoci, i od temperatury, i tam są plony niewysokie. Przy niskich cenach, ja mówię o tym już od jakiegoś czasu, niektórzy się z tego śmieją, że to jest takie ogólne narzekanie rolników, które było zawsze, więc ten chłop zawsze niezadowolony będzie marudził i narzekał. Nie, część rolników nie poregulowała wcześniejszych swoich należności, nie zapłaciła za nawozy. Nie ma pieniędzy, żeby za paliwo zapłacić. Na dodatek, jeżeli gospodarstwo musi korzystać z usług zewnętrznych, bo nie ma kompletu swoich maszyn, nie ma zbyt wielu gospodarstw, które dysponują pełnym parkiem maszynowym, ale również jeżeli te gospodarstwa musiały dzierżawią pola, czyli są wysokie czynsze dzierżawne, czy leasingi maszyn i urządzeń, są zadłużone, mają kredyty, których nie pospłacały, to spirala zaczyna się wobec polskiego rolnictwa, czy wokół rolnictwa ewidentnie zaciskać i spodziewam się, mówię to ze łzami w oczach, że w najbliższych miesiącach do przyszłego roku znaczna część gospodarstw w Polsce może po prostu nie przetrwać. Niezapłacenie kredytów w banku powoduje ich przeksięgowanie na kredyty zagrożone, potem wymagalne i przychodzi komornik i zabiera, co będzie chciał z tego gospodarstwa. Tu są potrzebne zdecydowane działania rządu, takie zarówno ratunkowe, przede wszystkim jakiś mechanizm chwilowego zawieszenia spłat, jakiejś abolicji, nie darowania, przecież nikt nikomu nic nie daruje. To są prywatne kredyty i prywatne banki, ale chwilowego jakiegoś ulżenia, żeby ludzie mogli doczekać do przyszłego roku, zakładając, że on będzie lepszy, chociaż pewności też nie ma. Natomiast jest potrzebna strategia przetrwania polskiego rolnictwa, strategia ratowania rolnictwa, a ja żadnych działań ze strony Ministerstwa Rolnictwa nie widzę. Raczej kolejne jakieś takie gesty, które pamiętam z czasów jeszcze Gierka, propagandy. Nie jest źle, jest dobrze, my nad wszystkim czuwamy, myślimy, w pocie czoła się pochylamy. To nic nie daje. Jest potrzebna ponadpolityczna zgoda co do kierunków ratowania polskiego rolnictwa, bo w przeciwnym wypadku to rolnictwo, które jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego, nie tylko utrzymania rodzin rolniczych, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego całego naszego narodu, to rolnictwo po prostu upadnie.
1: No właśnie, i z takim ryzykiem no, borykają się oczywiście głównie gospodarze, głównie rolnicy, ale tak naprawdę też całe państwo. To jeszcze na zakończenie, panie ministrze, dopytam tylko, czy jest też jakaś refleksja, czy pan widzi, bo ja wiem, że często po prostu no, ludzie pana kojarzą z rolnictwem, jako polityka, który jakby no, z jednej strony to zajmuje się wieloma tematami, ale głównie tutaj, nie, prawda, te sprawy rolne ufają panu. Czy to jest jakaś taka zmiana w mentalności też ludzi, że oni czują, że to jest temat, który dotyczy wszystkich, że to bezpieczeństwo żywnościowe w czasach wojny, w czasach, prawda, tych łańcuchów dostaw, tego, co też zresztą COVID pokazał, że jest pewna zmiana też, jeżeli chodzi no, nie o samych już rolników, ale ogólnie o obywateli?
0: Panie redaktor, ja rzeczywiście jestem codziennie informowany przez rolników z całej Polski. Oni we mnie upatrują jeszcze jakieś osoby, w stosunku do której mają zaufanie. Rolnicy są może w tej chwili najbardziej światłą grupą społeczną, rozumiejącą, jaka jest rola rolnictwa. Ale w społeczeństwie są zdania rozproszone. Jest coraz więcej ludzi, którzy rozumieją, jak bardzo ważne i potrzebne jest własne rolnictwo, nie żywność ze świata, z Ameryki Południowej, z Argentyny, z Ukrainy, Bóg wie kto, skąd, ponieważ tylko własne rolnictwo może zapewnić zaopatrzenie, kiedy będą zrywały się łańcuchy dostaw, kiedy niespokojny świat może sprawić, że ta żywność nie dopłynie, nie doleci. Tych ludzi jest, sądzę, coraz więcej. Patriotyzm gospodarczy, patriotyzm konsumencki, kiedy rozumiemy, że kupując polskie produkty pomagamy Polsce, nie tylko rolnikowi, ale tym, którzy pracują w otoczeniu rolnictwa, tym, którzy płacą podatki, mamy pewność, że ta żywność jest dobrej jakości w zdecydowanej większości. Ale są też i głosy, moim zdaniem głupie, no, ale trudno z nimi polemizować, głosy czasami ludzi młodych, przedsiębiorców czasami, a co nas obchodzą rolnicy? Sprowadzi się ze świata, kupi się, czasami będzie nawet taniej niż utrzymywanie własnych chłopów. Jak im się nie opłaca, to niech z tego rezygnują, bo innym grupom społecznym nikt nie zapewnia jakichś form pomocy, dlaczego mieliby zapewniać, władze miałyby zapewniać rolnikom. No takie prymitywne i nieprawdziwe, i głupie poglądy niestety w Polsce też się pojawiają. Kiedy dyskutujemy na przykład o zagrożeniach napływem żywności z Ameryki Południowej i marnej jakości, niebezpiecznej czasami, która wypiera z rynku europejskiego żywność europejską, w tym naszą, słyszę głosy, ale może niektórym się w Polsce będzie opłacało, bo jak firma w Polsce jest podpięta pod jakiś duży zakład w Niemczech, który będzie miał nowe możliwości eksportu do Ameryki Południowej, to dzięki temu może jakaś firma w Polsce parę złotych czy parę euro jeszcze dodatkowo zarobi. No nierozumienie tego, co wydaje się być polską racją stanu, polskim jakimś narodowym interesem. Ale to trzeba też w takiej otwartej debacie o tym rozmawiać, nie zacietrzewiać się, nie obrażać, tylko uczciwie rozmawiać, na czym polega polska racja stanu, zarówno w tym interesie międzynarodowym, globalnym, geopolitycznym, ale również w interesie gospodarczym, w interesie pewnej odporności na kryzysy, zaopatrzenia społeczeństwa we wszystko, co do życia jest potrzebne, a niewątpliwie żywność jest tą jedną z najbardziej potrzebnych, jednym z produktów, bez których żyć nie jesteśmy w stanie. Dlatego i ta dyskusja o rolnictwie powinna być mniej emocjonalna, a bardziej racjonalna. Ja do tego serdecznie zachęcam.
1: I tutaj postawimy kropkę, ale tematy rolne na pewno będą wracały na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem popołudnia w Radiu Wnet był pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw rolnictwa, obszarów wiejskich przy prezydencie Karolu Nawrockim, także poseł Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
2: Nocne powtórki Wnet.
1: A my mamy połączenie już z kolejnym zapowiadanym gościem, pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, także analityk, który specjalizuje się w tematach związanych z polityką międzynarodową. Dzień dobry. Zacznijmy może od informacji dotyczących nowej, dużej fali mobilizacji w Rosji. Jak pan minister ocenia ryzyko takiego scenariusza?
3: No, pytanie oczywiście, czy to jest tylko propaganda, czy rzeczywiście Rosja przygotowuje się na inny wariant działań wojennych. Mówi się od dłuższego czasu, eksperci różni mówią, że istnieje zagrożenie dla państw bałtyckich, a nawet dla Polski, jeżeli idzie o to, co się może tam wydarzyć. Więc jeżeli taką mobilizację rzeczywiście Rosja przeprowadza, no to by wskazywało, że rzeczywiście coś jest na rzeczy.
1: Że coś jest na rzeczy, ale czy Rosję faktycznie stać dzisiaj na to, aby poradzić sobie z otwarciem kolejnego frontu, bo czy to mowa o państwach bałtyckich, czy o Polsce, no to mówimy przecież o państwach NATO.
3: Ja myślę, że mogłoby dojść do czegoś, co może zamrożeniem konfliktu na Ukrainie i sądzę, że Ukraina chętnie by z tego skorzystała, bo ta wojna jest przecież dla Ukrainy bardzo wyczerpująca. No i wtedy Rosja odzyskałaby swobodę działania na innym poziomie i w innym rejonie. Znaczy, tu chodzi oczywiście o państwa nadbałtyckie.
1: A jeżeli chodzi o te informacje, bo też pojawiały się takie głosy wśród polskich analityków, że to Ukraina mogłaby dać gwarancję bezpieczeństwa na przykład państwom bałtyckim, to było trochę w kontekście rozmów na temat Międzymorza i roli Polski, jeżeli chodzi też o takie trudne...
3: Między bajki włóżmy tego typu opowieści. To znaczy, rzeczywiście pojawiły się ostatnio takie rzeczy. No, wskazuje się na to, że Ukraina nagle ma jakieś aspiracje mocarstwowe, czy nawet ktoś napisał, że imperialne, i chciałaby odgrywać tutaj rolę kluczową na tym terenie środkowoeuropejskim. No i w kontrze tutaj do Polski, która jest naturalnym jakby liderem tego regionu, chociaż przez fakt umiejscowienia akurat polskiego potencjału na wschodniej flance NATO. Jak wiadomo, Ukraina do NATO nie należy, więc nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałaby w tę rolę wstępować. No, chyba że jakiś projekt europejski jest rozwijany, o czym my nie wiemy, mówimy w Polsce, a wskazuje, że coś się dzieje, chociażby ten ostatni pakt antybalistyczny, który został zawarty przez Ukrainę z kilkoma państwami europejskimi, z pominięciem Polski. Więc no, coś tutaj też może być na rzeczy.
1: Coś tutaj może być na rzeczy, a jeżeli chodzi o te nasze wydatki na obronność, czy już dzisiaj możemy coś więcej powiedzieć? No, my rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet i o tym programie SAFE i o tym, jak wygląda stan naszego dozbrajania, a dzisiaj możemy powiedzieć coś więcej?
3: Niestety niewiele więcej możemy powiedzieć, bo są cały czas okrągłe słówka ze strony obecnie rządzących, jeżeli idzie o tę obronność. Oni ciągle podkreślają, że oni przecież nałożą strasznie dużo pieniędzy. Z drugiej strony wiemy, że środki, które miały być wydane, nie zostają wydane i to w miliardach złotych. No więc powiedziałbym tak, jest sytuacja bardzo niejasna. Również dlaczego? Dlatego, że jeżeli Polska rzeczywiście jest kluczowym państwem na flance wschodniej NATO i jeżeli utrzymujemy te relacje z Stanami Zjednoczonymi, no i jeżeli Polska buduje rzeczywiście tutaj swoją siłę militarną jako ten element kluczowy stabilizacji w regionie, no to tutaj wszystkie te rzeczy, które mogą się dziać ze strony europejsko-ukraińskiej, no jakby będą nam w tym wszystkim przeszkadzały. No i teraz powstaje pytanie, czy rządzący bardziej będą skłaniali się do tego wariantu budowania pozycji polskiej, którą prezentuje prezydent Nawrocki, to znaczy w relacjach z nami rzeczonymi, no czy też do tego wariantu, który zdaje się prezentuje obecnie rządzący, mianowicie jak najbliższe związki europejskie, no i powiedziałbym na pozycji raczej nie najważniejszej w tych związkach europejskich, patrz ten pakt antybalistyczny i to, w jaki sposób została Polska tam potraktowana.
1: My, panie ministrze, jak ostatnio rozmawialiśmy, to doszliśmy do takiego wniosku, że nie będzie dużych zmian bez woli politycznej. No i tutaj, wtedy pan mówił o tym, że bez tak naprawdę zmiany rządu, powiedzmy wprost. Tak. Dzisiaj, jak spojrzymy na naszą scenę polityczną, a szczególnie na sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, no to trochę w takich niekolorowych, niejasnych barwach widać to zderzenie sił prawicy i lewicy. Jak pan ocenia sytuację w Prawie i Sprawiedliwości?
3: No największa partia opozycyjna niewątpliwie jest w pewnej sytuacji kryzysowej, no bo jednak sytuacja, w której dochodzi do dysfunkcji i jedną ze stron konfliktu jest były premier rządu PiS, no i liczący się bardzo politycy, którzy z nim tam są jakoś związani, a którzy też byli twarzami, powiedziałbym, tej informacji pisowskiej, no to jest, to może być niepokojące. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na historię tego wszystkiego, co się dzieje w różnych partiach, a w szczególności, jeżeli chodzi o PiS, to można powiedzieć, że prezes Kaczyński i PiS przeżywali już różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, no i ostatecznie prezes po sobie sprawę. Więc ja sądzę, że to, że do tego przesilenia doszło teraz, a nie wcześniej, ani nie później, to też jest związane z zamiarem przygotowania silnego, jeżeli chodzi o wybory, które będą w przyszłym roku. No i rozstrzygnięcie tego tego, tej sytuacji kryzysowej, konfliktowej akurat teraz, no ma zdaje się PiS-owi dać czas, aby się z tym wszystkim uporać i żeby w dobrej formie wejść w kampanię wyborczą, o co powinien zadbać między innymi kandydat na premiera, poseł Czarnek. Także no, ja na to z pewnym spokojem patrzę, to znaczy nie wydaje mi się, żeby ten kryzys jakoś generalnie osłabił partię Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza, że rządzący są w jeszcze cięższym kryzysie. Tak, na razie emocjonalnie i propagandowo no to górę wzięły oczywiście wszystkie doniesienia na temat PiS-u, ale przecież to, co się dzieje, w jakim stanie jest obóz rządzący i koalicja, jak sobie radzi, a raczej jak nie radzi sobie z różnego rodzaju sprawami, no to nie może nam umykać jakby i musimy widzieć, że tak się to wszystko dzieje. Więc no tutaj powiedziałbym, można ze spokojem patrzeć na to, jaki będzie następny rozwój tej sytuacji.
1: Czyli pan minister spokojnie i z dystansem obserwuje te wszystkie doniesienia, no takie gorączkowe, tak, jeżeli chodzi o media, o polityków.
3: Tak.
1: Ale jednak
3: trzeba
1: jeszcze tutaj...
3: oddzielać tę mianę propagandy. Pamiętajmy, że żyjemy w czasach, kiedy media różnego rodzaju, że te elektroniczne są rozpowszechnione, ale powiedziałem rozpanoszone. No i w związku z tym, jeżeli człowiek tam włoży głowę w to, co się dzieje w tej przestrzeni medialnej, no to może dojść do wniosku, że tu jakiś kataklizm też się dzieje. Natomiast co się takiego wielkiego dzieje? Rzeczywiście grupa posłów, powiedziałbym tak, stanęła okoniem w stosunku do tego, co chciało osiągnąć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, ale to ciągle jest bardzo duża partia. To jest partia, która ma struktury na terenie kraju, no i ma duże wpływy, więc no, spokojnie, nie należy przesadzać, a już na pewno nie należy podać żadne historyczne stany.
1: To teraz już ostatni temat, panie ministrze, relacje Polska-Ukraina i też te zmiany, jeżeli chodzi o wewnętrzną scenę polityczną na Ukrainie. Czy tutaj widzi pan jakąś szansę, że Polska no, będzie mogła w taki podmiotowy sposób budować relacje z Ukrainą i też jeżeli chodzi o taką stronę biznesową, o zauczestniczenie w ewentualnej odbudowie?
3: No Ukraina jest w sytuacji takiej, że tam też chyba rysuje się jakieś wielkie przesilenie polityczne, ponieważ zdaje się, że prezydent Zełenski i jego obóz no zdaje się też w bardzo trudnym położeniu. Tak, no cały czas mówi się o tych różnego rodzaju aferach korupcyjnych, które tam w otoczeniu prezydenta się pojawiały, wybuchały. No przecież dymisja Jermaka, najbliższego współpracownika Zełenskiego, tutaj no to jest istotna rzecz. No, konflikt, jeżeli chodzi o obsady Ministerstwa Obrony. No i tonący, że tak powiem, brzydko się chwyta. Mam tu na myśli to, co zrobił Zełenski z tymi łupowcami i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzą głosy również z Kijowa, zwłaszcza zgoda przeciwników Zełenskiego, tak, że z Polską trzeba układać dobrze stosunki. No i wyobrażam sobie, że zmiana, powiedziałbym tutaj, ekipy rządzącej w Kijowie będzie skutkowała też innym podejściem do spraw, do relacji z Polską. Zresztą chyba się Zełenski trochę połapał, że za daleko się zagalopował, bo zaczął jakieś gesty wykonywać, jeżeli idzie o sprawę polską, tak wyraźnie spuszczając tonu. Ale przypominam, że Zełenski no jest człowiekiem, który, no powiedziałbym na przykład, próbował zachować o stosunku do prezydenta Trumpa. Jak się to skończyło, to wszyscy wiemy, tak? Musiał, powiedziałbym, spuścić tonu. No i tutaj, powiedziałbym, postawa prezydenta Nawrockiego, ta kwestia z tym orderem, to nie jest prawda, że to jest rzecz bez znaczenia. Jeśli chodzi o ludzi, powiedziałbym, z naszej wschodniej granicy, to te kwestie symboliczne tam zawsze odgrywają wielką rolę. Prezydent Nawrocki doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to może taką rolę odegrać i w związku z tym podjął decyzję, moim zdaniem słuszną, co do tego orderu białego. No i skutki tego są już widoczne. To znaczy, po pierwsze, świat zaczął się interesować i zaczął się dowiadywać, tak, opinia publiczna światowa, co to był ten Wołyń i czym było UPA, co nie wychodzi na dobę, powiedziałbym, nacjonalistom ukraińskim. No i sam Zełenski tak znalazł się też w trudnym bardzo położeniu. Więc no tutaj moim zdaniem to wszystko powinno się dobrze skończyć.
1: I tutaj w takim razie, panie ministrze, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
2: Nocne powtórki wnet.
4: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
5: A tam piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Od niepamiętnych czasów, bo od września 2010 roku Tomasz Wybranowski. A od ponad już 10 lat kto? Redaktor Bogdan Ferencz, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie polska-kije.com. Dzień dobry, redaktorze.
6: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam ciebie Tomaszu i witam słuchacza Stanisława, który tym razem do mnie przed audycją nie napisał cześć redaktory.
5: No coś na przewagi to jest, raz jedni, raz drudzy są pierwsi. Natomiast drogi Bogdanie, najpierw rzut oka na naszą irlandzką historię. Panie i panowie, kilka ważnych dat, bo 24 lipca w roku pańskim 1750 narodził się złą sławą okryty John Philbot Curran. Tego dnia w Newmarket w hrabstwie Cork urodził się wspomniany John Philbot Curran, jeden z najgłośniejszych irlandzkich prawników XVIII wieku, mówca i obrońca praw politycznych. Natomiast Curran zasłynął jako adwokat osób oskarżonych o działalność polityczną przeciwko brytyjskiej władzy. Bronił m.in. irlandzkich patriotów związanych z ruchem Zjednoczonych Irlandczyków. No i są słowa, które przeszły do historii. Warunkiem, pod który Bóg dał człowiekowi wolność, jest wieczna czujność. Był ojcem Susan Curran, ukochanej Roberta Emmeta, jednego z symboli irlandzkiej walki o niepodległości. No i jeszcze jedna rzecz. 24 dzień lipca, rok pański 1914. Fiasko konferencji w Buckingham Palace i widmo podziału Irlandii. W lipcu 1914 roku Irlandia znalazła się na krawędzi kryzysu. W Londynie zakończyła się konferencja w Buckingham Palace zwołana przez króla Jerzego V, której celem było zniesienie kompromisu między zwolennikami Home Rule, czyli autonomii Irlandii, z unionistami z Ulsteru przeciwnymi odłączeniu od Wielkiej Brytanii. Rozmowy trwały 4 dni, ale zakończyły się porażką. Był to jeden z ostatnich momentów, gdy możliwe było uniknięcie gwałtownego konfliktu. I jeszcze jedna rzecz.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: Bo 24 lipca w Irlandii, związany z rokiem pańskim 1690, kiedy to Wilhelm, protestant, z Jakubem, katolikiem, rozegrali tą wielką bitwę nad rzeką Boyne. To była bitwa, która zmieniła bieg historii Irlandii. No i historia tej wyspy często zapisana jest nie tylko w kronikach królów i parlamentów, ale także w krajobrazie, w dolinach, na polach i nad rzekami. A jednym z najważniejszych miejsc pamięci pozostaje okolica rzeki Boyne, niedaleko Drogheda, gdzie właśnie w 1690 roku rozegrała się bitwa, która na kolejne stulecia ukształtowała polityczny układ Irlandii. Starcie dwóch królów i dwóch wizji Europy. Z jednej strony Wilhelm III Orański, protestancki książę Niderlandów, który 2 lata wcześniej przejął angielski tron podczas tak zwanej chwalebnej rewolucji, ale żadna rewolucja nie jest chwalebną. A z drugiej strony jego teść i poprzednik na tronie, katolicki Jakub II Stuart, który próbował odzyskać władzę. Natomiast teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. W ubiegłym roku hołd pruski ukląkł Hohenzollern przed obliczem króla polskiego. Natomiast Bogdaniem trochę uszczypliwie mówię, bo gdzieś ta Irlandia między Solidarnością a własnym interesem, i o tym będziemy mówić, spór o Augustin Alumina i wizytę Michaela Martina w Kijowie. Nie spodziewałem się, że ta wizyta przyniesie takie reperkusje. Przypomnę, że wizyta premiera Irlandii Michaela Martina w Kijowie wywołała bardziej niż burzliwą, gorącą debatę o granicach Solidarności z Ukrainą i ochronie własnych interesów gospodarczych. Jednym z głównych tematów była sprawa rafinerii Augustin Alumina w hrabstwie Limerick, zakładu kluczowego dla irlandzkiego przemysłu, którego struktura właścicielska jest powiązana z rosyjskim kapitałem. Kijów zarzucał, że działalność zakładu może pośrednio wspierać rosyjską gospodarkę wojenną i domagał się działań na poziomie Unii Europejskiej. Dublin odpowiadał, że wielokrotne kontrole nie wykazały dowodów na bezpośrednie dostawy dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Sprawa stała się symbolem symbolem szerszego pytania. Jak państwa europejskie mają równoważyć pomoc dla Ukrainy z ochroną własnych miejsc pracy, przemysłu i niezależności gospodarczej? No to jest po prostu, drogi Bogdanie, wprowadzając ciebie, jedna wielka kontrowersja i niezrozumienie, bo to jest ingerencja obcego państwa w niezależne państwo i jego byt gospodarczy. Irlandia, Ukraina i jedna wielka kontrowersja. Kijów znów domaga się zdecydowanych działań. Władze w Dublinie, nasz rząd mówi o braku dowodów na wspieranie rosyjskiej machiny wojennej. No i tak było do wizyty Michaela Martina w Kijowie. Czy Irlandia rzeczywiście jest pod pręgierzem opinii publicznej, tak jak to przedstawia chociażby Kijew Post? I jak daleko powinna sięgać europejska solidarność w czasie wojny? Drogi Bogdanie, szefie najpoczytniejszego portalu polska-kije.com.
6: No, przepraszam, sprawa ma swój początek, kiedy Irlandia przejmowała prezydencję w Unii Europejskiej i z jakiegoś niezrozumiałego powodu przyleciał do Dublina również prezydent Zełenski, który właśnie wtedy powiedział, że no niestety, ale tu Irlandia powinna zamknąć zakład, o których mówisz, Ognisza Lumina, który jest, tak jak też wspominałeś, pod zarządem firm z Federacji Rosyjskiej. No i niestety to się nie podoba właśnie Ukraińcom. Zarzut jest taki, że firma handlować ma z firmami trzecimi, czyli spoza Unii Europejskiej, które wysyłają zakupiony w Irlandii tlenek glinu, wysyłają go do Federacji Rosyjskiej. I to oczywiście stało się przedmiotem badania, bo irlandzkie władze wdrożyły tutaj śledztwo na wyspie i sprawdziły, czy faktycznie tak się dzieje, że z hrabstwa Limerick do Federacji Rosyjskiej przesyłany jest tlenek glinu. Jak się w tym momencie okazuje, bo już nieformalnie, ale wiemy, znamy wynik tego śledztwa, okazuje się, że nie można ani potwierdzić, ani zaprzeczyć słowom pana prezydenta Zełenskiego, który twierdził, że tutaj stąd właśnie ten tlenek glinu jest wysyłany do Rosji. Teraz będzie rozmowa przebiegała na forum europejskim, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie oficjalny raport, który wysłany zostanie do Brukseli i wtedy ona na tej podstawie podejmie decyzję, czy zostaną nałożone dodatkowe sankcje na Federację Rosyjską, a jednocześnie zawarte będzie tam informacja, że firma z Irlandii nie może wysyłać swoich produktów poza Unię Europejską. To jednak, drodzy Państwo, jest początek całej sprawy, bo w ostatnim
5: dniach... Ale Bogdanie, poczekaj, zatrzymajmy się tutaj chwilę, bo ja nie rozumiem pewnej rzeczy, a nawet to zbulwersowało nasze towarzystwo radiowe. Mr. Reader, czyli pan Piórko, no bo jak to jest możliwe, że dyktat, oczywiście rozumiemy, oczywiście w tej wojnie wspieramy, natomiast no jakby nie patrzeć, kraj, który się broni przed wojną, rozpycha się łokciami w Unii Europejskiej. No i tak naprawdę robi się dyktat Kijowa pod kątem tego, co niezależne państwa zrzeszone w Unii Europejskiej mogą, a nie muszą robić. No i to zaczyna denerwować nie tylko opinię publiczną, ale też większość polityków, którzy przez poprawność polityczną na razie mówią to półgębkiem.
6: No tak, ale to na to pozwoliła mu Unia Europejska, a konkretnie pani Ursula von der Leyen, bo jeżeli ta polityczka postawiłaby się, powiedziałaby, słuchaj Wołodymyr, wszystko możesz, ale bez przesady, także wtedy byłoby inaczej, no bo jeżeli prezydent państwa, które nie jest w Unii Europejskiej, które jest praktycznie nieistniejącym już państwem pod względem ekonomicznym, przyjeżdża do takiego kraju jak na przykład Irlandia i mówi władzom, co powinny zrobić z firmą działającą na jej terenie, przepraszam bardzo, ale w tym momencie to na miejscu premiera powiedziałbym, jeżeli ci się coś nie podoba, zawsze możesz wrócić. I tak powinno się robić, a nie zezwalać na wszystko. Oczywiście politycy, którzy nie są specjalnie entuzjastami ostatnich zachowań Ukrainy, zaczynają o tym po cichu mówić, zaczynają wspominać, że zachowanie pana prezydenta Zełenskiego nie jest odpowiednie, przynajmniej niektóre jego zachowania prezentowane na arenie międzynarodowej, więc może tutaj będziemy mieli taki głos rozsądku, który będzie płynął, właściwie już płynie ze społeczeństwa, a to od jakiegoś czasu zauważyło, co tak naprawdę dzieje się w tej wojnie, że no niestety, ale jedyną wartością, jaką mamy z tego wszystkiego, to jest to, że możemy wysyłać swoje pieniądze i swój sprzęt wojskowy na Ukrainę. I to jest właściwie wszystko. Nie zyskujemy absolutnie nic, tak jak i posypała już się ta narracja, że Ukraina walczy za Europę. Jest to totalna bzdura, o czym już wielokrotnie mówiliśmy i co udowodniliśmy nie jeden raz. Także tutaj myślę, że kraje europejskie w pewnym momencie, no jeszcze nie do końca w tym momencie, ale może za kilka miesięcy okaże się, że zaczną mówić otwartym tekstem i przestaną tak słuchać tego, co ma do powiedzenia pan Zełenski, który no prawdopodobnie straci władzę, jeżeli odbędą się tam kolejne wybory, bo poparcia dużego w swoim społeczeństwie też już nie ma. No, a jednak te protesty ostatnie pokazują, że to, co robi, nie podoba się nawet Ukraińcom. Ja tutaj skupiłem się przede wszystkim na tym, co działo się w Kijowie podczas wizyty Michała Martina, który właśnie w ostatnich dniach wizytował Kijów, no i tam bardzo dziwnie zachowywał się nasz premier, bo dla mnie wyglądało to tak, jakby był to jakiś hołd wierno poddańczy. Było od groma zapewnień, że Irlandia stoi murem za Ukrainą, że wysyła im pieniądze, kolejne pół miliarda euro pójdzie na Ukrainę, do tego jakiś sprzęt. No proszę państwa, przede wszystkim o co tam w tym chodziło? No premier był tak jakiś, no nie wiem, nie znałem od tej strony Michała Martina, bo zawsze prezentował się na wyspie jako polityk twardy, z którym można podyskutować, ale jednocześnie bronił swojego zdania. Ja nie widziałem u premiera Martina, żeby on bronił Irlandii w tym momencie. To było jak gdyby poszedł po prośbie i w zasadzie chciał załatwić coś z prezydentem Ukrainy, żeby ten przestał nareszcie zajmować się tą firmą, która tą niż alumina. Tak jakby chciał, żeby ta sprawa się już zakończyła jak najszybciej, żeby Zełenski wycofał swoje zarzuty, czy wycofał swoje żądania. To było naprawdę... Było to nieprzyjemne, to się źle oglądało. Ja widziałem te wypowiedzi premiera Martina, ja widziałem te jego późniejsze wystąpienia zarówno w parlamencie ukraińskim, jak i po spotkaniu z premierem, ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie. Także to było naprawdę bardzo dziwne, to źle wyglądało i myślę, że wiele osób dokładnie w ten sam sposób odbiera to, co się stało na Ukrainie. Czy ja... odbieram to jako prośba o łaskę ze strony Ukrainy?
5: No właśnie.
6: Tak. A tak nie powinno się dziać, bo Irlandia jest jednak dosyć poważnym krajem, bogatym krajem, który nie
5: I
6: ma takiej przeszłości.
5: Narodem, i dumnym narodem, Bogdanie, bo Irlandczycy
6: tak,
5: komentują to na forach internetowych.
6: Oczywiście i tutaj akurat Irlandia myślę, że powinna całkiem inaczej postępować i partnerem do rozmów na temat zakładu z Limerick z całą pewnością nie jest Wołodymyr Zełenski, ani nie jest cała Ukraina, a jest ewentualnie już Unia Europejska i nadzór, jaki sprawuje rosyjska firma, rosyjski koncern nad tym, co się dzieje. Jeżeli rządowi Republiki Irlandii nie udało się do tej pory ustalić, że faktycznie tlen glinu sprzedawany był do Rosji, że on tam trafiał, no nie udało się też potwierdzić, że tak nie było, no to chyba mamy jasność sytuacji, że w tym momencie Unia Europejska powinna rozmawiać tylko i wyłącznie z nami i jeżeli niewystarczające są dowody, które przeprowadził rząd Republiki Irlandii, no to wtedy nie mogłaby na przykład Bruksela wysłać swoich śledczych, którzy by to przebadali. Ale nie można godzić się na to, żeby Ukraina czy ukraińskie władze mówiły Brukseli, mówiły pani von der Leyen, tak, czy mówiły komukolwiek w Unii Europejskiej, co ma zrobić i w jaki sposób. To żądania kolejnych, nałożenia kolejnych sankcji na Federację Rosyjską ze strony Ukrainy, żądania oczywiście, są nie na miejscu.
5: Ale Bogdanie, tutaj wejdę ci w słowo, patrząc na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, naszego światowego hegemona. Już senatorzy i demokratyczni, i republikańscy mówią wprost, że sankcje uderzające w Rosję uderzają przede wszystkim w amerykańskiego podatnika i czas będzie najwyższy zweryfikować te historie i takie uwagi trafiają też do prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast jeszcze a propos Ukrainy, dwie ważne informacje. Studio Dublin na antenie Radia Wnet. No bo ja zawsze przypominam, że na Wołyniu trwają kolejne prace ekshumacyjne w miejscu jednej z największych zbrodni dokonanych na ludności polskiej podczas II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów i bandycką czerni, jak mawiam. W Oli Ostrowieckiej specjaliści pracują przy tak zwanym Dole Śmierci, gdzie odnaleziono szczątki co najmniej 38 kolejnych osób. Pracom towarzyszy m.in. dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, który od lat dokumentuje zbrodnię wołyńską. Dla niego badania mają również wymiar osobisty, bo wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów było ponad 20 członków jego rodziny. No i historyk od lat 70. zbierał relacje ocalałych, a od 1992 roku uczestniczy w poszukiwaniach i ekshumacjach ofiar. Wola Ostrowiecka pozostaje jednym z symbolicznych miejsc pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. No, według naszych badaczy na tych terenach może znajdować się jeszcze wiele nieodkrytych miejsc pochówków, a pełne wyjaśnienie historii wymaga dalszych prac ekshumacyjnych. No i cóż, czaszki, szczególnie czaszki wydobywane z dołu śmierci są zmiażdżone, więc to już jest pewną przesłanką tego, jak zostali nasi rodacy zamordowani. Natomiast wydaje mi się, że czasami prezydent Zełenski też a propos Irlandii wybiega trochę do przodu, chcąc zdobyć wyższe notowania w słupkach poparcia społecznego. Natomiast ta informacja bardziej niż ważna. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił propozycję objęcia innych stanowisk w administracji państwa i zażądał, mówiąc to wprost, do Wołodymyra Zełenskiego powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Polityk przekonuje, że w czasie wojny tylko trzy funkcje mają realny wpływ na przebieg konfliktu. Prezydent, minister obrony i naczelny dowódca sił zbrojnych. I Fedorow twierdzi, że nie chodzi mu o prestiż urzędu, lecz o możliwość przeprowadzenia reform w armii i przede wszystkim walki z korupcją. On to podkreśla, że gdyby nie ta korupcja, być może działania na froncie rosyjsko-ukraińskim wyglądałoby zupełnie inaczej. No i tej sprawie warto się przyglądać. Natomiast teraz będziemy się przyglądać naszej Republice Irlandii. Era. Albowiem, Bogdanie, jakby nie patrzeć, Polska chełpi się tym, że jest 20-21 gospodarką świata. Również wysokie notowania ma Irlandia, ale tak naprawdę, patrząc na substancję wytwórczą tego, co produkuje się na Szmaragdowej Wyspie, ale też w Polsce, no to można powiedzieć, że cudu nie ma. Ale z drugiej strony model gospodarczy Szmaragdowej Wyspy wymaga zdecydowanie szybkiej korekty, no bo doskonale wiesz i sam o tym pisze, że dotychczasowy fundament sukcesu gospodarczego Republiki Irlandii oparty jest na bezprecedensowym napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, też te niższe podatki, które w końcu pod dyktatem Brukseli poszybowały o 2,5% w górę. Natomiast to wyczerpuje swoją formułę. No oczywiście w statystykach Irlandia wciąż figuruje jako jedna z najbardziej wydajnych gospodarek na świecie, ale w rzeczywistości, jakby przyjrzeć się tej dynamice, to tę dynamikę, ten wzrost generuje wąska grupa globalnych gigantów, którzy, no, jeżeli mocniej przyciśnie na przykład prezydent Donald Trump, no to mnóstwo fabryk zatrudniających ponad 200 tysięcy osób na Szmaragdowej Wyspie może zostać po prostu bez pracy. No i niestety widzę podobną paralelę, jeżeli chodzi o gospodarkę polską, Bogdanie.
8: No tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. I co jest najciekawsze, od kilku tygodni ta dyskusja zaczęła się tutaj toczyć. Najpierw była bardzo delikatna, a w tym momencie włączają się już do tego eksperci, profesorowie ekonomii, którzy znają się po prostu na tym, znają się na gospodarce Republiki Irlandii, znają się bardzo dobrze, bo to wykładowcy przecież wielu uniwersytetów. Powiedzieli, tak jak profesor Alan Ahern, bardzo otwarcie, że jeżeli Irlandia nie zmieni modelu gospodarczego, czyli przestanie bazować tylko i wyłącznie na firmach IT. Mówimy tutaj o firmie Meta, czy Amazon, czy wszystkie inne, które tutaj są jeszcze, które na dobrą sprawę nie są firmami przemysłowymi. One dostarczają bardzo duży dochód, bo to jest chyba nawet większość ze wpływów podatkowych od podmiotów gospodarczych. Tak, cała reszta, można powiedzieć, swobodnie leży. Przemysłu nie mamy. Produkcja tutaj jest naprawdę na niewielkim poziomie. Przemysł rolny też nie jest najwyższy, więc no, gdyby tak się stało, jak powiedziałeś, czyli Donald Trump zakręcił ten kurek inwestycyjny z Ameryki, czyli 4 czy 5 największych firm, które znajdują się tutaj, przestały w takim stopniu bazować na Irlandii, a wyprowadziły się za granicę. No niestety, mielibyśmy bardzo, bardzo dużą, bardzo duży problem finansowy w Irlandii, bo nie byłoby po prostu wpływów do skarbu państwa. Co też proponują tutaj właśnie profesorowie i specjaliści do spraw ekonomicznych na Zielonej Wyspie? Przede wszystkim rozwinięcie, zdywersyfikowanie dostawców i odbiorców na całym świecie, no bo na tym jednak opiera się też Irlandia. Nie można być, tak jak podkreślają, zależnymi od decyzji zarządów z Doliny Krzemowej i Irlandia powinna mieć na całym globie na tyle rozwinięte po pierwsze łańcuchy dostaw, a po drugie odbiorców, którzy kupowaliby produkty powstające na wyspie. I tutaj właśnie zaczyna się jeszcze jeden problem, ponieważ jak mamy kilka sztandarowych produktów, jest tym właśnie Jameson, jest nasze masło i oczywiście jest też Guinness, ale i to można powiedzieć jest wszystko, bo cała reszta, która wysyłana jest na świat, są to naprawdę śladowe ilości. No jeszcze trochę mięsa sprzedajemy, ale to też nie jest na najwyższym poziomie. I tutaj właśnie w tym upatrują.
5: Bo Mercosur to ukróci lada chwila i powiedzą absolutnie nie. Unia Europejska, pani von der Leyen mrugnie okiem i tak naprawdę zniszczy się to nasze europejskie rolnictwo. Czy to polskie, czy to irlandzkie i ku temu niestety idzie. Bogdanie, to tak na marginesie.
8: No tak, no bo mamy tę umowę Mercosur, która niszczy nas, nie tylko nas, no europejskie rolnictwo i niestety tutaj może być właśnie w ten sam sposób, jeżeli...
5: Tak, i tutaj jeszcze raz powrócę, tak, kłania się brak wiedzy naszych polityków i kłania się traktat lizboński. Prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, no i mamy to, co mamy, wszelkie umowy handlowe, koniec, kropka, podejmuje kto? Unia Europejska, Komisja Europejska i w tym momencie pani von der Leyen, warto to pamiętać i o tym wiedzieć.
8: No to jeżeli nasz rząd, polski rząd będzie nadal zadłużał Polskę tak, jak robi to do tej pory, no to za chwilę Komisja Europejska wejdzie nam na pieniądze i zrobi dokładnie to samo, co zrobiła w Bułgarii. Chociaż nie ma aż tak dużych możliwości, to jednak może pewne ograniczenia wprowadzić. Także o tym też musimy pamiętać i tutaj chyba jest ważne, żeby tak samo Polska zaczęła być producentem, a nie wytwórcą. Czy też skręcaczem jakichś...
5: Albo usługodawcą, dokładnie. No, staliśmy się taką montownią, kolonią wielkich koncernów ponadnarodowych. No i cóż, Unia Europejska blokuje. Zresztą warto się przyjrzeć, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, co wydarzyło się po roku pańskim 1990, kiedy to ta druga solidarność z różnymi wpływami tych, którzy rządzili do roku 1989, zrobili z naszą gospodarką bandycką prywatyzację za symboliczną złotówkę. I cóż, warto też o tym pamiętać. Natomiast Bogdanie, o tych gospodarczych aspektach tego, że Irlandia no, musi zmienić trochę front i zamiast stać się wielką montownią, wielkim krajem usług, zacząć produkować, cokolwiek produkować, to samo tyczy się Rzeczypospolitej, no to przed nami widmo kolejnych blokad na irlandzkich drogach i pewnie znów będą protesty, bo przewoźnicy już ostrzegają przed tym, że za chwilę będzie ten skokowy wzrost cen paliw, no bo przecież konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem rozgorzał na nowo. Ceny ropy naftowej skoczyły już powyżej $90. Niektórzy mówią, że jeżeli utrzyma się ta eskalacja, to wzajemne ostrzeliwanie i będą atakowane w Cieśninie Ormus przez Hutich, kolejne tankowce, tak jak stało się to 2 dni temu, Eskalia i Leila, no to ta cena może poszybować nawet powyżej $100. No irlandzcy eksperci cicho, ale zdecydowanie mówią wprost. Nie mamy wątpliwości, że za chwilę podwyżki uderzą bezpośrednio w irlandzkie stacje benzynowe. A jeżeli rząd wycofa dotychczasowe tarcze wsparcia, a prawdopodobnie wycofa, no to będziemy mieli powtórkę z rozrywki kwietniową porą.
8: Do tych $100 jest niedaleko, bo wczoraj wieczorem ropa Brent doszła do poziomu $98 za baryłkę, więc naprawdę mamy bardzo blisko i myślę, że dzisiaj ta bariera zostanie przekroczona. No tak, nasi kierowcy, branża transportowa ogólnie zapowiedziała, że jeżeli rząd ograniczy te dotacje, które wprowadził na czas tych bardzo wysokich cen paliw pędnych, no to niestety, ale znowu wyjadą na ulicę, znowu zabrokują, ponieważ w tym momencie nie są w stanie pokrywać wszelkich kosztów, jakie występują podczas prowadzenia ich działalności przewozowej. To oczywiście bardzo zła informacja dla całej Irlandii, która będzie cierpiała nie tylko z powodu blokad, no bo nie wszystkie samochody wyjadą na ulicę, żeby blokować je właśnie, ale część transportowców będzie po prostu podnosiła ceny. Co za tym idzie, zdrożeje transport, który zapewnia nam dostawy do sklepów. No i wtedy sklepy niestety, ale będą musiały podnieść ceny produktów, które sprzedają, czyli produktów przemysłowych, spożywczych, no a to z kolei oznacza jedno, czyli będziemy więcej płacili podczas robienia zakupów. Kolejną niewygodną rzeczą, która dzieje się w tym momencie, jeżeli ta cena baryłki albo utrzyma się tutaj w okolicach 100 euro za, $100 za baryłkę, albo ją przekroczy, no to już zapowiedziane mieliśmy, że również paliwa grzewcze, wszelkie paliwa grzewcze, które sprowadzane są praktycznie w całości na Zieloną Wyspę, zdrożeją do takiego poziomu, że znowu się nie będziemy mogli pozbierać, a przynajmniej nie będziemy mogli ogrzać naszych domów, bo olej opałowy będzie, tak jak w tym momencie kosztuje tam zdrowo ponad 1000 euro za 1000 litrów, tak będziemy płacili jeszcze więcej. I niektórzy nawet powiedzieli, że 1800 euro za 1000 litrów to jest realne tej jesieni i to mnie przeraża, powiem Państwu szczerze, bo chyba niewiele osób będzie stać na to, żeby zakupić sobie olej opałowy i po prostu ogrzewać dom. Czeka nas, nie chciałem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie czeka nas zimna jesień i zima, przynajmniej w zimnych domach, które będą niedogrzane, bo nie będzie nas stać na to, żeby włączyć piece.
5: Powiedział redaktor Bogdan Ferenca, w finale takim oto Michałek. Sąsiedzkie oko dojrzy absolutnie wszystko, drogi Bogdanie, szczególnie gdy brakuje wody, a to związane jest z irlandzką suszą. O co chodzi z tym okiem na zielony trawnik i wodnymi regulacjami? Opowiedz mi proszę.
8: Tak, bo zakład wodociągowy IJC Éireann wprowadził zakaz używania węży ogrodowych, żeby po prostu, chodzi o to, żeby nie podrywać trawników, nie marnować wody, nie mieć samochodów pod domami, ponieważ mamy problemy hydrologiczne. No, od ponad miesiąca niespecjalnie padało w Irlandii, co jest zaskoczeniem dla wszystkich, no bo to jednak kraj deszczowców, jak mawia Tomasz bardzo często, no ale zbiorniki, w których przechowuje się wodę, są na tyle puste już, ten poziom wody jest na tyle niski, że po prostu w pewnych momentach zaczyna brakować wody. Wprowadzono te ograniczenia, jednocześnie wprowadzono ograniczenia w ciśnieniu wody, czyli w nocy spada ono praktycznie do zera i z rur kapie, a nie leci woda. No ale powiedziano też, i to mnie zaskoczyło, bo wtedy, to chyba było jakieś 2 tygodnie temu, kiedy oficjalnie powiedziano, dostawca wody powiedział, że jeżeli ktoś zobaczy, że sąsiad podlewa ogród z węża, no to jednak powinien uprzejmie donieść i wtedy zajmą się odpowiednie służby takim człowiekiem. I co najciekawsze, no niewiele, ale podobno już było takich zgłoszeń kilkadziesiąt albo dochodzących do kilkuset, które no niestety IJC Éireann zakwalifikowało jako dobre, bo obywatelskie, no ale z drugiej strony wystosowało kolejny apel, żeby nie przesadzać i nie dzwonić za każdym razem,
5: Bogdanie,
8: jak ktoś
5: kończąc. Kończąc powiem, to jest zarzewie 900 wojen domowych na terytorium Irlandii, a znając temperament Irlandczyków, to może być bardziej niż ostro. Panie i panowie, będziemy kończyć, natomiast Bogdanie, w finale powiem taką oto rzecz, bo czujnym redaktor Łukasz Jankowski, za chwilę konferencja prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, natomiast ja obywatelsko powiem tak. Panie Morawiecki, panie Kaczyński, wy panowie z opozycji, nieważne kto wygra wybory, ale jeżeli zadłużenie państwa będzie szło w takim tempie, jak to robi Koalicja Obywatelska, z przyległościami politycznymi, gdzie IPSL to nie będzie czym zarządzać i skończy się wariantem greckim albo prawdopodobnym wariantem bułgarskim, panie i panowie. I taki mój apel i redaktora Bogdana Ferenca, któremu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję, Bogdanie.
8: Ale będziemy mieli statek kosmiczny. Dziękuję państwu za uwagę.
5: Ale
8: i do
5: jeden
8: usłyszenia.
5: Tylko. Ale tylko jeden.
8: Ale muszę się zmieścić kilku polityków.
4: Studio Dublin.
9: Ej, o człowieku, to jest WWA, wiesz, to miasto nie zasypia, tak? O, siedzimy w studiu, jest 5:20 coś. Piękna godzina, młoda.

0: notes and take notes. Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: I przy naszym mikrofonie, jak co piątek, razem z nami Jan Bogatko.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest bardzo dobra pora. W pół do jedenastej to jest w ogóle okres, w którym mnie się szeroko otwierają oczy i patrzę z ufnością w przyszłość.
2: No to dobrze, to z tą ufnością zobaczmy, jak ten świat wygląda, na który się spogląda otwartymi oczyma, patrząc w przyszłość.
3: Świat wygląda w ten sposób, że po raz pierwszy znowu jest błękit nieba. Swego czasu myślałem, że to reklama z Gorzelca po prostu. Jak przylatywałem do Drezna i jechałem autem do niemieckiego z Gorzelca, zawsze był błękit nieba. Mówię, rany boskie, przecież to jest reklama. To jest niemożliwe, żeby włoskie niebo było tu nad Nysą. Tak, bywa włoskie niebo nad Nysą i dzisiaj właśnie jest tak. Ale niebo niebem, jak wygląda sytuacja w Niemczech w ogóle jako taka? No, jesteśmy przed niedzielą, no więc jest słynne pytanie, co by było, gdyby wybory miały miejsce w tę niedzielę, kto by je wygrał? Przepraszam. Szok oczywiście dla większości. Wygrałaby partia AfD, partia, wokół której zbudowano mur, zaporę ogniową, aby broń Boże nie była w stanie wejść w koalicję z kimkolwiek i broń Boże nie wygrać wyborów. Zresztą jest możliwe, że wybory wygra, ale rządu nie utworzy, dlatego że powstanie Front Jedności Narodu, znany nam z wczesnego PRL-u, w którym to będzie sojusz wszystkich partii od tak zwanej prawicy, to jest była prawicowa partia CDU, do absolutnej lewicy, to są byli komuniści, a dziś Die Linke. AfD według Instytutu Badania Opinii Publicznej w Allensbach zdobędzie w tych wyborach, które by się odbyły w tę niedzielę, 26,5%. To jest o 2,5% więcej od CDU-CSU. To są dwie partie, a więc rozłożywszy to na partie CDU i CSU, one mają jeszcze mniej. Potem Zieloni 13%. I SPD 13%, komuniści 10%, a później FDP 5,5 nawet, a więc weszliby do Bundestagu i pozostałe partie, które

0: się nie liczą. Z kolei Instytut Badania wskazuje, że w wyborach w Saksonii-Anhalt, które się odbędą teraz 5 września, to są wybory landowe, ale od czego trzeba zacząć, AfD uzyska 41%, CDU zaledwie 24%, komuniści aż 14% i SPD 5%. W Berlinie, jak to będzie 20 września? 20 września będzie w Berlinie tak, że AfD będzie miała 19%, czyli będzie najsilniejszą partią w tym czerwonym bastionie. CDU 18% i komuniści też 18%, a więc sojusz CDU z komunistami jest oczywisty. Zieloni 16% i SPD 13%. Natomiast jeżeli chodzi o Instytut INSA, on uważa, że w wyborach do Bundestagu AfD zdobędzie 29%, CDU-CSU tylko 20,5%, Zieloni 13%, SPD 13%, komuniści 10,5%, a FDP nie wejdzie. Bardzo ciekawie wygląda scena polityczna w Niemczech i możemy być po prostu pewni, że dojdzie do głębokich zmian. To tyle z...
1: Do głębokich zmian i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ten Berlin jest najciekawszy. W Berlinie oczywiście tam jest płasko, bo to są bardzo małe różnice, ale na jedynce jest właśnie AfD. Wielki Berlin, wielkie miasto, liberalne, więcej niż liberalne, lewicowe miasto. I w tym mieście oczywiście dalej mocno nie są zieloni. Mocna jest socja, to wszystko pan mówił, ale AfD to wszyscy się złapali także w Polsce za głowę, że to zdyscyplinowane i karne niemieckie społeczeństwo ma dość?
0: Ma dość lewactwa w każdej postaci po prostu. A jeżeli chodzi o Berlin, rozmawiałem z różnymi ludźmi z Berlina ostatnio, tak zupełnie przez przypadek, nie miało to w ogóle nic wspólnego z wyborami. Oczywiście to są burżuje i właściciele kamienic. Otóż boją się wynajmować mieszkania. W związku z tym upada gospodarka mieszkaniowa, upada inwestycje w budownictwo, upadają. Jest to rzecz straszna właśnie dlatego, że lewactwo tak tym miastem rządzi. Oczywiście nie dojdzie do żadnych głębokich zmian w Berlinie. Berlin będzie jeszcze bardziej zapyziały niż jest, aż w końcu będzie tak zapyziały, że dojdzie pewno do jakichś zmian, ale na te zmiany musimy jeszcze poczekać.
1: No to będziemy czekać cierpliwie, słuchając Radia Wnet i tej sytuacji politycznej. Dzisiaj antena trochę rzeczywiście przez politykę zdominowana, ale czasami jest tak, a nawet często, że ta polityka schodzi na plan dalszy i także w studiu z Anysą mówimy o kulturze, o społeczeństwie, o tym, co jest bardzo szeroko pojętą kulturą, a dzisiaj było partyjnie, tak jakby pan redaktor chciał się dostosować do tego rytmu, jakim żyje Polska dzisiaj po rozłamie w Prawo i Sprawiedliwości, a za tydzień już pewnie z Krzysztofem Skowrońskim będzie luźniej, bo pamiętajmy, że mamy koniec końców okres wakacyjny. Jan Bogatko, studio z Anysą, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Lublin 101 i 1 FM.

0: wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie z panią profesor Mirą Modelską-Krycz. Bardzo witam z panią profesor serdecznie.
1: Tak, a więc dzień dobry, kochany panie redaktorze, i dzień dobry, moi drodzy słuchacze.
0: Może najpierw od Lewandowskiego zaczniemy, bo wczoraj debiutował przed chwilą w Chicago.
1: No więc to miał debiutować, ale nie debiutował ze względu...
0: No nie, ale już jesteśmy po debiucie, to znaczy był ten mecz już. Ten pierwotny miał nie być go, ale to już później go nie przenieśli i już był ten debiut.
1: A, już był ten mecz. No to pan jest lepiej poinformowany, bo ja się skoncentrowałam na orędziu Donalda Trumpa.
0: No dobra, to przejdziemy.
1: No to bardzo dobrze, bo na początku ze względu na smog on był odwołany i to był moja ostatnia wiedza w tej sprawie. Także coś, a dlaczego był odwołany? No odwołany, że Nowy Jork, Waszyngton i Chicago, a szczególnie Nowy Jork i Chicago zostały przez naukowców, przez badaczy określone najbardziej zatrutymi miastami, bo ten smog, wiatr przesunął z Kanady, no oczywiście na północy jest Nowy Jork, potem jest Waszyngton, no i oczywiście Chicago.
0: Ale to był jakiś pożar, czy skąd ten smog się wziął?
1: Więc ten smog się wziął, że koło frankofońskiej części Kanady właśnie wybuchł pożar. Myślę, że na razie jeszcze nie ma rezultatów, ale są badania. To ogromne temperatury, były strasznie wysokie temperatury i rzekomo te temperatury doprowadziły do tego pożaru. A wiemy, że w czasie takiego pożaru wydziela się dwutlenek węgla, a dwutlenek węgla jest trucizną. Ja tylko powiem panu i słuchaczom, że przyjaźnię się z panią doktor Anną Szpindor, która ma aż dwie kliniki w Chicago, i dzwoniłam do niej w tej sprawie, więc ona powiedziała, że ja od momentu, kiedy to powietrze zostało zanieczyszczone i utrzymuje się taka czarna chmura, to ja z mojego garażu wyjeżdżam do podziemnego garażu, w budynku, w którym mam klinikę, a następnie wjeżdżam windą na moje piętro. Także od tamtego momentu nawet nie byłam po produkty żywnościowe, nie parkowałam na parkingu nawierzchnym, tylko parkowałam tam, gdzie...
0: Pod ziemią, gdzie nie ma tych pyłów. Ale to pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce, czy to czasami wraca?
1: No myślę, że to pierwszy raz taka sytuacja, ale oczywiście nie studiowałam tego problemu tak głęboko, żeby móc to odpowiedzialnie powiedzieć. No wiem, że na samym 1800 którymś roku Chicago płonęło, ale no to już jest kupa lat, a i nie wiadomo, ja nie wiem.
0: Jaka była przyczyna wtedy, tak?
1: Tak, nie wiem.
0: No to co, lecimy do orędzia, bo to ważne orędzie, tak? Donald Trump, kiedy on wygłosił to orędzie?
1: No to orędzie wygłosił w 16-17, chyba z 16 na 17, i w przemówieniu wygłoszonym, prawda, z Białego Domu Donald Trump komentował przede wszystkim, skoncentrował się na bezpieczeństwie amerykańskich wyborców. uchodźców, a także na swojej polityce wewnętrznej i polityce Stanów Zjednoczonych w świecie. Więc Trump twierdził, że amerykański system wyborczy wymaga dalszych reform. No ponieważ Trump ponownie wyraził przekonanie, że w poprzednich wyborach dochodziło do nieprawidłowości i mówił o zagrożeniach związanych z maszynami do głosowania, możliwą ingerencją zagranicznych państw. Takie było przekonanie Trumpa, no i chce temu zapobiec. I w orędziu do narodu mówił o tym jako o najważniejszej sprawie i zapowiadał publikację odtajnionych dokumentów dotyczących śledztw związanych z wyborami. I czyli proponowane reformy, co proponuje Trump? Trump opowiedział się za obowiązkowym potwierdzaniem tożsamości wyborczej. Bo teraz co demokraci, co się... No, poczta pantoflowa mówi, że demokraci sprowadzają tych przestępców tych z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej właśnie w czasie wyborów, bo oni głosują za demokratami. No i teraz jest bardzo liberalna polityka badania tożsamości. Na przykład wystarczy pokazać rachunek za światło, za gaz, za wodę i już można głosować.
0: Czyli pole do nadużyć, można powiedzieć, jest.
1: Pole do nadużyć, tak. No więc Trump wypowiada się za zaostrzeniem zasad głosowania korespondencyjnego. No, bo też podobno w głosowaniu korespondencyjnym było tam ileś setek osób urodzonych w 1860 roku. Także też nadużycia. I większym nadzorem nad procesem wyborczym i zmianami mającymi według administracji zwiększyć zaufanie do wyborów, że te wybory są uczciwe. No i w ocenie swojej prezydentury prezydent przekonywał, że gospodarka USA jest silniejsza niż wcześniej. No, ale niestety jest inflacja, a inflacja zwykle opłaca wojny. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w wyborach do kongresu, które mają już mieć miejsce w październiku, zwyciężą demokraci, ponieważ Republikanie i Trump wygrali, bo Trump wszędzie wychodził i miał na tej czapeczce swojej napisane America first i że zakończył wszystkie wojny. Nie tylko to, ale nawet chciał otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. No a tymczasem to jak wahadło ta wojna z Iranem. No więc, ale Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone odzyskały szacunek na arenie międzynarodowej, że jego administracja skutecznie walczy z przestępczością i nielegalną migracją. Tak, bo właśnie tak jak powiedziałam, ta nielegalna migracja to są ci, którzy właśnie głosują na demokratów. I Trump w swoim orędziu odniósł się również do napiętej sytuacji międzynarodowej, podkreślając, że jego administracja będzie stanowczo bronić interesów Stanów Zjednoczonych i sojuszników. Republikanie ocenili orędzie jako ważny apel o reformę systemu wyborczego, a wielu demokratów oraz niezależnych ekspertów skrytykowało przemówienie, wskazując, że część twierdzeń dotyczących wcześniejszych wyborów nie została potwierdzona dowodami i była wcześniej kwestionowana przez sądy oraz instytucje odpowiedzialne za wybory. No więc jeszcze tutaj może chciałabym wiedzieć, że co jest dość, no to jest takie novum w polityce Stanów Zjednoczonych, że kongresmen, republikański kongresmen Thomas Massie zgłosił poprawkę o usunięcie około 3,3 miliarda dolarów rocznej pomocy wojskowej dla Izraela z projektu ustawy budżetowej Departamentu Stanu. No więc to jest rzeczywiście wielkie nowum. I teraz jak głosowała liczba reprezentantów? Liczba reprezentantów to jest niższa izba, a Senat to jest wyższa izba. I za odcięciem funduszy głosowało 104 głosy kongresmenów, a przeciw odcięciu funduszy głosowało 314, o co oznacza, że poprawka została zdecydowanie odrzucona. No ale jednak trzeba powiedzieć, że 1/4 była za tą przeprowadzeniem tej poprawki. No i teraz większość republikanów głosowała przeciw odcięciu pomocy dla Izraela, a wśród demokratów nastąpił wyraźny podział. I 103 demokratów poparło odcięcie pomocy, a pozostali demokraci głosowali przeciw i albo wstrzymali się od głosu. Był to jeden z największych podziałów tej partii demokratycznej w sprawie Izraela od wielu lat. No i teraz to Senat, ponieważ poprawka nie przeszła przez Izbę Reprezentantów, Senat nie głosował nad przyjęciem tej wersji. I teraz, aby prawo weszło w życie, musiałoby zostać uchwalone przez obie Izby Kongresu, Izbę Reprezentantów i Senat. A następnie ląduje na biurku prezydenta i musi być podpisane przez prezydenta. No a do tego nie doszło. Więc tu jeszcze można się skupić na tym, no więc dlaczego głosowanie, dlaczego no, to głosowanie, choć poprawka przegrała, zwróciła uwagę na zmianę nastroju w kongresie. Coraz więcej demokratów otwarcie krytykuje politykę rządu Izraela wobec Strefy Gazy. I jednocześnie większość kongresu nadal popiera utrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela, no, uważając, że to jest sojusznik na Bliskim Wschodzie. I teraz tu można powiedzieć, że czy kongres w związku z tym udało mu się odciąć fundusze dla Izraela? No niestety nie. Ta poprawka została odrzucona stosunkiem głosów, że 314 było za odrzuceniem, a 104 było za przeprowadzeniem tej poprawki. Także w stosunku 1/4 mniej więcej. No i Senat zatwierdził odcięcie pomocy. No nie, ponieważ projekt nie przeszedł przez Izbę Reprezentantów. A jak nie przejdzie przez Izbę Reprezentantów, to nie jest głosowanie w Senacie. Ale co pokazało głosowanie? Że jest coraz większy podział wśród demokratów w sprawie wsparcia dla Izraela lub też odcięcia wsparcia dla Izraela. No i teraz będzie, prawda, głosowanie za tym, jaki będzie kongres demokratyczny czy republikański, to już będzie w październiku. No także prezydent Trump ma się czym martwić. Ale taki normalny Amerykanin, to jego, prawda, zasady głosowania nie tak bardzo nie interesują. Jego interesuje jego własny portfel. A to jest, co to znaczy jego własny portfel? Ceny paliwa. później odzwierciedlają, mają wpływ na wszystko pozostałe, przede wszystkim na żywność. No a to jest bardzo ważne, no i wszyscy wiedzą, że wojny są opłacane z portfela podatnika. Także jest no, takie zaniepokojenie i wielu takich analityków uważa, że tym razem mogą wygrać demokraci. A ta wojna z Iranem, no to jest takie wahadło. Raz prezydent i Biały Dom mówią pokój, później nie dotrzymują, albo oni, albo Izrael nie dotrzymują warunków. No i od nowa się zaczyna, od nowa. Czyli to jest no, ktoś, kto bardzo tak jasno określił, że to jest taki ruch, czy to jest wahadło, przypomina wahadło. Raz jest pokój, raz jest wojna, raz jest pokój, raz jest wojna. Ale powszechnie jest znane, że do tej ponownie, bo to już było 13 razy, że do tej wojny no to jednak jest albo nacisk samego Izraela, albo nacisk środowisk reprezentujących Izrael, który obawia się Iranu, no jako, bo propaganda mówi Amerykanom, że Iran zagraża Ameryce. No oczywiście Iran nie zagraża Ameryce, ale ze względu na swój poziom rozwoju technicznego, a nawet nuklearnego, być może, jak twierdzi Izrael, zagraża Izraelowi. Także to jest taka no, skomplikowana sprawa, ale mniej więcej myślę, że nakreśliłam te podstawowe sprawy.
0: No, zamieszanie jest gigantyczne, cały czas dostajemy sprzeczne informacje, pilnowanie wyborów też ważne. Polska też stanie, że tak powiem, przed tym problemem, już niedługo ważne wybory, więc to jest taka sytuacja. Chciałem jeszcze zapytać o dwie rzeczy, to znaczy za tydzień już będzie rocznica kolejna Powstania Warszawskiego. Jak w Chicago w ogóle? Czy no ta pamięć jest żywa i czy odbywają się jakieś uroczystości?
1: Ta pamięć jest żywa, odbywają się uroczystości, szczególnie ja należę do takiej prawicowej organizacji, grupy Polonia for Poland. No i tam będą na pewno spotkania, wykłady. No bardzo mi szkoda, że ja dopiero, że mnie nie będzie. Więc, ale, bo zwykle jest cmentarz świętego Wojciecha i bardzo wielu powstańców właśnie leży na tym cmentarzu i tam odbywają się bardzo wielkie uroczystości. Ja nawet mam zdjęcia, bo w czasie tych uroczystości zawsze wygłaszałam, no jako historyk wygłaszałam takie przemówienie historii powstania. I także uroczystości w Chicago będą się przede wszystkim ogniskowały na cmentarzu świętego Wojciecha, gdzie leży no, bardzo duża część powstańców, którzy później, prawda, szukali ratunku przed prześladowaniami ubecji właśnie w Ameryce i właśnie no, w Chicago, tam gdzie jest największe zbiorowisko, prawda, polonijne, największa Polonia, i w związku z tym są tam pochowani. Także to jest bardzo uroczyście obchodzone. Tam na tym cmentarzu jest taka część, gdzie wynosi się krzesła, wszyscy siedzą na krzesłach, mikrofon. No i właśnie ja wygłaszałam przez ten mikrofon historię powstania, wtedy jeszcze chyba, to znaczy żył syn Kurskiego, Spitosław Kulski, syn komisarycznego prezydenta Warszawy w czasie okupacji. No i to poczytuję sobie za zaszczyt, że właśnie razem z nim wygłaszałam taką, no miałam taki odczyt, nazwijmy, na temat historii Powstania Warszawskiego. A ponieważ jestem kuzynką małego Witusia Modlskiego, którego pomniczek stoi na murach, no, murach Barbakanu, to jest ten mały powstaniec, to jest to dziecko powstaniec, który zginął, brakowało mu jeden miesiąc do 12 roku życia. I jeszcze jak żyła Barbara Modlska, to mówiła, że on przychodził do jej mamy i pytał: ciociu, ciociu, czy dzieci mogą odpokutować za grzechy rodziców? I nawet ona mówi: słuchaj, co on miał na myśli? Co on miał na myśli? No i tak mówiąc szczerze, ja do tej pory zastanawiam się też, co to dziecko miało na myśli. Czy dzieci mogą odpokutować za grzechy rodziców? Myślę, że jest to aktualne do dziś pytanie.
0: Ja też tak myślę. Pani profesor, bardzo dziękuję za te opowieści. Jak pani teraz odbiera sytuację w Polsce? No bo cały czas też jest no, sytuacja.
1: Ja odbieram po pierwsze odbieram jako mamy świeże powietrze i mam nawet otwarte okno. Także co za progres w porównaniu z Chicago. Także proszę państwa, my sobie nie zdajemy sprawy tutaj, w jakim niebie żyjemy, że każdy z nas może sobie otworzyć okno, wyjść na ulicę, nie musi z garażu do garażu i oczywiście to jest, jeśli chodzi o te kwestie ekologiczne, jakkolwiek no, specjaliści tutaj powiedzieliby dużo więcej. Ja myślę, że mimo wszystko mamy wspaniałego prezydenta, odważnego, reprezentującego interes Polski. No i mamy premiera reprezentującego, jak mówią eksperci, interes naszych sąsiadów z Niemiec. No więc mam wczoraj nawet taki antykosowski, została zaproszona. To jest zaraz za Szczecinem, przejeżdża się granicę i jest się w Niemczech i on mówi, że no tam nabył za oszczędności babci majątek, ma konie, ma dom, w którym no może przenocować 50 osób. Także widzicie państwo, też można ułożyć te stosunki przyjaźnie, jakkolwiek on, prawda, jest... Jego matka jest spokrewniona z rodziną Wieniawy Długoszowskiego. I on, ja napisałam w Elitach taki artykuł o nich. No najpierw zostałam zaproszona do Berlina, a później i oni tu przyjeżdżali właśnie na Powstanie Warszawskie i takie uczestniczyli w tych różnych walkach rekonstrukcyjnych. Ale kiedy pojechałam do Berlina, bo jak myśmy się poznali, to ja im opowiadałam o KL Warszał, Koncentration Lager Warszał, i gdzie zginęło 3000 Polaków, warszawiaków. No i jeżeli były jakieś inne mniejszości narodowe, które w tym czasie były na ulicy w Warszawie, no to oni też. I oni mi na to odpowiedzieli, a my pod Berlinem mieliśmy Sachsenhausen, też obóz koncentracyjny. I zaprosili mnie do Berlina. No mieszkałam właśnie wtedy u jeszcze żyjącej babci, tego pana Antka Kosowskiego. I no niestety babcia już jest świętej pamięci, została pochowana na jednym z cmentarzy Korkowym. Więc powiedziałam, żeby napisał nazwę cmentarza, to jak tam będę, to zapalę świeczkę, bo babcia była wspaniała. Ale pochodziła właśnie no, gdzieś albo Kraków, albo bliskie okolice. No jest świętej pamięci. A Antek Kosowski został, ożenił się z Niemką i ma już 2,5-letnią córeczkę. Także widzicie Państwo, jak to wygląda ta wymiana krwi. Czyli my daliśmy taką wspaniałą krew potomka Wieniawy Długoszewskiego, no powiedzmy sobie Niemcom. Także ta tutaj wymiana krwi, no jego żona, właśnie pytałam, wczoraj z nim rozmawiałam, jego żona, ja mówię, czy żona jest Polka, czy Niemka? No żona jest Niemka. A jak to się stało? Bo rodzice, kiedy on był w szkole podstawowej, no to rodzice mieli trudności, bo jedno i drugie było historykiem sztuki. No a wiecie Państwo, że z historii sztuki to nie jest tak łatwo się utrzymać. I wtedy oni oddali tego Antka do babci. No i on taką ma podwójną identyfikację. Także my taką wspaniałą krew oddaliśmy naszym niemieckim sąsiadom. Także tu nie powinno być wojny, a oni powinni wyrażać dużo wdzięczności dla nas. Znam też lekarza, chirurga, który wymienia biodra i kolana. No a coś mogę na ten temat powiedzieć. I również pracuje w szpitalu dr Błażejak, który również sam pochodzi z Poznańskiego, który również pracuje w szpitalu w Niemczech, w Hamburgu. Także, no a Antek Kosowski, ponieważ ma dwór, który może pomieścić 50 osób i gdzie właśnie rodzice dokonują tej renowacji, a to były wschodnie Niemcy. No i był taki, jak się te Niemcy połączyły, to był taki trend, że ci, co mieli parę groszy, no to właśnie jechali na te tereny wschodnich Niemiec i tam kupowali zrujnowane gospodarstwa, zrujnowane dwory i tak dalej. No i teraz doprowadzają ich do porządku. A więc to znowuż, że tak powiem, polska krew i polska wiedza, no przecież nie wezmą tego na barana i nie przywiozą do Polski, znowuż ma taki wielki wkład w dobrostan naszego zachodniego sąsiada. A nasz zachodni sąsiad powinien być dużo bardziej chyba postępować ze zrozumieniem, oddawać nam szacunek i też odwdzięczać się podobną przyjaźń.
0: No tak, ale to ciężka praca przed nami, bo no, dzieją się różne dziwne rzeczy, generalnie rzecz biorąc, w naszych relacjach. No ale no trudno, musimy trzymać się, tak? Mamy pani profesor swoją tożsamość i musimy, że tak powiem, bronić tej suwerenności na różne sposoby. Czasami szkoda, że mamy tutaj po prostu piąte kolumny, już nie będę ich nazywał, które działają inaczej. Pani profesor, za 2 tygodnie kolejne spotkanie. Pewnie się znowu wydarzy bardzo wiele rzeczy i znowu będziemy mogli skomentować. Zobaczymy, jak tam ten Lewandowski sobie poradzi w kolejnych meczach, no bo jednak no, pojawił się w Chicago i to jest, i możemy o tej, to jest w pani rodzinnym mieście. No.
1: Tak, to jest na pewno jakiś, więc ja teraz wydaję książkę pod tytułem Z Waszyngtonu do Warszawy. No i tam jest zbiór artykułów na bardzo różne tematy, bardzo bogaty. I jak już książka jest w załamaniu i no, do 25. Do 25 sierpnia powinna się ukazać.
0: No, to będzie jedno spotkanie, będzie poświęcone tej książce. To umawiamy się, tak?
1: Tak,
0: a dzisiaj już będziemy się żegnać powoli. Pani profesor, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i jednak optymizmu pomimo różnych wydarzeń, bo jednak generalnie jesteśmy pod opieką Pana Boga i Matki Świętej, także, także wszystko jest
1: panie
0: dobrze.
1: Redaktorze, panie redaktorze, to bo ja wiedziałam o odwołaniu tego meczu ze względu na ten smog, bo, czyli na tą sadzę, która się w pożarze no, jest częścią pochodną pożaru. A wiadomo, że taki normalny człowiek, no to idzie i sobie tam troszkę oddycha, a taki sportowiec biega i te jego oddechy są milion razy głębsze, a to powoduje, no ta doktor, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że to będzie, no niestety, będzie rozrzut czy rozsiew raka płuc, bo jednak no, niektórzy ludzie są zmuszeni na przykład pracować na zewnątrz. A czyli z tego dnia, kiedy miał się odbyć mecz, został przesunięty o ile dni? 2-3?
0: No nie wiem, no wczoraj się odbył, to znaczy my rozmawiamy w czwartek, czyli w środę się odbył, jeszcze jest różnica czasu, no w każdym razie już przeczytałem.
1: No tak, to jest mniej więcej 2 dni, tak, rozumiem.
0: Dziękuję, pani profesor, bo już musimy kończyć. Sytuacja jest czas nas goni, także bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I z Bogiem, pani profesor.
1: Z Bogiem za 2 tygodnie.
0: Tak jest.
1: To pan jest cudowny. I widzi pan, to ja się nawet od pana dowiaduję, co się dzieje w Chicago.
0: No wszyscy, nie wszyscy, nikt nie wie wszystkiego, więc się wymieniamy i dlatego rozmawiamy. Dziękuję pani profesor, do widzenia, pa.
1: Do widzenia, do zobaczenia, z Bogiem.
2: Reklama.
3: Przelewamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
0: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki! Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
0: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
7: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.
0: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, proszę Państwa, a później, jak już się wejdzie w ten rytm taki spokojny, spokojnego wstania, to można zastosować formułę Festina Lente. A ta formuła Festina Lente oznacza śpiesz się powoli. I mili Państwo, Igor Toporowski jest tutaj moim przyjacielem i realizatorem, ale też chciałbym uprzejmie Państwa poinformować i zatrąbić, że jutro o godzinie 15, o 15 jest program właśnie Igora Toporowskiego z przyjacielem, jak on się nazywa, ten przyjaciel?
2: Tymoteusz Dąbrowski.
0: Nie słyszę dobrze, no to musisz powiedzieć jeszcze raz.
8: Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Witam Cię, Konradzie. Tymoteusz Dąbrowski.
0: O, Tymoteusz Dąbrowski. Nie chciałem przekręcić, bo mam tendencję do przekręcania, więc bardzo polecam. Jutro o 15.00. Takie było kiedyś taka audycja Lato z Radiem, ale Lato z Radiem. Wnet to jest najlepsze. O, mili Państwo. Teraz przeniesiemy się. Jest takie miasto w Małopolsce, nazywa się Kraków. W tym Krakowie między innymi już niedługo, za chwilę, za parę dni zaczyna się Muzyka pod Wawelem, rewelacyjny festiwal w pięknych

złożyć życzenia uprzejmie, serdecznie i bardzo, bardzo, że tak powiem, bardzo serdecznie. Stefania Wrońska i Stanisław Mamoń dzisiaj biorą ślub w Krakowie i bardzo chciałbym Państwa, że tak powiem, o tym poinformować, zatrąbić na ten temat. No i tak, no. To Państwo Wrońscy, w ogóle to wspaniali animatorzy kultury w krakowscy, znana rodzina, ale Pani Stefanio, wszystkiego dobrego i Panie Stanisławie, wszystkiego dobrego życzymy tutaj z Warszawy, Radio Wnet, Igor też. I pamiętajmy, festina lente, śpiesz się powoli, czyli spokojnie trzeba podchodzić do życia. A dla Was specjalnie wspaniały Claudio Monteverdi. No właśnie, to jest muzyka, niech Wam towarzyszy taka muzyka w życiu.

0: No właśnie, gdzie Odys jest teraz? Nie wiadomo, gdzie jest. Wszyscy teraz gadają o tym filmie Odyseja. My mieliśmy już tutaj rozmowy, ale jutro właśnie w audycji Festina Lente będzie podejmowany temat właśnie o najnowszej adaptacji tego eposu, który jest jakby fundamentem naszej kultury, mili państwo. Homer jest naszym po prostu królem poetów. Pamiętam Przedpiekle u Dantego. To tam jak właśnie Wergiliusz sobie z naszym bohaterem sobie tam spacerują po tym przedpieklu, no to co się okazuje? No co się okazuje, że tam wszyscy wielcy tam i między innymi tam Wergiliusz mieszkał też w tym przedpieklu, no ale został, że tak powiem, dostał delegację na to, żeby przeprowadzić naszego Dantego przez wszystkie te rejony. To w ogóle tego Dante to też, proszę państwa, jest kolejna sprawa, ale nie wiem, chyba nikt się nie odważy adaptować filmowo. No ale są wspaniałe rysunki. No, między innymi Sandro Botticelli wspaniale to ilustrował. No i wielu innych wspaniałych poetów pióra. Ale nie tylko pióra. Bo Wyspiański na przykład też. Ale on na pewno Iliadę. Mam egzemplarz Iliady z ilustracjami Stanisława Wyspiańskiego, bardzo polecam, ale czy samą Odyseję, to nie jestem pewien, ale sprawdzę i powiem państwu. Tak czy inaczej, dyskusja trwa i jutro Festina Lente będzie właśnie podejmowany temat, uprzejmie państwa informuję, Odysei, i wiele osób już widziało i bardzo są różne i opinie. Ja już swoją opinię wypowiedziałem, więc nie będę powtarzał się, natomiast będę powtarzał, że rano muzyka dobra jest, a mieliśmy taką przygotowaną zespół Ameryka, no bo to takie nawiązanie oczywiście do pierwszej naszej dzisiejszej rozmowy. Miało tak być, ale z powodów, że tak powiem, zasadniczych musieliśmy zmienić kolejność playlisty, no bo wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Pamiętajcie państwo, my też płyniemy, tak jak ten Odyseusz, proszę państwa, no płyniemy, trochę więcej lat płyniemy niż on płynął. Znaczy on nie płynął tak, może 10 lat pod Troją był, a ile tam płynął, to już chyba drugie 10. No w każdym razie tak, no tak, 7 lat był nad u tej, jak ona tam się nazywała, ta druga?
1: Nimfa, Kalipso?
0: Kalipso, tak. No bo tak. Kirkę, Kalipso. Zresztą, a jak się tobie podobało, była Kalipso?
1: A mi się Kalipso podobała jako sama postać, ale wątek totalnie nie. Jednak wypaczał tę całą historię. No ale to takie założenie jakieś reżyserskie, adaptacyjne. No mi się to nie spodobało. Ta cała konwencja tracenia pamięci i jedzenia lotosu, no nie.
0: No nie, ale ona ładna.
1: Tak, właśnie, no i sama postać już jak najbardziej, Charlize Theron, no świetna aktorka i piękna.
0: A ona tak, właśnie, ta później taka biedna siedziała tam sama już. Tam,
1: no właśnie, no, nie wiem, na miejscu Odyseusza w takiej...
0: Ale były lody Kalipso też chyba, co?
1: Były?
0: Nie wiem.
1: Oj, nie wiem, też
0: ale
1: nie
0: mogłyby
1: wiem.
0: Być.
1: Mogłyby być, dobre. Ale było coś na pewno o zbliżonej nazwie.
0: Kalipso. No mili państwo, na pewno nie jest to stracony czas, tak bym powiedział.
1: Tak.
0: A poza tym ja zauważyłem tutaj, że to jest wspaniała wiadomość. Po prostu ludzie zaczynają szukać Homera i czytać go. To chcą, jakby po obejrzeniu filmu wracają do Homera. I to jest jedna z takich zasług absolutnych tego filmu. To możemy się tam dyskutować, czy ta Helena Trojańska, najpiękniejsza kobieta w historii ludzkości, to akurat tak powinna wyglądać, jak wygląda. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast, ale wiele fajnych rzeczy. Dziwny ten, na przykład koń trojański, bardzo dziwny. To jakieś tam z tej wody, tam coś. W tej film kiedyś był...
1: W Troi było wiele bardziej taki rzeczywisty, bliżej tego naziemnego, na ziemi po prostu był ten koń stworzony, no i tych odpowiadających okoliczności wtedy na tej plaży, prawda? A ten nolanowski koń był faktycznie, ja na początku myślałem, że on jest z żelaza zrobiony w ogóle, tak się jakoś lśnił.
0: No i w tej wodzie tak siedział, tak, tam półdubkiem, tak w ogóle machał, nie machał ogonem, ale, ale generalnie rzecz biorąc, oni się tam potopili troszkę. No, Jezu, spoileruję.
1: A czy istnieją spoilery w kontekście Odysei, która już tyle, prawie 3000 lat ma?
0: No chyba więcej.
1: Chyba już każdy zna.
0: Chyba więcej niż 3000.
1: Nawet więcej.
0: No Homer tak 7, 8 wiek.
1: No
0: tak
1: właśnie.
0: Jest to, że tak powiem.
1: To niecałe 3.
0: 7, 8 wiek, to niecałe 3. No tak. Dobra. Tysiące lat minęły, ale trga cały czas ta poezja fantastyczna. To co Ameryka, jeszcze dwie zapowiedzi kulturalne, a później, proszę Państwa, wracamy do Giorgio Vasariego. Takie miasto jest we Włoszech, nazywa się Arezzo. Takie miasto we Włoszech się nazywa Florencja i zajmiemy się Giorgio Vasarim właśnie w tych miastach, bo przypominam, jak ktoś jest w Rzymie, jest wystawa Vasari e Roma. To jest o Vasarim w Rzymie, jakby i kontekście rzymskim Vasariego, no ale Vasari urodził się w Arezzo. Ja byłem w Arezzo, to opowiadam, ale byłem też we Florencji i to są takie sytuacje bardzo interesujące. A teraz Ameryka, ta-dam-dam.

No i wszyscy są chyba szczęśliwi dzisiaj. Nie wiem, jak, czy w całej Polsce, ale Warszawa to jest dzisiaj ta rewelacyjna absolutnie pogoda. Taka spacerowa pogoda. Dobrze mieć na przykład radio wnet w słuchaweczce i sobie pójść do łazienek na przykład. To bardzo przyjemna sytuacja. No ale w innych miastach też z tego, co słyszałem i widziałem w różnych tam sytuacjach internetowych, to też jest ładnie i pięknie. W Krakowie też świeci słoneczko. Także, mili państwo, bardzo, bardzo jest dobrze, a teraz za chwilę już będziemy się połączyć z panem profesorem Jerzym Miziołkiem i dzisiaj będą takie dwa punkty programu. Pierwszy ten zapowiedziany, niesłychanie istotny, ale wszystkie są istotne. Będziemy rozmawiać o Giorgio Vasarim w Arezzo i we Florencji. A rozmawialiśmy w zeszłym dwa tygodnie temu o Giorgio Vasarim w Rzymie i w Rzymie się urodził, mili państwo, Szymon Czechowicz. Tak, nie, urodził się w Krakowie. Przepraszam, chodzi o to, że był dużo w Rzymie, ale chodzi o, właśnie, bo chciałem nawiązać do tego Krakowa, o którym opowiadałem i tu już się zaplątałem. Bardzo przepraszam, ale lato jest pełne mięty i w związku z tym ta mięta czasami po prostu robi tak, że w głowie się robi weselej, weselej, weselej, weselej. Tralala, to teraz posłuchajmy Lato pachnące miętą i dzwonimy do pana profesora.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
2: Blisko czy daleko?
1: Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
10: No i tak leci ten czas, festina lente, ale się okazuje, że możemy sobie tutaj zwalniać, a się okazuje, że czas leci. Panie profesor, pan profesor Jerzy Miziołek, witam serdecznie.
11: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy i tych wiernych, którzy nas często słuchają. Pozdrawiam serdecznie Michała Grodzkiego, bo nas słucha regularnie, ale pozdrawiam też wszystkich tych, którzy dzisiaj dołączają do nas i mam nadzieję, że będą z nami od czasu do czasu przebywali.
10: Będą, a jak zaśpią, to mogą odsłuchać na podcastach audycji.
11: A wszystkim Krzysztofom życzymy dzisiaj sukcesów, powodzenia, dobrego humoru i bardzo dobrego zdrowia.
10: No właśnie, tak troszeczkę zmienimy dzisiaj scenariusz, bo najpierw porozmawiamy o Szymonie Czechowiczu. Ja przechodziłem właśnie przez, jakby idąc do pracy, często przechodzę koło kościoła kapucynów tutaj na Miodowej. I tam,
11: no właśnie.
10: On leży koło, tam.
11: Czyli koło grobu właściwie, obok grobu. Wielkiego artysty. Ja bym, idąc za badaczem, który ostatnio tyle mu poświęcił czasu, temu artyście, za panem Michalczykiem, ale też za panią Orańską, bo Czechowicz doczekał się biografii już w 1948 roku, ale są podjęte teraz nowe, intensywne badania. Można by naprawdę powiedzieć tak, że to był największy malarz Rzeczypospolitej w malarstwa, z zakresu malarstwa religijnego w XVIII wieku. No bo mamy oczywiście i Smuglewicza, i wielu innych malarzy, ale ta twórczość niesłychana, niezwykle płodny malarz, który, mogę to poświadczyć świeżym oglądem wielu jego obrazów, bo zrobiłem wycieczkę na Podlasie, byłem w Tykocinie ponownie, tam jest jego obrazów 5 w ołtarzu głównym i 4 ołtarze boczne, ale również w kościele w Siedlcach, w kościele świętego Stanisława, gdzie przygotowujemy wystawę. O tej wystawie, o świętych, to jeszcze powiemy pewnie osobno, w osobnej audycji. Ale rzeczywiście Szymon Czechowicz, artysta, który urodził się w lipcu, 21 bodaj lipca 1689 roku, a zmarł, nie wiemy, czy on zmarł 20 któregoś lipca czy sierpnia, na tablicy w kościele, który pan przywołał przed chwileczką, czyli w kościele kapucynów, bo od razu dodajmy, otwierając nawias, że Szymon Czechowicz, urodzony wprawdzie w Krakowie, ale pod koniec życia mieszkał w Warszawie, był tercjarzem kapucyńskim, został w kościele kapucynów uroczyście pochowany. Na tablicy, którą macie państwo w prawej nawie, jakbyście się wybrali do kościoła kapucynów na Miodową, to w prawej nawie jest tablica, dość skromna, ale mówiąca o tym, że 22 sierpnia miał miejsce albo pochówek, albo jego śmierć. Tak czy owak, lipiec i sierpień to są miesiące wielkiego, znakomitego malarza, autora kilkuset obrazów, które w sposób przepiękny opowiadają o Bogu, o Trójcy Świętej i o niezwykłej ilości świętych, niekiedy rzadko w Polsce wcześniej malowanych.
10: No właśnie. No ja właśnie oglądam te obrazy na reprodukcjach i naprawdę to jest niesamowite i no w wielu miejscach znajdują się, ale ten tykocin tutaj przynajmniej...
11: Mamy je też oczywiście w Warszawie, a nawet
10: Muzeum Narodowym.
11: W Głowiczu. No więc od czegoś musimy zacząć, coś musimy powiedzieć, bo rozumiem, że o Wazarim jednak też porozmawiamy.
10: Tak, nie, ale panie profesorze, dzisiaj sobie przygotowaliśmy dłuższy czas, także mamy aż do 10:00, więc ja proponuję, żebyśmy parę minut porozmawiali o Czechowiczu i później puścimy taki przerywnik muzyczny, krótki, piękny, a później pół godziny albo i więcej o Wazarim.
11: Temu Czechowiczowi tak naprawdę, który właściwie nie doczekał się u nas jakiegoś takiego ciągle powszechnego uznania. Ma pan rację, bo nawet w pańskiej wypowiedzi czuję, że pan mówi o pocztówkach, no ale nie ma o nim tak naprawdę do tej pory, nie ma biografii czy monografii. Jest taka nieduża praca wspomnianego już autora, pana Zbigniewa Michalczyka, która zresztą bardzo pięknie napisana i szereg tekstów, artykułów ostatnio wydanych i przede wszystkim powiedzmy, panie redaktorze, na pewno był pan na tej wystawie w epoce COVID-u, nie była to wystawa może oblegana, wystawa w Krakowie, wystawa poświęcona Czechowiczowi, wspaniały, wielki katalog, ogromny, to są rzeczywiście kroki milowe na drodze do takiego, no rzeczywiście uznania artysty za kogoś naprawdę wielkiego, za skarb narodowy. Bo jeszcze dodajmy, że to taka trochę hagiografia wokół niego. On właściwie żył trochę jak zakonnik. Nie wiemy, ile zarabiał, ale wiemy, że przebierał w zamówienia, które było bardzo dużo. Jeśli powiem, że niektóre kościoły, jak wspomniany kościół w Tykocinie, to są lata, sama połowa wieku XVII, to są, no właściwie to cały program jest wykonany czy namalowany, ktoś go być może układał, zaraz powiemy, jakie to są obrazy, ale wystarczy pojechać do Lubartowa, wystarczy pojechać do Lublina, do kościoła, to się nazywa kościół pomisjonarski, dzisiaj kościół Przemienienia Pańskiego, zresztą zawsze miał wezwanie Przemienienia Pańskiego. Czy wystarczy pojechać do kościołów, no, w licznych miejscach, kiedyś w Podchorcach, mówimy o tej wspaniałej rezydencji magnackiej, w której Czechowicz namalował przeszło 100 obrazów. One są dzisiaj przechowywane chyba w Olesku. Ja w Olesku niestety nigdy nie byłem, ale to są obrazy, po prostu cała seria obrazów chrystologicznych, między innymi cała Droga Krzyżowa niesłychana, gdzieniegdzie w kościołach powtarzana, jak w kościele świętego Stanisława, ale może zacznijmy może od opowiedzenia o jego ścieżce życiowej. Polecam państwu zresztą podcast też na Polonika, zrobiony 2 lata temu właśnie z udziałem pana Michalczyka, żeby po prostu, jeśli państwo macie ochotę, żebyście posłuchali wybitnego znawcy, ale sam należę do osób, które Czechowicza podziwiają od lat. Pisałem o jego tych właśnie przedstawieniach Przemienienia Pańskiego parę razy. Niech dodam może w tym takim trochę małym patchworku na początku, trochę małym chaosie, że w tym kościele właśnie, gdzie jest pochowany, w kościele Przemienienia Pańskiego, kościele Kapucynów, kościele ufundowanym przez Jana III, gdzie leży serce Jana III Sobieskiego, gdzie jest pochowany właśnie Szymon Czechowicz, ale też Jerzy Eleuter Siemieginowski miał też przecież, tworzył do tego kościoła swoje obrazy. No więc w ołtarzu głównym pojawił się i był do czasów wojny obraz Szymona Czechowicza przedstawiający Przemienienie Pańskie. W Warszawie niestety bardzo wiele jego obrazów przepadło, bo na przykład Pałac Branickich, ten, który jest obok przecież też na Miodowej, jak się Miodowa zaczyna, jest przecież wielki Pałac Branickich, który, nazywamy go na Podwalu, bo wejście jest od Podwala, tam była bardzo duża ilość obrazów, które się niestety nie zachowały, które przepadły. No więc Warszawa straciła wiele obrazów, ale wystarczy się po prostu rzeczywiście zajrzeć do internetu albo poprosić, nie wiem, czy wizytki tak łatwo wpuszczają do klasztoru, pewnie nie, ale...
10: Oj nie, parę razy próbowałem, no i raczej były pokazywane obrazy z wizytek właśnie na zewnątrz, na przykład na Akademii.
11: No tak, ale tam jest na przykład dwa podejścia do Franciszka Salezego. Dwa podejścia, mówię o dwóch wersjach malowanych, no bo to jest ten święty, który po prostu jest związany z wizytkami. No więc w Warszawie tych obrazów, także w Muzeum Narodowym w Warszawie, na przykład zwykle jak patrzymy na przedstawienia świętego Jana Nepomucena, to jest taki święty, którego są tysiące przedstawień, no bo to był święty od powodzi, no teraz możemy świętego czeskiego czy praskiego Jana Nepomucena prosić o deszcz raczej niż o, żeby zatrzymał powodzie, ale jest w Muzeum Narodowym w Warszawie wspaniała kompozycja ukazująca śmierć, bo zwykle widzimy go jako kapłana, który stoi z krzyżem w swoim birecie, niekiedy ma jeszcze inne atrybuty, a w Muzeum Narodowym w Warszawie jest między innymi wspaniały obraz Szymona Czechowicza, który przedstawia właśnie śmierć, jak wrzucają Jana Nepomucena w Pradze do Wełtawy. Ale może opowiedzmy o jego ścieżce życiowej, bo to warto jest zrobić tą rocznicę jego urodzin i rocznicę odejścia do wieczności.
10: Jak najbardziej, panie profesorze.
11: No więc my nie wiemy, jak to było z tą jego do końca edukacją. Mówi się o tym, no bo trochę jesteśmy w sferze legend. Ja myślę, że wcześniej czy później wymieniony autor czy badacz napisze monografię taką solidną Czechowicza, bo nazbierał ogromną ilość materiału, który jest obecny właśnie w tym katalogu wystawy krakowskiej, tej poświęconej Czechowiczowi. No więc Czechowicz urodził się na pewno w Krakowie, to wiemy na pewno. Był synem złotnika, ale prawda jest taka, że podobno trafił do orkiestry Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego. To była wielka postać w XVIII wieku. Notabene człowiek potem związany z królem Stanisławem Leszczyńskim i z nim wyjechał do Francji, już potem nigdy nie wrócił. Ale to ten Ossoliński, człowiek światły, człowiek wielki mecenas, posłał w roku 1710, przypominamy, że urodził się Czechowicz w roku 1689, więc jak miał lat około 20, został wysłany, no bo jako ten muzyk w kapeli, nie wiem na czym grał, chyba o tym nigdzie nie piszą, ale Ossoliński po prostu wypatrzył, tak jak wypatrzył biskup krakowski Załuski, że Kunce, którego posłał do Rzymu, pięknie rysuje i posłał go na studia, to samo stało się z Czechowiczem, tylko że dużo wcześniej, bo 50 lat wcześniej, Czechowicz po prostu pojechał na studia do Akademia pewnie di San Luca. Niestety nie wiemy, jak to było z tym, kiedy dotarł. Pierwszy dokument, który jest uchwytny w Rzymie, to jest rok 1714. W 1715 maluje obraz, który jest w kościele świętego Stanisława, ale jakbyście państwo byli w Rzymie, to w zakrystii. Trzeba poprosić, wpuszczą do zakrystii, jest ukrzyżowanie namalowane przez Czechowicza, no ale w tym kościele, skoro o nim mowa, jest z czasu pobytu w Rzymie między innymi absolutne arcydzieło, które było pokazywane na wystawie w Krakowie tuż po konserwacji, to jest Święta Jadwiga Śląska. Przepiękna, właściwie jeśli chcemy naprawdę jakby poznać ideę, na czym polega idea świętości wyrażona poprzez piękno świętej. No to jest właśnie tak piękna kobieta, której rozmodlenie, bo ona klęczy pod krzyżem monumentalnym, u stóp monumentalnego ukrzyżowania Chrystusa, to jest tak piękny obraz, tak znakomicie malowany i wiemy, że on został namalowany w roku 1724 czy 1725 i to jest naprawdę absolutne arcydzieło. Czyli wiemy, że w wieku właściwie dwudziestu kilku lat był artystą ukształtowanym niezwykle. W tym Rzymie przebywał zapewne. Ostatni dokument przywołuje go w roku 1731, w styczniu. Potem wraca do Polski, liczy na to, że zostanie malarzem nadwornym Augusta II. Potem liczy, że zostanie malarzem nadwornym Augusta III. Nigdy to się nie stało, ale prawda jest taka, że po prostu jego jego talent doceniono. To jest niezwykle ważne. Jego talent doceniono. Docenił ten talent nie tylko ten, który go do Rzymu posłał, czyli Ossoliński, ale docenili jego talent Tarłowie, bo w latach 30. maluje obrazy dla kościoła, właśnie wspomnianego kościoła Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Jeśli ktoś raz z Lublina słucha, to naprawdę polecam wizytę w tym kościele. Nie zawsze może otwartym, bo to jest kościół seminaryjny, ale to Przemienienie Pańskie, ta komunia świętego Stanisława Kostki, ta święta Barbara, ta Matka Boska, które tam są, to są tak znakomite i klasy obrazy, które oczywiście pokazują pewną dozę eklektyzmu. Bo my nie wiemy, u kogo studiował w tym Rzymie do końca, kto był mistrzem Czechowicza, ale wspomnieliśmy w jednej z naszej audycji o człowieku o nazwisku Carlo Maratta. Carlo Maratta to był malarz, który zdominował scenę artystyczną Rzymu w drugiej połowie XVII wieku. Umarł w roku 1713. Raczej z nim nie mógł się specjalnie spotkać nasz Czechowicz, ale w kręgu tego właśnie malarza działali tacy artyści jak właśnie Sebastiano Conca. Sebastiano Conca będzie obecny na naszej wystawie w Siedlcach. Działali tacy ludzie jak Marco Benefial. Dodajmy, że Marco Benefial to jest między innymi malarz, który był mistrzem naszego Baciarellego, więc warto jest to zapamiętać. Więc mamy do czynienia z Sebastiano Conca, który był wybitnym, znakomitym malarzem. Jak wchodzicie Państwo do kościoła obejrzeć Mojżesza, Michała Anioła do kościoła, do kościoła San Pietro in Vincole, ale przede wszystkim do kościoła Santa Cecilia w Rzymie na Trastevere, to są te malowidła, ta apoteoza świętej Cecylii, to jest właśnie ten Sebastiano Conca. A więc wymieniając te nazwiska, może w Polsce nie zawsze szeroko znane, ale ponieważ obrazy i Sebastiano Conca, i właśnie obraz Benefiala, z Janem Ewangelistą, będą te obrazy wśród tych kilkunastu pokazywane w Siedlcach, to warto sobie te nazwiska przypomnieć. A więc w kręgu malarzy twórczości Carlo Maratty, który był takim malarzem, myśmy już nieraz mówili przecież i o Caravaggio, mówiliśmy o Caraccim, przecież Anibale Caraccim, no to jest ta ścieżka, która idzie od Rafaela przez właśnie Anibale Caracciego, to jest potem tą ścieżkę podejmuje właśnie Carlo Maratta i z tego powstaje ta sztuka idealizowana, klasycyzująca, ale jednocześnie oszczędna. To nie jest rozbuchany barok. Jak popatrzymy na jakiekolwiek obrazy, może z wyjątkiem tych najpóźniejszych, jest taki święty Franciszek namalowany do kościoła kapucynów, do dziś tam jest w Krakowie, święty Franciszek, który jest takim obrazem już w duchu romantyzmu, ale generalnie biorąc, to są jasne, piękne kolory. To są kolory często stonowane, ale jest w tym coś barokowego, odrobina egzaltacji, jest coś z mistycyzmu i właściwie we wszystkich tych obrazach, które powoli artysta nabiera tempa i na przykład wymieńmy, że w Rzymie namaluje też obraz dla Kielc. Panie redaktorze, czy pan był ostatnio w katedrze w Kielcach?
10: Nie byłem ostatnio w katedrze w Kielcach. Polecamy wiele
11: państwu,
10: lat temu.
11: Jeśli ktoś z Kielc nas słucha, proszę państwa, pamiętajcie państwo, może to wiecie, ale przypomnijmy to jeszcze raz. Tam jest prawdziwe arcydzieło w katedrze. To jest wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. To jest oczywiście obraz, który nawiązuje do na przykład obrazów Carlo Maratty w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie. No, on wyrastał w Rzymie. To jest polski Rzymianin. To jest nasz Szymon Czechowicz, to jest polski Rzymianin.
10: I no tak jak Kochanowski, właśnie, można powiedzieć.
11: Tak, ten obraz w Kielcach to jest absolutne arcydzieło, oryginalne, choć nawiązujące do wielkich poprzedników jak Rafael, jak właśnie Carlo Maratta. No więc i to jest obraz sygnowany. Jest sygnowany w Rzymie, jest podpisany przez Czechowicza, chociaż potem w większości obrazów swoich nie sygnował, więc musimy się posiłkować studium stylu. No ale tych obrazów po prostu powstała tak ogromna ilość, że żeby po prostu całej audycji nie wypełnić Czechowiczem, bo do czego jeszcze możemy kiedyś wrócić, to no, warto jest
10: przy okazji tej wystawy, o której pan profesor tak mówił przed chwilą, że będzie wystawa, tak? W Siedlcach.
11: To znaczy w Siedlcach będzie wystawa, żeby sytuację wyklarować. Będzie wystawa poświęcona święci codzienności, czyli jak święci w naszym wyobrażeniu funkcjonowali kiedyś i funkcjonują dzisiaj. No, proszę Państwa, no pomyślcie, ile jest kapliczek przy mostach ze świętym Janem Nepomucenem, ale ile jest na przykład przedstawień świętego Rocha czy świętego Krzysztofa, bo to jest ten święty Krzysztof, który przenosi Chrystusa przez rzekę, no jest patronem kierowców. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich Krzysztofów, którzy nas słuchają. Więc tak naprawdę, żeby zostało nam trochę czasu dla Vasariego i jego twórczości w jego rodzinnym mieście Arezzo i we Florencji, no to może wybierzmy po prostu coś z tego, powtórzmy tych obrazów w Wilnie, tych obrazów na Ukrainie, czyli mówiliśmy, że Olesko, mówiliśmy, że Podhorce, mówiliśmy o Lubartowie, ale
10: galerii
11: możemy wymieniać...
10: Galerii Lwowskiej też są.
11: To są niewiarygodne ilości, to jest kilkaset obrazów. I może wybierzmy takie miejsca, jak właśnie Tykocin. Tykocin to jest takie ulubione, to było ulubione miejsce króla Zygmunta Augusta. On tam po prostu uwielbiał przyjeżdżać. I powstał kościół, to oczywiście nie za jego czasów, tylko w czasach znacznie późniejszych. Powstał, ja mam nadzieję, że nie mylę kwestii Tyczyna i Tykocina, bo to są rzeczywiście miejsca tak nasycone historią, ale ten Tykocin to jest jakieś tam, nie wiem, 60 kilometrów, może 50 od Białegostoku. Notabene polecam Państwu również Białystok, który ostatnio zwiedzałem, to jest na osobną audycję, dlaczego Białystok jest cennym, ważnym miejscem w Polsce. Ale ten Tykocin to jest po prostu przepiękny rynek i kościół, który ma taką parawanową fasadę, jakby ramiona, które się otwierają, jak Bazylika Świętego Piotra ma kolumnadę Berliniego, to tutaj są takie dwa wspaniałe skrzydła, choć inaczej pomyślane, a w środku po prostu wchodzimy i w ołtarzu głównym wielkie, wspaniałe, piękne, kolorystycznie malowidło ukazujące Trójcę Świętą. Przepiękny obraz. Właściwie cała ta idea jakby tajemnicy Trójcy Świętej, to tak jakby się chciało sięgnąć po traktat świętego Augustyna i przeczytać o Trójcy Świętej, a poza tym obrazy niekiedy o rzadkiej tematyce, bo mamy tam i przedstawienie na przykład świętej Elżbiety Portugalskiej, no bo zwykle znamy albo Elżbietę na przykład węgierską, prawda? No z Węgrami mieliśmy te bliskie kontakty, ale są też po prostu przedstawienia w tym Tykocinie, które uwodzą kolorystyką w sposób absolutnie niezwykły. I gdyby popatrzeć zarówno na kompozycję, na przykład Święta Maria Magdalena pod krzyżem, to jest, czyli mówimy o ukrzyżowaniu, ale de facto tematem jest Maria Magdalena, to jest takie przedstawienie, które absolutnie chwyta za serce, które po prostu pozwala nam zrozumieć, do jakiego stopnia ten obraz po prostu jest wpisany z jednej strony w pasję, a z drugiej strony opowiada nam o pięknie duszy świętej, która jest po prostu świętą i piękną i jednocześnie dobrą, w tym sensie jak grecki kaloska i agatos. Trochę dziwny jest ten obraz, patrzę właśnie na niego, na tą świętą Elżbietę Portugalską, która zapewne w związku z fundatorem, bo mówiliśmy, że fundatorem, czy sfinansował wyjazd Smuglewicza do Rzymu Ossoliński, ale on potem trafia w ręce wielkiego możnego pana o nazwisku Branicki. No Branicy nam się kojarzą oczywiście i z rozbiorami, z rozmaitymi kwestiami w końcu, kiedy padała Rzeczpospolita, ale ten Branicki, który ufundował pałac, ten wspaniały w Białymstoku, który dzisiaj jest siedzibą Akademii Medycznej czy Uniwersytetu Medycznego, ten Branicki ufundował właśnie w Tykocinie, to on jest fundatorem tych wspaniałych pięciu obrazów, które po prostu, no jak powiedziałem, między innymi mamy przedstawienie świętej Elżbiety, ukrzyżowanie z tą Marią Magdaleną. I gdybym miał powiedzieć, dlaczego te obrazy, a szczególnie to ukrzyżowanie, jest dla mnie obrazem, pomimo że jest to idealizowana sztuka, pomimo że nie ma w niej tej drapieżności Caravaggia, dlaczego te obrazy mnie po prostu pociągają, czy przyciągają, czy polecam je tym, którzy chcą. Na przykład, nie wiem, jak przyjdzie czas przed Wielkanocą, na przykład przywołać sobie ten wizerunek ukrzyżowania. Otóż uwysmuklone ciało Chrystusa, idealizowane, pięknie malowane, świetnie malowane peryzonium, oszczędność form artystycznych. Tu nie ma niczego przegadanego, tylko jakiś tam jeździec, ta przepiękna Maria Magdalena, no i symbol przemijania w postaci tej czaszki, która tak często pojawia się w twórczości, no, w przedstawieniach choćby świętego Franciszka czy wielu innych świętych. A więc, żeby nie... Jan Klemens Branicki, jeszcze raz niech powtórzę, to jest ten artysta, to jest ten mecenas, który zamówił jakby cały program. Niepokalane Poczęcie, Święta Elżbieta, jak mówiłem, Święty Wincenty, ta Święta Trójca, no i to ukrzyżowanie z tą Marią Magdaleną. Jeśli ktoś naprawdę chce zastanowić się nad pięknem sztuki XVIII wieku, to w tej epoce rokoka, w której tworzy Smuglewicz, bo to jest epoka rokoka, jesteśmy dokładnie w połowie wieku XVIII, Tykocin jest takim miejscem, gdzie można rzeczywiście pójść i zobaczyć przepięknie zakonserwowane obrazy, przepiękny kościół i uświadomić sobie, że pomimo, że Rzeczpospolita wtedy padała, to jednak sztuka, mówię o politycznym padaniu, to ta sztuka właśnie pod pędzlem Szymona Czechowicza przynosiła pełne uduchowienia, niekiedy egzaltacji, takie właśnie wspaniałe obrazy religijne, które po prostu, których nie powstydziłby się Rzym, z którego, jak mówiliśmy, nasz artysta przywiózł swoją manierę artystyczną i w której trwał prawie do końca życia. No więc z tego wszystkiego, żeby zostało nam coś na muzykę i na Wazariego, może jeszcze powiedzmy o kościele właśnie Przemienienia Pańskiego w Lublinie, albo nie wiem, co pan redaktor chciałby wybrać z Czechowicza, no i... czyli są jakieś obrazy, bo są, które bo jest szczególnie taka, się panu podobają. Bo takie
10: dwie drogi twórczości, to znaczy religijne malarstwo i portrety, prawda, tych wszystkich wspaniałych.
11: To są takie oczywiście dwie... to jest też znakomity portrecista, więc to jest, moglibyśmy powiedzieć, nasz Rafael w pewnym sensie, czyli artysta, no Rafael malował też dużo fresków, tu są obrazy głównie sztalugowe. No mówiliśmy, że malował też obrazy o tematyce świeckiej, które były na przykład w kościele Branickich na Podwalu, ale jak popatrzymy na te portrety, no i tego właśnie wspomnianego już Ossolińskiego, czy paru innych ludzi, których namalował, nie zawsze jesteśmy w stanie odczytać ich, powiedzmy, kim są ci ludzie, ale na przykład tu patrzę na obraz Michała Józefa Masalskiego. Pięknie malowany hetman z buławą, który jest to wspaniałe zestawienie czerwieni. Trochę jest rembrandtowski ten obraz. To jest ciekawe, że to jest artysta, który po prostu no, czasami w portretach zmieniał manierę, ale jeszcze raz jej powtórzę, jest bardzo oszczędny, nie używa zbyt wielu rzeczy. Tu nie ma barokowego jakiegoś wielkiego patosu. To samo jest w portrecie Jakuba Floriana Narzymskiego z 1739 roku. Jeszcze raz pięknie stosuje tą czerwień, zestawia z tą pięknie błyszczącą stalą takiego no, czegoś, co jest tak, co Wołodyjowski nosił, taki rodzaj napierśnika ze stali. No więc tak, rzeczywiście był też wybitnym portrecistą, ale przede wszystkim te jego obrazy, jak pomyślimy, że maluje i świętą Apolonię, i świętego Walentego, i świętego Jana Nepomucena, wraca do tego obrazu parę razy, no może właśnie powiedzmy, że właśnie w takich kościołach jak kościół właśnie w Siedlcach, gdzie po prostu fundatorzy wymyślili po prostu, nie wiemy co było w ołtarzu głównym, być może też był obraz Czechowicza, ale on się nie zachował. To jest przepiękny kościół w Siedlcach, jego fasada to jest fasada malarza, architekta warszawskiego, który się nazywał Stanisław Zawadzki. I tam w lewie, i lewej, i prawej mamy po raz kolejny to ukrzyżowanie ze świętą Marią Magdaleną, przepięknie malowane, tyle że Maria Magdalena jest ustawiona z drugiej strony, ale mamy też właśnie świętego Jana Nepomucena między innymi. No więc jak właśnie, widzimy, to są święci, ale też tematy dotyczące właśnie, no między innymi to przemienienie pańskie, do którego wraca wiele razy. Więc może jeszcze na zakończenie powiedzmy o tych jego przedstawieniach przemienienia pańskiego.
10: Panie profesorze, jak najbardziej. Troszkę Wazariego potraktujemy po macoszemu, no ale już trudno. Ale dobra, Czechowicz fantastyczny. To jest też takie fantastyczne. Dla mnie to też są odkrycia naprawdę. Pan profesor odkrywa po prostu drzwi. No bo ja...
11: To nie ja odkrywam. Są tacy, którzy dawno odkryli. Ja się wpisuję w ich głos, ich nazwiska przywołałem.
10: Ale dla mnie i dla słuchaczy pan profesor odkrywa.
11: Ale rzeczywiście tak, że ciągle za mało mówimy o artyście. Za mało w naszym kraju, jednak jesteśmy krajem katolickim, jednak w kościołach wielu jest ciągle wielu ludzi. Jest zadziwiające, że stało się trochę tak, że to takim naszym ukochanym malarzem, i słusznie jest Matejko, bo nam opowiedział historię Polski, tą wielką historię, tą, która nas zmuszała do powrotu na mapę Europy i wróciliśmy. Czy Jacek Malczewski, czy Stanisław Wyspiański, to są wszystko wspaniali, genialni artyści. Ale w przypadku Czechowiczka ta ilość świętych, już wymieniałem, że maluje tak rzadkich świętych, jak na przykład święty Jan Chryzostom, czy święta Apolonia. To jest ta święta Apolonia, której zęby wyrywano. Jej męczeństwo polegało między innymi na tym. No więc jak państwo zobaczycie, jak ktoś przymierza się do wyrywania zębów pięknej kobiecie, to jest święta Apolonia. Ale po kolei ten święty Walenty, pięknie przedstawiony z tym mieczem i z tą palmą, czy do Ciechanowca pojedziemy, czy pojedziemy do Poznania, bo jeszcze zapamiętajmy, że to nie jest tak, że artysta tworzy tylko na tak zwanej ścianie wschodniej. Wiele jego obrazów jest w katedrze wawelskiej, w kościele mariackim, w Krakowie, ale też w kościele jezuitów. Dzisiaj kościół to jest chyba Farny w Poznaniu, gdzie wskrzeszenie Piotrowina, czyli główny jakby temat związany ze świętym Stanisławem biskupem, on wraca wielokrotnie. I ten obraz poznański wskrzeszenia, czy ten również to przedstawienie, które jest w Siedlcach w kościele, bo to też jest kościół świętego Stanisława, więc to jest obraz niejako tytularny, to są wszystko wspaniałe kompozycje, które po prostu właściwie trochę zadziwia, że my za mało mamy na tych pocztówkach tego Czechowicza, że za mało o tym jest mowa, bo jakby wpisane w epokę saską być może, którą postrzegamy jako epokę upadku państwa, ale państwo padało też w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, a jednak sztukę tych czasów stanisławowskich podziwiamy, bo ona tak naprawdę tworzyła podstawy pod to, co się stanie potem w XIX wieku i pod odrodzenie państwa polskiego. Więc Czechowicz, który, przypomnijmy, to jest artysta, który żyje 80 kilka lat, tak jak prawie jak Michał Anioł. Artysta, który maluje niezwykle sprawnie i szybko, bo wiemy, że on malował duży obraz, który ma na przykład 4,20, to są takie wielkości, 4,20 na 2 metry, że on to maluje w ciągu miesiąca. I to nie są obrazy, których klasa artystyczna się zniża. Właściwie do końca swego życia tworzy obrazy. Oczywiście, że w latach 30., 40. był może najlepszy, może najbardziej bym powiedział taki, który nas chwyta za serce tymi przedstawieniami świętych, Trójcy Świętej, etc. No mówiliśmy o Trójcy Świętej w kościele, między innymi właśnie w Tykocinie. Ale i w późniejszych latach tworzy wspaniałe obrazy. Na Lubartów, to męczeństwo, które tam mamy, świętego Wawrzyńca. No to jest absolutne arcydzieło. To jest naprawdę dzieło. Coś w tej postaci świętego Wawrzyńca z tego odgięcia jest z przedstawienia z Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła, niektórych postaci, zwłaszcza Jonasza, chociaż oczywiście jest to kapłan, jest ubrany. Ale naprawdę, wyczuwacie Państwo rodzaj pewnego entuzjazmu, ale wracam właśnie z objechania tych terenów, czekam na kolejne wizyty w kolejnych kościołach z Czechowiczem i właściwie powinniśmy do tej postaci wracać. Jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze wejdźmy do kościoła Przemienienia Pańskiego w Lublinie.
10: To wchodzimy, właśnie wchodzimy. Czechowicz z Lublinem, muszę przyznać się szczerze, jest wspaniały poeta Czechowicz też z Lublina.
11: To prawda, tak jest. A Srebrna Wisła na niebo wyszła, jakoś tak to idzie, prawda?
10: Tak.
11: Jest jeden z wierszy Czechowicza. Artysty, znaczy poeta, który zdaje się zginął w pierwszych dniach wojny II światowej.
10: Był u fryzjera. Poeta.
11: Nic nie wiem, żeby były związki tych Czechowiczów. Czechowicz pozostał bezżenny. Żył, legenda jest o nim taka, zanim powiemy o tym ostatnim kościele wybranym na zakończenie mówienia o Czechowiczu, legenda o nim jest taka, że żył bardzo skromnie, pomimo że zarabiał dość duże pieniądze i miał w tej drugiej fazie życia zapewne duży warsztat i te niektóre późne obrazy czuć, że to są też ręce współpracowników, czyli trochę jak Rafael Santi działał, ale jest porównywany do Fra Angelico. Jest w nim coś z Fra Angelico. Notabene niech dodam, że na naszej wystawie, tej, która będzie w Siedlcach od 3 września przez 3 miesiące, będzie przepiękne przedstawienie Fra Angelico malowane przez Carlo Dolciego. Kolejny wspaniały malarz. Mamy jego obrazy w Polsce, w Muzeum Narodowym w Warszawie. A więc porównywany jest Czechowicz do Fra Angelico i jest nazywany prawie świętym. To, że on zostaje tercjarzem właśnie kapucyńskim, no to jest odłam przecież, jak wiemy, franciszkanów, no to jest ten najskromniejszy odłam. Tam nie są malowane ołtarze, ale właśnie, jak już powiedzieliśmy, powtórzmy, do tego kościoła, który został tak wypalony w II wojnę światową, w czasie Powstania Warszawskiego, namalował Czechowicz, do tego kościoła, w którym jest pochowany, namalował Przemienienie Pańskie. Tam zawsze był obraz Przemienienia Pańskiego, ale ten namalowany przez Szymona Siemieginowskiego był w złym stanie. Niestety i ten nowy obraz namalowany w połowie, czy w drugiej połowie wieku XVIII przez Czechowicza do dziś się nie zachował. Ale żeby sobie wyobrazić, jak piękny mógł być to obraz, choć mówi się,

0: przemienienia Pańskiego. Otóż oczywiście i w tym przedstawieniu, i w innych miejscach, bo też jest jego obraz również w hełmie, jak się tylko wchodzi do tego wspaniałego kościoła barokowego w hełmie na Lubelszczyźnie, to również mamy przemienienie Pańskie, właściwie dokładną kopię Rafaela. Ale to, co jest w Lublinie, w kościele seminaryjnym, to jest kompozycja, która wprawdzie czerpie i z samego Rafaela, ten Chrystus kosmiczny, wyrzucony tak niesłychanie siłą boskości w przestrzeń z Eliaszem i Mojżeszem i ci trzej apostołowie. No dzisiaj mamy świętego Jakuba, więc przypomnijmy, że to jest święty Jakub, święty Piotr i święty Jan. Tych trzech jest w dolnej partii. Oni oczywiście są ukazani trochę w duchu tego, co pamiętał Czechowicz z pobytu w Rzymie, bo i w Rzymie samym jest taki kościół, właśnie kościół kapucynów na Via Vena, to jak się tylko wchodzi. Druga kaplica po prawej stronie jest obraz Mario Balassiego, który no, z czegoś, coś z tego obrazu mamy w ukazaniu apostołów. Podobnie jak jest przemienienie pańskie Marco Benefiala w kościele Vetralla. To jest na w drodze, jak się jedzie na Viterbo z Rzymu. A więc to jest rodzaj pewnego eklektyzmu, czyli powtarzania kompozycji, które gdzieś już ktoś kiedyś stworzył. Rafael, przypomnijmy, był mistrzem nieprześcignionym i ta kompozycja uwysmuklona, wspaniała, ten uduchowiony Chrystus, ci unoszący się dwaj właśnie wielcy prorocy, Eliasz i Mojżesz i ci przerażeni apostołowie ze sfery ziemi, bo przecież nie zesłany został jeszcze na nich Duch Święty, oni jeszcze nic z tego nie rozumieją, są zdziwieni, to wszystko Czechowicz uchwycił doskonale.
1: I zasłaniają te konkludując, oczy tak zasłaniają przed tym światłem. Niesamowite to jest. A Mojżesz trzyma tablicę w ręku, żeby się nikt nie pomylił.
0: No właśnie, więc konkludując, czy Smuglewicz malował świętych, czy święte? Czy malował Trójcę Świętą? Czy malował Przemienienie Pańskie? Jest naprawdę mistrzem. Znakomity, wspaniały malarz, który kończy takim akordem. Po prostu wiemy, że umiera jakby w objęciach braci, no bo był tercjarzem kapucyńskim i jest pochowany na Miodowej. Ale właśnie ostatni obraz, który jest w kościele kapucynów w Krakowie, to jest przepiękne, mistyczne ukazanie świętego Franciszka, gdzie znikają te jasne kolory, gdzie pojawia się wspaniała postać wielkiego świętego z takim mistycznym spojrzeniem, takie ostatnie przesłanie Czechowicza, który mówi: owszem, malowałem swoje jasne obrazy, by wam opowiedzieć o świętych, o cudach, o egzaltacji, o tym wszystkim, co święci i Trójca Święta przynoszą, czy Chrystus przemieniony, a teraz wam maluje biedaczynę z Asyżu, który patrzy na nas, błogosławi i po prostu jest w takiej manierze, która jest manierą zupełnie nie czechowiczowską, czyli nie Czechowicza, takiego malarza, który maluje właściwie obraz właściwie w formule prawie romantycznej. Był rok 1774 lub 75.
1: Ale też przypomnij mi to, a propos tych siedlec, można połączyć wycieczkę, bo jeszcze jest El Greco. Święty Franciszek akurat jest...
0: Panie redaktorze, El Greco, święty Franciszek, będzie razem z obrazem, z wizerunkiem Chrystusa El Greca z Muzeów Watykańskich. Na tą wystawę przyjedzie obraz El Greca, świeżo zakonserwowany przez ekipę konserwatorów watykańskich. Obraz pokazywany w Castel Gandolfo. Osobiście papież Leon XIV otwierał tą wystawę. I ten obraz, który jest taką małą rewelacją, który pokazuje nam jeszcze innego El Greca. El Greca, który zapowiada sztukę nowoczesną, bo przecież wiemy, że El Greca odkryto w epoce ekspresjonizmu, czyli na początku XX wieku, więc ten święty Franciszek, wspaniały, który jest w siedlcach, będzie zestawiony z wizerunkiem Chrystusa El Greca, który nigdy nie był w Polsce wcześniej pokazywany, a do tego oczywiście już mówiłem i wizerunek Fra Angelico i przedstawienie raju Sebastiano Conchi, czy też Trójca Święta pośród świętych. I będzie przedstawienie wielu innych świętych, kilkunastu. Niech dodam, że nasza wystawa Siedlecka, ona jest też tak trochę pomyślana, żeby pójść do kościoła.

0: Koła katedralnego w Sielcach naprzeciwko, gdzie są przepiękne obrazy. Na przykład jest wspaniała kopia Rafaela Przemienienia Pańskiego, Rafaela Santi, ale też są inne obrazy, a dosłownie kilkaset metrów dalej jest ten kościół świętego Stanisława z tymi czterema obrazami, o których coś próbowaliśmy powiedzieć. A więc nasza wystawa ma zachęcić poprzez obrazy przywiezione z Rzymu, poprzez obrazy Czechowicza, które są w Siedlcach, w katedrze w Siedlcach, do tego, żeby właśnie wybrać się, jeszcze są wakacje, pojechać, no nawet wrzesień to jest dla wielu, jeszcze są wakacje, żeby pojechać, wystawę otwieramy 3 września, żeby pojechać do Lubartowa, żeby pojechać właśnie do Tykocina wspomnianego, do wielu innych miejsc, gdzie za każdym razem no, możemy widzieć albo obrazy Czechowicza, albo innych malarzy. No bo powiedzmy uczciwie, jest takie powiedzenie polskie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Czechowicz nie był wielkim nowatorem, ale tworzył sztukę na światowym poziomie i jego sztuka chwyta za serce, opowiada o tym, co powinno nas uskrzydlać do tego, żeby rzeczywiście myśleć o pięknu, dobru, bo po prostu świat potrzebuje i miłości, i opowieści o świętych, którzy tak jak genialni malarze są po prostu dla nas poza pełnym zrozumieniem, bo są po prostu inni, są wspaniali i wielcy. My możemy tylko próbować jak gdyby zrozumieć ideę świętości, ideę geniuszu.
1: No właśnie, dzięki. Panie profesorze, już mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze parę minut, bo już żebyśmy tak po macoszemu całkiem nie potraktowali tego Vasariego, odłóżmy Vasariego na za 2 tygodnie, bo to opowieść o Arezzo i Florencji, to 3-4 minuty to będzie za mało, tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, ile nam czasu zostało, no, nie
1: zostało
0: patrzę
1: na
0: zegarek.
1: Panie profesorze, jest za 13 minut, już musi być nowy program, w związku z tym, a jeszcze tam chciałem...
0: Słusznie, panie redaktorze, to jest bardzo dobra propozycja. Vasariego po macoszemu potraktować nie możemy. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze nam wybaczyli tą obietnicę trochę złamaną, ale w dobrej idei. Mam nadzieję, że mój entuzjazm i pański przekonał państwa, że warto było o tym Czechowiczu porozmawiać. Szymon Czechowicz jest naszą wielką, wspaniałą gwiazdą artystyczną, ale przede wszystkim znakomitym malarzem religijnym, czy o tematyce religijnej, którą po prostu trzeba studiować i wpisać go do panteonu największych artystów Rzeczypospolitej i Polski.
1: Ja zdecydowanie zachęcam. Ja widziałem te obrazy w Tykocinie między innymi, ale no, nie wpatrywałem się na tyle, żeby... A to jest piękny, w ogóle piękny rynek jest w Tykocinie. Piękny kościół. Tam pierogi
0: absolutnie
1: są dobre. Nie wiem, czy pan
0: Oddano
1: profesor...
0: ostatnio też takiej rewitalizacji. To jest piękne, czyste miejsce. W ogóle, jeśli mam jeszcze minutę, to niech tylko powiem.
1: Tak, mamy jeszcze 7
0: minut.
1: Jeśli państwo
0: się wybieracie w kierunku Mazur i będziecie jechali przez Białystok na przykład, jest przepiękny, wspaniale zachowany kościół z lat 20. i 30. Oskara Sosnowskiego. To jest kościół Świętego Rocha. Tak naprawdę kościół Chrystusa Króla i Świętego Rocha. Wspaniała świątynia dwudziestowieczna, tak pełna światła, tak znakomita architektura, tam się łatwo zjeżdża z obwodnicy, jego widać jak się z Warszawy jedzie, bo on stoi na górce, przepiękny kościół, wspaniała dekoracja, mnóstwo przedstawień świętych, bardzo przemyślana i święty Antoni Padewski, którego też malował wielokrotnie Czechowicz, ale święty właśnie między innymi Roch, tam jest kaplica Świętego Rocha, przepiękna. Jest ten roszek, który z chlebem przychodzi do świętego, wyrzeźbiony na predeli Świętego Rocha. Mógłbym długo opowiadać o superlatywach, o Białymstoku, tak podobnie jak ten Tykocin z tym pięknym rynkiem. Czyste, wspaniałe miejsca, które nam mówią, że rzeczywiście Polska jest krajem, którym dba się i o obrazy, i o właśnie obejście kościołów, o rynki, i że mamy zabytki, które miały to szczęście, jak Kościół Chrystusa Króla i Świętego Rocha w Białymstoku, przetrwać i zachęcają do wizyt, bo są po prostu jak ta wspaniała wieża, która ma prawie 90 metrów wysokości tego kościoła.
1: Tak, panie profesorze, to, tak, bardzo fantastyczne to są propozycje właśnie wakacyjne, żeby właśnie odwiedzać te miejsca, tym bardziej, że...
0: Jeszcze do Supraśla można pojechać. Polecam państwu Supraśle. Polecam państwu Górę Grabarkę, gdzie też się wyprawiliśmy z moją małżonką. Polecam państwu Siemiatycze. Po prostu to jest tak piękny kawałek Polski i wspaniałe dzieła sztuki, także sztuki współczesnej. No ale w tym wszystkim ten Czechowicz, którego jest tam tyle i to są obrazy, które uskrzydlają, które uświadamiają nam, że po prostu rzeczywiście w tej polskiej sztuce działo się coś ciekawego. Więc w naszym duchu religijnym, w naszym myśleniu religijnym niech wraca Czechowicz myślenie o tych, w tych wakacyjnych wyjazdach, żeby się na chwilę skupić i pomyśleć o tym, że jesteśmy przede wszystkim duchowi, a potem dopiero fizyczni.
1: No właśnie, to sentencja, którą pan profesor przywołał, cudze chwalicie, swego nie znacie. No właśnie, też musimy też troszkę się koncentrować. Za 2 tygodnie, panie profesorze, umawiamy się na...
0: Dziękuję bardzo na i z myślą o świętym Krzysztofie. Pozdrawiam dyrektora BUW-u, pana doktora Krzysztofa Nierzwickiego i innych Krzysztofów, których znam, bo to jeszcze jeden wielki święty, którego dzisiaj czcimy. A jutro święta Anna. Niech na koniec dodam, że w Evry Czechowicza jest szereg obrazów, które ukazują nauczanie Najświętszej Marii Panny. To jest taki obraz, kiedy święta Anna uczy Marię czytać, rozmawiają, przygląda się temu święty Joachim. Taka scena jest też w kościele Wizytek. Pierwszy kościół, pierwszy ołtarz po prawej stronie, tyle że nie Czechowicza tym razem. Żeby u Wizytek w Warszawie zobaczyć Czechowicza, po prostu trzeba poprosić zakonnicę, żeby pokazały 2 obrazy, które tam są.
1: W każdym razie są bardzo miłe, ale nie wiadomo, czy będą mogły, ale to już jest inna sprawa. Jeszcze, panie profesorze...
0: Jest klauzura.
1: Tak,
0: więc
1: jeszcze
0: pamiętajmy
1: pytanie...
0: o Czechowiczu, pamiętajmy o świętym Krzysztofie. Wszystkiego dobrego wszystkim jeszcze... Annom, które nas słuchają. Pozdrawiam serdecznie Annę Bielecką, jeśli nas słucha. I wszystkie inne Anny, włącznie z moją żoną. Ja nie mam prawa jazdy, więc ona mnie wozi i pokazuje mi te wszystkie piękne rzeczy na terenie Polski.
1: Panie profesorze, teraz jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, bo za 2 tygodnie to już w Azarii, to na pewno, ale jest tu pytanie od słuchaczy. Czy moglibyśmy zrobić, bo to jest na fali teraz właśnie Odysei Nolana, czy moglibyśmy...
0: Ale z największą przyjemnością, zrobić oczywiście.
1: Audycję, w kolejną audycję na temat właśnie...
0: Ale to może w Azarii niech sobie jeszcze poczeka, tak? Bo ten Nolan, ja byłem już na filmie. No. Proszę państwa, no cóż, może to zabrzmi trochę jak przechwałka, ale jestem człowiekiem od Homera w tym sensie, że przecież pisałem o tych malowidłach z kolekcji Lanskorońskich na Wawelu. I pisząc o tym, ale też o innych przedstawieniach, także w sztuce polskiej, bo te od Lanskorońskich to są oczywiście włoskie obrazy z XV wieku. Tak, to jest temat, który mnie bardzo fascynuje. Jest też nowa książka Marka Węcowskiego, mojego znajomego, kolegi z uniwersytetu, to jest profesor na Wydziale Historycznym. Tak, porozmawiajmy o Odysei, bo to jest wielki,
1: Homer w malarstwie,
0: temat.
1: Homer w malarstwie i w innych dziełach sztuki. Tak.
0: Bardzo dobrze. W Azarii się nie obrazi. W Azarii to wielki, wspaniały temat, który może poczekać. Teraz Homer. Rzeczywiście teraz. Za 2 tygodnie Homer.
1: Homer w sztuce wizualnej. Dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego
0: pozdrawiam
1: dobrego.
0: Pozdrawiam wszystkich państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
1: Życzenia dla pani Ani. Bardzo.
0: Przekażę.
1: I ściskamy. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.
1: No to do widzenia państwu. Konrad Mędrzewski, papa, i teraz taka piosenka, która jest coverem takiego średniowiecznej muzyki, ale jest przepiękna.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
1: Ach, zjadłabym coś boskiego.
2: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
1: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
3: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzycki.
4: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
11: To była autopromocja.

0: Formacja Brutto, jeżeli się nie mylę, i to jest chyba jedna z ulubionych formacji Artura Żaka, opoki, ostoi, fundamentu i filaru aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze.
1: Dzień dobry, Wojciechu. Kłaniam się nisko z Lwowa. Tak, to jeden z moich ulubionych zespołów. Wydaje mi się, że teraz ich działalność jest niejako w zawieszeniu. To jest formacja białorusko-ukraińska. Różni muzycy w tej formacji biorą udział. No oczywiście Michalok, czyli dawny lider Lapisa Trubickiego. Chociaż teraz chyba ponownie jest jakaś kolejna, kolejne ożywienie tej białoruskiej formacji albo połączenie, bo ja już się pogubiłem. Więc nie wiem, na jakim etapie właśnie ci białoruscy muzycy swojej kariery muzycznej są. Ale tak, to jest jeden z moich ulubionych zespołów.
0: I jaka pogoda we Lwowie? Tradycyjne pytanie.
1: Pogoda zmienna, że to tak określę. Około 19 stopni na termometrze mojego lwowskiego mieszkania. Raz słoneczko, raz chmury. Czasami pada deszcz, a jak sprawdzam synoptyków, czyli przeze mnie nazywanych szamanami, no to dzisiaj właśnie ma być w sumie relatywnie ciepło, ale ma padać.
0: Wszystkie oczy chyba są zwrócone w różnych miejscach, na różne miejsca oczywiście, ale też chyba na Petersburg, no bo różni właściciele firm handlujących milionem rodzajów rzeczy odkryli nagle, że jest wojna, a nie operacja specjalna, i ta wojna zastukała do ich drzwi.
1: No tak, największa albo jedna z największych firm e-commerce w Rosji od kilku dni, no może trochę więcej od tygodnia, jest regularnie atakowane. Atakowane są duże centra logistyczne. Tak jak Olga mówiła w swojej korespondencji, dzisiaj kolejne zakłady zostały trafione. Jeszcze, no, oczywiście płoną, ale co do uszkodzenia, to jeszcze będę sprawdzał. Jeszcze nie ma konkretnej informacji w Jekaterynburgu, jakie są konsekwencje tego trafienia. Ale biorąc pod uwagę, że to są współczesne magazyny bez konkretnych zabezpieczeń przed atakami z zewnątrz, atakami przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, no to w większości przypadków tego typu trafienia kończą się praktycznie całkowitą likwidacją. Jak wczoraj liczyłem, ile Wildberries, właśnie ta firma e-commerce'owa, ten marketplace, stracił dużych centrów logistycznych, to naliczyłem, że jeżeli chodzi o te największe centra logistyczne, takie, to Wildberries już straciło 5 wczoraj. No więc jeżeli dzisiaj jeszcze dojdzie do tego, to centrum logistyczne w Jekaterynburgu, no to będziemy mieć 6 dużych centrów logistycznych. Warto zaznaczyć, że Wildberries odpowiada za 3% gospodarki rosyjskiej, więc może to się wydawać, że to jest tylko jakiś e-commerce'owy projekt, ale to jest projekt, który niewątpliwie jest projektem nie tylko płacącym duże podatki, nie tylko zrzeszającym ogromną ilość przedsiębiorców rosyjskich, sprzedawców rosyjskich różnych poziomów, od tych drobnych sprzedających własne rzeczy do tych naprawdę przepotężnych gigantów. Dodatkowo to też jest bardzo ważny ośrodek, który zaopatrza front w materiały. No, powiem bardzo tak oględnie, podwójnego zastosowania. Chociaż z drugiej strony, jak wejdziemy na stronę Wildberries, tam jest nawet konkretna, oddzielna zakładka, wszystko dla SWO, czyli wszystko dla specjalnej operacji wojskowej, tak jak to w rosyjskiej nomenklaturze nazywa się ta wojna. I można na przykład tam kupić systemy do zrzutów, do dronów, do zrzutów oczywiście ładunków wybuchowych. No wątpię, żeby to był produkt podwójnego zastosowania, bo tak próbuję sobie wyobrazić, do czego można wykorzystać na przykład tego typu urządzenie w życiu cywilnym, albo na przykład kamizelkę kuloodporną, do czego można wykorzystać, albo hełm, albo na przykład, no oczywiście światłowód można wykorzystywać Do życia cywilnego, czy też do cywilnych, cywilnych zachowań. Warto też powiedzieć, że tak naprawdę przecież Wildberries, ta korporacja, mało kto teraz na ten temat mówi, ale rok temu, chyba półtora roku temu, była bardzo głośna sprawa właśnie z podziałem tej firmy, a to dlatego, że pani Kim rozwodziła się ze swoim mężem. No i okazało się, że ona przyjęła całość niemalże właśnie tego majątku Wildberries, który ponoć właśnie wspólnie z mężem tworzyli. No i rozpoczął się konflikt. Konflikt, taką emanacją tego konfliktu była strzelanina w samym centrum Moskwy, w tym słynnym Moscow City, bo mąż pani Kim sprowadził ze sobą przedstawicieli Ramzana Kadyrowa, a pani Kim zaopatrzyła się w innego oligarchę, w ludzi innego oligarchę, związanego też bezpośrednio, już bezpośrednio z Kremlem, i wtedy tą potyczkę wygrała pani Kim. Więc ona ma też bezpośrednie wsparcie najwyższych wież Kremla. Więc te ataki są atakami w jakimś stopniu uzasadnionymi. Zresztą ostatnio Madziar, czyli Robert Brody, to jest dowódca sił bezzałogowych, sił zbrojnych Ukrainy, w wywiadzie powiedział, że oni się zwracali do Wildberries z prośbą o usunięcie właśnie tych aukcji, tych pozycji związanych z prowadzeniem wojny przeciwko Ukrainie. Według Madziara Wildberries się nie wycofał z tego typu handlu, więc automatycznie Robert Brody, o pseudonimie Madziar, według niego rozpoczął ataki na ten teren. Ale ty powiedziałeś o Petersburgu. Tam oczywiście też płonęły magazyny, centra logistyczne, ale moim zdaniem najważniejszym wczorajszym atakiem Ukrainy na teren Federacji Rosyjskiej był atak w Kirowie. W Kirowie, a mianowicie atak przy pomocy nawet nie bezzałogowych statków powietrznych, a przy pomocy manewrujących rakiet. Manewrujące rakiety, no prawdopodobnie rakiety Flaming, dotarły do wiackich zakładów maszynowych Awitek. To jest jedna z ważniejszych fabryk, jeden z ważniejszych fabryk, ale także instytutów opracowujących między innymi systemy dla rakiet przeciwlotniczych, dla różnego typu zaawansowanych rakiet przeciwlotniczych, takich jak ziemia powietrze, na przykład do rosyjskich pancerów, ale także do szeroko rozumianego lotnictwa wojskowego. Między innymi produkują też te kapsuły ratunkowe, czyli te fotele pilotów do katapultowania się. Więc moim zdaniem to nawet bardziej ważne uderzenie, jeżeli chodzi o aspekt militarny. No i nawiążę do tego, że co mówiła też Olga, faktycznie to jojczenie w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej już nabrało jakiegoś takiego maksymalnie zmasowanego charakteru. Faktycznie wiele opinii, coraz częściej, tak jak Olga powiedziała, słyszymy o wojnie. No, jeżeli rzecznik Kremla Piskow mówi o wojnie, jeżeli minister spraw zagranicznych Lawrow mówi o wojnie, to znaczy, że wreszcie Rosjanie mają i prowadzą wojnę. No ale niestety, Wojciechu, nie wszystko jest też tak kolorowo i tak hura optymistycznie, jak my zaczęliśmy. Wczoraj też doszło do dużego uderzenia rosyjskiego właśnie rakietami balistycznymi, między innymi prawdopodobnie Iskanderami i Onyxami w środku dnia na obwód kijowski. To akurat jest dosyć typową sytuacją ostatnich tygodni, czy nawet miesięcy, że Rosjanie przy pomocy takich środków napadu powietrznego atakują teren Ukrainy, szczególnie obwód kijowski. Niemniej jednak sam cel, który został przez Rosjan trafiony, jest celem, no, no tutaj To posłużę się może nie do końca parlamentarnymi słowami, woła o pomstę do nieba, o tak bym powiedział. A mianowicie chodzi o to, że tam na prywatnym takim poligonie strzeleckim odbywały się duże targi technologii obronnych, właśnie przede wszystkim technologii bezzałogowych i technologii walki radioelektronicznej. Te targi nie tylko zgromadziły dużą ilość uczestników, zarówno tych z przemysłu obronnego, fachowców, ekspertów, także żołnierzy, jak i zwykłych odwiedzających. Dodatkowo te targi były od dłuższego czasu ogłaszane w internecie z konkretną lokalizacją, z możliwością, z koniecznością na przykład rejestracji, uczestnictwa. Na tym terenie na przykład według relacji nie było też miejsc do ukrycia się, do schronów, chociaż tutaj akurat przy takiej lokalizacji szybkość dotarcia rosyjskich rakiet balistycznych jest na tyle mała, że mało prawdopodobne, żeby ktoś zdążył do takiego ukrycia dobiec. No i niestety w tym wyniku 10 osób zginęło. Taką informację mamy na dzień dzisiejszy, na dziś. 100 osób odniosło obrażenia. Niektórzy są w stanie ciężkim. Ja właśnie tak się zastanawiam, że właśnie po już w 5 roku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, w sytuacji, w której od wielu tygodni Rosjanie atakują balistyką teren, no, chociażby obwodu kijowskiego, organizacja w tak otwartej formie tego typu targów, no, jest co najmniej nierozsądna. No, dodatkowo wczoraj też Defense24, polski portal, podał informację, że jeden ze współpracowników polskiej firmy zbrojeniowej także zginął. Według relacji to nie był obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ale właśnie pracownik, czy też współpracownik polskiej firmy zbrojeniowej. Warto też zaznaczyć, bo były na początku tego typu doniesienia prasowe, że to organizowały na przykład siły zbrojne Ukrainy na jakimś wojskowym poligonie. No nie, to nie odpowiada rzeczywistości. To był prywatny poligon, prywatna inicjatywa. No ale... ale faktycznie bardziej bym się chyba zastanowił nad organizacją, taką formą organizacji tego typu targów. Wojciechu?
0: Artur Żak z Lwowa. Tak, ta informacja pojawiła się w Defense24 wczoraj. Czy kończymy? Chyba już, bo mamy gościa w studiu, chyba już jest ten moment, kiedy zapowiesz piosenkę, chyba że coś jeszcze jest istotnego.
1: Nie, myślę, że tutaj akurat już dam ci pole do popisu i faktycznie rozmowa z gościem jest trochę ważniejsza od tych informacji, które jeszcze posiadam. A piosenkę dawno chyba nie słuchaliśmy palindroma. Palindrom to taki młody lwowski twórca, no, raper i jego utwór z bukietem Trojant.

0: I za chwilę porozmawiamy o zbiórce środków na 110. Brygadę imienia Marka Bezruczki. Jak Państwo wiedzą, stosunki polsko-ukraińskie ostatnio były więcej niż napięte na tle postaci historycznych, a tu właśnie będziemy mówili o Marce Bezruczce, czyli jednej z tych postaci, która powinna łączyć Polaków i Ukraińców. W Zamościu niestety nie słychać Radia Wnet, a szkoda. Naszym gościem jest pan Jerzy Rejt, konsultant programu Study Tours to Poland, ale jednocześnie drugie takie miejsce, w którym jest pan aktywny, to Społeczna Inicjatywa Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: I może zaczniemy, już zapowiedziałem tę zbiórkę, zaraz też powiemy, jak ona się odbywa. Trzeba koniecznie przybliżyć albo jeszcze raz przypomnieć, kim był Marko Bezruczko.
1: Generał Marko Bezruczko to postać i pewien jakby symbol braterstwa polsko-ukraińskiego w walce 1920 roku. Miesiąc temu w Muzeum Bitwy Warszawskiej odbyła się konferencja, gdzie historycy wspominali ten czas, kiedy był podpisana umowa między Piłsudskim i Petlurą. W ramach tej umowy ukraińska armia razem z Wojskiem Polskim walczyła z bolszewicką Rosją. I generał Marko Bezruczko, którego mogiła znajduje się w Warszawie, na prawosławnym cmentarzu na Woli, był osobą, która dowodząc dywizją strzelców sieciowych razem ze strzelcami Kaniowskimi zatrzymała konnicę Budionnego pod Zamościem. To było porozumienie, gdzie generał Bezruczko, wtedy pułkownik, był najstarszy rangą i zdecydowano, i Polacy, i Ukraińcy, że on będzie dowodził. Wtedy zbudowano 18 kilometrów transzei. I wtedy, gdy Tuchaczewski stał pod Warszawą i czekał na pomoc, aby zdobyć wreszcie Warszawę, jak mówił, Budionny został zatrzymany. I to był pierwszy moment, który później doprowadził do tego, że Warszawa została wolna. I armia bolszewicka zatrzymała się. I sądzę, że jest taki pewien symbol. Na stulecie Bitwy Warszawskiej nasza społeczna inicjatywa zaczęła aktywnie szukać środków, aby stworzyć w Warszawie swojego rodzaju panteon, gdzie jest ponad 100 mogił żołnierzy i generałów, bo oprócz generała Bezruczka jest generał Salski, jest generał Rzymienko, jest generał Kuszcz, jest generał Zabrocki i inni, którzy ważną rolę spełnili wtedy, ponieważ ci generałowie z Bezruczką na czele byli bardzo aktywni wtedy, kiedy sowiecka Ukraina zaistniała i tutaj w porozumieniu z Wojskiem Polskim na przykład wyznaczono 50 oficerów, którzy pracowali w kontrwywiadzie polskim. Oficerów, którzy znali teren Ukrainy radzieckiej wtedy i znakomicie wspierali kontrwywiad polski. Więc postać generała Bezruczka ma wymiar jako żołnierza,

do państw niepodległych. Więc tak możemy w skrócie powiedzieć o generale Bezrzutce i sądzę, że był pewien symbol. Na stulecie Bitwy Warszawskiej ja zaprosiłem rodzinę Bezrzutka do Warszawy. Przy mogiłach kwatery generalskiej, bo jest kwatera generalska i kwatera kozacka, stanęła Kompania Honorowa Wojska Polskiego i po wielu, wielu dziesięcioleciach usłyszeliśmy strzały. Zobaczyliśmy składane wieńce przez ważne osoby w Polsce. Wróciliśmy pamięcią do sojuszu, ponieważ to jest ważne, aby pamiętać o historii, ponieważ ta historia wspólnej walki, ona trwa dzisiaj. Dzisiaj Polska jest głównym hubem pomocy dla Ukrainy. Dzisiaj Polska w pierwszym rzucie początka wojny niezwykle aktywnie włączyła się do zbrajania armii ukraińskiej. A ja już nie wspomnę o tym, że miliony uchodźców znalazły dom. Nie obozy internowania czy opieki nad nimi, ale polskie rodziny, które przyjęły. Więc patrząc szeroko na to, ja mam takie wrażenie, że wśród środowiska polskiego te fakty nie są znane szeroko. Natomiast dla mnie odkryciem jest to, że uchodźcy ukraińscy odkrywają na nowo swoją historię. W czasach Związku Radzieckiego te sprawy były zamilczane i o tym się nie mówiło. I wnuk generała Bezrzutka opowiadał mi, że na Ukrainie wspominanie tamtych czasów walki z bolszewicką Rosją było nie tylko naganne, to była groźba represji. I w rodzinie Bezrzutków była osoba, gdzie NKWD wezwało tą osobę i powiedziała, albo wyrzekasz się generała Marka Bezrzutko, albo w Sybir jedziesz. Więc to są historie, które łączą przeszłość z teraźniejszością. Ja bym taką tezę postawił, że historia trwa nadal. To jest wspomnienie o tej aktywności, która ma w sobie i Polaków, i Ukraińców. I można wspomnieć, że na terenie Polski, oprócz Warszawy, Lublina, Aleksandrowa Kujawskiego, Łańcuta, Kalisza, Wadowic, to są przykłady miejsca spoczynku sojuszników, żołnierzy ukraińskich, sojuszników Polski z 1920 roku. Jest to ważny moment, ponieważ zrozumienie dla tej aktywności społecznego organizacji, którą jestem liderem, znalazło i Rada Warszawy, i niektóre banki polskie, i Ministerstwo Kultury, i dzięki temu na stulecie Bitwy Warszawskiej odnowiony był kwartał generalski i kwartał kozacki. I dzisiaj wiemy o tym, bo mamy kontakt. Na froncie, w pierwszej linii walczy 110. Brygada imienia generała Marka Bezrzutki. Brygada, która w pierwszej linii jest od początku pełnego wymiarowego atakowania Rosji na Ukrainę. I żołnierze, oficerowie powiedzieli, że po zakończeniu wojny oni przyjadą do Warszawy na mogiłę generała Marka Bezrzutka, aby pokłonić się. Pokłonić się generałowi, którego ideę niezależnej Ukrainy oni realizują dzisiaj w walce, ginąc i broniąc Ukrainy przed Rosjanami. I ta inicjatywa pojawiła się w różnych środowiskach. W środowisku Cerkwi Grekokatolickiej, środowisko Fundacji Uniters, która w Warszawie działa i ma od wielu już lat działania na rzecz i uchodźców, i potrzebujących, którzy na Ukrainie zaznali na środku wojny. Są różne miejsca, różne środowiska, które odzywają się jakby nasz apel, ponieważ na nasze pytania do żołnierzy, ponieważ mamy zasadę, że staramy się zejść jak najniżej. Do ROT, do struktur, do medyków, którzy są w pierwszej linii. I mieliśmy odpowiedź, mamy czym walczyć, ale potrzebujemy rzeczy podstawowych. Są sytuacje, że 3-4 miesiące nie zmieniamy bielizny, bo są warunki, które nie uniemożliwiają i czasem nie mamy. Potrzebujemy ładowarki do naszych telefonów.

0: telefonów. Atrybuty osobistej ochrony. Czyli ta akcja nie jest skierowana na dozbrajanie 110 Brygady, ale budowania morale tej brygady poprzez zabezpieczenie rzeczy podstawowych dla żołnierzy, a medyków, aby byli uzbrojeni i ratowali życie.
1: Czyja to była inicjatywa? Jak to się stało, że Marko Bezruczko stał się patronem tej brygady?
0: I, o ile wspomnę, swego czasu w Kijowie dyrektorem Centrum Kultury Polskiej był pan Czyżewski. Gdzieś tam pojawiło się, urodziła się ta idea i sądzę, że to było, że to był strzał w dziesiątkę. Ponieważ nam w historii dwóch narodów szukać trzeba rzeczy ważnych, rzeczy, które uświadamiają, że tak jak kiedyś, jak i dzisiaj, jest ten sam wróg. I imperia, którą on reprezentuje, ona nie zatrzyma się. Jak powiedział kiedyś prezydent Kaczyński, będąc razem z innymi prezydentami, pierw jest Gruzja, później Ukraina, a później kraje bałtyckie, a w końcu i Polska. Więc ta inicjatywa przypomina, że historia trwa. Historia się nie kończy i my musimy jednocześnie świadomi faktów historycznych wyciągać wnioski i wyprzedzać na kilka kroków to, co może się stać.
1: Zacytował pan sławne przemówienie z Tbilisi z tego momentu, kiedy Rosjanie nacierali na Gruzję. Przejdźmy trochę już do spraw tych najbardziej lakonicznych, to znaczy w jaki sposób jest przeprowadzana ta zbiórka. Widzę, że to jest zrzutka, czyli bardzo popularna strona do takich akcji. Jak nasi słuchacze mogą wspomóc tę akcję albo rozpropagować?
0: Ja sądzę, że najbardziej praktyczne to jest zrzutka. Wejść na stronę Fundacji Uniters, powiem Fundacji Uniters, i tam będzie informacja, jak dostać się do zrzutki. Tam również podane są konta fundacji. Tak jak mówię, ta fundacja przez ostatnie 5-6 lat przyjęła setki tirów z całej Europy, gdzie w swoich magazynach w Pruszkowie przepakowała pomoc humanitarną i medyczną, wysyłając to na front dla potrzebujących. Jeszcze jest taka możliwość w Warszawie, że w parafii grekokatolickiej na Miodowej stoi w cerkwi skrzynia, na której jest portret generała Bezruczka i w informatorze co niedzieli pojawia się jakby prośba o wsparcie. Tych, co mogą. I każda złotówka, tu nie chodzi o duże sumy, ale chodzi o pewien symbol, że w tym momencie i Polacy, i tak dużo uciekinierów z Ukrainy jednoczą się, łącząc historię z teraźniejszością.
1: Chociaż sam Bezruczko urodził się w Tokmaku, czyli na tej Ukrainie naddnieprzańskiej, więc był prawosławny.
0: Tak jest. Ale myślę, że pewne rzeczy, tak jak wspomnieliśmy, cmentarz prawosławny na Woli. Proszę Państwa, 14 sierpnia o godzinie 18, już szósty rok od stulecia Bitwy Warszawskiej, spotyka się młodzież, Polacy i Ukraińcy, harcerze i płastuni. I jest to symbol, kiedy...
1: Płastuni, to jeszcze dopowiem, to jest taki ukraiński skauting.
0: Skauci. I jest obecna warta honorowa Wojska Polskiego. Są ambasadorzy kilku państw obecni. I powiem tak, trzykrotnie był prezydent Duda obecny w przededniu Dnia Wojska Polskiego, honorując sojuszników z 1920 roku. Więc wspominam o tym, ponieważ niezwykle wysoko cenię sobie, że właśnie młode pokolenie podchwyciło jakby w tym momencie, kiedy odnowiliśmy te kwartały, aby spotykać się. I dzisiaj w blisko 20 miejscowościach w Polsce młodzi Polacy i młodzi Ukraińcy spotykają się przy mogiłach żołnierzy, sojuszników Wojska Polskiego, aby uhonorować ich za współpracę i wspólną walkę 20 roku. I co mnie bardzo jakoś tak pozytywnie, również widzę aktywność na mogiłach legionistów i cmentarzach w Ukrainie. Więc ja myślę, że fakt, że młode pokolenie przedłuża działalność mojego pokolenia, a z kolei ja pamiętam seniorów, którzy schodzili się 1 listopada na Dzień Zmarłych pół wieku temu, kiedy była ruina tych mogił, kiedy symbolicznie, po cichu oglądając się...
1: Czyli za komuny, czyli gdy temat był zakazany.
0: Absolutnie tak. Ponieważ wiemy, że u nas również ten temat był nieobecny i wyrzucono go z podręczników i mało tego, kto był aktywny i próbował tym się zajmować, a byli to historycy polscy, chociażby profesor Torzecki i inni, no, mieli sygnały, że zostawcie te tematy. To nas nie interesuje. Dlatego myślę, że zainicjowana w Warszawie ta akcja młodzieży pod nazwą Płomień Braterstwa jest bardzo ważna i dlatego jest okazja, żeby kto z Państwa chciałby wesprzeć młode pokolenie i swoją obecnością zaświadczyć, że to jest ważny fakt wspominania tego elementu historii wspólnej walki, zjawili się na warszawskiej Woli. Przypomnę, 14 sierpnia, godzina 18.
1: I jeszcze przypomnijmy tę datę i tę godzinę, a właściwie rozmawiamy, no można w uproszczeniu powiedzieć, że jest lipiec, niedługo zacznie się sierpień, że w rocznicę tych wydarzeń.
0: I dlatego ta akcja narodziła się kilka dni temu, ponieważ chcemy ją podsumować w przededniu Dnia Wojska Polskiego, poinformować młodzież, że my widzimy, co młodzież robi, jaka jest aktywna, a również donieść społeczeństwu efekt tej akcji. Ponieważ działamy bardzo przejrzyście, bardzo otwarcie i jest to ważne, już mam sygnały, jest wsparcie z różnych miast Polski. No i liczmy, że Zamościa, tam jest tablica poświęcona generałowi Markowi Bezruczce, że również Zamość wesprze jakby. Ponieważ ta brygada jest pewnym symbolem. Ja sądzę, jej walka dzisiaj łączy ideę walki tamtego pokolenia sprzed 106 lat, kiedy oni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy nie obronili niepodległości Ukrainy, wycofali się na teren Polski, ale tu byli aktywni. Ja wspomniałem o ich współpracy z kontrwywiadem i były inne jeszcze sfery współpracy wojskowej, czyli przedłużenie jakby podpisanego umowy kiedyś Piłsudski, Petlura.
1: Oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim w dwudziestoleciu byli Ukraińcy i Gruzini. No i tam jeszcze kilku Azerbejdżan chyba, tak. Ale właściwie to był trzon.
0: Gruzini i Ukraińcy, tak, to był trzon.
1: Nie wiem, nie zweryfikowałem tego, ale niedawno w którejś z rozmów w programie wschodnim ktoś z moich gości powiedział telefonicznych, to było tak trochę przy okazji, że ta emigracyjna Ukraina petlurowska, rząd emigracyjny we wrześniu 1939 roku wywołał wojnę Niemcom. Nie wiem, czy taki akt rzeczywiście miał miejsce.
0: Ja nie znam tego faktu, ale powiem tak, że w Wojsku Polskim w 1939 roku było około 100 tysięcy Ukraińców walczących. Ja sądzę, że znaczący jakby ilościowy moment to byli żołnierze Petlury. I co ciekawe, w latach 40. pod niewolą niemiecką ci żołnierze na żadne propozycje współpracy ze strony nazistowskich Niemiec jakby nie szli, nie przyjmowali. I myślę, to był też charakter i też braterstwo broni. Stało się tak, że w porozumieniu ryskim Polska odstąpiła jakby od współpracy z Ukrainą, akceptując zaistnienie Ukrainy radzieckiej i zwycięstwa wtedy bolszewickiej bolszewików. Ale myślę, że Ukraińcy do końca jakby dochowali i włączając się w działania Wojska Polskiego, działając się w obronę Polski przed nawałą niemiecką, dochowali ze swej strony tej wierności przysiędze o braterstwie. I jako taki ciekawostka odkryłem na cmentarzu powązkowskim wojskowym jednego z nich, mogiłę Anatolia Chorbaczenka, kapitana Wojska Polskiego, podpułkownika Armii Ukraińskiej, który był jednym z tych 50. I jest to symbol, że całe kwatery krzyży z 1920 roku, a 20 metrów od nich jest mogiła oficera. I mnie się marzy, aby może już czas nastąpił, aby ci, którzy opiekują się mogiłami legionistów 20 roku, również wzięli pod opiekę tą mogiłę, bo tą mogiłą się ja osobiście opiekuję.
1: Dobrze, taki apel również wybrzmiał na antenie Radia Wnet. Przy okazji naszym kolegą redakcyjnym jest mieszkaniec Kijowa, Dmytro Antoniuk, który napisał kiedyś książkę, nie wiem, czy trafiła do pana, Pamięć w czasach zarazy.
0: Nie.
1: To była akcja moich kolegów redakcyjnych, Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk jeździli.
0: Znam tych panów z aktywności, jeździli, którą wspieram rzeczywiście, i są znakomite ich reportaże, znakomite wpisy, i mam poczucie, że mają wiedzę. To jest bardzo ważne dzisiaj, swoje wnioski, swoje uwagi, nieraz krytyczne, opierać na faktach i na historii, którą zbadali historycy.
1: To już jest biały kruk. Tę książkę wydał Kurier Galicyjski we Lwowie. Nie wiem, czy się uda zdobyć, ale może gdzieś tam wygrzebiemy jeszcze jeden egzemplarz dla pana. A zatem jeszcze raz, przypomnijmy, jest godzina 10:57. Za chwilę program wschodni się skończy. W jaki sposób nasi słuchacze mogą wesprzeć 110. Brygadę imienia Marka Bezruczki?
0: Wchodzimy na stronę Fundacji Uniters i tam podane są parametry zbiórek i konto fundacji. Kto ma czas i chciałby zobaczyć Stare Miasto, ale również ulicę Miodową, może wstąpić do parafii grekokatolickiej, chociażby w niedzielę. Tam odbywa się 4 czy 5 mszy i również odbywa się zbiórka. Również proszę na Facebook wejść i pod moim nazwiskiem również są te parametry, gdzie każdy mógłby symbolicznie wesprzeć te działania, i ja już z góry dziękuję, ponieważ też miałem wczoraj informację, że grupa młodzieży zebrała kilka tysięcy złotych i pytała mnie, jak przekazać je. To było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ to potwierdza, że młode pokolenie, które interesuje się historią, tak jak wspomniałem o harcerzach, o skautach generalnie, to akurat była środowiska studenckie, również zauważają to. I sądzę, znowu powtórzę, że historia trwa dalej.
1: Historia trwa dalej. To chyba możemy powiedzieć, że jest motto naszego spotkania. Pan Jerzy Rejt, konsultant programu Study Tours to Poland, ale jednocześnie społeczna inicjatywa opieki nad mogiłami żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję państwu.
1: Ja jeszcze przypominam, jutro Czarne Niebo o godzinie 17 w YouTubie, ale również na antenie. Jutro Jacek Krzysztof Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020, będzie gościem tego spotkania, zatem gorąco polecam. Igor Toporowski realizował audycję. Za chwilę Sztuka jest magią i Joanna Rawik. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.

0: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
1: Bez ciebie nie płynę.
2: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
9: Blisko czy daleko?
8: Jedno i drugie.
9: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
8: To możliwe?
9: W Radiu Wnet jak najbardziej.
10: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
10: Słuchajcie Radia Wnet.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
11: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
16: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
0: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
14: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam niezwykle serdecznie przy konsolecie, mój kochany Igor Toporowski, wydawcą jest Hania Tracz, ale dzisiaj audycja ma zupełnie inny kształt, myślę, że nawet będzie bardziej atrakcyjna, bo okazało się, że zmogły mnie cierpienia, bóle, kręgosłup, takie rzeczy, to wyznaję uczciwie. Musiałam się poddać takiej straszliwej terapii, fizjoterapii, ale nie mogłam w związku z tym przyjechać do naszego kochanego Radia Wnet. Natomiast będę rozmawiać telefonicznie, ale na miejscu w radio jest przede wszystkim mój wspaniały gość Piotr Pieczka, syn Franciszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzień dobry, panie Piotrze. Bardzo się cieszę i dziękuję panu, że się pan zgodził na taką formę, bo mnie dzisiaj w Radiu Wnet reprezentuje mój Wituś, który nieraz bierze udział w moich audycjach. No jest to po prostu Witold Pilarowski, nie tylko mój Wituś, ale mój wydawca, mój menadżer. I właściwie on tam jest, to tak jakbym była ja. Bardzo ci, Wituś, dziękuję za tę decyzję. Wiem, że już sobie pogadaliście. Tak bogaty jest program dotyczący Franciszka Pieczki, bo muszę przypominać, większość ludzi o tym wie, że Franciszek Pieczka to nie tylko gigantyczny aktor teatru, radia, telewizji, filmu, ale również nieprawdopodobna osobowość. To on właściwie tę rolę grał, a jednocześnie był sobą w stopniu niespotykanym. I ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem. Panie Piotrze, co pan jako dziecko tak wielkiego człowieka, co pan czuł, kiedy się pan zorientował, kim jest tata?
1: Drodzy państwo, czy ja się zorientowałem? Znaczy u mnie w ogóle nie występowało coś takiego, takie nagłe zorientowanie się, że mój tata jest aktorem, ponieważ ja dorastając, wiedziałem, że tata jest aktorem, idzie do pracy, idzie do teatru, tak jak rodzice innych znajomych, gdzie pracowali gdzieś tam w zakładach pracy innych. Traktowałem po prostu tatę, to co robi, jako jedną rzecz, że pracuje jak taki, brzydko mówiąc, zwykły ojciec, normalnie jak rodzice chodzą do pracy. Wiedziałem, że tata jest znaną postacią, no bo zawsze gdzieś tam nie pokazał, gdzieś byliśmy, no to zawsze był zaczepiany gdzieś na chwilę rozmowy albo uścisk dłoni. Co czasami robienie takich prozaicznych zakupów typu dwie kajzerki i butelka mleka przeciągało się nawet do półtorej, dwóch godzin.
0: To ładne rzeczy. Bo był ciepły, był towarzyski, był bardzo ludzki. Tak? No i co te dwie, trzy godziny?
1: Wtedy zawsze było tak, ponieważ tata do mnie mówił, synek, idziemy po zakupy na bazar, gdzieś tam do swojego sklepu, który mieliśmy najbliższy w podwarszawskiej miejscowości, no jest to Warszawa, w Falenicy, i robiliśmy zakupy i ja wiedziałem, że ja kupuję, ja noszę do samochodu, a tata po prostu szedł, ktoś go zaczepiał, życzył mu tam zdrowia, ale też się zdarzały takie sytuacje, kiedy podchodziły osoby gdzieś z jakimiś wewnętrznymi może rozterkami, wewnętrznymi zapytaniami i po prostu pytały się, panie Franciszku, a co pan myśli na taką sytuację tak i tak, nie? Opowiadały krótko oczywiście jakieś tam swoje, że tak powiem, życiowe sytuacje, po czym tata po chwili zastanowienia mówił jedno do dwóch zdań, i ja widziałem w oczach tych ludzi po prostu błysk, odpowiedź na ich pytanie takie, które ich nurtowało, może na przykład przez całe życie. Więc...
0: Panie Piotrze, tak, skoro jesteśmy przy takich sprawach bardzo prywatnych, osobistych, to ja muszę tutaj wyjaśnić, że mój Wituś, który tam mnie zastępuje w studiu Radia Wnet, mieszkał przez wiele lat w Palenicy, był niemalże sąsiadem pana rodziny i nawet znał doskonale pana babcię. Wituś, coś powiesz o tym?
1: No nie ma pana Witolda, ale doszliśmy czy znał dokładnie moją babcię od strony mamy.
0: Właśnie.
1: Tak, ale doszliśmy tutaj po nitce do kłębku, że babcię pana Stora, czyli nie stricte moją babcię od strony mojej mamy, czyli babcię Witkowską. Więc tak, ja się urodziłem, może tak, bo mówimy o tej Falenicy, i tutaj muszę nadmienić, ponieważ ja się urodziłem w Warszawie, tak, jestem warszawiakiem, notabene urodzony gdzie, w szpitalu praskim, czyli nie ma cwaniaka nad warszawiaka i tak dalej, tak mówiąc w cudzysłowie, moja siostra jest starsza, którą pozdrawiam. Mam nadzieję, że mnie słyszysz, siostra, a nie ja tam gdzieś pielisz grządki, tak na marginesie. Tak? Moja siostra się urodziła się w Krakowie, więc jest krakuską.
0: No właśnie.
1: I w 68 roku moi rodzice razem z moją siostrą przeprowadzili się z Krakowa do Warszawy. Ja się urodziłem w Warszawie, tak.
0: No właśnie. Panie Piotrze, wie pan co, temat pod tytułem Franciszek Pieczka jest ogromny, ale ja bym chciała, ja nie stosuję żadnej chronologii, lubię ruchy konika szachowego i mnie się wydaje, że pięknie byłoby zacząć od tego, jak pana ojciec Franciszek Pieczka złożył wizytę w Watykanie u naszego Jana Pawła, robiąc tam w towarzystwie, prawda, aktorów, reżysera, pana Kawalerowicza, pokaz filmu Quo Vadis. A pan o tym dużo wiesz. Czy może pan nam opowiedzieć?
1: Tak, drodzy państwo, opowiem teraz taką, a propos filmu Quo Vadis, tutaj się troszeczkę głębiej zagłębimy, że tak powiem, w sam film i w postać mojego taty. No i potem przyjedziemy, że tak powiem, do Watykanu. Powiem szczerze, zawsze ktoś mnie się pyta, która rola się taty mi najbardziej podobała. Ja takiej roli nie mam, bo mi się wszystkie podobały i ja wiem, że tutaj jestem jednostronny, ale tak jest. Jedną rolę, którą zapamiętałem, była to rola właśnie świętego Piotra w Quo Vadis, do której tata się przygotowywał, ponieważ mój tata zawsze się rano uczył roli, miał swój gabinet, ja tam nieraz wchodziłem, nieraz wychodziłem. Zazwyczaj tata wolał mieć tam, że tak powiem, tą ciszę. Ale pamiętam, że do tej roli mój tata się długo przygotowywał w sensie wewnętrznym. Dużo czytał, dużo rozmawiał, ponieważ grono naszych znajomych, różnych osób i ze świata kultury, i ze świata, nazwijmy to, kościoła, osób, z którymi rozmawiał, przygotowując się do tej roli. I ja pamiętam, że zadałem mu taką rolę, mówię, tak długo się uczysz tej roli, bo ja wiedziałem, że mój tata po prostu naukę roli to trwało krótko, bo mój tata bardzo dużo, tam 10 czy 15 czy 20 kartek A4, to tam półtora dnia zapamiętywał i tak dalej. Ja do tego to prawie tydzień się tam przygotowywał z małym okładem. I mój tata mi powiedział taką jedną rzecz, którą teraz państwu powiem. Mówi, wiesz, aktor może być księdzem. Może zagrać księdza, pójdzie do kościoła, podpatrzy księdza, popatrzy, jak się ksiądz zachowuje, co ma zrobić. Włoży w tą rolę księdza siebie, no i zagra księdza. Może być górnikiem. Pojedzie porozmawiać z górnikami. Może mu się uda zjechać na dół do kopalni, zobaczy ten gorąc, ten pot, ten kurz. A ja mam rolę świętego Piotra. No i on zawsze do mnie mówił: synek, widziałeś gdzieś tutaj świętego Piotra? No nie, no nie. Więc wracając właśnie do tego, do tej roli, to pamiętam, że tata się do niej przygotowywał dość długo, w sensie myślę, że teraz po jakimś czasie uważam, że to było takie przygotowanie samego z sobą co do stworzenia postaci świętego Piotra. Bo nam się wydaje, inaczej, my patrząc na to, co widzimy na ekranie, widzimy już stworzoną postać, tak? Możemy ją ocenić, czy była dobra, czy była zła, czy pasowała, czy nie pasowała, ale jak zadamy sobie pytanie, jak my byśmy zagrali tego świętego Piotra i jakbyśmy to stworzyli, to już jest co innego. Teraz przechodząc dalej, tak, była w Rzymie, Był pokaz, na którym był nasz święty pamięci Jan Paweł II był nasz i był pokaz i rozmowa z Ojcem Świętym i Ojciec Święty wtedy powiedział takie zdanie do taty, że bardzo dziękuję mu za tą rolę, bo gdy Pan go powoła na górę i w tłumie wszystkich świętych łatwiej mu będzie poznać postać świętego Piotra. I bardzo mu dziękował za tą rolę.
0: No tak, no tak, to wyjątkowa sprawa w życiu. Tak, ma pan rację właściwie. Wszystkie role Franciszka Pieczki to były wielkie kreacje. O niektórych chcę tutaj pomówić. Mianowicie, ja po naszej pierwszej rozmowie telefonicznej rozmawiałam z panem o tym, że akurat oglądałam na TVP Kultura jakiś piękny film, który się dzieje w XIX wieku i tam Franek gra jakąś olbrzymią rolę. Pan mi powiedział, to jak to, paciorki jednego różańca, tak?
1: Tak. Tak, tak, tak, tak.
0: To jest film historyczny, który dzieje się właśnie w XIX wieku, gdzie tam...
1: Na Śląsku, tak.
0: Właśnie, tam no, Franek był, on mimo, że był cały czas sobą, to jednak te barwy postaci były inne, a tutaj zrobił na mnie ogromne wrażenie takiego faceta, który jest twardy, okrutny, tam są jakieś sprawy rodzinne. Czy zechce pan coś powiedzieć, parę słów na ten temat?
1: Jeśli chodzi o tą postać, no to ona jest dla mnie taką postacią, takim właśnie to może to, ta okrutność i ta twardość, to jest ta, to jest pokazana ta bardziej bym to ujął, że jest to ta niezłomność charakteru śląskiego, tych swoich, tego kręgosłupa moralnego, który się wynosi z domu i dbanie o wartości, nie bycie takim, brzydko to powiedziawszy, taką chorągiewką, w zależności jak wiatr wieje, takie mam poglądy, nie mam ścisłe poglądy, które wyniosłem z domu i ich się trzymam, bez względu na to, czy one są śmieszne, czy niemodne, czy małostkowe.
0: Ale one są pana.
1: Ale one są, tak, tak, tak, tak. W tym i tutaj jest, jeśli chodzi właśnie też o tą postać, o której rozmawiamy.
0: Właśnie. Panie Piotrze, ja miałam szczęście bardzo dużo i gęsto obcować ze Śląskiem, który jest regionem niezwykłym, nadzwyczajnym. Nawet mój debiut telewizyjny się tam odbył, a potem, kiedy mieszkałam we Wrocławiu, w Krakowie, w tym samym czasie, co pana ojciec, to często bywałam w telewizji śląskiej i tam koncertowałam, bo telewizja śląska była taka druga po Warszawie miała bardzo nowoczesny sprzęt, który kupowała za sprzedany węgiel, ach jak to dzisiaj brzmi. Ale mówię o tym, żeby się chwalić i żeby poinformować, że bardzo dobrze poznałam region, ludzi, zwłaszcza ludzi kultury, ale nie tylko, bo bywałam tam miesiącami na koncertach. I uważam, że jest globalizacja, szmacja, Bóg wie co, ale charakter regionów się nie zmienia. I Śląsk należy właśnie do tych wyjątkowych, tam jest taki silny, piękny etos pracy. A poza tym mnie zadziwia, dlaczego nie jest zatwierdzony, podobnie jak kaszubski, język śląski. Przecież on ciągle funkcjonuje w tamtejszych rodzinach. Co pan o tym sądzi?
1: Znaczy, ja uważam, że właśnie ta niezłomność regionów, o której pani powiedziała, to myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, którą my w Polsce posiadamy, którą powinniśmy dbać, którą powinniśmy pielęgnować, żebyśmy po prostu nie stali się takim wymieszanym społeczeństwem i tak nie do określenia koloru, jak ja bym to powiedział. Jeśli chodzi o język śląski, właśnie. No ja uważam, moim zdaniem, chociaż jestem warszawiakiem, tak jak mówię, uważam, że język śląski powinien być wpisany, zresztą tak jak jeszcze kilka innych języków regionalnych, jako do naszego dziedzictwa narodowego, domowy. To jest nasze bogactwo, które pozostanie na lata, bo pamiętajmy, no niestety mało się o tym mówi, ale kiedyś było tak, że jak ktoś przyjeżdżał z Kaszub czy ze Śląska do Warszawy, to unikał gwary mówienia w swoim ojczystym, że tak powiem, języku. Nawet można powiedzieć teraz troszeczkę się wstydził tego, nie? To, że to było takie, no jak już ktoś mówił jakąś gwarę, no to taki już tam gdzieś tam z daleka, z prowincji przyjechał tutaj i tak dalej. Ja uważam, moim zdaniem, że tak, że gwara śląska powinna być wpisana do dziedzictwa narodowego, ponieważ ze Śląska, z terenów Śląska, z gwary, czy tam z innych regionów Polski, pamiętajmy, że pochodzi też wielu i aktorów, i malarzy, i pisarzy.
0: Ale oczywiście, to potęga.
1: Którzy rozmawiali między sobą nawet, czy w tekstach literackich, też są pozaciągane słowa z gwary rodzimej.
0: No tak. Tak, oczywiście pan ma rację, jeśli chodzi o kulturę właśnie Śląska, to zarówno teatr, jak i aktorzy, jak i no chociażby filmy Kazimierza Kuca, prawda? Perła w koronie,
1: tak.
0: Tak, które tak pokazują, no bo Kazio Kuc był tam się urodził i tam zresztą został pochowany na tym starym cmentarzu w Katowicach, prawie że w Śródmieściu. Właśnie a propos cmentarzy, my z Witusiem często wspominamy pana ojca, bo Wituś, mieszkając w Falenicy z rodzicami, to ma tam grób rodzinny na tym samym cmentarzu, gdzie leży pana ojciec. Nawet zapalamy czasem jakieś świeczki na jego grobie, bo on jest tam przy głównej alei. Więc oczywiście, no ale to są sprawy takie dyskusyjne i czasem zabawne. Panie Piotrze, ponieważ rozmowa jest bardzo gorąca i bardzo emocjonalna i mówimy o Śląsku, który jest regionem urodzenia pana cudownego ojca, to proponuję, żebyśmy teraz posłuchali. Igor, masz tam może Ondraszka zespołu Śląsk? Tak?
1: Szuka się. Widzę po minie realizatora, że się szuka. Tak, tak. Robi co może, pot mu pod czole cieknie, ale damy radę.
0: No to bardzo się cieszę, bo to jest taki piękny akcent muzyczny. Bo zanim... O! Świetnie.

0: Tak, to wstrząsająco piękny utwór. Zresztą wyznam panu, że ja się bardzo przyjaźniłam z wspaniałym zespołem Śląsk, ponieważ 10 par ich baletu występowało w paryskiej Olimpii, w tym wielkim programie Grand Music Hall de Varsovie, w którym również brałam udział. I takie rzeczy pozostają. No ale właśnie, teraz odejdziemy od Śląska z tej prostej przyczyny, że kolejną swoją jakąś wspaniałą kreację stworzył pana ojciec w serialu Rancho. No i teraz, ale proszę powiedzieć, bo pan wie dokładnie, jak sprawa wyglądała. Bo ja słyszałam tylko, że przerwali produkcję po śmierci scenarzysty, ale pan wie więcej i zwłaszcza dotyczy to powrotu do realizacji serialu Rancho.
1: Drodzy Państwo, ja troszeczkę się cofnę, tak? Taką anegdotę Państwu powiem. Myślę, że to Państwa zaciekawi, bo jej tam nie znajdziecie. Jak generalnie mój tata znalazł się w serialu Rancho? Bo to jest, to myślę, że to jest dość ciekawe. I tak na początek, jeśli mogę zmienić, że tak powiem, to pytanie. Tak,
0: no, ale bardzo tak. Proszę. Bardzo proszę.
1: Drodzy Państwo, serial Rancho, jak się zaczynał z panem Niemczykiem, pierwszy sezon, w którym grał pan Niemczyk, teraz się musimy, że tak powiem, w głowie przerzucić. Mamy dom rodzinny, bo my mieszkaliśmy, ja mieszkałem razem z żoną i z dziećmi, z moimi rodzicami, z moim tatą, więc mieliśmy taki dom wielopokoleniowy. Na ten czas, kiedy moje dzieci dorastały, to byliśmy takim ewenementem, że tak powiem, na taką skalę, ja już się śmiałem, że światową w ogóle, że mamy trójkę dzieci, a dwa jeszcze mieszkamy z rodzicami, tak? Co po jakimś czasie, ale to jest, że tak powiem, temat na inną rozmowę, bardzo zaprocentował. Ale tutaj mamy ten serial, który jest o godzinie 20, i ponieważ mój tata miał swoją część domu, miał swój gabinet, miał swój pokój, miał swoją sypialnię, wspólną mieliśmy kuchnię, to była tak zwana strefa, do której moje dzieci mogły wchodzić i tam nie obowiązywały żadne rygory przez rodziców. Więc ja wchodząc tam nie mogłem na nich krzyczeć, nie mogłem mówić, dziadek mógł o każdej porze dnia i nocy dawać słodycze i tak dalej, więc mamy godzinę 20, gdzie ja już bym chciał, żeby te po prostu dzieciaki poszły spać, żebym ja mógł z żoną. No i tutaj mam moja córka Alicja, jeszcze trochę lanca, żeby pooglądać u dziadka, bo u dziadka był duży telewizor, były wszystkie bajki Disneya, były dwie anteny satelitarne i tak dalej, to wszystko, od czego ja tak nie, że tak powiem, zabraniałem, ale nie chciałem, żeby to było jakby głównymi rzeczami, którymi się dzieci zajmują. I tutaj po jakimś czasie, wiadomo, dzieci, my mówimy, że dzieci nie słyszą, nie wiedzą, co się w ogóle dzieje, dzieci się bawią w pokoju, gdzieś tam tego, no i siedzimy przy popołudniowej hermacie z tatą i tata mówi, że no, dostałem propozycję do Rancho, ale ja tak nie wiem, czy ja to mam zagrać. No bo tak mój tata bardziej tak nie za bardzo chciał grać w serialach. To nie, nawet nie o to chodzi, że jakąś traumę po Czterech Pancernych, ale wewnętrznie, że tak powiem, wolał takie filmy
0: całościowe.
1: I
0: tak.
1: Tutaj wpada moja córka, dziadek, zagraj w lancu, zagraj w lancu. Dobrze. Córka poszła spać, my już tam, pamiętam, że ona wtedy do przedszkola chodziła, zaraz miała iść do pierwszej klasy, no mój tata sobie wstaje spokojnie, bo wszyscy się szykują, no mój tata tam sobie wstawał, no bo zaraz już nikogo nie będzie w domu, tam błogosławił dzieci. I moja córka, dziadek, tylko pamiętaj, ty masz iść do lanca. No i jak zadzwonili z produkcji Rancha, to mój tata powiedział, no wiecie, no ja tak nie za bardzo chcę, no ale już tak mnie wnuczka ciśnie, no dobra, no to zagram i wystąpię w tym serialu, tak. Tutaj jeśli chodzi o te początki. Tutaj wspomnieliśmy o ten kolejny sezon, tak?
0: Tak.
1: Kolejny sezon. Powiem szczerze, że ja bardzo kibicuję, jestem bardzo ciekawy, jak ten kolejny sezon, jaki on będzie, ponieważ wiemy, że jeden ze scenarzystów, który pisał kolejne odcinki, no niestety nie żyje, tak?
0: Tutaj fabułę
1: tego całego scenariusza. Wiemy z mediów, że kolejną osobą z rodu Japyczów będzie pan Daniel Olbryski i tutaj mamy tak zwanych zwolenników i przeciwników tego. Tej postaci, tak, żeby to pan Daniel grał. Ja powiem szczerze tak, ja jako z mojego punktu widzenia powiem tak, mój tata też jakby wszedł do tego serialu za kolejną postać Japyczów, czyli za pana Niemczyka. Tak?
0: No tak.
1: Teraz
0: tak.
1: Mamy pana Daniela i jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak pan Daniel ze swoją całym dorobkiem aktorskim, ze swoją wielką też osobowością, co pokaże i co wniesie w rozwój tej kolejnej części tego serialu. Ja nie oceniam, czy pan Daniel jest odpowiednią, czy nieodpowiednią osobą. Jestem bardzo daleki od tego. Ja mogę ocenić, jeśli coś zobaczę, tak? I wtedy powiem, czy mogę powiedzieć, czy mi się coś tam spodobało, czy mi się nie spodobało. Ale wracając do głównego tematu. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to będzie, bo tutaj mamy dwie rzeczy. Mamy pana Daniela Olbryskiego, który jest osobą o innym charakterze, innym temperamencie niż mój tata, tak? Mamy nowy scenariusz kolejnego sezonu do Rancha. I powiem szczerze, nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć, jak to dalej się potoczy. Jaki ten serial będzie.
0: A ja jestem też bardzo ciekawa, ale poza tym jestem dziwnie spokojna, bo proszę pana, jeśli aktor tej rangi, co Daniel Olbryski, przyjmuje, podobnie jak pana ojciec, no zresztą pan Leon Niemczyk też był aktorem czołowym wielkiego formatu, wielkich ról, więc to jest rola, która niesie już jakiś w sobie symbol. I jestem dziwnie spokojna, że Daniel sobie świetnie z tym poradzi, bo on już od lat gra role bardzo charakterystyczne. Więc stworzy coś zupełnie innego i zupełnie nowego. Tak mi się wydaje.
1: No ja jestem też tego samego zdania i dlatego, tak jak powiedziałem, jestem bardzo ciekawy tej postaci. Z drugiej strony tak się jakiś czas temu zastanawiałem, czy to jest małe, czy duże wyzwanie. Ja myślę, że bardzo duże wyzwanie.
0: Bardzo,
1: ja
0: tak.
1: Mówię, nie będę drążył tych wszystkich nagłówków internetowych, tylko niestety w naszym społeczeństwie pokutuje ta rzecz, że dużo osób żyje nagłówkami, tak? Ten pan jest niedobry, a ten dobry. Ale nikt nie przeczyta, czy ten pan jest dobry, czy niedobry. Więc w tej całej burzy, w tym całym, nazwijmy to, galimatiasie różnych, że tak powiem, opinii, tym bardziej we mnie wzbiera, że tak powiem, ciekawość odtworzenia postaci w ranczu przez pana Daniela i powiem szczerze, że trzymam kciuki i serduchem razem z całą rodziną jesteśmy, żeby zobaczyć jak to będzie.
0: Wie pan, ale ja w ogóle lubię, ja seriali nie lubię, ale Rancho wyjątkowo, bo to jest pokazane z taką wytworną ironią społeczeństwo polskie i to, co się w kraju dzieje. No i tam ogromną kreację stworzył zresztą jedyną w swoim życiu, w przeciwieństwie do pana ojca, Paweł Królikowski, z którym ja byłam bardzo blisko, bo on był prezesem zaspu z Patifu i poznaliśmy się na stuleciu i poznałam jego rodzinę i to tak tragicznie przedwcześnie odszedł. Ja jestem ciekawa, to raczej nie powinno już być tej postaci w dalszym ciągu, bo to, a zresztą nie wiem, co postanowią twórcy, to się okaże. Panie Piotrze, jeszcze, że powrócę do wielkiej twórczości artystycznej pana ojca. Czy miał pan... No tak, powiedział pan, że wszystkie jego role lubił i cenił, ale są jakieś takie, które jeszcze bardziej pan lubi?
1: Nie, mi się wszystkie role podobają, ponieważ wszystkie role są jakby inne, inaczej zagrane, inaczej stworzone, w inny ciekawy sposób, więc ja tutaj jakby nie mam takiego swojego ulubionego filmu, czy ulubionej części, ale to też mówimy o rolach filmowych, ale też i role teatralne, czy też role radiowe. Tak, rodzina Matysiaków. I jakby takiego konika, że tak powiem, nie mam. Pamiętajmy też jedną rzecz, że mój tata, jak wchodził w świat aktorstwa, zaczął grać na deskach teatrów, gdzieś zaczęły się pokazywać pierwsze wzmianki, sukcesy na tym polu, no to mamy w zasadzie kawał czasu, tak? Mamy kawał czasu, bo to mamy czasy stalinizmu, kiedy koniec lat 50., potem lata 60., lata 70., stan wojenny i tak dalej, i tak dalej. Te postacie, które tata grał, te role, w których grał, te rzeczy, w których reżyserzy w tych rolach przemycali, jak wiemy, bo była cenzura, wartości, żeby ten widz jednak zobaczył, domyślił się, że ta straszna komuna jest krytykowana i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki całokształt postaci mojego taty, który w różnych okresach historycznych naszej Polski, różnych zawirowaniach politycznych, ekonomicznych grał, gdzie pokazuje to, to jest wszystko ciekawe, więc mi jest trudno odpowiedzieć na takie pytanie, która z ról jest taka moja najbardziej ulubiona.
0: A ja jestem bardzo ciekawa, bo na ten temat nic nie wiem, nie miałam czasu jakoś zajrzeć. Czy w rozmowach już bardzo dorosłych, późnych, ojciec wspominał czasem okres studiów? Jak to u niego wygląda?
1: Tak, okres studiów to był początek, kiedy po rezygnacji z Politechniki w Katowicach przyjechał i zdawał egzamin w domu u pana profesora Zelwerowicza.
0: U samego Zelwerowicza?
1: Tak, tak, tak.

0: niektórzy młodzi aktorzy, którzy studiowali razem z tatą, sobie robili i na studiach, i z tych czasów, w których studiowali.
1: A pamięta pan, kto na przykład, jakieś przykłady ze dwa nazwiska, kto studiował?
0: Wie pani co, powiem szczerze, mi teraz tak na szybko to mi uciekło mi to z głowy. Tak, dokładnie. No lista jest spora.
1: To właściwie jest mniej ważne.
0: Tak.
1: Ważna jest osobowość rektora Zelwerowicza, który ja znam sprawę akurat blisko, ponieważ u niego studiował mój były mężczyzna Ignacy Gogolewski, w końcu jeden z wielkich aktorów naszych czasów. I kiedy został przyjęty do szkoły, do PWST w Warszawie, to właściwie profesor Zelwerowicz zawsze mówił, a nie wiem, czas pokaże, czy swego Gogolewskiego coś wyrośnie. No, więc wie pan, są zresztą przykłady w historii teatru i kina, że się nie poznają od razu, prawda? I nie wiadomo, no na przykład sprawa Czterech Pancernych. Ile lat się czuli ci aktorzy napiętnowani uczestnictwem w Czterech Pancernych? A ja się dowiedziałam niedawno, że Czterech Pancernych posadzono na półki Telewizji Polskiej na początku transformacji, a potem ludzie się dopominali, że chcą tego filmu. Na przykład Janusz Gajos, prawda? Długo się musiał otrzepywać. To są śmieszne ślady historii na karierach artystów.
0: Znaczy, ja mogę się do tego odnieść.
1: Bardzo proszę.
0: Tak, że postać Gustlika zagrana przez tatę, czy ona mu ciążyła? Ona mu nie ciążyła, w sensie takim.
1: On,
0: myślę, że nie czuł się takim zaszufladkowanym. Myślę, że kolejne postacie w innych filmach, czy w spektaklach telewizyjnych, których tata zagrał, cała jego twórczość też nie pozwoliła, inaczej nie stał się takim zaszufladkowanym aktorem. Co do tego tak zwanego, jak to tata mówił, aresztowania Czterech Pancernych na czas transformacji.
1: No właśnie.
0: No tutaj możemy się spierać, bo część osób twierdziła, że to nie jest prawda historyczna, tylko ciężka komuna, że to tego, że to wypacza, nie wypacza i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak.
0: Ja myślę, że uważam, że za bardzo wrzucamy do niektórych filmów, czy to, jak było tak naprawdę. Pamiętajmy, że to jest fikcja. No, oczywiście tam parę postaci, które pan Przymanowski ujął, były faktycznymi postaciami, historycznymi, które walczyły gdzieś na froncie, tak. I tak dalej, i tak dalej.
1: Tak.
0: Pamiętajmy też jedną rzecz, że wtedy, kiedy Czterej Pancerni była pierwsza edycja Czterech Pancernych, to jest, można powiedzieć, świeży okres zaraz po wojnie, tak? Gdzie ludzie już mieli dosyć w sumie tej takiej historii, wiadomo, że wojny. Chcieli też zobaczyć, że można wojnę czy stosunki międzyludzkie troszeczkę inaczej pokazać. Tutaj mamy przyjaźń, tak, załogi Rudego i od samego początku do samego końca. I ja mówię, tutaj się trzeba skłaniać nad tym, nad każdą z tych postaci, co ona, jak ona była, jak ona została zinterpretowana przez reżysera i zagrana przez aktorów. No oczywiście w czasach, kiedy Czterej Pancerni wchodzili, no to mnie niestety nie było, jeszcze nie byłem, znaczy może byłem w planach, ale jeszcze się nie urodziłem.
1: Tutaj bardziej
0: moja siostra, która wtedy wchodziła, bo to były czasy licealne, gdzie jeździła na plany Czterech Pancernych i wakacje wszystkie były na tych wszystkich poligonach, tak i tak dalej.

0: dalej. Więc tutaj jakby ona mogłaby trochę więcej takich różnych anegdot, no ale moi rodzice jeździli, moja siostra strasznie chciała jamnika, więc dostała jamniczkę. Ta jamniczka gdzieś z tymi dwoma szarikami tam walczyła, te szariki zakochane w tej jamniczce i tak dalej, więc tych różnych anegdot jest. I powiem szczerze, że po jakimś czasie, kiedy rozmawialiśmy z tatą na temat czterech pancernych, bo nie chciałem powiedzieć fenomenu czterech pancernych, to
1: no, ale
0: po
1: to
0: okazaniu się to były... Tak. To przecież jak był pokaz w Łodzi, mam nadzieję, tak, w Łodzi, to przyszło wtedy, i to pamiętajmy, że nie mamy żadnych mediów społecznościowych, jedynie jakąś tam wzmiankę w telewizji, w jakimś gazecie codziennej. Tak. Przyszło paręnaście tysięcy ludzi, gdzie tam był taki plan, że oni wjadą czołgiem, ale niestety ze względów bezpieczeństwa to się nie odbyło. Ale też pamiętajmy, że wśród tego serialu Czterech Pancernych też było dużo, dużo takich rzeczy jak drużyny Czterech Pancernych, które pomagały starszym osobom. Się organizowały. Do tego, ja już mówię, te takie początki raczkujące różnych gadżetów tak zwanych filmowych, czy płyt z muzyką Czterech Pancernych, czy komiksy, które wychodziły z Czterema Pancernymi. I tak dalej. Oczywiście to nie możemy patrzeć tak, jakby to teraz wychodziło, tak? No, by było, tego by było no, prawie że na wszystkim, bo czy tam na koszulkach, czy tam na innych rzeczach. Ale gdzieś to poderwało społeczeństwo, że ten serial się też tam się spodobał. No, co do tych różnych anegdot, to mogę potwierdzić, jeśli ktoś z Państwa, ze słuchaczy wie, ale jest taka scena, gdzie mój tata mówi pyrkosz i nie jedziesz. Do pana Witolda Pyrkosza, kiedy jest taka scena, kiedy nie potrafią odpalić tam ciężarówki. I tą scenę, inaczej, to zdanie, którą tata wygłosił wtedy, no to mój tata to wymyślił i reżyser uznał, że jest to fajne. No tych różnych tam zdań i wtrąceń, które mój tata w czasie kręcenia Czterech Pancernych jest wiele, jak się tak wpatrzymy, no to wszystkie takie rozmowy, no to też tutaj mamy ten taki akcent śląski, gdzie na początku miało go nie być, ale gdzieś to tam zostało tak
1: przemycone. No właśnie, on też zagrał Ślązaka.
0: Też zagrał Ślązaka, tak.
1: No właśnie, to też jest ważne. A wie pan co, ja żyłam w środowisku teatralnym, zwłaszcza już w latach 60., kiedy byłam żoną aktora Starego Teatru i tam u nas się odbywały w naszej mansardzie na terenie teatru takie spotkania towarzyskie, proszę pana, są lata 60. Tam jest no legenda już teatru. Zygmunt Hübner, Leszek Herdegen, Marek Walczewski, Anna Polony. No co będę wymieniać tutaj. I proszę pana, ja zauważyłam z tych rozmów, w których nie brałam udziału, byłam raczej słuchaczką, jeśli akurat brałam udział w tym wieczorze, że ludzie w tym czasie nie chcieli mówić ani o wojnie, ani o powstaniu, ani nie mieli ochoty mówić na temat filmu, choć Zygmunt Hübner już zagrał pierwszą główną rolę dyrektora w jakimś filmie, który można nazwać produkcyjniakiem, ale do jakiego stopnia? W tym filmie zagrał z nim jego pies, Bęcek, bokser. I Zygmunt opowiadał, bo on mieszkał też w Starym Teatrze. No i wiesz, poszedłem siebie zobaczyć w tej roli, bo to zawsze jest spojrzenie inne na własną pracę. A ktoś siedzi w tym kinie Wanda i mówi, nie, to nie jest rasowy bokser. I wtedy się tak wkurzyłem, mówi Zygmunt, że jak to? To jest mój pies, mogę państwu pokazać papiery jego. Więc wie pan, stosunek do sztuki ogólnie rzecz biorąc, tak jak do telewizji, był na początku nieufny. To są po prostu nowe formy, które dają nowe możliwości i to wszystko jest inaczej traktowane. Mówię o tym, bo byłam świadkiem takich rozmów, prawda?
0: No to, co pani powiedziała, to też możemy przerzucić na czasy współczesne, gdzie też mamy nieufność do nowych interpretacji teatralnych czy filmowych, czy że tak się brzydko mówi, starsze pokolenie mówi, a to było brzydkie, nowi się tam, młodzi ludzie się tym cieszą i tak dalej. Ja może powiem tak, że każdy czas i ten przyszły, który będzie, będzie owocował w coś nowego. I tutaj przypomnę taką rozmowę, którą kiedyś z tatą prowadziłem i mój tata powiedział, że nie ma złych czasów, tylko mamy czasy niezrozumiałe przez siebie.
1: O, bardzo mądre stwierdzenie.
0: I powiem tak, też taką jedną z anegdot takich domowych. Mój tata do ostatnich dni, bo mój tata zawsze się interesował techniką, najnowszymi rzeczami związanymi i z od telefonów po pralki, inne takie rzeczy i z muzyką.
1: I komputery też
0: i muzyką. Właśnie. Mój tata coś wysłuchał, powiedział, że no coś w tym jest, można to interpretować. Zawsze nigdy nie mówi, że mu się coś nie podoba, tylko określał, że to nie jest jego bajka. No na przykład dane tak jakbyście sobie państwo wyobrazili, że Franciszek Pieczka słucha hip-hopu na przykład, tak? No ale on w tym widział potencjał, on w tym widział to, co młodzi piosenkarze chcą pokazać, tak? I tak dalej, to się wiązało z tym wszystkim, tak? Więc ja myślę, że tutaj bym też skłonił słuchaczy do takiego troszeczkę mniejszego narzekania na coś, że teraz jest modne. Oczywiście zamieniamy się tutaj wyobraźnią, że ludzie tańczą na dachu i nam się to nie podoba, tak w cudzysłowie, nie? Ale spójrzmy na to, czy ci ludzie tańcząc na dachu nie chcą czegoś przekazać, więc tutaj jest to, ale mówię, każdy kolejne czasy, a co one przyniosą, no my tego nie wiemy, nie? My tego nie wiemy.
1: Panie Piotrze, ponieważ zbliżamy się do końca, no fascynująca jest rozmowa z panem. Czy może pan powiedzieć, czym pan się zajmuje w życiu?
0: Drodzy państwo, zawodowo pracuję w firmie rodzinnej kosmetycznej. Oprócz tego zawodowo, znaczy może nie, przepraszam, nie zawodowo. Dodatkowo organizuję też duży festiwal na Śląsku.
1: A właśnie proszę o tym powiedzieć.
0: Są to w miejscowości Godów na Śląsku. Odbywa się trzecia edycja filmowych plenerów z Franciszkiem Pieczką. Podtytuł tego będzie Potop. Rok wcześniej mieliśmy też filmowe plenery z Franciszkiem Pieczką i było to Rancho Wilkowyje. Pierwsza edycja to było Czterej Pancerni. 8 sierpnia Godów. Serdecznie państwa zapraszam. To jest ten taki, w naszym mniemaniu, ten taki czarny Śląsk, ale to nie jest ten czarny Śląsk, bo piękna ta żabia kraina. W miejscowości, tam gdzie się tata odbył, znajduje się też jeden z największych szlaków rowerowych. Jest to żelazny szlak rowerowy. Są miejsca, w których tata pasał gęsi, powiem szczerze, kościół, w którym grał na organach, scena w restauracji, na której też tam występował jako młody chłopak i wiele różnych takich miejsc. Też będą się odbywały biegi, jest to impreza plenerowa, będą rekonstruktorzy, będzie bitwa o Jasną Górę, będzie wiele różnych niespodzianek, przyjadą sokolnicy. No nie chciałbym wszystkiego zdradzać, co tam będzie, ale jak państwo macie urlop, to zapraszam na Śląsk, ten taki zielony, tą zieloną żabią krainę. 8 sierpnia,
1: a
0: tak, w tym roku.
1: Jaką miał pan frekwencję na tych poprzednich dwóch?
0: Ja powiem szczerze, nie lubię się chwalić. No i nie mówię, że to jest wielki. Nie, no z domu wyniosłem to, że lepiej słuchać niż się chwalić. Ale powiem szczerze, w zeszłym roku, jest to nieduża miejscowość, bo to jest wioska Godów, zrobiliśmy pierwszy korek w miejscowości Godów, zabrakło miejsc parkingowych, musiało być otwarte boisko przyszkolne, na którym parkowały samochody.
1: No
0: przyjechały dziesiątki biegaczy trasą, drogami Franciszka Pieczki, po których on chodził, po których tam jeździł na worku wypchanym sianem i biegaczy z kijami. No co roku ilość osób przybywa, chętnych, którzy chcą to zobaczyć. Tym bardziej, że jest to zrobione w takiej konwencji, nie takiego festiwalu sztywnego, tu siedzimy i tak dalej.
1: Tylko takie spotkanie.
0: Dla ludzi, dla młodzieży, żeby ich zainteresować.
1: Proszę pana, muszę panu przerwać, bo nas czas się zbliża, godzina zleciała jak z bicza, po prostu ludzie kochają Franciszka, bo był nie tylko wielkim aktorem, ale cudownym człowiekiem. Moim gościem był dzisiaj Piotr Pieczka, syn Franciszka. Bardzo panu dziękuję. Wiem, że pan dał jakieś książki Witusiowi dla mnie. Jak tylko przeczytam, to spotkamy się znowu.
0: Ja bardzo dziękuję za spotkanie ze słuchaczami i jeszcze raz na koniec bardzo zapraszam na Śląsk 8 sierpnia miejscowość Godów na filmowe plenery z Franciszkiem Pieczką.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa. Słuchamy zespołu Śląsk.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
11: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
12: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
13: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
11: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: To była autopromocja.

0: Reklama. Po reklamie.
1: 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: To nie twoja wina, gdy pękają wszystkie szklanki.
6: Autopromocja.
7: Lublin 101 i 1 FM.
8: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
9: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
9: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: To była autopromocja.
11: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
12: Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, ale najpierw kartka, smutna kartka z kalendarza. No i też głos słuchacza. Jak Państwo usłyszą, cóż, nastawiamy się na krytykę. U nas cenzury nie ma, jeżeli chodzi o głosy słuchaczy. Ale po kolei. 85 lat temu, 25 lipca, Niemcy i ukraińska milicja zabiły w brutalny sposób ponad 2000 Żydów. Pogrom trwał 3 dni. Ulice miasta, ulice Lwowa przedstawiały żałosny widok. Przez opustoszałe ulice ciągnęły gromadki wyrostków ukraińskich uzbrojonych w kije, siekiery, noże, łopaty, widły, bijące w sposób niemiłosierny w każdy możliwy sposób każdego, kto wyglądał na Żyda albo Żydówkę. No i czasami my, szczególnie w historiografii zachodniej, z racji tego, że były to ziemie polskie, mówi się wprost i bez ogródek, a niestety, że to były polskie pogromy. A teraz głos słuchacza, pana Pawła, naszego stałego słuchacza i naszego patrona. To a propos dzisiejszego studia Lwów. Pani Olga z Wilna, pierwsza klasa, pan Artur z Lwowa, jak zawsze świetnie. Ale co to za jakiś pomysł ze zbiórką kolejną na Ukraińców, kiedy tyle naszych polskich spraw leży odłogiem? To jest doprawdy żenujące, pisze pan Paweł. Dopóki ostatnia polska sprawa na naszym wschodzie, na naszych kresach nie będzie załatwiona, widzę, lwowscy seniorzy, dzieci z Łyczakowa, pogoń Lwów, media od Dźwiny aż pod Dniestr, organizowanie jakiejkolwiek zbiórki na obcych, a obecnie w szczególności na Ukraińcach, patrząc na to, co się dzieje, to po prostu antypolski sabotaż i najzwyklejsza w świecie obrzydliwość. Bezruczko dawno przeminął, ale widzę, że wami kieruje jakiś nowy, ichniejszy bohater nazwiskiem Bezmózgu. Jeżeli wam się wydaje, że w ten sposób ocieplicie klimaty polsko-ukraińskie, to bądźcie pewni, że na nas, Polaków, działa to wręcz przeciwnie. Budzicie wobec Ukraińców jeszcze większą niechęć i dezaprobatę, wręcz nieznośną alergię, a to nie jest dobra droga. I Bezruczko, i żaden nabożnie czczony przez waszą redakcję chrubieszów niczego nie zmienią, pojedyncze jaskółki nie czynią wiosny. I zaprawdę powiadam, a nigdy jej nie uczynią. Z pozdrowieniami, patron, słuchacz Paweł, Old Fashion Man Club. Panie Pawle, przyjmujemy te słowa krytyki Radio Wnet, radio pluralistyczne, gdzie wiele deklaracji się przewija, natomiast ten głos też jest ważny i też odkładamy go do pudełka z ważnymi głosami, opiniami, spostrzeżeniami naszych słuchaczy, bo każdy nasz słuchacz, każda nasza słuchaczka jest bardziej niż ważna. No i pan Paweł poprosił, aby Luna dzisiaj pojawiła się. No i cóż, Free Love za chwilę, natomiast cóż, Luna, ukraińska piosenkarka, dość popularna, która w roku 2022 przestała śpiewać w języku rosyjskim, śpiewa po ukraińsku, ale też w języku angielskim. Luna, Free Love.

0: Free Love, Swobodna Lubow. Ukraińska piosenkarka Łuna. No przed chwilą ta smutna kartka z kalendarza i głos naszego słuchacza. A teraz zmienimy klimat.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Mój wielki krajan, nasz magiczny, nadświetny poeta, pan Mariusz, którego nazywamy Marą, przypomniał mi, choć nie musiał, bo ta data we mnie, tak jak narodzin, tak i śmierci Edwarda Stachury. To już 47 lat, kiedy odszedł wielki stet Edward Stachura. I nasz poeta nadświetny, pan Mariusz Maro, napisał: od wczoraj wspominam, kładę róże na kamieniu, z samej poezji jeszcze może łza płynie, lecz nie do końca smutna, dlatego że powiedział, napisał stet, przestało bić im serce, ale oni są, bo byli, być do nich się stosuje. I ja wiem, pisze pan Mariusz, siedząc przy grobie steda, gdzie głośno od poezji i cicho od przyjaźni, oddania, które trwa. Cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, niech zabrzmi ta oto niezwykła pieśń. Życie to nie teatr. Wielki Jacek Różański.

0: Wielki Jacek Różański. Wciąż aktywny, wciąż w znakomitej formie, mimo 80 na karku. A muzyka, mistrz Jerzy Satanowski, to oczywiście z albumu Życie to nie teatr, rok pański 1989. A teraz zmienimy nieco klimat.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, w oktawie 15. rocznicy śmierci wielkiej Amy Winehouse i zbliżającej się rocznicy 20. już wydania niezwykłego albumu Back to Black. Amy Winehouse i Tony Bennett, a za chwilę ona, Sabina Carvalho.

0: Body and Soul, ciało i dusza, Tony Bennett i ona, Amy Winehouse, a ze mną, tak jak obiecywałem, czwartkową porą Sabina Carvela, którą witam bardziej niż ciepło na antenie Radia Wnet. Dzień dobry, Sabino.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Powiedziałem, że dzisiaj będą perełki, no i ty wspomniałaś o tej piosence czwartkową porą. Tony Bennett i Amy Winehouse z tej drugiej części duetu wielkiego Tommy Bennetta. Natomiast zacznę od cytatu, jeżeli pozwolisz, Sabinka. If you don't throw yourself into something, you will never know what you could have had. Czyli jeśli nie rzucisz się w coś, na coś całą sobą, nigdy nie dowiesz się, co mogłaś osiągnąć, i myślę, że to zdanie też można tobie dedykować, patrząc na to, co czynisz, też pod kątem pamięci Amy Winehouse. Dzisiaj dłuższa rozmowa właśnie o tych twoich inspiracjach, o tym twoim ściganiu właśnie tego, co można osiągnąć, i rzucaniu się właśnie w taki sposób jak Amy Winehouse, trochę łapczywie, trochę chciwie, aby nie stracić żadnej sekundy. Ona jest dla ciebie ważna, ale patrząc też na wielu wykonawców, czy to ze świata, czy to z Rzeczypospolitej, no to Amy Winehouse wciąż jest obecna. Jak myślisz, Sabino, dlaczego?
1: Obserwuję ten ruch wzmożony w internecie, który się pojawił, no bo oczywiście obchodzimy jej 15. rocznicę śmierci. I bardzo mnie to wzrusza, jak widzę, ile redaktorów, ile osób prywatnych, zupełnie też nie zajmujących się muzyką, sztuką, ale też w ogóle osób, które mają zupełnie jeszcze odmienne zainteresowania, słucha tej muzyki wciąż i tak bardzo szeroko ją komentuje, więc cieszę się, że Amy jest obecna nie tylko w moim sercu i w moim zaciszu domowym, ale też obecna w różnych domach i w różnych słuchawkach. No ta twórczość jest wybitna i mam poczucie, że ona bardzo długo się nie zestarzeje. Nie wiem, co czeka nas w przyszłości muzycznie, bo ta muzyka skręca naprawdę w tak różne strony ostatnimi czasy, że ja czasami mam problem, żeby się zahaczyć o coś współczesnego i tym bardziej wracam do muzyki starszej. A teraz jak się rozpływałam, słuchając właśnie Body and Soul, to pomyślałam sobie, że ona miała bardzo dojrzały głos i że czasami momentami nawet brzmiała dojrzalej niż ten Tony Bennett, który przecież był już wtedy też w dosyć zaawansowanym wieku. Więc myślę, że to wszystko jakoś tak się składa w jedną całość i ja bardzo kocham taką muzykę soul i w ogóle chyba to jest chyba najbardziej, najukochańszy gatunek, więc często się zapuszczam w te rewiry. A ta muzyka współczesna teraz jest zupełnie, zupełnie inna, więc cieszę się, że wracamy do Amy Winehouse, cieszę się, że pojawiają się też takie artystki jak chociażby Ray, która no też zahacza trochę o tą klasykę. No ciekawa jestem, co będzie się działo dalej, natomiast Amy jest cały czas z nami i niech będzie jak najdłużej.
0: Powiedziała Sabina Carvela, mój gość, pierwszy gość muzycznej polskiej tygodniówce. Natomiast ty jesteś specjalistką od piosenki. Pani doktor, lada chwila, jesteś aktorką, ale tak naprawdę powiedziałaś mi kiedyś tak prywatnie podczas którejś urodzin Radia Wnet, że tak naprawdę to śpiewanie, muzyka jest tym, czym można określić ciebie, Sabinę, Sabę Carvela. Natomiast trochę o jej możliwościach głosowych, bo powiem szczerze, kiedy czasami prezentuję to nagranie, to niektórzy twierdzą, że to być może wielka Aretha Franklin albo Billie Holiday. Natomiast ja mówię, nie, to jest Amy Winehouse, która mając wtedy te 23 lata i kilka tygodni, ten duet zarejestrowała. Opowiadaj trochę o tej unikalności, jeśli chodzi o głos Amy Winehouse, no i właśnie tę niezwykłą dojrzałość, nie tylko głosową, ale też no, trzeba mieć, bo kiedyś mi powiedziałeś, że trzeba mieć wyobraźnię, wielką wyobraźnię, aby dobrze śpiewać, nie tylko rezonatory, możliwości, głos, dar od Boga.
1: To prawda, tak rzeczywiście jest i wszystkie wybitne osoby, które śledzę na scenie muzycznej, rzeczywiście mają niesamowite doświadczenia życiowe i to zazwyczaj przekłada się potem na ten głos, który już tak wiele doświadczył. Potem tym głosem te wszystkie historie się opowiada i wyśpiewuje te nuty, które potem mają tak wiele różnych znaczeń. No ona robiła to absolutnie genialnie i też oczywiście przykre jest to, że jej sztuka nie inaczej się układała, ale wydaje mi się, że bez tych doświadczeń te płyty i te piosenki też nie byłyby takie głębokie. Zawsze się zastanawiam, czy to jest właśnie cena tej wybitności i tego, jak czasami zostają z nami niektóre piosenki na tak długi czas i czy to zawsze tak musi być, że potem te doświadczenia życiowe tak się układają, a nie inaczej. Na pewno jest wiele dowodów na to, że nie, ale no jednak każda historia, którą tutaj przywołujemy, nawet Klub 27, przecież tak znany i już tyle spektakli różnych filmów powstało na temat klubu i fenomenu w ogóle tego wieku. Dlaczego w tym wieku tak młodzi artyści wybitni odchodzą? Jest coś na rzeczy i chyba nikt jeszcze sobie nie odpowiedział na to pytanie, czy zawsze tak musi być, ale rzeczywiście nawet w szkole teatralnej uczono nas, żebyśmy zawsze szukali tych głębokich doświadczeń, żeby jak najlepiej zagrać daną rolę. Czyli to wszystko nie może być takie powierzchowne, to zawsze musi mieć jakąś głębię, musi być podparte doświadczeniem i jakimś monologiem wewnętrznym.
0: Powiedziała Sabina. Byłaś na Camden pod niebem Londynu. Oczywiście tam trochę jak na grobie w Bejrucie naszej wielkiej Hanki Ordonówny. Świeże kwiaty, podobnie w tym miejscu, gdzie mieszkała. Co czułaś, kiedy pierwszy raz pojawiłaś się właśnie w tym miejscu? Bo ja czasami mawiam, sam tego doświadczam jako człowiek, który o muzyce opowiada, o muzyce pisze, że są takie no, dreszcze niesprecyzowane, nieokreślone właśnie, kiedy bywa się w tych miejscach tych muzycznych mistrzów, których się słucha, których się wielbi, o których się opowiada. Jak to było z tobą, Sabino?
1: Zawsze też towarzyszą mi dreszcze, kiedy konfrontuję się z tymi miejscami, o których czytałam, słyszałam i które sobie wyobrażałam. I rzeczywiście dreszcze były. To nie był, prawda, mój pierwszy raz na Camden Town, ale pierwszy raz pod domem Amy Winehouse. No i razem z Madzią stałyśmy pod tym domem, bardzo wzruszone w takiej głębokiej ciszy. I tę ciszę w pewnym momencie przerwał wiatr, który się zerwał nad jej domem. I to też było jakieś takie bardzo magiczne i filmowe. A dodatkowo jeszcze ciszę przerwał sąsiad, który tam mieszkał i który zaczął nam wykrzykiwać, że w tym miejscu właśnie odeszła, że tutaj żyła, tutaj tworzyła, to miejsce kochała. I on też w takim szaleństwie filmowym nagle po prostu pojawił się znikąd. I też zamarłyśmy na chwilę, miałyśmy takie poczucie, że okej, no to jest właśnie ta energia, ona gdzieś tutaj krąży.
0: No, byłaś na Aquabrary, tam gdzie złożono ciało Amy Winehouse w północnym Londynie, gdzie zawsze te żółte i czerwone róże, dwa ulubione kolory Amy.
1: Tam właśnie nie dotarłyśmy, ale miałyśmy też w planie, natomiast ta nasza wycieczka trzydniowa trochę nie dała nam takiej możliwości czasowej, ale planujemy się tam też oczywiście wybrać. To było na naszej liście. Madzia znalazła od razu to miejsce i planujemy się tam też wybrać. Ty byłeś, jak rozumiem.
0: Tak, ja tam byłem. Ja tam byłem dość świeżo, bo to był rok pański bodajże 2013 albo 2014 podczas tego naszego festiwalu poezji słowiańskiej z moim przyjacielem, gitarzystą Goranem Tomiczem. Tam żeśmy się pojawili, no i spotkaliśmy też przy okazji niedaleko perkusistę grupy The Cream, jedną z legend, więc jak na to nie ma przypadków. Natomiast za chwilę ta niezwykła pieśń, Tears Dry, ta wersja oryginalna, ta pierwsza. Natomiast jeszcze taka niezwykła rzecz, bo też dzieje się coś w sercu rodziców, którzy przeżywają śmierć własnego dziecka, bo ta pamięć to chyba najwierniejszy, najbardziej okrutny towarzysz. Janis na balkoniku i usiadła obok Micza na drewnianej ławce. Ja to właśnie przeglądałem, zrobiłem prasówkę właśnie z prasy brytyjskiej i właśnie bodajże The Mail była taka przejmująca fotografia, czyli rodzice Amy Winehouse, mimo że po rozwodzie to blisko siebie i po śmierci stworzyli właściwie Amy Winehouse Foundation. I to jest chyba piękne, Sabino, że rodzice próbują zamienić osobistą tragedię w pomoc dla młodych ludzi zagubionych w świecie uzależnień, presji i samotności. No, ale też rodzi się pytanie, przecież Amy była już ikoną za życia. Miała wielu przyjaciół, miała wielu ludzi, którzy ją podziwiali i nikt tak naprawdę nie wyciągnął tej pomocnej ręki, kiedy ona tego potrzebowała, bo przecież gdyby te losy potoczyły się inaczej, być może teraz opowiadalibyśmy, nie wiem, tylko o 20. rocznicy płyty Back in Black, ewentualnie zapowiadalibyśmy z tobą na antenie Radia Wnet premierę jej nowej płyty. To jest takie nieodgadnione i dla mnie bardzo zagadkowe. Jedna z wielkich gwiazd podczas rozmów, Jim Kerr, powiedział mi, że filozofowie mówią, że rodzimy się i umieramy samotni, a tak zwane gwiazdy, gwiazdy rocka, gwiazdy popu są jeszcze bardziej samotne.
1: No tak, jest to bardzo tragiczne, to o czym mówisz. I rzeczywiście też dużo się zastanawiałam nad tym, dlaczego to się tak potoczyło i dlaczego nikt nie wyciągnął tej pomocnej dłoni. Niby wyciągali, wiesz, jest dużo takich artykułów, dużo też materiałów, które przeglądałam chociażby w internecie, z wypowiedzi jej przyjaciół, znajomych, którzy bardzo chcieli jej pomóc. Wyjeżdżali też razem z nią na odwyk i wspierali ją w tym wszystkim, no ale to była jakaś taka potężna siła nie do zatrzymania i ta ilość takiego smutku i bólu związanego z miłością i tą jej ogromną, no, gigantyczną wrażliwością, którą miała, chyba po prostu, nie wiem, czasami mam wrażenie, że ten czas był jej dedykowany właśnie tak krótki i że pozostawiła po sobie wybitne dwa albumy, gdzie naprawdę niektórzy artyści, jeden z redaktorów ostatnio napisał taki post, muszą wydać ich naprawdę kilka, jak nie kilkanaście, żeby zaistnieć. Ona wydała dwa i jest uważana za absolutną ikonę. Jest stawiana i wymieniana wśród gigantów, takich jak Elvis, The Beatles, Rolling Stones. Tak. Sam ostatnio też wspominałeś, że przecież wybitni artyści coverowali jej piosenki, zapraszali ją też tak do udziału w swoich koncertach, a to naprawdę tuzy, więc była wielka i być może musiała się zamknąć artystycznie w tych dwóch albumach. Może gdyby nie ta historia, to się to nie wydarzyło.
0: Słyszałem taką opowieść, że właśnie Mick Jagger starał się, żeby, bo ta płyta The Rolling Stones, Falling Tongues, miała ukazać się jesienią, tak? Bo to lepiej komercyjnie, lepiej pod kątem sprzedaży. W wielu wersjach ta płyta. Natomiast Mick Jagger, jak wyczytałem w mądrych muzycznych magazynach, uparł się, żeby ta płyta Falling Tongues ukazała się lipcowo, przed 15. rocznicą śmierci Amy, bo przecież wiesz, że tam ta niezwykła wersja, ten niezwykły cover The Rolling Stones, You Know I'm No Good. To dzisiaj zabrzmi w dalszej części programu, więc są takie niezwykłości. Te dwie płyty, panie i panowie, to oczywiście płyta Frank, rok pański 2003 i płyta Back to Black, o której też na antenie Radia Wnet za trochę będziemy z Sabiną Carvalho rozmawiać. Natomiast teraz, jeśli pozwolisz, a potem dalsza część naszej rozmowy. Tears Dry, ta wersja oryginalna, ta wersja pierwsza i to też jest dla ciebie takie ważne nagranie. Dlaczego, Sabina?
1: Bardzo, jedno z moich absolutnie ukochanych. Będziemy oczywiście grać ten utwór w trakcie naszego Back to Amy Show. Ja już chyba słyszałam kilka wersji bardzo różnych i w każdej się zakochuję. I cały czas coś nowego w tym utworze znajduję. Ostatnio nawet Adam Jarzmik, który aranżuje nam cały koncert, pozdrawiamy Adama, wysyłał mi też próbkę tego, co tam szykuje, więc mamy na to pewien pomysł, nie będę zdradzać jaki, ale myślę, że w ramach tej piosenki również pojawi się jeden cytat, który jest stoi moim zdaniem bardzo blisko tej piosenki. Posłuchajmy piosenki i ciekawa jestem, czy może słuchacze będą mieli jakieś propozycje. Może napiszą do ciebie, Tomku, w trakcie audycji. Jestem bardzo ciekawa.
0: Ja również.

0: Tears Dry, Amy Winehouse, ma ze mną Sabina Karwala. Raz jeszcze dzień dobry, Sabino.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i co, w tej wersji, a znasz tą wersję przecież, to jest tej mojej nieulubionej płyty Lioness Hidden Treasures, ale dla tej piosenki warto to mieć na półce. Panie i panowie, Sabina Karwala, absolwentka dumna łódzkiej filmówki, finalistka przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Występowała m.in. w tych kultowych musicalach, o których nieraz z Sabiną opowiadałem, a to Chicago, a to Rent, z ukłonami dla Varieté, które obroniliśmy też trochę. Radio Wnet miało w tym swój malutki, malusieńki udział. Widzowie mogli też cię podziwiać w wielu produkcjach filmowych i serialowych, ale ta muzyka, tak jak powiedziałaś mi kiedyś, ta muzyka to ja, redaktorze Tomaszu, Lepidoptera, Blue Mental. No i też te single pojawiają się. Ostatnio odświeżyłem, wyobraź sobie, Dafne, Sabino, ty moja.
1: O, wspaniale. Tak, to rzeczywiście najświeższy singiel mój, taki autorski. No i myślę, że będzie kontynuacja. Najpierw oczywiście muszę dowieść, jak to się mówi w naszym współczesnym slangu, po 30, dowieść trzy tytuły, bo pierwszy tytuł to się wydarzyło w Madison County w Warszawie, drugi tytuł Come From Away również w Warszawie, no i trzecia premiera naszego wspaniałego Back to Amy Show. Także to jest plan na ten rok, a w przyszłym roku myślę, że usiądę do tych swoich autorskich kompozycji, które już zaczęły się kreślić kilka miesięcy temu, właśnie przy okazji ZX Music Camp, bo tam powstała piosenka Dafne i oczywiście będzie kontynuacja, bo ja bez tych autorskich pieśni też żyć nie potrafię.
0: Usychasz, a ja cię dopinguję. Państwo muszą mi uwierzyć na słowo, że rzeczywiście dopinguję i pytam Sabina, czy coś nowego, kiedy to będzie, kiedy płyta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiemy na pewno, Saba, że 15 lat po śmierci, w 20. rocznicę premiery Back to Black, właśnie ten twój przepiękny spektakl, niezwykłe wydarzenie. Przypomnę, panie i panowie, 6 listopada Warszawa, 7 dzień listopada Włocławek, 8 dzień listopada Barcin i 5 grudnia w Kaliszu Back to Amy. No i właśnie z tym przewodnim mottem, zawołaniem, z duchem Amy, nie piszę piosenek po to, żeby być sławna, piszę piosenki, bo nie wiem, co zrobiłabym bez niego. Jakieś 2 miesiące temu, kiedy rozmawialiśmy o tym projekcie, kiedy już powiedzieliśmy sobie, że Radio Wnet też jest patronem tego wydarzenia, dlatego często i gęsto o tym wydarzeniu mówimy. Powiedziałaś mi, że twoje patrzenie na Emmy, patrzenie na tą strukturę tego wielkiego spektaklu, też to, co Adam Jarzmik czyni a propos aranżacji, że to się zmienia, że ciągle coś chcesz dorzucić albo poprawić. Na jakim etapie jesteś dziś, 25 lipca, Sabino?
1: Bardzo pięknie i wzruszająco, znowu użyję tego słowa, określenia, złożyło się ostatnio podczas 15. rocznicy śmierci Amy, że spotkałam się z panią Anią, która przygotowuje kostium sceniczny, z wybitną krawcową z Bielskiego Teatru w Bielsku Białej, właśnie tu, gdzie się urodziłam. I w tym dniu nie dość, że było spotkanie z panią Anią i pierwsza przymiarka kostiumu. Później miałam też taki wywiad, który realizujemy na nasze media społecznościowe z wspaniałą ekipą filmową, która no też jest bardzo zaangażowana w cały temat i przygotowuje dla państwa takie różne krótkie fragmenty a propos powstawania i produkcji całego tego show. Byłam też na łączach z Adamem Jarzmikiem, który akurat opowiadał mi o tym, nad czym aktualnie pracuję. Więc tego dnia byliśmy wszyscy połączeni jak jedno naczynie i rozmawialiśmy o tym, jakie przed nami kolejne kroki. Także to się wszystko dzieje, jesteśmy w procesie. Cały czas idziemy do przodu. Powstała strona internetowa, to też się wydarzyło dosłownie w dzień przed rocznicą śmierci Madzia wysłała mi link i powiedziała, że ten link już można udostępniać Państwu, więc mamy oficjalną stronę internetową backtoamy.pl. Tam można zarówno zakupić bilety, jak i sprawdzić, jakie wydarzenia planujemy dla Państwa w najbliższym czasie, bo już coś zostało wstępnie ogłoszone na przyszły rok, więc może nie będę zdradzać, tylko zaproszę Państwa do klikania i do oglądania strony.
0: Podaj koordynaty, Sabina, poproszę cię teraz.
1: Tak, backtoamy.pl. Tak, bardzo prosta strona. Tytuł całego wydarzenia to Back to Amy Show, a strona backtoamy.pl.
0: Natomiast o tych muzycznościach mi jeszcze powiedz, bo czy to zagram kwintet Adamo Jarzmika, czy to będzie trochę soulowo jazzujący skład z tym rozwianym na wietrze kontrabasem, jak mawiam, możemy trochę uchylić rąbka tajemnicy a propos muzyczności, oprawy muzycznej, Sabino?
1: Oczywiście, już z przyjemnością wielką wymienię naszych artystów. To nie będzie kwintet, w którym Adam Jarzmik pracuje na co dzień przy swojej twórczości. Będą to muzycy z różnych stron Polski, tak naprawdę, po kolei. Adam Jarzmik, oczywiście kierownictwo muzyczne, instrumenty klawiszowe. Później wspaniały Michał Król na saksofonie i flecie. Mateusz

0: Natomiast w przyszłym roku, co też na pewno nie umknie Państwa uwadze, na stronie internetowej jest już napisane, że szykujemy również koncerty z orkiestrą i to jest takie nasze gigantyczne marzenie mojej Magdy Marek, z którą współtworzymy razem to wydarzenie, żeby te koncerty i ten repertuar Amy zagrać właśnie w wersji koncertowej z orkiestrą. Ona tego nie miała w ogóle szansy zrobić. I my chcemy to bardzo zrobić, żeby to był taki naprawdę wielki hołd w jej kierunku i w kierunku jej twórczości.
1: Mhm. Wodewilowo trochę, z wielkimi schodami, ze światłami, z dekoracjami. Wiesz co, ja czasami wyobrażam sobie Amy Winehouse, że ona bryluje w latach 60. i na przykład, nie wiem, z Lou Reedem coś sobie podśpiewuje w studiu albo na jakimś jam session, albo gdzieś tam rozprawiają z Jimem Morrisonem a propos jakichś wspólnych nagrań i tego typu historii, Amy Winehouse była właśnie taka, że właściwie można by ją było, a propos jej wielkich możliwości głosowych, wspaniałego głosu, tych jej przeżyć, które, no krótki żywot, 27 lat, mogłaby obdzielić przynajmniej setkę, że właśnie dobrze by się była czuła w tamtych czasach, mówiąc takim zaprzeszłym językiem polskim. Panie i panowie, Sabina Karwala, przypominam, 8 dzień listopada, Warszawa, dzień później Włocławek, 8 listopada Barcin i dzień 5 grudnia w Kaliszu. Zapraszamy na stronę Back to Amy. Jak mawiam, jak napisałem w pierwszym tekście tych tekstów, jest już trochę, bo jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia, gdzie w roli głównej nasze dobro piosenkowe Rzeczypospolitej, Sabina Karwala. Powiedziałem, powrót do głosu, który zmienił muzykę. No i myślę, że bardziej niż trzeba pojawić się na tych spektaklach, bo to nie będzie zwykły koncert, bo znając Sabinę, a trochę ją znam, będzie to coś nadzwyczajnego. Absolutnie. Z ukłonami dla Magdy Marek, bo wiesz, zawsze się kłaniam, twojej pani menadżer. To jest taki trochę twój taki diesel, silnik diesel. Nieważne, że ta ropa Brent i diesel skoczy pod niebiosa a propos tego, co na Bliskim Wschodzie. Ona po prostu zawsze aktywna, pewna czynu, uśmiechnięta i jak powiedziała mi kiedyś, robi to, co kocha i na tym trzeba się skupiać. Sabino, dzisiaj skończymy na tym naszą rozmowę, natomiast poproszę cię o zapowiedź jednej niezwykłej piosenki, chociaż Amy Winehouse właściwie miała same niezwykłe piosenki. Ostatnio przesłuchałem sobie te 3 płytki z Deluxe Edition Frank. Oczywiście zawsze wyżej ceniłem Back to Black, natomiast pomyślałem sobie, Bożeż ty mój, ta płyta też jest rewelacyjna. Natomiast ciebie poproszę o zapowiedź pieśni Stronger Than Me.
0: Tak, czułam, że to będzie ta piosenka. Cudownie, że ją zagramy na koniec tego spotkania, bo to była jedna z pierwszych piosenek, od których zaczęłam wczytywanie się i wsłuchiwanie w twórczość Amy Winehouse. Wybitna płyta, wybitna piosenka. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej ukochanej Amy Winehouse w piosence Stronger Than Me.
1: Ja mówiła dla Państwa Sabina Karwala, której się nisko kłaniam. Dziękuję, Sabino.
0: Dziękuję serdecznie.

te Brace'y na koniec. Stronger Than Me, Amy Winehouse w finale mojej rozmowy z Sabiną Karbelą, jak mówią, naszym piosenkowym dobrem narodowym. A teraz, panie i panowie, skoro przywołałem tę pieśń, no to powiem szczerze, nie mogę oderwać się od płyty Micka Jaggera. Za chwileczkę, już tuż, 83. rocznica w grudniu. Wielki Keith Richards, 83 lata. No i ten Ronnie Wood, młodziak, bo 79 lat. Natomiast, panie i panowie, chyba najwspanialszy cover tejże pieśni, You Know I'm No Good, The Rolling Stones, albumu Foreign Tongues, języki obce.

no good. Grupa The Rolling Stones z albumu niezwykłego Falling Tongues. A teraz zmienimy klimat. Piękne słuchaczki, zacni słuchaczki, zacne słuchacze. Ale się zafafloniłem nieładnie, ale to z przejęcia, bo za chwilę będę opowiadał o Edwardzie Stachurze. To się mnie siekło, kiedy byłem młodym człowiekiem i tak już zostało we mnie. Panie i panowie, Krzysztof Myszkowski, stare dobre małżeństwo. Z nim będziesz szczęśliwsza. A metafory napisał wielki stet Edward Stachura, dzisiaj 47. rocznica jego odejścia na własną prośbę na drugą stronę lustra.

Wielki Krzysztof Myszkowski, Stare Dobre Małżeństwo. Ach, te makatkowe płyty. Rok pański 1990, 91, 92. Mikołajki folkowe pod niebem Lublina. Panie i panowie, za niespełna minuty 15 moim państwa gościem pan Paweł Klimczuk. Moc kwiatów, jesteśmy patronem medialnym, ale teraz cóż, jeszcze słów kilka o wielkim Edwardzie Stachurze, który odszedł na własną prośbę 47 lat temu. Tomasz Wybranowski, Biała Lokomotywa Światła, Edwardowi Stachurze i Mariuszowi Maro Rogowskiemu. Nie szukałem cię w książkach, odnalazłem cię tam, gdzie sierpień ostrzy sierpy, o kamienie roztocza zboże. Kiedy jest gotowe, milknie jak człowiek przed przejściem, który właśnie zrozumiał Boga i nie chce już niczego tłumaczyć. W Tomaszowskiem rzęto pszenicę z czułością tak dawną, jakby każda garść ziaren była rozsypanym asfaltem światła, z którego ktoś przed wiekami ułożył pierwsze słowo. Istnieje. Ty wiedziałeś, że prawda nie mieszka w bibliotekach. Siedzi na miedzy z rękami pachnącymi żywicą, przykłada ucho do ziemi i słucha, jak korzenie modlą się o jeszcze jedną kroplę deszczu. Dlatego wszedłem do modrzewiowego kościółka w Tomaszowie Lubelskim. Tam drewno nie udaje wieczności. Ono jest nią. Ono ją pamięta. Każdy sęk był zmarszczką czasu, każda belka nosiła ciężar tylu westchnień, że aniołowie musieli chodzić boso, aby nie przestraszyć ciszy. Światło nie wpadało przez okna. Ono sączyło się z pomiędzy słojów drewna, jakby sam las po latach odnalazł drogę do własnego serca. Pomyślałem wtedy, że Bóg najpierw stworzył promień, a dopiero później słońce. Reszta była już tylko cierpliwością. A ty szedłeś przede mną z plecakiem, który ważył mniej niż jedno ludzkie przywiązanie. Ja nosiłem kieszenie pełne niepotrzebnych jutrzenek. Na przejściu dla pieszych czekał staruszek, świat pędził, samochody miały więcej koni niż wyobraźni. Stanąłem nie dlatego, że wypada, dlatego, że nikt nie powinien przechodzić przez czas samotnie. Przeszliśmy razem. Jego krok był tak powolny, że zegary na chwilę zapomniały, która jest godzina. I wtedy zrozumiałem, że wieczność nie mierzy się latami. Mierzy się czekaniem na drugiego człowieka. Na peronie stała już biała lokomotywa. Nie ciągnęła wagonów, ciągnęła sumienia. Z komina wydobywały się obłoki, jakby nie para, lecz niewypowiedziane modlitwy uczyły się oddychać. Nie chciałem miejsca przy oknie, usiadłem w pierwszym wagonie tuż za tobą, bo tylko stamtąd najlepiej widać, jak światło rozgarnia ciemność łokciami dziecka. Pociąg ruszył, tory nie biegły po ziemi, przeszywały wnętrze człowieka jak igła, która ceruje rozarte niebo nicią świergotu z kowronków, a pola nie były już polami. Były otwartymi dłońmi ziemi, na których dojrzewał chleb dla tych, co jeszcze wierzą, że dobro nie potrzebuje świadków. Ty uśmiechnąłeś się tym swoim uśmiechem, który zawsze wyglądał, jakby przed chwilą rozmawiał z deszczem. Powiedziałeś bez słów, że światło nigdy nie walczy z ciemnością, po prostu jest. A prawda? Prawda nie rodzi się w krzyku, w manifestach ani w spiżowych pomnikach. Wywabia się ją powoli jak źrebaka z mgły, jak źródło z podwapienia. Jak dziecko, które pierwszy raz wypowiada imię matki. Wracałem sam, ale na butach miałem jeszcze kurz tomaszowskich dróg, w kieszeni garść pszenicznych ości, pod powiekami modrzewiowe światło i pewność, że kiedyś na ostatniej stacji znów będziesz czekał oparty o białą lokomotywę.
z biletem zapisanym nie atramentem, lecz cieniem ptaka przelatującego przez słońce i powiesz wtedy: wsiadaj. Najpiękniejsze podróże zawsze zaczynają się od jednego, cierpliwie odczekanego kroku dla drugiego człowieka.

Płynie już świeczko przed.

wędrówką Życie jest człowieka i to jego głos Edwarda Stachury z tego muzycznego zbioru krótkiego Nowy Dzień. Edward Stachura był dla mnie jednym z tych najbardziej niezwykłych, niedookreślanych, nieodgadnionych polskich pisarzy XX wieku, bo oto i poeta, prozaik, i pieśniarz, i tłumacz, i nieustanny wędrowiec tym swoim francuskim sznytem w anturażu niezwykłości metaforycznych. Dla jednym symbol wolności życia w drodze, dla innych postać tragiczna, która nie potrafiła wygrać z własnymi demonami. Urodził się we francuskim Cherviers w 1937 roku w rodzinie polskich imigrantów. Tam spędził pierwsze 11 lat życia. Po powrocie do Polski musiał od nowa uczyć się języka i odnaleźć w obcej dla siebie rzeczywistości. No i te doświadczenia wykorzenienia i nieustannego poszukiwania własnego miejsca stały się jednym z jego najważniejszych motywów późniejszej twórczości Steda Edwarda Stachury. Debiutował zbiorem Jeden Dzień, a już rok później wydał ten swój tom poetycki niezwykły Dużo Ognia, ale prawdziwą legendę, nimb niesamowitości przyniosła mu jednak powieść Cała jaskrawość, a potem Siekierezada albo Zima leśnych ludzi. To moje się i filozoficzna fabula razem. Stachura stworzył własną filozofię życia, którą zamykał w zdaniu: wszystko jest poezją. Oczywiście nie chodzi o poezję jako gatunek literacki, ale o sposób istnienia. Przekonanie, że każdy dzień, każde spotkanie, każda droga, praca, cierpienie mogą być doświadczeniem poetyckim. Był też śpiewakiem, co Państwo usłyszeli przed chwilą. Czy Edward Stachura wciąż jest ważny? Tak, bo pisał o sprawach, które się nie starzeją: samotności, wolności, godności człowieka, potrzebie bliskości i nieustannym poszukiwaniu sensu. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie moralizował, ale szedł obok swoich bohaterów.

maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to

0: 47 lat mija dziś od śmierci wielkiego Steda. Niezwykła kameralna wersja Życie to nie teatr z tego zbioru Nowy Dzień.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A teraz zmieniamy trochę nastrój i klimat, bo moim Państwa gościem pan Paweł Klimczuk, którego serdecznie witam w naszym studiu, w naszym sercu Radia Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Tomaszu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: No jak się pan czuje w naszym studiu? W stacji Matce, bo ja pod niebem Dublina, pan w Warszawie.
2: Powiem tak, wiele czynników dzisiaj się złożyło. Pogoda jest odpowiednia. Miejsce jak najbardziej mi znane na przeuroczym krakowskim przedmieściu, więc już tak naprawdę mam zaplanowany spacer po naszej rozmowie, bo okolica jest naprawdę piękna, a samo studio też jest naprawdę i świetnie wyposażone i też pięknie wygląda, więc...
0: Całe w zielonościach, trochę tak. Jak pod Modrzewiem, o którym będziemy rozmawiać, w Sekcynie tym cudnym, pięknym, rozsławionym na całą Polskę przez orkiestrę Campanella. Moc kwiatów, o tym za chwilę. Natomiast a propos tego spaceru po warszawskim Starym Mieście, jest pewien lokal w najbliższym otoczeniu, panie Pawle, Muzeum Literatury, i tam ta kawa smakuje najlepiej, więc tak podpowiadam a propos pewnych rzeczy. Natomiast jak narodziła się chęć opowiadania o mocy kwiatów w serduszku Borów Tucholskich, właśnie pod Modrzewiem? Proszę opowiadać, bo słuchacze pragnieni wieści.
2: Jest to bardzo dobre pytanie. Festiwal już ma kilkuletnią tradycję i powstał on z inicjatywy tak naprawdę dwóch osób. Wojtka Konikiewicza i Czesława Chabowskiego. Tak, Wojtek Konikiewicz, muzyk, producent, nie muszę chyba tej postaci przedstawiać Państwu, a Czesław Chabowski jest właśnie na miejscu naszym, jak to Wojtek mawia, emisariuszem zawsze. Mhm. I u niego, na jego, że tak powiem, ziemiach zawsze dzieje się ten festiwal właśnie pod Modrzewiem, tak? To jest tak, że panowie po prostu poznali się kilka lat temu i stwierdzili, że zarówno i miejsce, jak i cała po prostu atmosfera dookoła właśnie pięknych Borów Tucholskich jak najbardziej sprzyja temu, żeby zorganizować w tym miejscu kameralny, ale jak najbardziej cudowny festiwal.
0: No właśnie, i ten festiwal rozsławiany jest na antenie Radia Wnet, bo o nim mówimy. Wojciech Konikiewicz będzie opowiadał o szczegółach muzyczności już za tydzień, natomiast dzisiaj pana trochę wyciągnę, panie Pawle. Paweł Klimczuk, organizator festiwalu Moc Kwiatów w Sekcynie, województwo kujawsko-pomorskie. To niezwykłe miejsce rozsławione przez muzyków elektronicznych. Ja wciąż wspominam ten niezwykły koncert z mistrzem Józefem Skrzykiem, z mistrzem Wojciechem Konikiewiczem, jeszcze Puma z gitarą i perkusyjny autochton, jak mawiam o pewnym dżentelmenie w anturażu tego pięknego jeziora. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo w opinii tych, którzy tam się pojawiają, a coraz więcej osób tam się pojawia, panie Pawle, mówią, i nie jest to banał, że to festiwal zupełnie inny od innych, że ta atmosfera pozbawiona tego zgiełku, tego merkantylizmu, tego targowiska próżności, no sprawia, że każdy tam się czuje znakomicie. Co jest receptą na to? Czy dobór ludzi, czy dobór muzyków, którzy tam się pojawiają, czy wszystkie historie też geograficzno-przyrodnicze składają się w jedną piękną opowieść Moc Kwiatów?
2: Powiem tak. Przede wszystkim chciałbym podziękować, bo to, co pan powiedział, jest bardzo dużym komplementem wobec naszego przedsięwzięcia i jak najbardziej takie opinie się pojawiają. Jaka jest recepta na to? Ciężko mi bezpośrednio odpowiedzieć. Uważam, że jest to złożenie wielu czynników, Najłatwiej byłoby tak naprawdę wszystkich Państwa, co zresztą potem uczynią, serdecznie zaprosić i przekonać się na własne oczy, ale używając języka opisowego, to sądzę właśnie, że tak, wybór ludzi. Ludzie, którzy przyjeżdżają, to nie jest festiwal, który ma kampanię medialną i jest, jak to się mówi, pchany wszędzie już rok wcześniej. Tak, jest to festiwal, o którym gdzieś tam trzeba się dowiedzieć, usłyszeć, więc ludzie, którzy na niego przyjeżdżają, są zazwyczaj zdeterminowani. Nie jest to po prostu kolejna impreza czy festiwal do zaliczenia w trakcie roku, tylko jest to zazwyczaj zaplanowane. Tak? Muzycy, jak najbardziej jest to staranna selekcja, czasami celowe podkreślanie pewnych kontrastów muzycznych typu najpierw grający zespół rockowy ze Śląska, a potem zespół ludowy, który wykonuje tradycyjną muzykę słowiańską, tak? Takie kontrasty też występują i sądzę, że one też tworzą niepowtarzalny klimat, że po pierwsze każdy może znaleźć coś dla siebie, a po drugie ten przekrój naprawdę właśnie nie zagłusza się, a tylko uszlachetnia. I zawsze akurat nad wyborem zespołów czuwa akurat właśnie Wojtek, tak? To jest jego główne zadanie, że dzięki jemu doświadczeniu co roku naprawdę mamy przez 3 dni bardzo wyjątkowych artystów, ale też skrajnie różnych, tak, dla których po prostu często jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że tworzą i grają po prostu dobrą muzykę, tak.
0: No tak jak w Radiu Wnet, tylko dobra muzyka, o czym Igor Toporowski zaświadczy, który teraz realizuje nasz program, by to co z Dublina, mówię, trafiło do mojego gościa, pana Pawła Klimczuka, organizatora Festiwalu Mockheadów. Natomiast teraz, panie Pawle, bym poprosił trochę o przedstawienie mistrza ceremonii, nie Wojciecha, bo Wojciech Przemiwobec znany z anteny Radia Wnet, nie tylko muzycznie, natomiast o gospodarzu pod Modrzewiem. Czy on jest muzykalny? Czy on jest tak otwarty na ludzi? Czy on coś wyczuł w mocy tychże kwiatów? Proszę opowiadać.
2: Tak, mówimy tutaj o panie Czesławie Chabowskim, który jest właśnie naszym cudownym gospodarzem, świetnym logistykiem, zapewnia zawsze wszystko artystom, żeby niczego im nie brakowało, a dla mnie jest po prostu, jak ja zawsze mówię, Czesiem. I ciężko, to też jest ciężko bardzo opisać. A sądzę, że bardzo wymowne jest to, że w momencie, kiedy trafimy już do Cekcyna, przejedziemy już tak, już ten krajobraz się dużo wcześniej zmienia, bo wjeżdżamy w Bory Tucholskie, ale jak już dojedziemy do Cekcyna i wjedziemy do pana Czesława na gospodarstwo, to na ścianie jednego z domów, które są na posesji, wisi przy samym wejściu bardzo duża drewniana tablica z cytatem z Goethego, który idzie mniej więcej tak, że jeśli usłyszysz dźwięki piosenki, to idź tam, bo znaczy, że są tam dobrzy ludzie. I ta tablica właśnie wyryta w drewnie jest przy samym wejściu na posesję. Więc jeśli zostałem zapytany, czy pan Czesław jest muzykalny, sądzę, że jest to odpowiedni komentarz do tego, tak?
0: Zamyśliłem się trochę nad tym wielkim Goethem. To ten człowiek od Faustusa, ale też od cierpień młodego Wertera, więc trochę tej romantyczności jest. Natomiast pana teraz zapytam, bo czy każdy może przyjechać na festiwal Moc Kwiatów? Co z logistyką? Ile kosztują karnety? Ile kosztują bilety? I jak to wygląda? No bo teraz słuchacze dopytują mnie właśnie, co, jak, kiedy, ile? Proszę opowiadać, panie Pawle.
2: To tak, sam festiwal dla podkreślenia odbywa się od 7 do 9 sierpnia tego roku w Cekcynie. Odbywa się właśnie w miejscu pod Modrzewiem. Ciężko jest mi podać dokładny adres, ale proszę mi uwierzyć, że Cekcyn jest na tyle mały, że widzowie wiedzeni dźwiękami muzyki po prostu bez problemu można dotrafić. Co do wstępu, co do karnetu. tak jak powiedziałem, muzykę dzielimy na dobrą i wiadomo jej przeciwieństwo.
0: Tę inną,
2: tak. A widzów naszych, wszystkich mamy dobrych, więc nasz festiwal, nasz cały line-up, tak, używając tej nomenklatury festiwalowej, nie jest ani ustawiony pod konkretną grupę, czy wiekową, czy powiedzmy kulturową, subkulturową. Absolutnie. Witamy wszystkich, a witamy ich tak naprawdę w najlepszej, uczciwej cenie, czyli za darmo, bo nie sprzedajemy żadnych karnetów, żadnych wejściówek, wstęp na teren festiwalu, a także uczestnictwo we wszystkich jego wydarzeniach jest i było w 100% darmowe. Tak, jedyny zysk, który tutaj jest festiwalowy, jest z naszej odwiecznej cekcyńskiej tradycji sprzedawania co rok po prostu przypinek festiwalowych.
0: No właśnie, przypinki festiwalowe, panie i panowie, no i to chyba jedyny festiwal, który jest tym za darmochem. Trzeba tylko wsiąść w auto, ergo w pociąg i pojechać w serduszko Borów Tucholskich. Pan się uśmiechnie, raz jeszcze powiem. Cekcyn rozsławiony przez największą mandolinową orkiestrę świata, Campanella, z ukłonami dla pani Anny i pana Adama Filipskich, no bo to dzięki nim o tym Cekcynie usłyszeliśmy w Radiu Wnet i w irlandzkim Radiu Nir FM i w Radiu Deon Chicago. I teraz o tym Cekcynie opowiadamy. Natomiast, panie i panowie, od 7 do 9 sierpnia aż 11 podmiotów artystycznych, że tak się wyrażę, starą mową, między innymi Dance Like Dynamite, znane z anteny Radia Wnet, Worms of Senses, Konrad Kurcz, Formy Planet, mistrz Marek Surzyn, który dzisiaj zabrzmi, ale też to a propos tego muzycznego płodozmianu, o którym już pan powiedział, mój gość, pan Paweł Klimczuk, a będzie się z tego tłumaczył za tydzień, Wojciech Konikiewicz, Moskwa, legenda polskiego punk rocka, ale także Robert Lighthouse solo, jeden z naszych najniezwyklejszych bluesowych gitarzystów, z tym rockowym sznytem, że o pewnej pieśni rozsławionej przez pana Roberta Johnsona Crossroad nie powiem, po niezwykłym jam session, no i to super session z Wrocławia, prawda? Legendarni muzycy i rocka, i bluesa, jazzujący, otwarte jam session i chyba to będzie największą ucztą w dniu trzecim festiwalu. Natomiast, panie Pawle, czym jest dla pana tak osobiście praca nad tym festiwalem, bo to tak, i spotkania z muzykami, ale spotkania z ludźmi, z drugiej strony tworzenie tej atmosfery, co jest dla pana najważniejsze, a co pana najbardziej zaskakuje w tejże materii przygotowań nad mocą kwiatów Anno Domini 2026 w tym dziwnym, specyficznym roku, panie Pawle?
2: No cóż, najważniejszą moim zdaniem rzeczą przy organizacji tego festiwalu jest zachowanie tak naprawdę autentyczności tego wszystkiego. Uważam, że dużym problemem, który jest związany z przywracaniem właśnie takiej muzyki, tak, czy z legendarnymi już dzisiaj współcześnie zespołami, jest to, że jest coś, co kiedyś miało swoje miejsce w historii i zamiast należycie to uczcić, zamiast pozwolić po prostu danemu zespołowi wybrzmieć, zobaczyć go na żywo, pakujemy go w ładny, po prostu kolorowy papierek i sprzedajemy jak każdy nowy, kolejny produkt. I celem naszego festiwalu jest właśnie pokazanie tego, że muzyka nie jest produktem, który służy przede wszystkim do właśnie sprzedawania i właśnie działania wobec niej w sposób merkantylny, ale muzyka jest sposobem komunikacji, który jest właśnie uniwersalny i co widać po artystach, którzy u nas występują, którzy są weteranami wielu, wielu scen, widać to wyraźnie, że ta muzyka się nie zużywa po prostu, tak? I mam wrażenie, że to miał na myśli Dostojewski, pisząc kiedyś, że piękno zbawi świat. I te 3 dni właśnie w Cekcynie są takim przykładem piękna właśnie muzyki, która po prostu pozwala coś zmienić w człowieku, tak? I celem, który tutaj chcemy osiągnąć, jest właśnie to, że z naszego festiwalu człowiek ma wyjść właśnie bogatszy, tak? Bogatszy o doświadczenie, bogatszy o przeżycia i w każdym po prostu możliwym kierunku tutaj się staramy działać. Co jest zaskakujące w tej organizacji?
0: No właśnie. Czekam z utęsknieniem na to, co powie pan Paweł Klimczyk a propos tych zaskakujących historii, stories.
2: Powiem tak, historii zaskakujących jest dużo i właśnie to co zaskakuje, to jest ten czynnik w takiej po prostu entropii, który prowadzi do bardzo dużej spontaniczności pewnych działań. Po prostu. To jest to, że artyści na przykład właśnie w przeciwieństwie do innych festiwali, artyści nie są odgrodzeni żadnymi, nie wiem, płotkami, barierkami, nie mają swojej oddzielnej strefy VIP, na którą można wejść, jak się kupi droższe bilety. Nie, artysta, który schodzi z naszej sceny, siada razem z publicznością. I ta społeczność cała, która wokół się tego tworzy, ta spontaniczność po prostu tych interakcji, które tworzą się naturalnie pomiędzy tymi ludźmi i są czasami wręcz zaskakujące, jest, sądzę, czymś bardzo unikatowym i absolutnie jest tutaj nie tyle nawet co atutem naszego festiwalu, ale ja to postrzegam trochę jako znak rozpoznawczy, tak, że jakby nie stawiamy żadnej granicy pomiędzy naszymi widzami a artystami.
0: Powiedział pan Paweł Klimczuk, do rozmowy za chwilę powrócimy. Pan Paweł powiedział o tym cytacie niezwykłym. Właściwie to jest aforyzm wielkiego Goethego, gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, bowiem tam ludzie dobre serce mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy przenigdy nie śpiewają. A propos tego, co pan powiedział, a propos Dostojewskiego, to ja się zrewanżuję cytatem z Norwida, bo to będzie chyba do pana pasowało, panie Pawle, że piękno jest po to, by zachwycało do pracy. A kto jak to, ale pan Paweł Klimczuk pracuje bardziej niż bardzo. Do rozmowy powrócimy za chwilę, no ale cóż, ważne jest to przeżywanie wspólnoty, artyści i kto? Ci twórcy. A jednym z gwiazd będzie legenda polskiego rocka, panie i panowie, wielki Piotr Pawłowski, bo któż nie zna Made in Poland, któż nie zna formacji Szypiar, natomiast wielki Piotr Pawłowski objawi się jako Dance Like Dynamite, ale przede wszystkim jako Formy Planet. Niezwykły projekt, gdzie przy mikrofonie Rafał Jurewicz. Jedna z najważniejszych płyt roku pańskiego 2022. Formy Planet, supergrupa. No i teraz w muzycznej polskiej tygodniówce, zapowiadając festiwal Moc Kwiatów Anna Domini 2026 Kosmos. Jedna z tych najbardziej optymistycznych pieśni, które słyszałem w ciągu ostatnich 5 lat. Kosmos, Formy Planet.

0: Tak się pięknie sznuje to nagranie. Kosmos, Formy Planet, jeden z najważniejszych albumów roku pańskiego 2022 w opinii redakcji muzycznej Radia Wnet. A ze mną pan Paweł Klimczuk. Pięknie buja to nagranie, panie Pawle, prawda?
1: Absolutnie jest hipnotyzujące. Aż powiem szczerze, że teraz, kiedy leciało ono w tle tutaj w studio, to aż po prostu wyłączyłem się, gdzieś tam odpłynąłem myślami na chwilę, więc klimat tego albumu całego jest absolutnie wyjątkowy. Uważam, że cała ta płyta, tak, czyli właśnie Kosmos jest wszędzie. Absolutnie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że jest to jedna z lepszych płyt właśnie 2022 roku.
0: Oj, dokładnie, panie i panowie. Cieszę się, uśmiecham do pana Pawła Klimczuka korespondencyjnie. Dublin, Warszawa, Warszawa, Dublin, bo rzeczywiście to znakomita płyta i często do niej sięgam. Natomiast fundamentem, który spajam, Dance Like Dynamite, już powiem o niezwykłej płycie, Litania Kłamstw. Jej zmiennik pojawił się w roku pańskim 2025. Właśnie spajam legendarna postać Piotra Pawłowskiego. No i oczywiście niezmordowany Wojciech Konikiewicz, który subła. Niech mi pan powie, czy Wojciech Konikiewicz, będę go pytał o to co tydzień, czasami konsultuje, czasami opowiada o tym, jaki jest ten jego dobór zespołów. Trochę dobór nieoczywisty, trochę zaskakujący, ale tworzący smakowitą całość. No to jak to jest? Trochę kuchni poproszę, panie Pawle, mocy kwiatów.
1: Rzeczywiście jest element, tak, jeśli jesteśmy właśnie przy nomenklaturze kuchennej, to Wojtek bardzo lubi zamieszać w garnku, to trzeba mu oddać, bo dobór artystów jest w 100% po jego stronie, tak? W momencie, kiedy oni już są wybrani i tak naprawdę powstaje jakiś zarys line-upu, jest to dopiero wtedy ze mną konsultowane tak naprawdę do mojej jakby akceptacji, ale to jest raczej taka akceptacja na zasadzie wow, tak? Więc tak, sądzę, że tutaj właśnie nasza kuchnia i ten nasz przepis opiera się właśnie na łączeniu różnych estetyk i łączeniu różnych wrażliwości. Tak jak właśnie wcześniej mówiłem o ideale właśnie piękna, tak, to jest też właśnie drugi ideał, który się kojarzy właśnie z muzyką hipisowską czy neohipisowską, bo taka nazwa się właśnie w nazwie Mocy Kwiatów znajduje, że jest to festiwal właśnie muzyki neohipisowskiej. To jest właśnie ideał tego piękna i wrażliwości i to jest jedyne kryterium doboru tak naprawdę estetycznego. Wiadomo, że piękno można wyrażać na milion różnych sposobów, a jedyny słuszny sposób jest ten, który jest autentyczny w tym wypadku. Więc artyści są dobierani naprawdę w różny sposób, ale jest to w 100% zawsze przemyślana i dopasowana decyzja, łącznie z kolejnością wystąpień, z dniem, w którym dany artysta ma występować. Jest to wszystko zawsze już na tak naprawdę kilka miesięcy przed skrupulatnie zapinamy i planujemy.
0: Powiedział pan Paweł, który jest na pracusiem, organizator festiwalu Moc Kwiatów. Pamiętam, że też zapowiadaliśmy z Wojciechem Konikiewiczem ubiegłoroczną edycję festiwalu, panie i panowie. To była końcówka lata, tak? Końcówka wakacji, 29-31 sierpnia. No i wspólna droga i Sebastian Krajewski, no i ten kosmiczny Jam Orchestra, dlatego pozwoliłem sobie, Kosmos jest wszędzie.

0: wcześniej. O. Proszę odpowiadać, Radio Wnet interaktywne. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Panie Jurku, pozdrawiamy, a pan Paweł Klimczuk śpieszy z odpowiedzią.
1: Oczywiście już odpowiadam panu Jurkowi, którego serdecznie pozdrawiam tutaj z Warszawy. Warto na pewno zarezerwować nocleg. Sam Cekcyn to raczej niewielka miejscowość, ale jest ona położona nad jeziorem, które nazywa się Jeziorem Cekcyńskim Wielkim. Ma bardzo ładną też publiczną plażę, więc jako że festiwal odbywa się na początku sierpnia, może być po prostu dużo turystów w samej miejscowości, niekoniecznie związanych z festiwalem, tak? Więc sądzę, że warto zaplanować wcześniej nocleg. A czy Cekcyn ma bazę turystyczną na pomieszczenie wszystkich festiwalowiczów? Powiem tak, jeśli nie ma, no to uznam to za bardzo duży sukces. Ale nie widzę tutaj dużego problemu, bo tak naprawdę większość gospodarstw w miejscowości ma rozwiązania typu agroturystyka po prostu. Tak, o ile sam Cekcyn nie ma jakiegoś wielkiego hotelu typu 4-5 gwiazdek, to praktycznie wystarczy podejść do dowolnej bramy i znajdzie się na pewno ktoś, kto będzie po prostu prowadzi jakąś swoją noclegownię i może przenocować naszych widzów i uczestników festiwalu.
0: Czyli wszystko jasne, panie Jurku. Do odważnych świat należy lepiej zarezerwować, lepiej poprzeglądać różne strony internetowe. Ergo, odnaleźć pana Pawła Klimczuka, organizatora festiwalu Moc Kwiatu, który coś rzeczywiście podpowie. Panie i panowie, 7, 8, 9 dzień sierpnia, rok pański 2026. Jak mawiamy z Wojciechem Konikiewiczem, to będzie muzyczna stolica Rzeczypospolitej w samym sercu Borów Tucholskich, rozsławionych, raz jeszcze to powtórzę, przez największą mandolinową orkiestrę świata Campanella. No może kiedyś jam session, dziewczęta z mandolinami i jazzmeni pierwszej wody. Kto wie, może to jest jakiś pomysł na przyszłą edycję Mocy Kwiatów 2027. Pierwszego dnia, panie i panowie, przypomnę, Dance Like Dynamite, Stare Dziady, Worms of Senses, no i ten niezwykły duet Konrad Kuczy, znany z anteny Radia Wnet muzycznie, ale też wywiadowcze, i Mateusz Kwiatkowski. Dzień drugi, trochę odmienny anturaż muzyczności, bo to ogień z wody, formy planet i mistrz Marek Surzyn, który dzisiaj zabrzmi i to z winyla w nagraniu Incydent. A niedziela, panie i panowie, misz, masz kulinarny a la Wojciech Konikiewicz, bo to legendarna punkowa formacja Moskwa, potem Super Session, Robert Lighthouse Solo, czyli będzie rockowo, bluesowo, no i ten niezwykły jam session, no i też kłaniam się wszystkim artystom z Wrocławia, którzy umają tę niedzielę i wielki finał Mocy Kwiatów. Proszę mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak reagują autochtoni, piękne mieszkanki i zetni mieszkańcy Borów Tucholskich, szczególnie Cekcyna, bo tam się odbywa ten festiwal pod dachem pana Czesława Chabowskiego, pod Modrzewiem Cekcyn, bo z moich czasów dawnych pamiętam, że w Jarocinie to tak różnie na nas patrzono a propos tego festiwalu młodzieżowego, natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o mieszkańców Cekcyna? O.
1: Powiem w ten sposób. Ciężko jest mi określać nasz, jakby, nomen omen, wydźwięk naszego festiwalu w kategoriach właśnie przychylności i dobrej reakcji, bądź jej to kompletnego braku, bo reakcje są ogólnie pozytywne, tak, ale przede wszystkim widać, że jesteśmy w miejscowości raczej traktowani jako dosyć interesująca ciekawostka. To jest raczej rodzaj reakcji, z którą się najczęściej spotykamy. Reakcje przez to ogólnie są życzliwe, tak, ale jest to raczej podejście, że o, coś dzieje się w naszej miejscowości i jakby tak naprawdę bez żadnego wcześniejszego przedstawienia się, czy jakiejkolwiek tam introdukcji, od razu mieszkańcy, nie wiem, po moim na przykład wejściu do sklepu, czy idąc na obiad gdzieś coś zjeść, po prostu każdy tak, o, państwo są na pewno od tego festiwalu. Więc rzeczywiście jest to wyczuwalne w całej miejscowości, ale mieszkańcy są nam przychylni, bardzo chętnie z nami współpracują,

0: naprawdę, tak jak to pan wcześniej nazwał, lokalne, piękne panie też pięknie gotują na przykład i jest, nie wiem, godzina...
1: Oj tak, to prawda.
0: Jest godzina
1: Sam się o tym przekonałem.
0: Tak, jest na przykład godzina 9 rano, więc... Wiadomo, dla muzyka jest to środek nocy, ale już pierwsi, że tak powiem, zawodnicy wstają i nagle po prostu wjeżdża cała ogromna blacha upieczonych świeżo rano, na przykład właśnie drożdżówek, jagodzianek, jakichś ciastek. Jesteśmy tak po prostu obdarowywani, że... Ciężko potem aż te kalorie spalać, trzeba naprawdę zrobić kilka rundek po jeziorze, żeby te wszystkie po prostu dobroci potem pozbyć się z siebie, tak?
1: Ja mam ciekawszy pomysł, panie Pawle. 3 razy dookoła Wielkiego Jeziora w Cekcynie. Pomoże na pewno i tych kalorii spali się ciut więcej, bo to jeziorko dość spore jest. Jest tą piękną promenadą, nad którą lubię czasem popatrzeć, gdy w Cekcynie bywam. Panie Pawle, nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Za tydzień będziemy przesłuchiwać, ja będę przesłuchiwał Wojciecha Konikiewicza. No a dzisiaj cóż, z ukłonami dla tego, bez którego tego festiwalu by nie było. W roli głównej wspaniały jegomość rozkochany w muzyce, pan Czesław Chabowski. Pod Modrzewiem, tak się nazywa to niezwykłe miejsce, Cekcyn, województwo kujawsko-pomorskie, więc słuchaczki i słuchacze. No najbliżej z Bydgoszczy i Szczecina, ale z Łodzi też można dojechać, podobnie z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia i oczywiście Lublina, z Krakowa najdalej, ale tam można słuchać Radia Wnet, a w Radiu Wnet opowiadamy o mocy kwiatów Anno Domini 2026, bo jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia, a moim Państwa gościem był, mówię to z radością, pan Paweł Klimczuk, organizator Festiwalu Moc Kwiatów. Panie Pawle, dziękuję za czas poświęcony sobotnią porą.
0: Panie Tomaszu, to ja serdecznie dziękuję za niezwykle miłe zaproszenie, a także nie będę ukrywał, że jestem bardzo wdzięczny, iż zgodzili się Państwo objąć naszą inicjatywę po prostu patronem medialnym, tak? Patronatem medialnym.
1: Wojciech, by mi dał, żartuję oczywiście, panie i panowie. Robię to z wielką przyjemnością też, dlatego, że mamy tam wspaniałych ludzi. Był ten wspaniały festiwal muzyki elektronicznej, no i ten Cekcyn ma w sobie coś absolutnie niezwykłego. Na finale, panie Pawle, 2 nagrania gwiazd, które pojawią się właśnie pod niebem Cekcyna. Najpierw formacja Worms of Senses i Space Between Us, a potem ta moja druga supergrupa i też Piotr Pawłowski z gitarą basową, Dance Like Dynamite, tytułowe nagranie z płyty Litania Kłamstw. Dziękuję pięknie za udział w programie. Kłaniam się.
0: Również dziękuję. Pozdrawiam.

0: Warm Show Senses, jedna z gwiazd Mocnych Kwiatów, Anonimi 2026, Space Between Us, a za chwilę...
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: Dance Like Dynamite. Krzysztof Sadosadowski przy mikrofonie. Piotr Pawłowski z gitarą basową. Tytułowe nagranie z albumu Litania Kłamstw. 7 sierpnia Dance Like Dynamite pod niebem Cekcyna, w pierwszy dzień festiwalu Moc Kwiatów.

wszystkie grzechy, te moje i nie. Noce i dnie, gdy zdradzałem cię. Wszystkie lekcje, które dostałem. Wszystkie wojny, które przegrałem.

0: nie moja wina.
1: Dance Like Dynamite, panie i panowie, tytułowe nagranie z tej niezwykłej płyty, jedna z najważniejszych płyt w ciągu ostatnich 10 lat i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dance Like Dynamite, gdzie pod niebem Cekcyna 7 sierpnia formę BM Planet, inna supergrupa, gdzie Piotr Pawłowski 8 sierpnia, Moc Kwiatów Anno Domini 2026 pod patronatem Radia Wnet. Zbliża się godzina 15, więc Igor Toporowski wyczaruje krótką porcję reklam i naszych autopromocji. Igorze?
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet? Jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
8: Słuchaj, tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mezomarkizecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Ten mikrofon podchodzi tam do tłumu.
9: Więcej sztuki!
10: Więcej sztuki!
9: Arcego!
10: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
8: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Po reklamie.
15: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
1: Tomasz Wybranowski, Igor Toporowski, panie i panowie, Muzyczna Polska Tygodniówka. No i cóż, Radio Wnet to radio inne od innych. No i cóż, ci ludzie, którzy blisko nas, blisko radia, bardziej niż dla nas ważni, a za chwilę niezwykłe życzenia, to związane z naszą radiową, wnetową, NIR FM-owską załogantką, panią Katarzyną Sudak, albowiem... Na dzisiaj życzenia na kolejne 18 urodziny dla pani Anny Sudak, bo jak mawiam, są osoby, których nie da się mierzyć żadnym kalendarzem, czy to gregoriańskim, czy to tym wcześniejszym. Ich czas płynie inaczej. Dojrzewa niczym światło w tym starym witrażu w zapomnianym kościółku. Pani Anno, życzymy nie tylko kolejnych lat, lecz kolejnych dziesięcioleci zachwytu. Nie każdy poranek będzie z ciekawością świata. Każdy wieczór niech zostawia w dłoniach choć jedno malutkie zwycięstwo, a w uśmiech drugiego człowieka dobrą rozmowę. Wzruszenie nad muzyką, oczywiście nad muzyką Radia Wnet, bo pani Anna jest naszą stałą słuchaczką. Teraz pod niebem Germanii. Niech los codziennie podsuwa pani Anno ludzi, przy których można się czuć po prostu sobą. No a ta droga, choćby najdłuższa, zawsze prowadziła ku dobrym spotkaniom i światło. I niech zdrowie będzie tym najwierniejszym, nie cichym, a głośnym sprzymierzeńcem każdego dnia. A marzenia niech nigdy nie znają słowa za późno albo to nie wypada. Z całego serca wszystkiego, co najpiękniejsze, a do życzeń dołącza się Irena Santor z taką oto pieśnią. Tych lat nie odda nikt, ale ważne te lata, pani Janno, które przed nami.

0: Tych lat nie odda nikt. Z rodzinowym pomwiszowaniem od Radia Wnet dla pani Anny Suda, która ma dzisiaj urodziny, panie i panowie.
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: Natomiast jutro święto wszystkich Anuś, Aneczek, dostojnych Ann, 2N oczywiście. No i z ukłonami, panie i panowie, dla naszej redakcyjnej, dawniej koleżanki, która teraz bryluje w nowym telewizyjnym medium, Anna Konopka. Aniu, ukłony wielkie. No i cóż, w oktawie tego na własną prośbę odejścia wielkiego Edwarda Stachury pomyślałem sobie, że to stare dobre małżeństwo wybrzmi i dla ciebie, i dla wszystkich Ann, Aneczek, Anuś bardziej niż pięknie. Stare dobre małżeństwo wydało nową płytę, album miesiąca na antenie Radia Wnet, ale z tych pierwszych nagrań stachurowskich, jak mawiam, kim właściwie była ta piękna pani, a potem wędrówką życie jest człowieka. Z ukłonami też do naszego nadświetlnego, choć zmierzchowego, romantycznego poety, pana Mariusza Rogowskiego, mojego krajana spod nieba pięknego Wożyczyna.

Nieśmiało sunie brzask. Zatrzymać chciałbym czas. Inaczej jest. Czas musi biec. Gdzieś w dali zapiał kur. Niemodny wdziewasz strój. Już

musisz pójść. Posyłasz mi przez próg ulotny uśmiech twój, madam, lecz będę czekać, przyjdź, gdy tylko zechcesz przyjść.

czekać, przyjdź, gdy tylko zechcesz przyjść. Będziemy razem żyć. Ja będę czekać, przyjdź, gdy tylko zechcesz przyjść.

Wędrówką życia jest człowieka, Krzysztof Myszkowski, którego ściskam serdecznie. I wcześniej, kim właściwie była ta piękna pani dla Anny Konopki i wszystkich Anek, Aneczek, Anuś, bo jutro ich święto. A dzisiaj smutna 47. rocznica odejścia na własną prośbę za kotarę Wielkiego Poznania, Wielkiego Edwarda Stachury. Natomiast, panie i panowie, zaległości związane z ważnymi kartkami z kalendarza, albowiem dwa dni temu 80. urodziny obchodził kto? Niezwykły muzyk, który tworzył sławę formacji Roxy Music. Jego imię Andy, nazwisko McKay. No i szlagier nad szlagiery. More than this.

Panasz dzisiaj przebojowo na antenie Radia Wnet od poezji śpiewanej wielkiego steda starego dobrego małżeństwa. Formacji formy, plany też po Roxy Music, bo powód jest prosty. Dwa dni temu, 23 lipca, 80. urodziny niezwykłego muzyka Andy McKay. Oczywiście numerem jeden, jeżeli chodzi o instrumentalistów, którzy dmą co sił w saksofony, trąbki. Jest oczywiście Stephen Gregory, ten motyw z pieśni George'a Michaela, Careless Whispers, ale na miejscu drugim on, Andy McKay, który obok Briana Ferry, obok Phila Manzarena, na pierwszych dwóch płytach Roxy Music, Briana Eno, tworzył moc, siłę i potęgę formacji Roxy Music. Nie był typowym bohaterem rockowych opowieści. Nigdy też nie należał Andy McKay do muzyków, którzy budowali swoją legendę przez skandale, przez bulwarówki, przez ekstrawagancję, rozrzutność czy nieustanną obecność na pierwszych stronach gazet, magazynów muzycznych, bo jego siła zawsze tkwiła w dźwięku. Andy McKay jest człowiekiem, który potrafi jednym wejściem saksofonu albo tego cudnego instrumentu, jakim jest obój, zmienić atmosferę całej kompozycji. O tym przekonacie się za chwilę. Zanim trafił do rockowego świata, kształcił się muzycznie dość wszechstronnie. Studiował obój i muzykę klasyczną na Reading University, a później kontynuował naukę w Royal College of Music. No i wydaje mi się, że ta klasyczna dyscyplina i wrażliwość stały się tym najważniejszym fundamentem, ba, opoką jego późniejszych stylów. No bo kiedy na początku lat 70., dokładnie w 71 roku dołączył do formacji Roxy Music, to trafił do grupy ludzi, którzy nie chcieli tylko grać muzykę rockową, a oni chcieli stworzyć zupełnie nową estetykę. Roxy Music powstało w 1970 roku z inicjatywy wspomnianego już Briana Ferry'ego, a w skład zespołu weszli Brian Eno, o którym już mówiłem, Phil Manzarena, Paul Thompson i właśnie Andy McKay. Ich debiutancki album Roxy Music z 1972 roku, bagatela, 54 lata temu, był muzycznym, rzeczywistym muzycznym trzęsieniem ziemi w czasach, gdy wiele zespołów rockowych stawiało na ciężkie riffy i bluesowe korzenie. No, też to uwielbiam. To Roxy Music przyniosło coś zupełnie innego. Połączenie glam rocka, awangardy, trochę jazzu, trochę muzyki elektronicznej, tutaj oczywiście Brian Eno i popowej elegancji. A Andy McKay był jednym z tych muzyków, którzy sprawili, że ta mieszanka, powiem tak, zabrzmiała wiarygodnie i od razu kupiła miliony słuchaczy na całym świecie. Na płycie Roxy Music znalazły się takie utwory jak chociażby Virginia Plain, pierwszy wielki przebój zespołu, oraz inne kompozycje, które pokazały, że rock może być także sztuką konceptualną. Rok później ukazał się krążek For Your Pleasure, no dziś uznawane za jedno z najważniejszych dzieł art rocka. To była płyta i odważna, dużo eksperymentów, to zasługa Briana Eno i Phila Manzareny, ale również bardziej niż mroczna. Natomiast kiedy Brian Eno powiedział dość, kiedy odszedł z Roxy Music zaczęło podążać w stronę bardziej eleganckiego, wyszukanego, powiem nawet dworskiego, romantycznego brzmienia muzycznego, a Andy McKay pozostał jednym z jego najważniejszych kolorystów. Natomiast powiedziałem o tym, że jedno jego wejście, czy to z saksofonem, czy obojem, zmienia absolutnie wymiar i to, jak tę kompozycję odbieramy. Nie jest tajemnicą, że tym najważniejszym dla mnie nagraniem z debiutu z 1972 roku, swoją drogą uwielbiam płyty nagrania, które ukazały się, które wydano w roku, w którym przyszedłem na świat, 1972. No i ozdobą tej płyty jest nagranie If There Is Something, panie i panowie.
No i płakałem, zawsze płaczę jak bubr na filmie Flashbacks of a Fool, gdzie w roli głównej nasz James Bond, wielki Daniel Craig. Niezwykły film, nie chcę spoilerować, obejrzyjcie ten film. Worek wspomnień, niepolskie tłumaczenie, tytuł oryginalny Flashbacks of a Fool. I w finałowej scenie wybrzmiewa to nagranie pełne emocji. Teraz, kiedy mówię te słowa, ciarki na przełęczy serca i duszy i całym ciele. Natomiast tak naprawdę w tym nagraniu wielką magię, wielką maestrię przydał kto? Jubilat, 80-latek od dwóch dni, Andy MacKay. Roxy Music, If There Is Something.

Absolutny mistrz. If There Is Something, panie i panowie, bo tak naprawdę to nagranie to on, wielki Andy McKay. Dwa dni temu, 80. urodziny, za chwilę raz jeszcze to nagranie w wersji koncertowej, aby nauczyć maestrię i kunsztę wielkiego Andy McKaya, który w ten obój przepięknie dmie na pierwszej płycie grupy Roxy Music. No przy okazji pozdrowienia dla pana Tomasza Tarczania, słynny TT i pani Ilony, którzy słuchają choć z Irlandii pod niebem Warszawy takoż. A teraz słowa niezwykłe, wyczarowane przez kogo? Przez Briana Ferry. Jeśli gdzieś jest coś, co mogę znaleźć, zaglądając za zakręty dróg, to próbuję znaleźć spokój umysłu, mówiąc, gdzie byś poszła, będąc mną. Trzymanie prostej marszruty nie jest łatwe. Ktoś wyjątkowy patrzy na mnie, ale tylko niektóre reakcje możemy przewidzieć. Czego trzeba spróbować, by odnaleźć znaczenie, jeśli tak wiele ich tutaj? Czy to wszystko znaczy to samo? Bycie innym jest tylko grą, bo mógłbym dla ciebie zrobić wszystko, mógłbym wspiąć się na góry. Mógłbym przepłynąć niebieskie oceany, mógłbym przejść tysiące mil. Ujawnię moje tajemnice. Więcej niż mogę, to jednak podzielę się. Mógłbym też kłaść róże koło naszych drzwi i siedzieć w ogrodzie. Na finale piękne zbiory dojrzewających ziemniaków. Hej! Potrząśnij swoimi włosami, dziewczyna z kucykiem. Zabierz mnie do przeszłości, kiedy byliśmy młodzi. Wyrzuć w niebo swe cenne dary. I patrz, jak potem upadają, kiedy byliśmy młodzi. Podnieś swe stopy i postaw je na ziemi. Kiedy spacerowałaś, gdy byliśmy młodzi. Podnieś swoje stopy i umieść je na ziemi. A wzgórza były wyższe, kiedy byliśmy młodzi. Drzewa były wyższe, kiedy byliśmy młodzi. I trawa była bardziej zielona, kiedy byliśmy młodzi. Podnieś swoje stopy i umieść je na ziemi. Bycie innym to tylko taka gra. Mógłbym dla ciebie zrobić wszystko, mógłbym wspiąć się na góry. Mógłbym przepłynąć niebieskie oceany, mógłbym przejść tysiące mil. W tle pani kompozytor Konstancja Kochaniec, ta sierpniowa, niezwykła ilustracja. A za chwilę raz jeszcze to nagranie, tyle że w wersji koncertowej, panie i panowie. Podziwiając jego kunszt, niezwykłość, nadzwyczajność, ten wielki magik z saksofonem i obojem, Andy McKay skończył dwa dni temu 80 lat. Roxy Music, Is There Is Something, wersja z oklaskami. Pamiętajcie, że Radio Wnet to muzyka warta słuchania.

Z tej niezwykłej płyty koncertowej dwa srebrne dyski The Best of Roxy Music Live in Concert, panie i panowie, nagranie If There Is Something. No i zawsze mawiam, że Roxy Music, Brian Ferry, no to ten, który współzawodniczył o palmę pierwszeństwa w latach 70., no bo młodzież, studenci dzielili się na dwie grupy. Jedna grupa uwielbiała Davida Bowie, a druga grupa uwielbiała kogo? Właśnie Briana Ferry'ego z formacji Roxy Music. No i cóż mogłem powiedzieć? To nagranie wciąż wzrusza piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Namawiam, gorąco namawiam, aby w tym czasie kanikuły gdzieś w odmętach internetu wykupić sobie na moment albo wypożyczyć. Nie wiem, czy są jeszcze wypożyczalnie. Płyt DVD czy kaset.

Ten swój debiut z 1974 roku. Tytuł tego albumu In Search of Eddie Reef. Współpracował wówczas z wspaniałymi muzykami. No i przez dwie dekady pozostawał wierny przekonaniu, że, i teraz cytat dosłowny z Andy McKaya, że najważniejsze w muzyce jest nie hałas, ale charakter i smak. Jak mawiam, jego wkład w Roxy Music był jednym z tych elementów, których czasem nie widać, nie słychać, nie czuć na pierwszy rzut oka czy ucha, ale bez których cała układanka przestałaby po prostu istnieć. Panie i panowie, Andy McKay, nagraniem Pyramid of Night, Past, Present and Future.

Final Meet of Night, Past, Present and Future w roli głównej Andy McKay. Jubilat dwa dni temu skończył 80 lat i ta jego muzyka wciąż zachwyca, wciąż jest ważna. Zresztą zawsze mawiam, że tyle pięknej muzyki jest wokół nas, a z reguły stacje radiowe grają ciągle i to samo. Nie dotyczy to oczywiście Radia Wnet, naszych programów muzycznych i publicystycznych. Panie i panowie, Igor Toporowski był ze mną przez 3 godziny przy konsoletach w Warszawie. Mało tego, mnie usłyszą państwo jeszcze w duecie z Igorem Toporowskim w paśmie listy polskich przebojów Net Polish Chart kilka chwil po godzinie 20, bo zasłużył na 3-tygodniowe wakacje, kto redaktor Sławomir Orwat. Panie i panowie, pożegnam się nagraniem formacji A Flock of Seagulls. Dzisiaj moje ptaszyska nie przeszkadzały. O dziwo. A pożegnam się największym przebojem tejże formacji, gdzie przypomnę bracia Scores. Space Age Love Song na udane popołudnie dla pięknych słuchaczek i najwspanialszych słuchaczy Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Zostańcie z Radiem Wnet. Za chwilę dr Krzysztof Jabłonka i jego pasjonująca, niezwykła gawęda historyczna. A my słyszymy się o godzinie 20. Mówił dla państwa Tomasz Wybranowski.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybrawski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Autopromocja. Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14:00, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8:00 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8:00 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
5: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: Po reklamie.
8: Uciśnione narody wschodu.
9: Witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka. Nadaję dla Państwa specjalną audycję z głębi Zakopanego, dokładnie z Pardałówki. Dzisiaj tematem naszym będzie los Ukraińców w państwie rosyjskim. Bowiem w tym państwie był to szczególnie uciśniony naród. Początki zetknięcia się z tymi Rusinami, którzy stali się Rosjanami, czyli Rusią Moskiewską, a Rusią Kijowską, sięgają 1147 roku, kiedy to założyciel Moskwy, Jurij Dołgoruki, pamiętajmy, że również Dołgorukim nazywano Jurija Antropowa, jednego z ostatnich sekretarzy generalnych. No ale ten średniowieczny Jurij Dołgoruki nie tylko założył Moskwę w 1147, ale zburzył Kijów. No i to były właśnie początki owej przyjaźni rosyjsko-ukraińskiej. I wywiózł stamtąd nie tylko skarby, ale i metropolitę, któremu kazał przebywać od tej pory w Moskwie. Ruś wkrótce, za 100 lat, wpadła w ręce mongolskie i dopiero z tych rąk mongolskich wyzwolili ją, w zasadzie tak można to określić, wojownicy litewscy, którzy w większości byli poganami, tak jak cała Litwa, ale w kontakcie z Rusinami, odwojowując poszczególne jego księstwa, tego obszaru ruskiego, stawali się ich książętami, przyjmując prawosławie. No i w ten sposób zarówno bracia Giedymina, jak i bracia Olgierda i Kejstuta zostawali książętami na Rusi i wreszcie bracia Jagiełły, syna Olgierda. No prawie wszyscy, a było ich 12, niektórzy twierdzą nawet, że 13, zostali książętami na różnych i Koriatowicze, Korybutowicze, Wiganci, wszyscy inni, Jawnuta, osiedli na bardzo różnych księstwach, a ich potomkowie stali się książętami. Książętami sanguszkami, czartoryskimi, zasławskimi i wszelkiego rodzaju innymi. Natomiast co z samą Ukrainą i z Rosją? No Rosja długo jeszcze Rosją nie była. Nazywała się wtedy Ruś Moskiewska albo po prostu Moskowia. I do Rosji to jeszcze daleko było. To było gdzieś dopiero pod koniec XVII wieku, kiedy na tronie zasiadał coraz bardziej dziarsko młody Piotr I, później zwany przez Rosjan Wielkim, a rozbójnikiem przez nas. wygrzebano nazwę antyczną Rossów, którzy mieli Roxolanów i parę innych plemion, które najczęściej irańskich, które się tutaj przewijały na tych terenach. A ponieważ stolica przeniosła się do Petersburga, więc już to przestało być Moskwą, więc wprowadzono termin Rossicum. I tak narodził się termin, ale nie sama oczywiście Rosja. Jak zinterpretować kontakty ukraińsko-rosyjskie? No, na samym początku, kiedy tam jeszcze grasowali najpierw Tatarzy, potem Litwini, to można powiedzieć, że był to obszar ogromnego zbiegostwa. Poddaństwo na Rusi moskiewskiej osiągnęło stan niewolnictwa. To jest o wiele dalej. To nawet w połowie nie byli chłopi polscy tak uciśnieni jak chłopi w Rosji. Także kończyło się to zbiegostwem albo na północ i tam powstała tak zwana Pomoria, rzeczywiście kraj wolnych ludzi. Później schronią się tam starowiercy, staroobrzędowcy, którzy będą mieli tam swobodę wyznawania, ponieważ prawosławie tępiło ich w sposób nieludzki. Albo na wschód, no i tam właśnie był Hanat Syberyjski, albo na południe. Z tego zrodziły się aż trzy rody, w zasadzie nawet narody kozackie, kozacy dońscy, no wzdłuż Donu oczywiście i Dońca, to też ważne, bo tam się kończyła mniej więcej tak zwana Ruś Litewska, a później Ruś Kijowska, właściwie autentyczna, pograniczna Ukraina. Termin ten powstaje w renesansie i określa najzwyczajniej w świecie pogranicze. Potem nabierze sensu z geograficznego, nabierze sensu etnograficznego, a potem politycznego. Nieco niżej, wiek później, czyli w XVIII, narodzi się wzdłuż Kubania kozacy kubańscy, ale nie mylić z Kubą. To jest od Kubania. Stąd też Rosjanie musieli zmienić Kubie nazwę i Kubańczyków nazywają Kubińcy. No, jest to gwałt na gramatyce, ale skutkuje niemyleniem tych dwóch rzeczy, co się u nas zdarza. Kozacy kubańscy z Kubą nie mają nic wspólnego. No i trzeci ród kozacki, który stał się quasi-narodem, byli kozacy tereccy, czyli tak zwani Terekowie. No i są jeszcze bardziej na południe, już u stóp Kaukazu. Niektórzy nawet zaliczają ich do 12 narodów kaukaskich. Od Adygei, od Sapszugów mieszkających w okolicy Soczi, no aż po Dagestan, gdzie mieszka następne 12 narodów. Oraz z tymi wszystkimi narodami, czy też subnarodami, kozacy służyli carowi, ale byli w pewnej opozycji do Rosjan. I dzisiaj niektórzy kozacy uważają, że oni są właściwie odrębnością samą w sobie, a inni, że służąc carowi, byli też Rosjanie. No nie ruskie. Tak się często zdarza. Myśmy zresztą ich omawiali już, wszystkie te trzy kozackie narody, Nowoczerkask ze Staroczerkaskiem, Jekaterynburg, przepraszam, nie Jekaterynburg, tylko Jekaterinosław, potem się zrobił z tego Krasnodar, Jekaterinodar i potem Krasnodar, no i wreszcie Tereccy, to już są pod Kaukazem. XVIII wiek zaczął się od podbojów. Najpierw był to podbój szwedzki. Rzeczywiście Szwedzi wtargnęli w Rzeczpospolitą, spustoszyli ją po raz ostatni, ale nie to było najgorsze. Najgorsza była zaraza, która przetoczyła się od 1710 roku, kiedy to po klęsce pod Połtawą szwedzkich wojsk, wojska carskie z kolei przetoczyły się ze wschodu na zachód, wyrzucając Szwedów gdzieś tam na Pomorze i docierając po raz pierwszy do Berlina. Oczywiście przejść musieli przez nasze ziemie. A ponieważ ci żołnierze przywędrowali gdzieś tam z nad Azowia, z terenów, no, rzeklibyśmy, orientalnych, pogranicza Turcji, nawet do rzecza Dunaju, Kilia, Izmaił i tak dalej, przywlekli dżumę. Dżumę, niektórzy twierdzą, że cholerę, no tego się już dzisiaj nie da ustalić, bo wszyscy, co zachorowali, to umarli. No a wszyscy, co wyzdrowiali, też umarli. Plac Trzech Krzyży jest właśnie ogromnym, 30-tysięcznym cmentarzyskiem ludzi wtedy zmarłych. I po tym najeździe zaraza spustoszyła nie tylko Rzeczpospolitą, ale przede wszystkim Ukrainę. I Ukraina na nowo była zasiedlana. Zasiedlana była właściwie z trzech stron. Od północnego wschodu nadchodzili Rusini, różni, ale najczęściej moskiewscy, czyli Rosjanie, przyszli. Od północy szli Białorusini, zasiedlili na przykład Polesie, a od zachodu chłopi polscy, którzy w dużych ilościach zbiegali, no najczęściej trzeci, czwarty syn chłopski już zbiegał na Ukrainę, na piąty szedł na księdza. No i w ten sposób Ukraina pęczniała od swobodnych ludzi. Wierzyć się dzisiaj nie chce, ale to, co opowiadamy o Ameryce, że to kraj wolności, każdy by tam chciał pojechać, no chociaż zobaczyć, jak nie pobyć, to dosłownie to samo mówiono o Ukrainie, że tam jest swoboda, tam można zbudować sobie chutor, tam chłop jest panem. No przynajmniej panem samego siebie. Pieśni o tym układano. No jedną z takich pieśni, za chwilę usłyszymy, powstała w XIX wieku, ale opiewa czasy wcześniejsze. To jest słynna Zielona na zielonej Ukrainie. Czas ten kończy się w momencie, gdy Rosja przechodzi przebudowę i staje się państwem już absolutystycznym, zresztą przy dużym użyciu ludzi sprowadzonych z Niemiec. No, rzeczywiście cały dwór mówił po niemiecku, trochę po holendersku. No, Piotr był w Holandii, więc sprowadził tych szkutników, oni mu tam budowali wszelakie statki. Natomiast pomyślano o tym, że skoro się udało rozwinąć flotę bałtycką, a jak wiemy, Piotr zdobył Inflanty i Rygę, no więc miał trzy potężne porty w ręku, Petersburg, Rewel, czyli dzisiejszy Tallin i Rygę, to trzeba to samo zrobić na południu i przebić się przez państwo tureckie na Morze Śródziemne. No i wtedy przedsiębrano najróżniejszego rodzaju wyprawy przez ziemię Ukrainy. A co się działo na ziemiach ukraińskich? Pozostały dawne sicze, czyli skupiska owych ludzi, którzy wybierali sobie atamana i razem z nim, mówiąc krótko, kozaczyli, czyli pustoszyli najróżniejsze obszary podporządkowane sułtanowi tureckiemu, hanowi krymskiemu, gospodarowi mołdawskiemu albo w ogóle komukolwiek, kto tam jeszcze miał coś do zrabowania, było coś u niego do zrabowania. Rzeczpospolita w pewnym sensie dawała tym obszarom taką prawną legitymację. To teoretycznie należało do Rzeczpospolitej, całe to pogranicze, ale praktycznie do tych, którzy tam mieszkali. Trzykrotnie usiłowano uporządkować tę sprawę. No, najpierw zajął się tym Sejm, no i tymi zbiegami na pogranicze, właśnie o niżu ukraińskim, taką podjął uchwałę, w której zarejestrował pewną ilość tych kozaków jako ludzi wolnych, ludzi, których rodziny mogą być wolne i tak dalej. Wyjął ich spod tego całego prawa, podlegali wyłącznie hetmanowi, nie starostom i tak dalej, a resztę zapędził do pańszczyzny. Z pańszczyzną też była bardzo ciekawa rzecz, ponieważ największe zasiedlenie Ukrainy miało miejsce tuż po Unii Lubelskiej. Wtedy to trzy potężne i właściwie bezkresowe województwa, czyli nie mające granic ściśle oznaczonych, otwartych na południu, a mianowicie bracławskie, czyli tak zwane Podole Litewskie wcześniej, ze stolicą oczywiście w Wrocławiu, kijowskie, które nazywano wtedy Ukrainą, i województwo wołyńskie. Te trzy województwa przeszły od Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony. I zaczął się ogromny egzodus. Wyglądał on w bardzo ciekawy sposób, bo został opisany. Znamy taki jeden egzodus, czyli wymarsz zorganizowany w Żółkwi przez jeszcze wtedy żywego i w pełni sił wojującego hetmana Stefana Żółkiewskiego. Otóż za jego to czasów gromadzili się ludzie na głównym placu Żółkwi, czyli głównej siedziby Żółkiewskich, zabierali woły, zaprzęgali konie do wozów. Rodziny dzieliły się po połowie. Młodzi dostawali wyprawę, młode małżeństwa, młode panny, młodzi panowie, młodzieńcy, dostawali wóz, konia. Bardzo często było to wyposażone również przez magnata, a magnatem tam był Daniłowski Jan. I on wyposażył wszystkich, zakupił ogromne stado koni, każdy dostał. I nagle po uroczystej mszy świętej, oczywiście w obrządku prawosławnym, cała ta kawalkada ruszyła na wschód. No, jechali podobno 7 dni, aż do następnej niedzieli, kiedy znów trzeba było odprawić pani wielką liturgię Chryzostoma, Jana Chryzostoma, ojca kościoła bizantyńskiego, i rozejrzano się na tym obszarze, gdzie wtedy trafili, i stwierdzili, że jest bardzo wygodne. Przede wszystkim dużo zieleni, pyszna woda płynąca potokami, żyzna ziemia jak nigdzie. 2 razy do roku można było plony zbierać. I postanowili tam właśnie zamieszkać. I w ten sposób powstał cały wieniec, 5,5 tysiąca osad, Czechryń, no i słynny Subotów, w którym niejaki Stefan Chmielnicki zamieszkał i stał się ojcem Bohdana Chmielnickiego, herbu Habdank. To była szlachta, i to, żeby było śmieszne, szlachta polska. No ale z kolei Polacy w dużej mierze wchodzili w skład takich właśnie wypraw, i od tej pory dzielono tę ziemię, każdy dostawał też na papierze poświadczenie i zakładał własną haciendę, własny hutor. Co było w tym ważne? 20 lat wolnicy bez żadnej pańszczyzny to się rozwijało, no bo potrzebna była inwestycja nieustanna w to, co posiadali owi nowi założyciele. Tyle tylko, że te 20 lat się skończyły i trzeba było iść pańszczyzny. I wtedy wybuchały bunty. Wtedy rzeczywiście odrzucano. No nie chciano, po prostu ta ludność nie bardzo wiedziała, to jego ojciec się dogadał, oni tak żyli. I nagle ktoś im proponuje coś całkiem innego, a oni nie rozumieją tych układów, bo nie oni je zawierali. No i tu był potężny problem. Problem po prostu niezrozumienia. Tym bardziej, że pańszczyznę w XVII wieku rozumiano już całkiem inaczej niż w XVI czy XV. Ona się od tego czasu rozszerzyła. Kiedyś to było kilka dni w roku, potem tydzień, potem może 2 tygodnie, potem jakieś tam okresowe prace letnie, zima w ogóle była całkiem wolna. No a od kiedy ruszyła tak zwana gospodarka folwarczna, to już było przywiązanie i do ziemi, i do pracy. I trzeba było odpracowywać od czerwca do października, żeby, a zboże z tego zgarnięte z folwarków wysyłano do Gdańska. Zysk miał z tego wyłącznie szlachcic, no ewentualnie flisacy, którzy mu to zboże bezpiecznie dowieźli. I tego właśnie na wschodzie kompletnie nie rozumiano. I co ważniejsze, wcale tego nie chciano. No, ale ponieważ rządzili tam panowie Ukraińni, którzy najczęściej byli ruskimi rodami, przyjmującymi czasami lub nie zawsze katolicyzm, stąd nazwano ich Lachami. Lachem był katolik, niekoniecznie Polak. Mógł to być Rusin, mógł to być Litwin, mógł to być w ogóle każdy inny. I morał był taki, że Zbiegowie stali się Rusinami, Ukrainnymi, potem już Ukraińcami, a panowie ruscy, książęta, kniaziowie dawni, stawali się magnatami, a potem szlachtą powiązaną językowo i kulturowo z Polską. Ale długi czas do XIX wieku owi właśnie magnaci czuli się Rusinami. Taki Branicki, a Wiśniowiecki to rozbiłby głowę komuś, kto by mu twierdził, że on nie jest z tej ziemi, że on nie Ukrainiec. On tu się rodził, to są jego rozłogi, jego te wszystkie wiśniowce i tak dalej. I wtedy na te tereny wkracza Rosja, przekręcając całą tą sytuację, wykorzystując ją. Konflikt społeczny stał się konfliktem politycznym. No teraz poprosimy Igora Toporowskiego. Igorze, serdecznie pozdrawiam cię i prosimy cię bardzo o pieśń Hej, sokoły.

Drodzy Państwo, dzisiaj jest to pieśń biesiadna, ale w XIX wieku, a szczególnie w jego początkach, kiedy ona się rodziła, była to pieśń wolności. Twórcą tej pieśni jest bardzo ciekawy człowiek, Tymon Padura. Ojciec jego był Rusinem, jak się wtedy mówiło, czyli Ukraińcem. Chociaż nie każdy Rusin jest Ukraińcem, no ale to inna sprawa. Ale matką była Polka. I on układa tę pieśń w nurcie po polsku. Mieści się ona w nurcie tak zwanych poetów ukraińskich. Bohdan Zaleski, Goszczyński, całe mnóstwo tam, Kaniowski Zamek i tak dalej. Wspaniałych poematów i utworów o treści ukraińskiej, no chociażby Maria Malczewskiego. To wszystko powoduje taką ukrainomanię wśród romantyków polskich. I Padura układa wtedy rzecz, która powinna łączyć Polaków z Ukraińcami. Przepiękna pieśń o Ukrainie po polsku. Jej nie ma po ukraińsku. No ukraiński, ktoś ją w końcu przetłumaczył kiedyś, ale gdy ja trafiłem na wschodnią Ukrainę, do Charkowa, w ogóle jej tam nie znali. Ja byłem pierwszy, który ją tam zaśpiewał. Po czym się nauczył tam zespół Chodkiewicza, Ignasia. No i śpiewał już długo i wytrwale na wszystkich weselach, świętach i tak dalej. No bo pieśń jest rzeczywiście piękna. Potem śpiewali ją harcerze i głównie w środowisku polskim. A na koniec oczywiście wszelkiego rodzaju wesele, śluby, chrzciny, no może z wyjątkiem pogrzebów, chyba że ktoś właśnie kocha Ukrainę i te stepy i tę wolność, którą ona wtedy dawała. Tragedia Ukrainy rozpoczyna się poprzez jej rozerwanie. I rzeczywiście trzy pod rząd traktaty, traktat Andruszowski, czyli rozejm właściwie wojenny, układał granice wzdłuż Dniepru, aż po Kudak, aż po dzisiejszy Dniepro, czyli dawny Dniepropietrowsk. Potem granica szła równoleżnikowo aż do rzeki Dniestr, czy Boch nawet, i do granicy z Mołdawią. I w tej konfiguracji Ukraińcy byli podzieleni na prawobrzeżnych, czyli tych rzeczpospolitańskich, których się zachowały wolności kozackie, sicz i wybór własnego hetmana, i sicz i Ukrainę lewobrzeżną, w której coraz silniej, chociaż dużą część czasu jeszcze autonomię zatrzymywała, wprowadzać zaczęto już nie tylko pańszczyznę, czyli tak zwaną barszczynę, ale również niewolnictwo, czyli całkowite zniewolenie i co najważniejsze, handel ludźmi. Tego Rzeczpospolita nigdy nie miała. Nie było ani jednego targowiska, na której stałby człowiek z ceną wywieszoną na piersiach, za którą mógł być nakupiony. W Rosji było tak. Co zresztą powieść Martwe Dusze, no i film też, według powieści Mikoły Gogola, po ukraińsku zwanego Chochołem, najdobitniej przedstawia. Z chwilą zagarnięcia wschodniej Ukrainy ruszyło ogromne osadnictwo z północy. Ale było to osadnictwo właśnie typu niewolniczego. Dzielono wspaniałą, żyzną ziemię Połtawy, Charkowszczyzny, tak zwaną Słobożańszczynę, aż po Doniec, pomiędzy przychodzących ludzi. I bardzo szybko zresztą oni stawali się Ukraińcami, ponieważ mowa była trochę inna, no mowa ukraińska jest bliższa polskiej niż rosyjskiej. To co jest śladem ogromnego napływu właśnie mieszkańców Polski, zasilających czy też pogranicza tak zwanej Rusi Czerwonej. Natomiast magnaci byli najczęściej petersburscy. Ogromne zresztą posiadłości tam były. Jedną z nich posiadali Niemcy. Osiedlono tam około 60 tysięcy Niemców od Krymu poprzez bieg zarówno Dniepru, jak i Dońca, aż po Wołgę. No i tam było 30 tysięcy nadwołżańskich Niemców, póki ich Stalin nie wyrzucił na Syberię, gdzie żyją do dzisiaj. I pomiędzy nimi była Askania.
Askania jest nazwą sztuczną, wziętą z średniowiecza. Była taka dynastia askańska, rządząca jakiś czas na terenie dzisiejszej Brandenburgii, ród grafów askańskich, i zachowano step w nietkniętym kilkaset hektarów, może nawet kilka tysięcy, bo to nawet w kilometrach stepu, na którym żyją takie zwierzęta jak wtedy, suchaki, czyli takie sarenki, takie skaczące, takie antylopy europejskie. Był również największy nielot europejski, czyli drop. No to jest taki mini struś. Ale niestety Ukrainę, za chwilę do tego dojdziemy, zamordował wielki głód 1932, 3, ba i nawet 4 roku. I wtedy wszystkie dropy zostały po prostu zjedzone. I sprowadzono je ze Szkocji. I teraz w tej Askanii znowu mieszkają te dropy, można je tam zobaczyć i podziwiać. Wiek XIX był wiekiem prześladowania początkowo samej tak zwanej wierchuszki kozackiej. To oni byli zawieszeni pomiędzy szlachtą ruską, rosyjską, a dołem, czyli mieszczanami, chłopami, plebejuszami, rzemieślnikami. Byli takim dziwnym bardzo, bardzo stanem. I kozaczyzna stopniowo zaczyna zanikać. Utrzymują jeszcze swoją niezależność oczywiście kozacy dońscy, aż po kozaków syberyjskich. Około 11 było takich właśnie koszów, zgromadzeń kozackich. Natomiast Sicz Zaporowska w 1773 została zlikwidowana, mówiąc krótko, zamordowana. Kozaków rozwieziono po różnych stanicach, na nieszczęście również syberyjskich. Część przeniosła się jeszcze niżej i założyła Sicz Olszakowską, a niektórzy nawet u samego ujścia Dniepru, już pod kuratelą turecką. Ale kolejne podboje już za carycy Jekateryny II coraz bardziej przesuwały tę granicę. I tam, gdzie doszły wojska rosyjskie, przepędziły tureckie, Sicze likwidowano. Sicz Tomikowska się pojawiła na Dolnym Dnieprze, też została spalona. A ostatni hetman kozacki, Kałnyszewski, wywieziony został do monasteru Ongiś Staroobrzędowców na wyspach, słynnych wyspach sołowieckich. I na tych wyspach przeżył 107 lat. Urodził się w 1700 roku, zmarł w 1700, urodził się jeszcze wcześniej, przepraszam, w 1697, a dożył 1803 roku. Był przekaźnikiem owej idei. Zachowały się jego zaszyfrowane listy, które dość niedawno, bo 10-20 lat temu, przy pomocy komputerów rozszyfrowali Francuzi, do księcia Józefa Poniatowskiego. A ten przedstawiał je Napoleonowi, że Ruś Ukraina gotowa jest do walki o wolność u boku Napoleona. No, niestety on się nigdy na tych ziemiach nie pojawił i nie doświadczył siły wolności tego narodu i tej ziemi. Najazd Napoleona miał o tyle ważne skutki, że Ruś Ukraina oparła się, właściwie nawet nie próbowano tam dotrzeć. Niestety nie udało się przekonać Napoleona do zmiany kierunku. Podobno na kolanach książę Józef prosił: Sir, nie chodź na Moskwę. Zdobyliśmy dla ciebie Smoleńsk i dla Rzeczpospolitej. Oczywiście słupy graniczne Polacy wbili, nieśli tu aż od pałacu pod Blachą, gdzie witano i żegnano księcia Józefa, niesiono aż do rzeki Polanówki. Polanówka jest pomiędzy Smoleńskiem a Wiaźmą, gdzieś tam w okolicach. No, niestety nie zdecydował się nasz książę na samodzielną decyzję. Zresztą Napoleon go bardzo zrugał za tą samodzielność i postanowił, jakby to powiedzieć, ograniczyć go w dowodzeniu.
misternie utkany plan, który dopiero teraz wychodzi na jaw, ogromnego przygotowania, jakim się podjęli Ukraińscy kozacy, poszedł w łeb. Na szczęście nie wydał się. Rzeczywiście Rosjanie czy wywiad rosyjski coś przewidywał, ale nie był w stanie przeczytać tego. To dopiero dzisiaj komputery owe zaszyfrowane cyfry zamieniają w litery. I kiedy po miesięcznym oczekiwaniu w Moskwie na zawarcie pokoju, a myślał, że od razu po bitwie pod Borodino przyjdą do niego tu na kolanach Rosjanie, no nie znał ich, i poproszą go o pokój, żeby im Moskwę zostawił. Tymczasem oni Moskwę ewakuowali i podpalili. I tyle było z tej zdobyczy. Gdy w październiku wojska napoleońskie rozpoczęły odwrót, początkowo wybrano właśnie Ukrainę. I wtedy dopiero tak przewidujący cesarz zrozumiał, co mu mówił książę Józef. Na Ukrainie jest zboże, na Ukrainie jest ciepło, na Ukrainie jest przyjaźnie, powstanie tamtejszy lud, stanie w obronie, będzie miał dwa razy większą armię. I bez żadnego trudu, a jego żołnierze się wyśpią, najedzą, nie będą nawet musieli rabować, wszystko dostaną na złotej tacy, a przy okazji mogą zdobyć taki Konstantynopol albo coś jeszcze. I przezimować tam do następnego roku i od południa dopiero szturmować państwo rosyjskie, taką metodą trochę oblężniczą. No ale niestety było za późno. Powrót tą samą drogą był najgorszą drogą, jaką sobie można było wyobrazić, ponieważ był już objedzony, spustoszony. No a gdy dotarli do Berezyny, roztopy nagle uniemożliwiły jej przeprawienie. Trzeba było rozbierać chaty biednym wieśniakom i budować z tego dwa mosty. Jeden dla artylerii, drugi dla ludności, która rzuciła się hurmem, most się zawalił, ludzie tonęli. No, tragedia była. Ale to jest pośrednia sprawa. Ukraińcy, czyli wtedy kozacy, nie wystąpili, ponieważ nie zobaczyli wojsk napoleońskich. Jedynie generałowi Amilkarowi Kosińskiemu udało się przebić przez Bug, wcześniej granica dokładnie tam się wreszcie zaczynała czy kończyła, i dotrzeć na Wołyń. I rzeczywiście na Wołyniu było coś w rodzaju małego powstania, czyli rozbrojenie Rosji i proklamowanie powrotu Rzeczpospolitej. W Warszawie zawiązano Konfederację Generalną Królestwa, powszechnie się mówi, że polskiego, ale w jednym z dokumentów było napisane Królestwo Polski, Litwy i Rusi, czyli Trójdzielna Rzeczpospolita powrotu. Dla Rusi, Ukrainy, jako odrębnej trzeciej

Drodzy Państwo, Dumka na dwa serca to jest opowieść o dwóch narodach, które się miłują i nienawidzą jednocześnie lub na przemian. Trójdzielny podział Rzeczpospolitej, który zrodził się już w epoce napoleońskiej, przetrwał powstanie listopadowe. Doprowadził do tego, że Rzeczpospolita powstańcza była od razu trójdzielna. Dla Litwy z Białorusią, tu nie rozróżniano. Wiedziano, że Litwin mówiący po litewsku to Żmudzin, a Litwin mówiący po białorusku to Litwin albo Białorusin. Oraz Ruś kijowską, później Ukrainną i wreszcie Polskę. Ale najsilniej wybiło to w powstaniu styczniowym, gdzie powstały oddziały ukraińskie, gdzie dowodził Płaton Krzyżanowski, prawosławny pułkownik, później generał rozstrzelany w fosie kijowskiej, gdzie Edmund Różycki wspaniałą szarżą pod Salichą rozgromił armię, też oddział carskich. I widać było to pełne braterstwo. To zwróciło uwagę caratu. I ledwo upada powstanie, a upadło dlatego, że straty byłyby za duże. Zaczęło się gigantyczne wywożenie patriotów, zarówno szlachtę, jak i mieszczan i po części chłopów na Syberię. I wtedy daleko, daleko nad rzeką Usurią powstaje tak zwany zeleny kąt, zielony, zeleny kut, zielony kąt, w którym większość stanowią Ukraińcy. On jest do dzisiaj krajem, czyli takim autonomicznym obszarem, ponieważ ponad połowa mówi po ukraińsku. Właściwie Ukraina mogła zażądać tego terenu. No, stolicą jest oczywiście Władywostok. Primorski kraj to się nazywa. I jest to dowód na to, jak usiłowano przy pomocy ogromnej Syberii, tych przestrzeni, rozrzedzić i na koniec zniszczyć naród ukraiński. Zakazano publikacji jakichkolwiek tekstów w języku tak zwanym małorosyjskim. Zwłaszcza Tarasa Szewczenkę, który z okolic bliższych Karpatom, jego ojciec przeniósł się, był szewcem, no a syn Szewczenko przeniósł się do Połtawy i tam stamtąd pochodził zarówno Taras, jak i cała plejada Dragomanów, Łesia Ukrainka, którzy pisali w języku ludu. I to jest właśnie język ukraiński. On jest oczywiście językiem ruskim, ale nie rosyjskim. To jest duże rozróżnienie, choć językowo bardzo bliskie. Ruś nie jest i nie była nigdy, znaczy Rosja jest częściowo Rusią, częściowo ugrofińską. Ale Ruś nigdy nie była Rosją. I następny krok, w którym nie tylko wyhamowywano kulturę ukraińską, zeszła ona wtedy głęboko do ludu, chociaż zrodziła się raczej w środowisku szlacheckim, właśnie rodu Dragomanowych i wielu innych Antonowicza, którzy propagowali za

wtedy swobodę. I w polskiej kulturze zachował się kult swobody. I lud, który przybywał Polski, stawał się Rusinami z języka, potem z wyznania. Czasami były to plątaniny. Byli Polacy wyznania grekokatolickiego i byli odwrotnie Polacy prawosławni nawet i Ukraińcy, czy Rusini, nie tylko greko, ale i rzymskokatolicy, co na dzisiaj na obszarze Wołynia i Podola świetnie widać. Wiek XX zastał Ukrainę przygotowaną jakby do kapitalizmu. Ogromne ilości rąk do pracy i brak przemysłu. W związku z tym wkroczył kapitał francuski z ogromnymi zasobami. Rzeczywiście Francuzi prawie 1/3 własnego budżetu tam wpompowali. Wtedy zbudowano najważniejsze linie kolejowe. Odessa, Moskwa, Jekaterinosław, czy też jeszcze dalej Jekaterinodar, czy aż do Soczi, czy aż do Tyflisu, czyli dzisiejszego Tbilisi, słynną drogą albo wzdłuż morza, albo drogę tak zwaną gruzińską przebito. Ukraina i szlak kolejowy sięgnął Krymu. Ukraina rozwijała się w gigantycznym tempie. Jednym z przykładów tego zagospodarowywania i industrializacji obszarów Ukrainy, gdzie ziemi było pod dostatkiem, gdzie żywność była tania, gdzie woda była czysta, jest przykład naszej dzielnicy Woli, gdzie przemysłowcy belgijscy nagle 7,5 tysiąca ludzi z rodzinami zapakowali w wagony, a do Warszawy, do Łodzi, akurat przepraszam, do Woli dochodziły szerokie tory, bo przywieziono artylerię dla tak zwanej twierdzy warszawskiej, więc zbudowano most na Wiśle, no do dzisiaj jest on mostem kolejowym, tak zwany most pod Cytadelą, i skierowano przez Warszawę Gdańską dzisiejszą aż na Warszawę Główną, gdzie był plac Syberia, z którego z kolei w odwrotną stronę jechały pociągi ze Słańcami. I tymi pociągami owi właśnie przemysłowcy belgijscy wywieźli całą ludność części Woli z rodzinami, ze zdobytkiem nad Dniepr i założono miasto Dnieprokamień, który w okresie sowieckim przemianowano na Dniepro-Dzierżyńsk. No, trudno powiedzieć mi dzisiaj, jak on się nazywa, bo z powrotem kamień jeszcze nie miałem wiadomości, ale ten Dniepro-Dzierżyńsk odwiedzałem. Co drugi mieszkaniec był pochodzenia polskiego. Mimo Holokaustu, jak się tam rozegrał w 1937 roku, przez Ksawerego Pruszyńskiego nazwany Polokaustem. I teraz wróćmy do początku, do II wojny światowej, do I wojny światowej. W czasie tej wojny Ukraina była gigantycznym zapleczem żywieniowym i zbrojeniowym. Tam rzeczywiście wszystko, co na front było potrzebne, przede wszystkim wintowki, czyli karabiny, były masowo produkowane i cały południowy front trzymała Ukraina. Ale on pękł. I rzeczywiście z chwilą przewrotu bolszewickiego nastąpił ogromny postęp na wschód. Dlatego Niemcy w drugiej napadli Rosję, bo w pierwszej im bardzo łatwo poszło. Zajęli obszar momentami większy niż w drugiej wojnie, ponieważ dotarli na Zakaukazie, zajęli całą Gruzję, Azerbejdżan, Kaukaz, Wołgę, dotarli aż na Stepy Kaspijskie i całą Ukrainę razem z Donieckiem i Rostowem nad Donem. To były olbrzymie obszary, którymi się właściwie Niemcy udławili, bo nie byli w stanie nimi władać, a pochłaniały ogromne ilości, prawie 500 000 ludzi. Ostatecznie zmuszono Rosję sowiecką, pamiętajmy, to była jednak agentura niemiecka, w owym czasie do zawarcia pokoju 3 marca 1918 roku w Brześciu i wtedy wydzielono oddzielną Ukrainę jako państwo. Nazywała się Ukraińska Republika Ludowa. Rzeczywiście ona 9 stycznia, czyli u nas był już 22 styczeń, pamiętajmy, różnica 13 dni w XX wieku, proklamowała niepodległość i państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja podpisały z Ukrainą jako oddzielnym państwem pokój. I od tej pory Ukraina weszła w zasadzie w skład państw centralnych,

wysyłając gigantyczne ilości zboża Niemcom, Austriakom, Węgrom, no i komu tam jeszcze. Natomiast od północy nastąpiła rewolucja bolszewicka, czyli właściwie przewrót. Halo? Halo, halo? Słychać, bo coś przerywa? No jeszcze... I od północy ruszyła ofensywa sowiecka, która zniszczyła tą republikę. Ostatecznie zaprowadzenie tak zwanej radiańskiej Ukrainy skończyło się gigantycznym niszczeniem chłopstwa i wolnych już wtedy chłopów, zaprowadzaniem kolektywizacji, a to skutkowało w ostateczności wielkim głodem 32-33. Nikt nie jest w stanie do dzisiaj ustalić liczby zabitych. Przypuszczalnie zginęło 6 milionów ludzi. Gdzie zginęli? Nikt tego nie jest w stanie badać, nie odkopuje się ich grobów. I w jaki sposób zostali doprowadzeni do takiej sytuacji, no, stanowi jedną wielką traumę Ukrainy i jedno wielkie tabu. Ostatecznie Ukraina z tego wychodzi właściwie już zamordowana, przetrącona. Wycofują się, rządzą wyłącznie bolszewicy przy pomocy bardzo różnych postaci, czy to Gruzinów, czy to nawet Polaków. Stanisław Kosior był jednym z sekretarzy partyjnych, a republik, a coś w rodzaju autonomii, tak zwana Marchlewszczyzna, czyli rejon Polski, został w całości wywieziony do Kazachstanu, no i tam 300 tysięcy Polaków mieszka do dzisiaj. I wtedy na obszarze, który nie był przez Rosję podbity, powstają organizacje podziemne. Polacy próbowali się, przynajmniej rząd Piłsudskiego, dogadać z Ukraińcami, pokazując im, co się w Rosji dzieje. Tam nad granicę zawożono mąkę, cukier, zawożono kartofle, zawożono cokolwiek mógł polski rząd, żeby, a nocą ludzie przenosili pod ostrzałem, ginąc masowo przez zbrucz, przez potoki Wołynia na drugą stronę, bo od tego zależało życie ich rodzin. Rzeczywiście ci, co przeżyli na tym obszarze, w przygranicznym pasie nie było ostatecznie głodu, przeżyli właśnie dzięki temu, że ruszono na pomoc i to sami Ukraińcy, jak i władze II Rzeczpospolitej, które no, szukały porozumienia z Ukraińcami, ale oczywiście nie na warunkach ukraińskich nacjonalistów, którzy mówili jedno zdanie, Polacy won. I wszyscy mieli się wynieść i nagle z Lwowa, z wszystkich miast i tak dalej, co oczywiście nie było ani możliwe, a już na pewno dobrowolnie. No, skutek był taki, że owych nacjonalistów popierali, jak już wiemy, mówiliśmy tydzień temu, i Czesi początkowo, troszeczkę Litwini, ale szybko się zrazili, stwierdzili, że nie warto, dogadali się z Rzeczpospolitą, no ale przede wszystkim przechwycili Niemcy, co było największą traumą, ponieważ cały ruch narodowy, który początkowo był bardzo pozytywny, no, chodziło o uratowanie narodowej tkanki i trzeba tu im przyznać rację, że mieli do tego prawo. Staje się nacjonalistyczny, czyli inni nie mają prawa w okolicy. Nacjonalizm od narodowości różni się świadomością i zdolnością do tolerowania innego narodu w sąsiedztwie. Kto nie jest w stanie, staje się nacjonalistą. No a nacjonalizm pchnął do zbrodni. Ostatecznie Ukraina przeszła najtragiczniejszą drogę z wszystkich narodów Związku Sowieckiego, zarówno w przesiedleniach, już wspomniałem o Zełenym Kucie, Zielonym Kącie, ale i po całej Syberii. Właściwie nie ma miasta, gdzie by nie było skupisk ukraińskich. Niektóre roztopiły się wśród Rosjan i powiedzieli, że właściwie to można być Rosjaninem, a niektórzy nie. I obecnie, gdy trwa wojna, jest bardzo silna polaryzacja. No i ten, który nie chce być Rosjaninem, no, jest dla Rosjan wrogiem. Ukrainiec nie jest już neutralnym, nie jest innym narodem, jest wrogim narodem. No i jak to się tam rozgrywa, że tak powiem, w głębi Rosji, powiedzieć niestety nie mogę, bo dawno nie byłem. Ale o ile wiem, na Syberii w ogóle kipi, a Ukraińcy stali się jednym z tych narodów, które no, przekonują, że Syberia może się rządzić sama, że Ukraińcy są, można być prześladowanym, a można to prześladowanie na sobie wytrzymać. Możemy tylko na koniec powiedzieć jedno. Ukraina ma prawo do istnienia. Zrodziła ją Rzeczpospolita, nie Polska. Rzeczpospolita jako rodzina. Litwa, Ruś, Polska, Białoruś, Czerwona, Czerwona Ruś po ukraińsku.
To wszystko wpłynęło, że ogromne to pogranicze ożyło i stało się jednorodne kulturowo w kulturze bizantyńskiej. To jest ważne. Zarówno grekokatolicyzm, jak i prawosławie ukraińskie, nie carosławie, nie putinosławie, które teraz panuje, tylko prawdziwe prawosławie wschodnie, oparte na języku, kulturze greckiej i języku ukraińskim, jest podstawą dzisiejszej Ukrainy. No, ale dołączanie do tego wątku zabarwionego faszyzmem, no psuje tą odradzającą się Ukrainę i mówiąc szczerze, bardzo współczuję Ukraińcom tych decyzji, które w jej imieniu zapadają, a z którą wielu Ukraińców nie chce mieć nic wspólnego. Słuchajcie Państwo, dosłownie za Zbruczem, no parę kilometrów za Choryniem, już nikt o UPA nie mówi jako o czymś bohaterskim. To jest tylko dla zachodniej części, gdzie rzeczywiście no to byli tacy Janosicy tamtych czasów, tylko o jednej rzeczy zapominali. No, rabowali bogatych, prawda? Tylko zapominali rozdawać biednym. I to czyni z tej kasty, która wtedy duszami Ukraińców zarządzając, pchnęła ich do zbrodni, nieakceptowalnych w obecnych warunkach, ponieważ grozi powtórzeniem się tej sytuacji. A nikt na to, aż zwłaszcza Polacy, nie mają ochoty i są pod tym względem niezwykle i słusznie ostrożni. Co nie znaczy wrodzy. Nie wolno być wrogim wobec Ukrainy, ponieważ jest to naród Rzeczpospolity. Natomiast nie wolno być również naiwnym, bo jest to naród, który szuka drogi dla siebie w Europie. Poniekąd rozbijając się łokciami. No ale sami Państwo widzą, my też tu w redakcji, że wschód Ukrainy płonie, ludzie giną i mentalność ludzi pod wpływem tych strat, 300 tysięcy ludzi, to jest jedno wielkie, potężne miasto, wpływa na myślenie, wpływa na przeżycia tych ludzi. Nie możemy się temu dziwić za bardzo. Znaczy, dziwić się możemy, ale nie powinniśmy wiązać z tym negatywnych przeżyć. Także życząc Ukraińcom wytrwania w tym boju, jednocześnie życzmy im, żeby umieli ściągnąć z siebie powłokę nacjonalizmu, który raz już, właśnie dwa razy ich zgubił. Po pierwszej, po drugiej wojnie, no a teraz przychodzi trzeci. Nie daj Boże przed trzecią wojną światową, aby byli gotowi do nie tylko wolności politycznej, ale wolności duchowej, co jest o wiele trudniejsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Na koniec, na zgodę z Ukrainą, posłuchajmy jej hymnu, który zrodził się zresztą na terenach polskich. Werbicki z Czaplińskim, jeden napisał słowa, drugi wzorując się, słowa są wzorowane na hymnie polskim, ale oczywiście z całkiem inną melodią. I pamiętajmy, szczene wmerła Ukrainy, ni wola, ni wolność, ni sława. Często się śpiewa jeszcze nie umarła Ukraina. Kogo czego? Dziękuję Państwu za uwagę i proszę, Igorze, możesz nas pożegnać hymnem Ukrainy.

0: Olśnione narody wschodu.
1: Autopromocja.
2: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
1: To była autopromocja.

0: karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Dzień dobry, minęła godzina 17 w Radio Wnet. Pora na porę karmienia. Tak się starałam, mówię, raz będę udawać profesjonalną prezenterkę radiową, mówiąc z perfekcyjną dykcją, łagodnym głosem, budując zdania nie mające w sobie krzty błędu, proste, zrozumiałe, wypowiadane w sposób nieskazitelny, ale potem zaczęłam mówić i wyszło jak zawsze. Pora karmienia to nasz co sobotni muzyczny podwieczorek, gdzie serwuję wam płyty nowe. W tym tygodniu to nie są płyty, które miały wczoraj premierę, to są płyty, które miały premiery tydzień, dwa tygodnie temu i mam nadzieję, że się wam spodobają. Pierwsza z nich nosi prosty tytuł O, ale to jest O takie zapisane z kropeczkami u góry. Nie wiem dlaczego. Zespół, który tę płytę stworzył i wykonuje, to w Cukers. Ogromnie mi się podobają, bo czuję się, jakbym była znów w latach 90., a jednocześnie absolutnie dziś. Beatback i L-U-C-K-Y, czyli Lucky. Teraz Lucky.

Lucky i Beatback to piosenki mikrozespołu, bo zaczął się zespół w Cokers jako trio, a teraz w zasadzie odstał się jako duet z ich płyty od Leo. Jest to płyta debiutancka, a przynajmniej debiutancka płyta długo grająca, bo wcześniej sobie słuchaliśmy takiej epki od nich. Ja jestem zauroczona tym albumem. To jest moja go-to record, czyli taka płyta, którą sobie włączam, jak potrzebuję muzyki. To przynajmniej od minionego tygodnia, kiedy usłyszałam ją po raz pierwszy. To jest pierwsza z płyt na dziś. Teraz posłuchamy sobie Trickiego, tak, tego Trickiego, ojca chrzestnego trip-hopu, który wraz z Mitchem Sandersem nagrał płytę. Ona miała swoją premierę przed tygodniem, Different When It's Silent, taki nosi tytuł, a teraz posłuchamy utworów I Still See Me There oraz Hangover Blues.

Different When It's Silent, taki nosi tytuł nowy album Trickiego, który w większości zawiera utwory wykonywane i współtworzone z Mitchem Sandersem. Posłuchaliśmy piosenek I Still See Me There oraz Hangover Blues. Teraz zaproszę Was do posłuchania Suki Waterhouse i jej piosenek Back in Love oraz Any Man.

To Suki Waterhouse, Back in Love oraz Any Man. Znajdziecie je na jej nowym albumie noszącym tytuł Loveland. Bardzo ładny taki retro pop, vintage pop nawet bym powiedziała. Suki to jest taka klasyczna singer, actress, może trochę bardziej singer, czyli piosenka, aktorka. Co mam wam powiedzieć? Jej piosenki są takie... O Jezus, to tak brzmi, jakby nie było nic do opowiadania. Muszę się znowu wytłumaczyć, bo ja nie uważam, że, nie wiem, twórcy nie są ciekawi, tylko oni mnie nie ciekawią. Ja lubię twórczość. O, o właśnie. I czasami rzeczywiście człowiek traci miłość do twórczości wtedy, kiedy pozna twórcę, więc ja się w sposób celowy i systematyczny przed tym bronię. Staram się wam czasem w paru słowach zarysować, kogo słuchamy, ale tylko dlatego, że nie wiem, może wypada. A poza tym wiem, że niektórzy z was są ciekawi, więc coś tam staram się wyłuskać, ale tak naprawdę wybieram te piosenki li tylko i wyłącznie, dlatego że w moim odczuciu są piękne i są warte, to jest warte waszego czasu i mojego. No bo też słucham. Zatem po prostu Suki Waterhouse i piosenki Back in Love i Any Man z płyty Loveland, a teraz już Bev Orton. Z tym albumem jej nowiutkim miałam taki problem, że ja nie znalazłam na nim już nic nowego. To jest po prostu Bev Orton. Bev Orton ostatniej dekady. Dojrzała ze swoim charakterystycznym głosem, ze swoją charakterystyczną frazą. I tak sobie posłuchałam kilku piosenek, odhaczyłam sobie, że sprawdziłam tę artystkę i tak w zasadzie nawet nie sądziłam, że będę wam tę płytę prezentować. I potem porozmawiałam sobie z moim mężem Jerzym i on mówi, ale przecież to są fantastyczne piosenki. Ja mówię, no tak, tylko to takie już jest dla mnie takie, no wiecie, no to samo. Ale ta rozmowa z nim uświadomiła mi, że przecież wiem, że wśród was mam osoby, które się rozkochały w jej frazie i w jej głosie, dlatego postanowiłam, że dzisiaj będziemy słuchać Bev Orton, The Ground Above oraz Other Side.

to Beth Orton w utworach Otherwise i The Ground Above. One pochodzą z albumu noszącego tytuł The Ground Above. Mam nadzieję, że słuchaliście piosenek z przyjemnością, nie tylko tych dwóch, ale wszystkich, które dziś już Wam zaprezentowałam, bo one były próbką już wszystkich albumów na dzisiaj. Dlatego teraz po tej rzewnej, poetyckiej refleksji Beth Orton zapraszam Was ponownie na taneczny pop inspirowany latami 90. i zespół Cukers. Posłuchamy teraz piosenek Butterflies oraz If You Wanna Party. I ta druga jest moja ulubiona z płyty O.

If you wanna party, come over to my house. Wcześniej Butterflies i duet w Cukers, prosto z Nowego Jorku. Straight from New York City. A teraz triki. Ponownie. I Mitch Sanders z ich płyty wspólnej, noszącej tytuł Different When It's Silent. Posłuchamy utworów Be Still in the Pain oraz Piano.

Jak dla mnie, to ten utwór mógłby się rozciągać na kolejne 4 minuty. To był Tricky w towarzystwie Mitcha Sandersa, przed chwilą piano, wcześniej Be Still in the Pain. Kiedy włączyłam pierwszy utwór z tego albumu, kiedy zobaczyłam go wśród premier, to tak myślałam sobie, no show nie robi, ale myliłam się. Ale myliłam się i cieszę się, że się o tym szybko przekonałam, żebyśmy mogli sobie tego albumu słuchać razem. Teraz Suki Waterhouse i jej Loveland, znaczy album Loveland, Happy With It oraz Notting Hill.

Suki Waterhouse, Happy With It oraz Nothing Hill. Piosenki, które brzmią bardzo znajomo, chociaż są zupełnie nowe. Nie są plagiatem, nie są kliszą, nie są kopią, tylko naprawdę bardzo ładnie odwzorowanym stylem. I dlatego czujemy się komfortowo słuchając ich, bo one brzmią jak coś. Sami nie wiemy co, ale jak coś. Coś, co jest nam znane, coś, co nas nie zaskakuje i jest dzięki temu przyjemne. O. Zapraszam Was na Beth Orton. Before I Knew, I'll Miss You. Drugi utwór.

I'll Miss You oraz Before I Knew z płyty The Ground Above, której autorką jest Beth Orton, to piosenki, których sobie teraz słuchaliśmy. Ja się naprawdę zamyśliłam, chciałam powiedzieć, że rozmarzyłam, ale nie tym razem. Tak sobie myślałam, wiecie, o sprawach życiowych, że chleb trzeba kupić, masło, że muszę teraz szybciutko kupić bilety na pociąg, bo są wakacje i wszystko się rozchodzi. I wiecie, taki tam strumień świadomości. Już nie będę wam tym bardziej zanudzać. Dla rozruszania, dla pobudzenia i dla może rozproszenia uwagi tymi zupełnie przyziemnymi sprawami od tych zupełnie przyziemnych spraw. Fuckers. Play Me oraz Feel the Real.

co Curse Feel the Real, wcześniej Play Me. No, nawet na tym tanecznym albumie znalazły się utwory nieco bardziej nastrojowe. Teraz Tricky, Mitch Sanders, Marinade oraz Radana.

to Tricky i Mitch Sander z ich wspólnej płyty Better When Silent. Piosenki nosiły tytuły Marinade oraz Radana. Tak sobie patrzę na zegar, nie wiem kiedy ten czas zleciał. Muszę chyba zacząć mówić jeszcze mniej. Ja przede wszystkim, kiedy nie mam nic istotnego do powiedzenia. Zapraszam was zatem na Suki Waterhouse i Teardrops oraz When I Get Drunk.

Za nami Suku Waterhouse w piosenkach When I Get Drunk, wcześniej Teardrops. Pora teraz na Beth Orton. Beth Orton daje nam dużo czasu na rozgoszczenie się w swoich piosenkach. Ja to bardzo doceniam. Wielokrotnie powtarzałam i jeszcze więcej razy powtórzę, że ja uwielbiam długie utwory, bo jeśli coś mi się podoba, to przyjemnie mi z tym spędzić więcej czasu. Posłuchamy teraz Cigarette Curls oraz Celestial Light.

Była to Beth Orton w utworach Celestial Light i Cigarette Curls. One pochodzą z płyty The Ground Above, najnowszej w dyskografii tej artystki. Jeśli ktoś z was rozmiłował się w jej głosie i w tych utworach, to naprawdę zapraszam was do odrobienia zadania domowego w postaci odsłuchania reszty płyty. Teraz w Suckers, I Like It Like That i tej... Boże, ty... Bo nie wiem, jak to przeczytać. Ty, GF. Nigdy nie wiem. GIF? Tell you once, tell you again.

Billy to w Cockers, I like it like that, potem tell it to your girlfriend. O, proszę, tak rozszyfrowałam ten skrót w końcu. Wiecie, to nie to, że ja się nie przygotowuję, tylko jak słucham piosenek, to nie zwracam uwagi na tytuły, no nie wiem, najgorsza jestem. Znaczy nieprawda, nie będę tak o sobie mówić, ale jeśli ktoś przychodzi do radioodbiornika, siada przy radioodbiorniku, przy moich audycjach z wyboru, to nie może oczekiwać ode mnie merytorycznych informacji, bo ja jestem tylko od emocji i wspaniale wyselekcjonowanej jakościowo muzyki różnych gatunków. Zapraszam Was teraz na Trickiego i Mitcha Sandersa, Cannon Fodder oraz Because I Don't Know.

Tricky i Mitch Sanders. Muszę się troszkę bardziej zagłębić w twórczość Sandersa, bo stałam się wielką fanką jego sposobu śpiewania. Piosenki, których wysłuchaliśmy teraz, to Because I Don't Know, a wcześniej Cannon Fodder. Pochodzą one z ich wspólnej płyty o tytule Better When It's Silent. Słuchaliśmy zespołów Cukers i ich płyty O. Słuchaliśmy Beth Orton i jej płyty Ground Above. Oraz słuchaliśmy Suki Waterhouse i jej, płyty Loveland. I teraz z tego utworu na sam koniec piosenka Jukebox. Nazywam się Ela Mazol. To była Pora Karmienia w Radio Wnet. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam i wyrażam wdzięczność wobec Igora Toporowskiego, który zrealizował tę audycję. Do usłyszenia.

0: Kultura Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: No właśnie, dokąd zawiezie nas ten szalony, zwariowany pociąg Warszawa i oczywiście nasz jeden z najlepszych realizatorów w Radiu Wnet, czyli Igor Toporowski na 87,8 FM cały czas nadaje Radio Wnet. Rozpoczęliśmy naszą audycję jednym chyba z najbardziej rozpoznawalnych numerów Crazy Train i Ozzy Osbourne. To był jego debiutancki w sumie, mimo że chłopak już stał kilkanaście lat na scenie, debiutancki singiel jako solowy artysta. Numer pochodzący z jego debiutackiej płyty, którą w tym momencie trzymam w ręku, Blizzard of Oz. To był naprawdę wielki strzał. Kiedy po wyrzuceniu z grupy Black Sabbath, Ozzy bardzo długo obijał się i odbijał się, nie wiedząc, co zrobić w swoim życiu, no miewał naprawdę smutniejsze chwile. Co nawet sam opisywał w swojej autobiografii I'm Ozzy. Naprawdę polecam tę książkę, mam ją nawet w dwóch egzemplarzach, więc mogę oddać niektórym znajomym. No, opisywał właśnie ten smutny okres. Co się działo po tym, kiedy został wystawiony na burtę przez trzech kolegów z Black Sabbath? No, trochę to trwało, ale okazało się, że jego powrót był naprawdę wielki. Crazy Train to był pierwszy jego singiel solowy, chociaż niekoniecznie pierwszy numer na płycie Blizzard of Oz. Za chwilę przejdziemy do numeru otwierającego tę płytę, I Didn't Know. Jeszcze przed chwilą Ella Mazel również nas tym I Didn't Know w zupełnie innym wykonaniu, w zupełnie innym utworze, ale w tym samym tytule w jakiś sposób częstowała. Pozdrawiam ją jak najbardziej serdecznie, tak samo jak Igora, który tam w Warszawie, no niestety, musi swój weekendowy wieczór spędzać przy heblach po to, żebyśmy my mieli dobrą muzykę i dobrą atmosferę i przede wszystkim również i wiadomości w Radiu Wnet. Tymczasem witam Was, Aleks Sławiński, bo chyba jeszcze się nie przedstawiłem, a to już prawie 9 minut po godzinie 19. Moi drodzy, ta płyta Blizzard of Oz to był naprawdę wielki przełom. Sam numer Crazy Train dotarł do 48. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Jednakże sama solówka z tego numeru dotarła do 9. miejsca listy 15 najlepszych sol gitarowych w Czech czasów stworzonej przez redakcję miesięcznika Guitar World w oparciu o wyniki ankiety sporządzonej wśród czytelników. Jak pamiętamy, na początku swojej solowej kariery Ozzy Osbourne miał fantastycznego, bardzo młodego i bardzo utalentowanego gitarzystę Randy Rhoadsa, z którym bardzo blisko się przyjaźnił i jego odejście, tragiczne odejście w katastrofie lotniczej, bardzo głupiej katastrofie lotniczej, no niemalże Ozzy'ego załamało. Tym bardziej, że nawet w swojej biografii Ozzy Osbourne opisuje właśnie to wydarzenie. To było właśnie podczas jakiegoś festiwalu, kiedy Ozzy Osbourne spał sobie w przyczepie kempingowej. Randy Rhoads dał się namówić na mały, krótki przelot. No wiadomo, jak to bywa. Czasami mamy możliwość podczas właśnie takich momentów znaleźć wolną chwilkę. No i niestety ten samolot spadł. Z tego, co opisywał sam Ozzy Osbourne, ten samolot spadł zaraz obok przyczepy, w której on wtedy spał. No i mało brakowało, a dwóch gości by odeszło. Przypominamy sobie w tym momencie również inną tragedię wielkich rock and roll lovców. Mam na myśli oczywiście odejście samego Buddy Holly i dwóch innych muzyków, którzy zginęli w bardzo podobnej sytuacji kilkadziesiąt lat wcześniej. To była największa chyba tragedia rock and rolla. Przypominamy sobie utwór American Pie, który właśnie opowiada o tym dniu, w którym rock and roll umarł. No jednakże pozostajemy wśród żywych, to znaczy jeszcze żywych, ponieważ w tamtych czasach oczywiście na początku lat 80. czy też w roku 80., czyli teoretycznie jeszcze w latach 70., kiedy we wrześniu wyszła płyta Blizzard of Oz, no Ozzy Osbourne był jak najbardziej u szczytu swojego życia. Chociaż no jego zdrowie już wtedy trochę podupadało, ale chłopak naprawdę potrafił się pozbierać. Czemu potrafił się pozbierać? O tym opowiem wam już za chwilkę. Tymczasem my ruszamy właśnie w tematy, których nie znamy. Jak mówiła Ella Mazel, I don't know, w zupełnie innym utworze, w tym razem Ozzy Osbourne. Ludzie pytają mnie, która godzina, ludzie pytają mnie, jaka pogoda, o sytuację polityczną i tak dalej, a ja po prostu nie wiem, no nie wiem, on zawsze był taki trochę zakręcony, więc również jego pierwsza płyta rozpoczynała się tym utworem.

No ja też nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Utwór otwierający debiutancką płytę solową Ozzy'ego Osbourne'a, Blizzard of Oz. No faktycznie, kto może coś wiedzieć na temat tego, jak wygląda rzeczywistość? Nie pytajcie muzyków, szczególnie takich jak Ozzy Osbourne, którzy tak naprawdę nawet nie wiedzą, gdzie jest przód, a gdzie tył sceny i czasami trzeba było pokazywać, tam jest publika, a tam stoi perkusja. W każdym razie Ozzy Osbourne potrafił z tych wszystkich dziwnych swoich sytuacji życiowych wychodzić, mimo że, jak sam pisał, nie wszyscy, którzy byli blisko z nim związani, byli zadowoleni z jego super rock'n'rollowego życia. W swojej autobiografii Ozzy Osbourne opisuje właśnie między innymi scysję ze swoim synem, kiedy podczas jednego z posiłków trochę się pokłócili i Ozzy powiedział: no rany, dzieciaki, o co wam chodzi? Przecież macie wszystko, macie szmal, macie chałupę, macie podróże, no wszystko macie. Jego syn wstał i powiedział: nie mamy ojca. Ponieważ Ozzy Osbourne żył po prostu swoim rock'n'rollowym życiem, koncertami, wyjazdami, no i wiadomo, pewnymi używkami. No ale to podobno był bardzo mocno otrząsający moment. Właśnie to jedno zdanie jego syna. Weź się, chłopie, opamiętaj, masz rodzinę, masz żonę. Żonę, którą podobno próbował nawet zamordować. Sharon Osbourne opisuje również właśnie sytuację, która im się przytrafiła. Kiedyś siedziała, oglądała sobie telewizję w salonie i nagle Ozzy Osbourne przyszedł w takim trochę dziwnym moodzie i powiedział: słyszałem głosy, muszę cię zabić. I mało brakowało, a doszłoby naprawdę do tragicznej historii. Z debiutanckiego albumu, przy którym jeszcze zostanę na momencik, zamykającym utworem pierwszą stronę jest utwór Suicidal Solution, który... No, ja go wam nie puszczę, ponieważ bardzo wiele osób twierdziło, że jest to utwór zakazany, zabroniony i bardzo mroczny, opowiadający o tym, że no jedynym rozwiązaniem jest po prostu odejść. W każdym razie ten utwór również nie tylko na albumie znalazł się, ale i również na drugiej stronie drugiego z kolei singla z płyty Blizzard of Oz, czyli Mr. Crowley. Kim był Mr. Crowley? Otóż był to taki też dosyć kontrowersyjny człowiek, który na początku XX wieku stworzył swoją filozoficzną historię o nazwie Thelema. Był pisarzem, mistykiem przede wszystkim, no i takim dosyć mrocznym człowiekiem. I właśnie Mr. Crowley to był drugi singiel z debiutanckiego albumu Ozzy'ego Osbourne'a, który pojawił się jeszcze właśnie w roku 80 jako właśnie promocja głównego albumu. Mi bardzo podoba się wstępny klawisz do tego utworu, który przypomina mi niektóre filmy, chociażby Barei, ale ten zabieg z tym klawiszem również jest bardzo mocno opisywany, ponieważ jest to chyba jeden z najbardziej charakterystycznych momentów w twórczości nie tylko Ozzy'ego Osbourne'a, ale i samego rocka i metalu. To wejście, takie właśnie tanie, bardzo płaskie i wydawać by się mogło właśnie bardzo barejowskie. No ja tego nigdy nie zapomnę.

No, w Radiu Wnet, Bridge Beat, Aleks Sławiński i w Warszawie Igor Toporowski. A na naszej antenie oczywiście nasza gwiazda. Czemu Ozzy Osbourne pojawia się właśnie dzisiaj na naszej antenie? Albowiem 22 lipca obchodzimy smutną rocznicę, a w sumie nawet dwie smutne rocznice. Pamiętamy czasy PRL-u, czy też DuPRL-u i właśnie ten słynny manifest 22 lipca, no ale również 22 lipca obchodziliśmy smutną rocznicę odejścia Ozziego Osbourna z tego łez. Padał. Jeszcze przed chwilą dla Was Mr. Crowley. Bardzo interesujący numer opisujący no, postać o tyle tajemniczą, co kontrowersyjną, ale również i sam singiel. Mr. Crowley był bardzo interesującym, ponieważ w różnych krajach i w różnych formatach został wydawany z różną track listą. Najczęściej na 12-calowym winylu znajdował się właśnie między innymi utwór You Have Said It All, ale również kawałek, o którym wspominałem wcześniej, Suicide Solution, jednakże na zwykłym, małym krążku 7-calowym. Okazuje się, że tracklista również była inna, ponieważ okazuje się, że na niektórych wydaniach było You Said It All, a na przykład na kanadyjskim winylu po drugiej stronie czarnego krążka znalazł się utwór No Bone Movies, jeden z moich ulubionych z tej płyty. No ale porzućmy już w tym momencie debiutancki krążek Ozziego Osbourna. Ja chyba skupię się na nim również i w przyszłotygodniowej audycji, albowiem no, w tym tygodniu no, nawet wam nie pokażę małej części jego solowej twórczości. Ruszmy się w troszeczkę inną stronę. Płyta The Ultimate Sin była dosyć interesującym krążkiem. Dla mnie jest przede wszystkim bardzo interesującym, ponieważ trzymam to CD-czko sobie w ręku i no tak patrzę. Tracklista na płycie, na wkładce i na buklecie zupełnie różni się od tej, która jest tak naprawdę na płycie per se, na fizycznym wydaniu. No, ktoś gdzieś tam popełnił jakiś błąd. To wczesne wydanie, jedno z wczesnych wydań płyty właśnie The Ultimate Sin. Okazuje się, że oni jakoś tak coś tam poprzekładali, drukarnia chyba nie dowiozła, a samo wydawnictwo chyba nie za bardzo spojrzało na to dokładnie, ponieważ okazuje się, że o ile na wkładce, to znaczy tylnej stronie okładki i w buklecie Lightning Strike jest niby pierwszym utworem, o tyle okazuje się, że na płycie, samej płycie, już tracklista jest poprawiona. Więc zaczynamy od pierwszego numeru tej fantastycznej płyty. Naprawdę polecam jak najbardziej, no ale czego nie polecać, jeżeli chodzi o jakąkolwiek formę twórczości Ozziego Osbourna, ale o tym opowiem wam trochę później. Dla was tytułowy numer rozpoczynający płytę The Ultimate Sin.

W Radiu Wnet dzisiaj w Breakbeat naszą gwiazdą jest Ozzy Osbourne, gwiazda, która odeszła od nas 22 lipca minionego roku. Kiedy przybyliśmy trochę przed świętami, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ mam na myśli nie tylko siebie samego, ale również Izę Smolarek, którą usłyszycie jutro w naszej audycji Studio London, która startuje jak co tydzień o godzinie 9 rano na antenie Radia Wnet. Przybyliśmy do Birmingham, czyli stolicy Czarnej Krainy, trochę przed świętami Bożego Narodzenia w minionym roku. Praktycznie całe miasto, jako że kapela Black Sabbath pochodzi z Birmingham, całe miasto praktycznie było wytapetowane grupą Black Sabbath i wizerunkami między innymi Ozziego Osbourne'a. Na mostach, na ławkach, na grafitach pod wiaduktami, ale przede wszystkim również i w głównej galerii miejskiej znajdowały się wszędzie. No, pewne profile zarówno samego Black Sabbath, jak i Ozziego Osbourne'a, to naprawdę robiło wielkie wrażenie, moim zdaniem nawet wielkie, większe wrażenie niż całe miasteczko, cały Winter Wonderland, który tam stał i zajmował właściwie całą starówkę, więc kto wie, czy nie wybierzemy się znowu do Birmingham, żeby zobaczyć, czy nadal te wszystkie pamiątki po Ozzym Osbourne'ie tam nadal są. Zwłaszcza, że on odszedł właśnie w swoim rodzinnym mieście rok temu i 4 dni temu też. Jakoś to muszę doliczyć, okej. W każdym razie pozostajemy jeszcze na momencik przy płycie The Ultimate Scene, która była 4. krążkiem Ozziego Osbourne'a, wydana 22 lutego 1986 roku, a później jeszcze w też 22, tyle że sierpnia 95 roku miała swoją reedycję, więc są rzeczy, które po prostu się nie starzeją. Więc dla Was po raz kolejny no numer z tej właśnie płyty Killer of Giants, jeden z moich ulubionych numerów Ozziego Osbourne'a. Tak jak Wam wspominałem, mam tutaj to CD-czko, które leży obok mnie z totalnie poprzewracaną tracklistą. Okazuje się, że na płycie druga strona tego, co było na winylu, pojawia się jako właśnie pierwsza strona i vice versa, więc trzeba się troszeczkę doszukiwać. Na szczęście na samej płycie tracklista jest odpowiednia, więc dla Was Killer of Giants i Ozzy Osbourne.

W Radiu Wnet. Dzisiaj BritBeat, jak co tydzień o godzinie 19:00 i w dzisiejszym BritBeat naszą gwiazdą jest Ozzy Osbourne, którego pożegnaliśmy 22 lipca ubiegłego roku. No i tak się do tej pory skupiałem na troszeczkę starszych płytach Ozziego, no ale chłopak przecież do ostatniego momentu właściwie był bardzo, bardzo twórczy. Ja w ręku trzymam jego podwójny winylowy album Patience No. 9. To była jego ostatnia płyta. Mam fantastyczne wydanie na czerwonym, takim zabarwionym, troszeczkę również czarnymi, takimi małymi dybelkami podwójny album, który sprezentowała mi Iza Smolarek bodajże na urodziny. Dzisiaj ten album nie pojawi się na naszej antenie, ale poruszamy się znowu w troszeczkę, jeżeli chodzi o Ozziego Osbourna, nowszych, no może świeższych klimatach. Dla was No More Tears, tytułowy utwór z płyty No More Tears. Fantastyczne album, fantastyczne wydanie. Ja właśnie trzymam sobie to cedeczko w ręku. No, robi na mnie cały czas ogromne wrażenie. Więc pozostańcie z Ozzym Osbournem przez następne 5 minut i 46 sekund.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: W Radiu Wnet więcej niż muzyka nawet. Ozzy Osbourne był dzisiejszą gwiazdą naszego Brit Beat. Nie płaczcie, No More Tears. Moi drodzy, tytułowy utwór płyty No More Tears, która wyszła 19 października 91 roku. Dobrze pamiętam te czasy, albowiem to był właśnie moment, kiedy rozpoczynałem swoje pierwsze studia. Ledwo co zrobiłem maturę, zrobiłem fantastyczne wakacje, o których lepiej nie opowiadać, bo były naprawdę fantastyczne. No i właśnie pojawiła się ta płyta. Moich studiów architektonicznych nie skończyłem wtedy nawet pierwszego semestru. No niestety tak się akurat złożyło, że chyba to nie były zbyt trafione dla mnie studia. Sławiński nie daje się do rysunku technicznego, mimo że sam piszę, maluję, rysuję i różne inne cuda wyczyniam. Architektura to nie mój kierunek. W każdym razie tu, na tej płycie, No More Tears, już pojawia się Zakk Wylde, jeden z moich ulubionych gitarzystów. O ile Randy Rhoads był złotym dzieckiem, fantastycznym młodym człowiekiem, który po prostu żył gitarą, o tyle Zakk Wylde, no moim zdaniem, no nie jest ani o krok do tyłu. Do dzisiaj jedna z moich ulubionych gwiazd rocka. Nie tylko fantastyczny gitarzysta, ale również znakomity wokalista. Chciałbym poświęcić kilka audycji Breakbeat właśnie tej postaci i jego Black Label Society. No niestety nie mogę, ponieważ to Amerykańcy są, wiecie. W każdym razie pozostajemy z Ozzy Osbournem, ale tym razem już również w jego duet. Na koniec naszej audycji dwa takie duety. Jeden z samym Robem Zombie, więc znowu zabieramy się na drugą stronę Atlantyku. Iron Head, moi drodzy. Nie Iron Maiden, nie cokolwiek innego. Iron Head. Rob Zombie i Ozzy Osbourne.

0: Właśnie, bardzo żelazna
1: głowa. Iron Heads dla was, Rob Zombie i Ozzy Osbourne na 5 minut przed godziną 8. No mi bardzo smutno jest zamykać nasze okienko, ponieważ jeszcze mógłbym was prowadzić wiele, wiele, wiele dłużej, ale faktycznie chyba zostanę przy Ozzy Osbourne w następnym naszym Breakbeat. Do usłyszenia, mi mówił Aleks Sławiński. Zostawiam was w czułych objęcia Igora Toporowskiego, który realizuje naszą audycję z krakowskiego przedmieścia, ale zostawiam was z kolejnym znakomitym duetem Ozzy'ego Osbourne'a i tym razem Lity Ford, czyli pozostajemy nadal po drugiej stronie Atlantyku. Co się stanie? Co zrobisz, kiedy swoje oczy zamknę na zawsze? Do usłyszenia. Miłego wieczoru.

0: Beat.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15:00 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.
8: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
9: Dzień dobry dziewczęta i chłopcy. Tomasz Wybranowski i on...
10: Igor Toporowski, witam serdecznie. Ja jeszcze tutaj miałem lekkie zawirowanie przy konsolecie, jeszcze niestety tej starszej, ale już za niedługo będzie.
9: Może wytrzyma, panie i panowie, zwłaszcza, że niedawno uroczystości związane z rocznicami wielkiego Ernesta Hemingwaya, czyli to trochę o mnie. Stary człowiek i może przy mikrofonie. Trzymam się dziarstko jeszcze. Panie i panowie, no to cóż, taki oto króciutki dżingielek na podkładzie Angeliny.
11: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Polish Chart.
9: I powiem tak Państwu, bardziej niż się cieszę, że wreszcie z Igorem Toporowskim, z człowiekiem, choć młodym, to wielu talentów i utytułowanym. Igorku, no to co, powtórzymy sobie, co wydarzyło się od miejsca 50. wczoraj. Na 50. nowość Paweł Pusz i Wszystko będzie dobrze.
10: Na 49. Filit i Tak łatwo.
9: 48. Trzecia nowość, Tom Pigment, Jak festiwal.
10: Zbigniew Zamachowski i Grzegorz Ciechowski, Zapachniało jesienią na 47. z kolei.
9: No oczywiście z Wiedźmina, ale słuchacz Stanisław mawia, że Wiedźmin tylko analogowo, czyli z analogowej książki. Na 46. czwarta nowość, Natalka, czyli Nati, Już w powietrzu, z wierszem, strofami wielkiego Juliana Tuwima.
10: Agnieszka Wasiłek i Cisza jak ta, niestety trzy oczka w dół i na 48, jeśli dobrze patrzę. Nie, przepraszam, na 45, więc...
9: Na 45.
10: A, trzy oczka w górę.
9: Dokładnie.
10: Dobrze, dobrze.
9: W całości.
10: Jeszcze muszą mi się oczy przyzwyczaić w takim razie do tego notowania.
9: No ja wziąłem sobie lupę, gdyby coś, bo stwierdziłem, że przy świetle naturalnym będę. A że to już nie tak jak w czerwcu, więc okulary się przydadzą. Panie i panowie, ale na 44. Sławek Ciesielski, współtwórca Republiki, ale tym razem z Eurazją Utracony Raj. I to była nasza raz, dwa, trzy, cztery, piąta nowość wczoraj w zestawieniu. A na 43.
10: jest z kolei szósta nowość. Bury i Pod orzechem.
9: Trochę jak James Bond, Bury, Julka Bury pod orzechem, no i płyta bardziej niż dobra. Na 42. nowość kolejna, Wiktoria Urbanowicz, Pieces in Your Hand.
10: Z kolei jeszcze wróciłbym do tego orzecha, to mi się skojarzyło to z Kochanowskim, tylko tym razem jest to orzech, pod którym dzieje się historia. Na 41. z kolei nie nowość, Kabaret Otto Pierogi, bardzo tutaj długo i wytrwale trwający na notowaniu listy Polish Chart.
9: No właśnie, a coś się wydarzyło, więc żegnamy się z tym nagraniem. Rysiek, czekamy na nowy singiel, bo wszystkie Ryśki to fajne chłopy. No i cóż, 2 tygodnie albumem Tygodnia Radia Wnet była prawdziwa inteligencja. A na 40. w tym samym miejscu Okopana pieśń Bonnie i Clyde 6-4. No ty jesteś człowiekiem rozkochanym w filmie, więc te dwie ekranizacje, rok 1967, Faith Dunaway i Warren Beatty, no i ta, która mi się podoba, bo tam przecież Woody Harrelson i mój kochany Kevin Costner, czyli Highwayman. Bonnie i Clyde 6-4 na 40, a na 39 chyba jakaś nowość, Igorze, znowuż.
10: To prawda, jest bardzo słodko, ale za to i prawdziwe, czyli Sugar i Prawda na 39. Właśnie tak.
9: Na 38 nowość kolejna, Lila, bez złudzeń, bluesowo, rockowo, niezwykle, jak to nas Lila przyzwyczaiła.
10: Również bluesowo na 37, Jam Alive i Czerwony jak cegła, ale niestety tutaj spadek o 10 oczek w dół, a 3 tygodnie w zestawieniu.
9: No i znowu żegnamy się z tym nagraniem, natomiast w piątek w paśmie listy Polish Chart moje wspomnienia o Ryśku Riedlu, panie i panowie, bo to bolesna 32. rocznica jego śmierci i wciąż o nim pamiętamy, jego muzyka wiecznie żywa. 37 Jam, Czerwony jak cegła, na 36 Piotr Olszewski i Czarny Chleb i znów duch Ryśka Riedla, bo to przecież cover formacji Jam.
10: I przede wszystkim znów nowość, a na 35 również nowość, Fixum Dyrdum i Samowystarczalny. Bardzo wiele nowości w tym notowaniu.
9: Tak. Człowiek orkiestra, Fixum Dyrdum, Samowystarczalny, a na 34 z ukłonami dla Tomaszowa Mazowieckiego. Fajny facet to pan Wojtek. Gratuluję ukochanej kobiety, bo to właśnie dama serca pana Wojtka stwierdziła, że to fajny facet. I na 34 zadebiutował song Warkoczyk. A na 33 taradam, taradam, taradam, panie Igorze, nowość kolejna. Diuli, a Diuli to Martyna Pawłowska. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, no, którą chyba wielu pamięta z edycji The Voice of Poland, gdzie dotarła do ćwierćfinału. No i cóż, Diuli i Nadal chcesz. Martyna zamienia telewizyjne wspomnienia na własny muzyczny świat. Trochę mroku, trochę elektroniki i emocji, która nie potrzebuje zbędnych gestów. Panie i panowie, życzymy wielką karierę, życzymy wielkiej kariery tejże pieśni na liście Polish Chart. Dzisiaj notowanie, przypomnę, z Igorem 329. Kolejna nowość, Diuli, Nadal chcesz.

0: Diuli, nasza Diuli, nadal chcesz miejsce 33, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć, żegnamy się z tą pieśnią. No i cóż, życzyłem tego, aby ta pieśń jeszcze kiedyś wróciła, bo redaktor Orwat, jak wiesz, robi czasami takie historie, że po 3-6 miesiącach raz jeszcze daje szansę pewnym piosenkom. Wydaje mi się, że Martyna zasługuje zdecydowanie na to, aby ta piosenka jeszcze pobrylowała, ale na 32. Drogi Igorze od Czereśni, no właśnie, pogadaj o tych czereśniach trochę, bo aż mi smak zrobiłeś wielki.
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, Tomku, również, że możesz nawet o tym wiedzieć, ponieważ Szymon wczoraj współprowadził z tobą listę, a też od Szymona dostałem taką potajemną informację, że znajdują się tutaj czereśnie w gmachu Radia Wnet i mogę ewentualnie skosztować sobie, że są wybitne i otrzymaliśmy je od patrona Radia Wnet, za co jesteśmy wdzięczni. I tutaj tak mimochodem wspomnę patronite.pl / Radio Wnet.
0: No właśnie.
1: Tak, tak, tak.
0: Dzisiaj uruchomię tą naszą sekcję młodzieńczą.
1: O, cudownie.
0: To już ta moja sekcja dziecięca się trochę burzy, także młodzież rośnie i chcę być już taką młodzieżową, chociaż to jeszcze sekcja dziecięca, panie i panowie.
1: Właściwie.
0: Panna Ula i kawaler Ryszard. Natomiast patrz, nic mi nie powiedział o tych czereśniach wczoraj. Simon, Szymon Chrystian.
1: Chyba
0: dlatego, żeby nie było słychać, jak cieknie mi ślina, i zamiast słów pięknych płynących do mikrofonu w studiu 37 przełykałbym tę ślinę, drogi ty mój Igorze.
1: To prawda, to możliwe, że było to w dobrej wierze, faktycznie.
0: Myślę, że tak. Simon, pozdrawiamy, no już wiem, że odliczasz niczym w wojsku na tym krawieckim centymetrze dni do upragnionych wakacji. Panie i panowie, na 33. Diuli Martyna Pawłowska, my żegnamy się z tym nagraniem, bo to spadek o 11 pozycji z miejsca 22, ale na 32, no jeden z ulubionych, chociaż Sławek ma samych ulubionych twórców, panie i panowie, na miejscu 32 Mariusz Śniegulski i nomen omen z jakim nagraniem, Igorze?
1: A właśnie z tymi czereśniami do nas przybywa.
0: Mariusz Śniegulski, czereśnie, takie piosenki trochę smakują jak lato. Trochę słodko, trochę nostalgicznie, a trochę gorzko, patrząc na upływ czasu, raczej też czasami któraś z tych czereśni jest bardziej gorzkawa niż słodkawa, bez pośpiechu, z piękną melodią i słowami, które mogą dojrzewać razem z nami. Przypomnę, że dzisiaj solo na 32. Mariusz Śniegulski, ale też pokazuje się ze swoim trio, albo w duecie, bo tam albo Sebastian Kret, to duet, natomiast czasami też i Bartek Sturklik i Piotr Kochut. Panie i panowie, 32. Witamy w liście Polish Chart czereśnie wielkiego Mariusza Śniegulskiego. Igorze, gramy.

Ależ rankowa, piękna pieśń miłosna jeszcze z czereśniami, wakacyjnie, panie i panowie. Któż to? Mariusz Śniegulski debiutuje na miejscu 32, a na 31 drogi Igorze idzie zdecydowanie w górę, bo to największe. Największy skok, panie i panowie, w poczekalni. 7 oczek do góry, z 38 na 31. Dream World i Temptations, młody zespół z Wrocławia, który powstał 3 lata temu w prostej idei, by grać muzykę, która ma po prostu znaczenie. Szlachetna idea, ale też wspierają charytatywne historie, między innymi szlachetne koncerty wspierające szlachetną paczkę. W roli głównej Marcin Urbanowicz napisał tekst i współkomponował, a obok niego drogi Igorze, Jadek Żmuras, gitara elektryczna i Robert Antoniuk przy zestawie perkusyjnym. Zespół z Wrocławia, więc to jeszcze bardziej łechce ego dyrektorską i ojca dyrektora ego wrocławskie, jakby nie patrzeć. Panie i panowie, Dream World i Temptation, wrocławska formacja, która wierzy, że rock może mieć nie tylko mocne brzmienie, ale też i dobre serce. A potem wchodzimy do pierwszej trzydziestki.

31 Dreamworld, 7 oczek do góry, 2 tygodnie w zestawieniu Dreamworld i Temptations. A we Wrocławiu za chwilę, panie i panowie, wchodzimy już do pierwszej 30, notowanie 329, muzyczna karuzela emocji. No i cóż, w notowaniu Polish Chart w pierwszej 30, gdzie polska muzyka jak zwykle, jak zawsze spotyka się z waszymi głosami, a każda kolejna lista przynosi nowe historie, dużo niespodzianek, no i wielkie powroty albo spadki, o czym za chwilę. Tym razem na 30 prezentowanych pozycji mamy prawdziwy ruch na orwatowskim parkiecie listy Polish Chart, bo przecież Sławek to ojciec, dyrektor naszej listy. Aż 20 utworów zmieniło swoje miejsca, patrząc na notowania sprzed 2 tygodni. Tylko 2 nagrania pozostały dokładnie tam, gdzie były okopane przed tygodniem, a w tym tygodniu obserwujemy 17 awansów i 11 spadków, a lista pokazuje, że walka o czołówkę jest wyjątkowo zacięta, mimo że niby czas ogórów i wakacje, a na samym szczycie, no nie mogę tego powiedzieć, to gdzieś za 2,5 godziny ogłosimy Mzigorem, natomiast 3 potężne spadki na liście, no i 2 duże awanse, panie i panowie. No i tu już, jak to z redaktorem wybranym, nagrania, które spadają we fragmentach, będziemy je trochę zagadywać, trochę prezentować z Igorem Toporowskim, no i zrobimy wszystko, aby pierwsza dziesiątka, może pierwsza dwunastka była w całości. Więc Igorku, cóż, bez owijania w bawełnę, na 30 nowość Antek Smykiewicz w nagraniu Noc. Pierwsza premiera w 30.

Panie i panowie, Antek Szymkiewicz, noc w tle Angelina, no od razu uruchomiamy miejsce 29. Awans z 35. O 6 miejsc w górę, 2 tygodnie w zestawieniu. A to by Joasia Rafik była zaskoczona, to a propos pewnej mojej rozmowy o kwiecie paproci. Vox Populi, Vox Dei, 29. kwiat jabłoni, kometa.

0: Kwiat, jabłoni, kometa, panie i panowie, nie tak dawno występowali pod niebem Dublina i zapowiedzieli tę hibernację. Nie wiem, to chyba trochę dobrze, bo warto poodpoczywać od pewnych... Dobrze, nie będę brnął i gorzej w tym kierunku.
1: Ale niektórzy możliwe, że się ucieszyli, ale nikomu źle nie życzymy oczywiście. Hibernacja nie, czasami można odpocząć. Tak.
0: Vox Populi, Vox Dei, także u nas nie ustawiamy miejsc na listach przebojów, na liście przebojów Polish Chart. Jest tak, jak państwo głosowali.
1: Oczywiście.
0: 29, 6 oczek do góry, 2 tygodnie w zestawieniu Kwiat, Jabłoni, Kometa, a na miejscu 28, Igorku, kolejny awans, tym razem 4 oczka z 32. Cóż tam na 28?
1: Na 28 Trzumni i utwór o tytule Nie tak.

Szumni na 28, nie tak, awans o 4 oczka. A na 27 spadek, 7 oczek w dół dzisiaj we fragmencie, wspaniała nasza pani Stasia. Już w tym anielskim chórze, gdzieś hen w niebiesiech, modlitwa o pokój, dzisiaj możemy pomodlić się za jej duszę. Dziś we fragmencie modlitwa o pokój.

0: Niezwykła nie, modlitwa o pokój. I cóż, mój wielki przyjaciel Marek Dyjak nie mógł pogodzić się ze śmiercią pani Stasi, bo z panią Stanisławą Celińską Marek Dyjak nie raz i nie siedem występował na scenie. I kilka, Bogu dzięki, nagrań po nich zostało. Jak młode pokolenie wspomina i patrzy na dorobek i aktorski, i filmowy, i teatralny, ale też piosenkowy Stanisławy Celińskiej. Igorze?
1: No, wydaje mi się, że jest to kolejna monumentalna persona po prostu. Ja ogrzewam się. Nieczęsto, muszę przyznać, oczywiście utworami pani Stanisławy, ale wydaje mi się, że czasem w cięższych chwilach jest jakiś ratunek w tym cieple i głosie pani Stanisławy, więc warto zawsze wracać. A wydaje mi się, że nie jest paradoksalnie tak znana wśród moich rówieśników, więc...
0: A szkoda, chociaż ta fala, wiesz, czasami wraca, ja jestem zaskoczony patrząc, czego słucha na przykład moje dziecko, no nie takie dziecko, 20 kilka lat, córka Julka, dumna, ale też jej rówieśniczki czy rówieśnicy i serce moje redaktorskie, dyrektorskie, muzyczne Radia Wnet rośnie. Stanisława Celińska, modlitwa o pokój. I zobacz, nie ma przypadków, bo na 26, któż tam, Igorku, na 26, dwie niezwykłe damy śpiewające.
1: Tak, dokładnie. Tych lat nie odda nikt. To taki jest tytuł tego utworu. Pani Irena Santor i pani Magda Umer będą.
0: Bo jak mawiam, Igorku, niektóre piosenki są jak album z dobrymi zdjęciami, choć sprzed lat. Otwieramy pierwszą stronę klasera i wracają ludzie, miejsca i chwile. A nie wiem, czy wiesz, że pani Irena Santor i autorzy piosenki Na prawo most, na lewo most antycypują istnienie Radia Wnet już na przełomie lat 50. i 60. Znasz tą opowieść, czy nie?
1: Chyba kojarzę, bo padają tam słowa na temat krakowskiego przedmieścia, jeśli dobrze...
0: Krakowskie przedmieście i tunel, i Wnet. Tak. I wszystko się zgadza, panie i panowie. Piosenka Radiu Wnet. Na 26. Irena Santor, Magda Umar. Tych lat nie odda nikt.

Dźwięcznie wykładamy polskie piosenki Irena Santor i Magda. Umarł też już w niebiesiek, 26, jak przed tygodniem, 3 tygodnie w zestawieniu. A na miejscu 25 spadek o 4 oczka, Nigorze. A to się Oliwia Piżyk zasmuci. Błogosławiona między mężczyznami formacji MSV. Na 25 Duren dzisiaj lekki spadek. To jest...

0: Panie i panowie, no i cóż, Oliwia Piszyk, błogosławiona między mężczyznami muzykalnymi, Wojtek Łaborewicz z gitarą przy mikrofonie i z saksofonem. No i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że to nagranie pójdzie do góry, bo powiem ci, Gorze, w ten sposób, że to, co proponuje formacja SMV, jest lepsze od dwóch ostatnich płyt Chrisa Martina i formacji Coldplay, mimo że zrobił ten halftime, gdzie podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej pod niebem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast co młodzież nam formację Mysłowic, bo oczko w górę, dwa tygodnie w zestawieniu, Mysłowic i Pacman. Ja często, wiesz, dostaję mi się od ortodoksyjnych fanów Mysłowic. Ja mówię, Bogu dzięki, że Artura Rojka z Syreny, to z wielu powodów, tak mawiam, nie ma w składzie grupy Mysłowic, a jest na szczęście Mateusz Parzy Mięso, bo powiem ci, że ta płyta Wszystkie Narkotyki Świata bardziej niż bardzo przypadła mi do gustu i powiem szczerze, zdecydowanie lepsze od przynajmniej trzech płyt długogrających grupy Mysłowic, gdzie był Artur Rojek. Twoja opinia?
1: No, to jest bardzo śmiałe założenie, Tomaszu. Nie wiem, niestety ja nie mogę się wypowiedzieć na temat tego najnowszego krążka Mysłowic, ponieważ no, nie przesłuchałem go i wydaje mi się, że tutaj można powiedzieć...
0: Powiem ci wprost, przypadkiem, kiedy prezentowałem na antenie Od Czasu do Czasu, to był nasz Częstograj, przypadło ci do gustu. Nagranie przypadkiem to też z tej płyty, ja powiem szczerze, Artur Rojek jakoś mi nie przypada do gustu nigdy, bo jakby był wiecznie na antydepresantach i siedział na tej kozetce terapeutycznej, jakoś tak mi się zrobił, nie, o Jezu, znowu, o Boże, to mój.
1: Coś
0: przyszedł Parzy Mięso i zrobił swoje, tak, i zrobili cudną płytę. Przy okazji pozdrawiamy dżentelmenów z formacji Lorraine, panie i panowie, Łukasza i Olka, bardziej niż dobrego realizatora dźwięku. Panie i panowie, Pacman, znowu czy wspomnienie mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Nie wiem, ty nie grałeś, nie łapałeś przeszkód Pacmanem?
1: Oj, czy zdarzyło ci się? Nie. Jeszcze w takich latach wczesnoszkolnych wydaje mi się, że łapaliśmy i zbieraliśmy te takie dymki żółte, czy to były monety.
0: No różnie, to tak. Zależy, który poziom. Drugi go.
1: Uciekało się przed tymi fioletowymi duszkami, to prawda.
0: Tak. Panie i panowie, Pacman, Mysłowic, oczko w górę, dwa tygodnie w zestawieniu, miejsce 24.

0: Chciałem powiedzieć nagranie przypadkiem, bo tak dywagowaliśmy sobie o tym i owym, który jest zrobić lepszy, a który najlepszy, z Igorem Toporowskim. Pac-Man na miejscu 24. Podczas 329 notowania listy polskich przewojów nad Poliszczat. Natomiast Igorze, ciebie zapytam, bo każdy dziennikarz muzyczny, ty masz wiele talentów, bo jesteś i aktorem, i performerem, i pisarzem, i muzykiem, i nagrałeś znakomitą płytę części pierwszej, 11 pozycja w gronie najważniejszych płyt roku 2025. I panie i panowie, ogłoszę to przy Igorze, nie dostał tego za piękne oczy, ogólny wyraz artystyczny, tylko po prostu ta płyta była dobra, no i wylądowała na miejscu 11, ale nie o tym. Jak czujesz się jako prowadzący listę? No każdy dziennikarz radiowy marzy sobie mieć swoją listę albo prowadzić, współprowadzić listę. Igor Toporowski, lista Poliszczat. Słucham.
1: No, dziękuję ci bardzo, Tomku, za te wszystkie tytuły, jakimi mnie tutaj obdarowałeś.
0: Ale ja nie mówię komplementów, ja mówię szczerą prawdę, Igor, do rzeczy, do brzegu.
1: Do brzegu, brzeg mi bardzo bliski, z którego pochodzę, opolskiego. Ja się kompletnie tak nie czuję, jakby to była moja lista, broń Boże. I tak, ja wiem, że Sławek też potrafi mnie obdarować w takim razie idąc tokiem Tomasza Wybranowskiego, to nie komplementami, ale słowami rzeczywistymi, ale no ja to traktuję, staram się cały czas, żeby pokora jakaś przeze mnie przemawiała i cieszę się, że tu, gdzie z tego, gdzie jestem, uważam, tak jak pani Joanna Rawik, że przypadek nie istnieje,
0: zgadza się.
1: A można by stwierdzić poniekąd, że przypadkiem się tutaj znalazłem generalnie w gmachu Radia Wnet i tak jakoś od słowa do słowa ze Sławkiem się polubiliśmy tak, że nagle coraz częściej zacząłem się pojawiać
0: werbalnie. Wszystkie drogi prowadzą do płyty Myslowic. Wszystkie narkotyki świata. Ja ich przekonałem, żeby piąty singiel z tej płyty to był właśnie nagranie, piosenka, przypadkiem, i tak się stało. Panie i panowie, ale wracamy do listy. Na 23. króciak taki, plus jeden. Dzik bonjour. Nie wiem, czy to jest odniesienie do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, na którego już zbierane będą za chwilę podpisy, czy też nie, ale niechaj. Vox Populi, Vox Dei. Oczko do góry, 3 tygodnie w zestawieniu. Dzik bonjour. Warszawski dzik, bonjour.
2: Halo, słychać mnie? No, dla sympatycznego pana Sławka od warszawskiego

0: Godzika bonziura, chrumciu, chrumciu.
1: Za chwilę, teraz.
0: Warszawski dzik bonziur, warszawski dzik bonziur. Pogromca loch i knurów, król warszawski dzik bonziur.
1: Kto?
0: Kto zobaczy w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka.
1: Gdzie?
0: Na warszawiaka łypnę z góry, to wieje na pałac kultury. Warszawski dzik bonziur, warszawski dzik bonziur. Dyrygent mas i miasta, król warszawski dzik bonziur. Ludzie typy znakomite, ze zwierzęciem nieobyte. Gdy na żywo mnie zobaczysz, bracie, to narobisz zaraz w gacie. Warszawski dzik bonjour, warszawski dzik bonjour. Pogromca loch i knurów, król warszawski dzik bonjour. Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.

0: Warszawa ma swoje historie, swoje legendy i swoje muzyczne dziewictwa. Przepraszam, co ja powiedziałem? Muzyczne dziwactwa. Choć ja to dziewictwo wziąłem. A teraz jedna, to była już ta najbardziej przewrotna opowieść. Ja się zagotowałem z tym dziewictwem. Skąd mi to dziewictwo przyszło do głowy?
1: Może dziewictwo, dziedzictwo.
0: Warszawski dzik, bonjour. No właśnie dziwactwo, że mam, Warszawa ma swoje legendy. Chciałem powiedzieć im różne muzyczne dziwactwa takoż. Przecież tako Hemingway na przykład, tak? I miksy Mistrzesława Niemena. O kalafiorach i fajkach. O panie władzo i tak dalej, i tak dalej. Chociaż czasami prezentuję to nagranie, bo to piękna opowieść, piękne spojrzenie na Warszawę. Panie i panowie, ale do brzegu na 23. Dzik bonjour, warszawski dzik bonjour, a na miejscu 22. Igorze, powiem ci, że to jedna z dwóch największych przeskoków w naszej liście polskich przebojów Net Polish Chart.
1: Na silnej linii wspięcie wręcz tutaj.
0: No właśnie, płyta bardziej niż ciekawa, to tak jak mówili oficerowie albo podoficerowie na szkółce wojskowej, albo my ich do kaprali, albo oni was, tak? Ale wykluczając w ogóle szarżę oficerską, a tytuł płyty My Was, Wy Nas, rok pański 2016. I myślę sobie, tutaj tak przypuszczam, że chciał Sławek Horwat, nasz ojciec dyrektor, twórca listy Polish Chart, uczcić 10. rocznicę premiery tej płyty. W roli głównej oczywiście Robek Lica Friedrich, gitara, głos, ogólny wyraz artystyczny. No i przy okazji, no AC Drinkers, czy będzie ta nowa płyta, czy też nie. Być może będzie, być może nie, ale też Flapjack czy Arka Noego, a obok Robka także Przemek Frencel, Krzysiek Miecik z gitarą basową, Krzyżyk, czyli Tomek Krzyżaniak, perkusja, i Paweł Mielewczyk nazywany Kmietą. No i cóż, silna lina, panie i panowie, tak jak powiedział Igor, gigantyczny skok na naszej liście, ale to nie największy skok, 24 do góry z 46, 2 tygodnie w zestawieniu Lux Torpeda, silna lina.

drugim co do wielkości albo chyżości skoku, panie i panowie. Skok na liście, Lux Torpeda, silna linia, a niespodziewanie na miejscu 21. Spadek o 5 oczek, 3 tygodnie w zestawieniu Lazy Snails, My, Myself and I. Dwie panie, kto? Kasandra Kwiatkowska, Aleksandra Klisowska i Gentlemani, panie i panowie. Muzycznie jest tu wszystko, za co kochamy gitarowego rocka. Mocne riffy, energia sekcji rytmicznej i refren, który zostaje w głowie. Dziś we fragmencie Lazy Snails, miejsce 21.

0: Lista Polish Chart. Najlepszy sposób na niedzielne popołudnie. Tylko z nami zapomnisz, że nie lubisz poniedziałku.
1: Panie i panowie, notowanie 329 listy polskich przebojów na Polish Chart. No i teraz z Igorem odczytamy, co wydarzyło się od miejsca 40. Jestem dżentelmenem, także dla młodych moich przyjaciół. Zaczynasz, Igorze.
2: W takim razie na miejscu 46 i 4 Bonnie i Clyde i to jest drugi tydzień w zestawieniu i pozostała ta formacja właśnie na tym samym miejscu.
1: 39. nowość Sugar i Prawda.
2: 38. również nowość Lila i Bez złudzeń.
1: 37, 10 oczek w dół, Jam, czerwony jak cegła, niestety żegnamy się z tym nagraniem, nad czym bardziej niż ubolewam.
2: 36, nowość Piotr Olszewski i Czarny Chleb.
1: Ale wciąż duch Ryśka Ridla i grupy Jam, bo to cover formacji Jam. Na 35 kolejna nowość Fixum Dyrdum, Samowystarczalne.
2: Fajny facet i Warkoczyk na 34 miejscu.
1: Z ukłonami dla Antka Malewskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Na 33 Diuli, nadal chcesz.
2: Na 32 Mariusz Śniegulski i właśnie te czereśnie. Piękna parafraza, można by tutaj właśnie się pokusić, że jest to parafraza chruśniaku malinowego Bolesława Leśmiana, tylko tutaj mamy do czynienia z czereśniami.
1: W malinowym chruśniaku, przed ciekawych okiem, no i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to recytować, na Miodowej to recytowałem, dawno, dawno temu. A nieważne, 31, 7 oczek do góry, z 38, Dream World i Temptations. A na 30, cóż tam, Igorze?
2: No, Antek Smykiewicz na 30, to jest nowość i Noc.
1: Antek, romantyk, noc, wiadomo, dobra bajera, znika każda bariera, jak śpiewał kto? Zespół Czerwie, panie i panowie. Na 29, 6 oczek w górę, Kwiat jabłoni, Kometa.
2: Na 28, 4 oczka w górę z 32 i 2 tygodnie w zestawieniu, Szumni i Nie tak.
1: Na 27 spadek o 7 pozycji, 4 tygodnie w zestawieniu, Stanisława Celińska, Modlitwa o pokój.
2: 3 tygodnie w zestawieniu z kolei Irena Santor i Magda Umer i tutaj pozostają panie na 26 miejscu bez zmian, Tych lat nie odda nikt.
1: MSV, Dureń, spadek o 4 oczka, 3 tygodnie w zestawieniu na 25.
2: Na 24 Mysłowic i Pacman o 1 oczko w górę z 25.
1: Aczka w górę, 3 tygodnie w zestawieniu, tym razem na 23. Dzik Bonjour, warszawski Dzik Bonjour.
2: I Lux Torpeda, tutaj jeden z większych skoków na naszej liście. Silna lina i również tą silną liną wspięli się o 24 oczka w górę na 22.
1: Nie warto sięgnąć do płyty Wynasmy Was, panie i panowie, 10 lat w tym roku od premiery tego krążka, a na 21 z 16 3 tygodnie w zestawieniu Lazy Snails, Me, Myself and I. A na 20, panie Igorze.
2: O, bardzo znana mi persona, którą tutaj pragnę serdecznie pozdrowić, panią Alicję Markowską. I będzie to utwór Tonik z Ginem.
1: Czyli trafia w gusta, co niektórych przynajmniej słuchaczy. W końcu wakacje. Nowość, druga i ostatnia w dzisiejszym zestawieniu.

0: Krakowska, nowa twarz w naszym zestawieniu numer 329 listy Polish Chart. Pierwszy tydzień, pierwsze emocje, pierwszy tonik z ginem i pierwszy krok na liście. Alicja Markowska, tonik z ginem. Tak się uśmiechnąłeś. Lico ci pojaśniało na widok na miejscu 20 Alicji Markowskiej. Podziel się spostrzeżeniami albo jakimiś spotkaniami trzeciego stopnia pod niebem Warszawy i Radia Wnet, Igorze.
1: Jedyne spotkanie, jakie mogliśmy odbyć tutaj z panią Alicją Markowską, to jednak pod sufitem studia na krakowskim przedmieściu i stricte to były spotkania werbalne, polegające na przekazie telefonicznym, ale kilka razy też właśnie z panią Alicją dochodziliśmy do puenty, również rozkładaliśmy na czynniki pierwsze ten tonik z ginem, no i możesz się, Tomku, domyślić, jakie były tego skutki.
0: No właśnie, różnie z tym bywa, panie i panowie, jak czytać, ale jak czytać, to tylko dobrą literaturę, tyle powiem w tej kwestii. Natomiast, panie i panowie, jutro 15 Festina Lente, znany ci chyba program, Igorze, prawda?
1: Tak, coś słyszałem o tym programie. Co
0: się jutro wydarzy? Uspieszyć się powoli?
1: Tak, będziemy powoli podchodzili do Odysei z tym Mateuszem Dąbrowskim, do tej już, no bardzo, bardzo, Odyseja to chyba już z lodówki każdemu wychodzi.
0: Nie oglądajcie, szkoda czasu, bez sensu, szkoda czasu, lepiej przeczytać raz jeszcze starego, poczciwego Homera, chociaż patrząc na te 50 lat, która dzieli Iliadę od Odysei, to jednak wolę Iliadę w sposób zdecydowany, natomiast no film, no cóż. Ale to jest moja subiektywna opinia, zacznij słuchacze, jak to na antenie Radia Wnet, ale jutro posłuchajcie mądrych głosów, bo to mądre chłopaki są. I Igor, który dzisiaj ze mną w liście Polish Chart, i mister Tymoteusz Festina Lente. Chwalę się tym naszym nowym wojskiem Krzysztofa Skowrońskiego, bo naprawdę mamy zmienników, mamy następców. Co mnie cieszy, człowieka w sierpniu życia, jak trochę tak szanuję, że to dopiero sierpień życia.
1: No i bardzo ciepły miesiąc i z grubsza wolny, prawda? I ludzie się cieszą, więc czemu by się nie radować? A Tomku, ja mam pytanie a propos, jeśli ta ekranizacja, tobie adaptacja tego eposu nie odpowiada, to na przykład Troja, czy co myślisz o Troi, jeśli chodzi o Iliadę w takim razie? Jeśli ona jest tobie bliższa.
0: Wiesz co, no generalnie ten moment historii, no bo przecież okazało się, że to nie są jakieś wymysły ślepego Homera, który wykoncypował to w okolicach 800 lat
1: przed
0: naszą erą, panie i panowie. Przede wszystkim, wiesz co, wartość, potoczystość, to po pierwsze. Po drugie, jako historyk literatury zawsze badałem te różne interpretacje i nawiązania do literatury polskiej, no bo przecież gdyby nie Iliada, gdyby nie ta cała perypetia z Heleną, z Jabłkiem, z porwaniem i tak dalej, to nie byłoby czego od prawy posłów greckich, wielkiego Jana Kochanowskiego, która powstała, to taka ciekawostka dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, powstała jako dar Jana Kochanowskiego dla Jana Zamoyskiego. To był wielki człowiek, hetman wielki, koronny, kanclerz Rzeczypospolitej, który wybudował Zamość, wymyślił sobie, że powstanie miasto idealne. No i trzecią jego żoną była Gryzelda Batorówna, której oczywiście wielkim wujem był kto? Król Stefan Batory. No i właśnie na to za mąż pójście Gryzeldy Batorówny z Janem Zamoyskim, jego kolega, bo spotkali się w Padwie i spotkali się w Bolonii, no i tam dużo ciekawych przygód miał Jan Zamoyski z Janem Kochanowskim, no i stwierdził, że napisze taką oto sztukę i ona była właśnie premierą podczas zaślubin Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną. Zresztą prześledźcie sobie, kilka jest książek ciekawych o tych niezwykłych przygodach Jana Zamoyskiego z Janem Kochanowskim pod niebem Włoch. A poza tym, wracając do samej Iliady, wiesz, dla mnie jeden z najpiękniejszych opisów, mówię o tym niezwykłym pojedynku dzikiego Achaja z Hektorem, to co się działo pod murami Troi, a poza tym te wszystkie historie, tak zwane retardacyjne. Ja pamiętam, jak głupi dzik czytałem po kilka razy opis tej tarczy Hektora, co tam było, jak to było pięknie ponazywane, pięknie opisane. No i wydaje mi się, że więcej akcji właśnie jest, mimo że dużo tych prac przed Odyseuszem, tak, sprytnym Odyseuszem, natomiast jednak ta Iliada zawsze bliższa mojemu sercu. Być może dlatego, że ją przeczytałem jako dziecię na spółkę z trylogią, z Ogniem i Mieczem, Potopem i Panem Wołodyjowskim. No i to mi zostało, natomiast wydaje mi się, że ma więcej w sobie tego artyzmu, tej niezwykłości, że już o Różanopalce Jutrzence nie powiem i tych wszystkich niezwykłych historiach opisowych.
1: Ja właśnie jakbym mógł jeszcze w takim razie może wybronić Odyseję, bo mi się bardzo ono podoba. Ja dzisiaj przeczytałem właśnie, skończyłem Odyseję Homera i też teraz się czuję bardzo zachęcony do Iliady i wiem, że na pewno moja dłoń jeszcze ten papier będzie wertować. Ale Odyseja też bardzo korzenie puściła, jeśli chodzi o no, całą globalną popkulturę, bo oczywiście Boska Komedia, sama Eneida w ogóle, Wergiliusza jeszcze zanim Boska Komedia Dantego, czy Ulysses Joyce'a, to też wszystko jest potomstwem, można by powiedzieć, Odysei Homera.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ja jeszcze chcę na obronę, to jest bardzo lakoniczna i prosta obrona Nolana, tylko w tym kontekście, że gdyby nie ta ekranizacja, gdyby nie to, że ten film teraz ma premierę i powstał po prostu, to nie sięgnąłbym pod tę Odyseję. Może bym sięgnął później, to jest raczej prawdopodobne, ale sięgnąłem w tym momencie i przeczytałem ją, więc za to mogę mu na pewno podziękować, a jeśli chodzi o różne inne konteksty i niesnaski, to zapraszam jutro o godzinie 15 Festi na Lentę. A jeszcze, Tomku, bo ja chciałem jeszcze...
0: To jeszcze może coś dorzucę do tego, bo oczywiście wiem, że jestem w mniejszości, że ja bronię Iliady, bo wszyscy mówią, że Odyseja, no ale cóż, takie moje polonistyczne zdziczenie może, tak? Pośród tych książek, które musiałem czytać. I panie i panowie, uwierzcie mi, w dawnych czasach nie było możliwości, aby się przemknąć na egzaminach, nie znając treści. Po prostu trzeba było przeczytać i profesorowie w dziwny sposób wiedzieli, kto czytał, a kto nie przeczytał. Wystarczyło mi zadać 2-3 pytania, nawet średnio ciężkie z treści i każdy profesor wiedział, że nie było czytania, więc dobrej oceny na pewno nie będzie. No i jeszcze jedna rzecz, bo Iliada jest dłuższa od Odysei, panie i panowie, bo liczy, z tego co pamiętam, około 16,5 tysiąca wersów. Odyseja jest chyba o jakieś 5 tysięcy krótsza. No i wiem, że jestem niestety w tej mniejszości, natomiast Iliadę cenię wyżej, chyba dlatego, że jestem batalistyczny. Niegrzeczne chłopaki tak mają, że lubią patrzeć i słuchać i czytać, chłonąć te gwary bitewne, to co się działo właśnie na polach bitwy, no bo w sumie Iliada no to taka właściwie opowieść o tych naparzankach pod Troją, tak?
1: Właśnie.
0: O tym.
1: Ja też właśnie, ja tutaj też jestem bardzo fanem scen batalistycznych i chcę podkreślić, że troszkę mi tego w Odysei brakowało i bardzo czekałem na tę rzeź zalotników wręcz, które ma miejsce przy samym końcu tej historii. Więc też ostrze zęby właśnie, jeśli chodzi o Iliadę, bo no i wojna trojańska, no to mówi samo przez siebie, prawda?
0: No i poza tym ten cały konflikt, to Briseidę niezwykłą, tak? No i ten Agamemnon niedobry, który odbiera Achillowi brankę wojenną, tak. No i to razi jego dumę męską zdecydowanie. No i wtedy wiemy, przypomnę tak trochę słuchaczom, że obrażony Achilles wówczas wycofuje się w te pędy z walki, przez co wojska greckie, Achajowie, dostają regularny omłot, bo Trojańczycy zyskują przewagę. No ale kiedy przyjaciel Achilla, niejaki Patroklos, rusza na ratunek Grekom w zbroi Achillesa i ginie z rąk właśnie Hektora, no to najpierw rozpacz, potem żądza krwi, a potem działanie. Agamemnon ruszył do szturmu, no i zabił Hektora, jeszcze włóczył jego doczesne szczątki na oczach jego ojca Priama wokół wokół
1: to jest, to jest makabra, naprawdę. Gdzie bardziej to jeszcze boli, ponieważ Hektor jest naprawdę ja nie czytałem Iliady, ale oglądałem ekranizację właśnie Troje, która no, oczywiście nie, na pewno nie jest tak dokładna i jakby oddaje tę siłę tego tekstu źródłowego, ale no, tam Hektor naprawdę wychodzi na szlachetnego mężczyznę, który no, jest, wydaje mi się, największym herosem tej całej wojny.
0: Tak. No zgadza się, zwłaszcza, że Achilles, no nie oszukujmy się, to był taki dzik, tak? Trochę taki redaktor Wybran, jak się zdenerwuje w dawnych czasach, więc taka to jest historia. Natomiast jedna rzecz, która płynie z programu Festinalente, czytajcie książki, bo zaprawdę powiadam wam, warto. Rozmawiajcie o nich tak, jak rozmawiajcie o muzyce. Teraz powiem państwu, co na przykład teraz przede mną do czytania. To są dwa zbiory wierszy Romana Śliwonika. Przede mną półotwarta książka, do której powracam, to się państwem podzielę. Literatura migracyjna Rzymy Polskim 1939-1989 i jeszcze otwarta książka księdza Grzybowskiego Szukając światła w wartościach świata. O, taka oto książka, a jeszcze przy okazji ojciec Krąpiec trochę o ontologii. No i oczywiście ty się uśmiechniesz, ojciec Józef Inocenty Maria Bocheński. Ta historia, jego życie, dzienniki i wspomnienia. To jest właśnie taka lista lektur. Ostatnich lista lektur redaktora Wybrana. No kiedyś udawało mi się przeczytać powyżej 200 książek rocznie. Teraz niestety i gorze, i piękne słuchaczki bije się w piersi, wielką piersi się bije z dziadziałem, bo to maksymalnie 72 książki rocznie jestem w stanie złoić od deski do deski, czasami do niej wracając. Chociaż wiesz, my poloniści mamy takie zboczenia, bo wiesz, musi być notatka, musi być notesik, są odręczne zapiski, wraca się, robi się zakładki i tak dalej, więc ta cała celebra trwa trochę dłużej, ale powiem państwu, że wtedy zostaje znacznie dłużej w myślach i w głowie właśnie takie czytanie nieśpieszne, o, że tak się wyrażę.
1: Tak,
0: trochę poetycko.
1: Ale właśnie tym bardziej, że jak się coś własnego jeszcze pisze, no to logika tak prowadzi, że się nie czyta też, więc to też stopuje się poniekąd. No ale działa to naprzemiennie zawsze, przynajmniej u mnie, więc coś kosztem czegoś.
0: Powiem ci, że próbuję ci w tym takim naszym intermedium, teraz opowiadając w liście Polish Chart, notowanie 329, pisać za pośrednictwem, próbowałem, tak zwanej sztucznej inteligencji. I powiem ci szczerze, że to, co wychodziło, nawet z takich moich precyzyjnych podpowiedzi, skrócić sobie czas, a no to powiem szczerze, musiałbym użyć dziwnych słów, trochę nieeleganckich, ale nie polecam, więc cóż, lepiej pisać to po swojemu, bo ma to swoje skutki. Chociaż powiem ci szczerze, nie wiem, jaka jest twoja opinia, ale czasami przeglądając, robiąc prasówkę, tak, przygotowując się do programów na antenie Radia Wnet, czy też do Radia Nir FM, gdzie co środę moja polska, muzyczna, polska tygodniówka, a do 20, ponad już 20 lat, to powiem ci szczerze, że na 99% jestem w stanie powiedzieć, które artykuły na tych naszych wielkich portalach powstały skąd? Spod palca sztucznej inteligencji. Nawet czasami te teksty niesprawdzone, z błędami.
1: Tak.
0: Nie mówię już o gramatycznych historiach, tych utartych schematach, która ma sztuczna inteligencja, czyli tak zwana tercyna, tak? No to jest kosztowne, że razy trzy do czegoś zmierzać, coś wymieniać, ale to robi sztuczna inteligencja. Natomiast bardziej niż często podaje fałszywe dane i uwierzcie mi, nie idźcie tą drogą, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Chociaż powiem szczerze, mam kilku kolegów, którzy chcą napisać kilka wierszy i wydać tomik wierszy właśnie tylko obcując z sztuczną inteligencją. I powiedziałem, panowie, powodzenie, ale na mnie nie liczcie. Nawet tego nie będę czytał, ani was wspierał w tejże materii, bo ach, kunszt heblowania słów, jak to mawia Juliusz Erasm Bole, którego serdecznie pozdrawiam. Dla mnie najwybitniejszy współczesny z żyjących poetów to jest krew, pot i znój. I łzy. A ty coś o tym wiesz, Igorze, prawda?
1: Tak, nie. I również, no nie, w ogóle nie wspieram, nie popieram, nie imponuje mi To nawet ciężko sztuką nazwać, prawda? Jakby coś stworzone wspólnie ze sztuczną inteligencją. No ona się jedynie przydaje, ona jest na pewno narzędziem i korzystajmy, dlaczego by nie.
0: Narzędziem, tak. No nie, słuchaj, ja lubię, bo wiesz, ja jestem narratocholikiem też, jeżeli chodzi o formę pisaną, a sztuczna inteligencja robi piękną rzecz. Potrafi mi wyciąć po prostu i powiedzmy skrócić mój tekst, tak? Mój autorski tekst, żeby wszystko się zgadzało, jakieś dłużyzny i tego typu historii, chociaż sztuczna inteligencja ma to do siebie, że no lubi dorzucić coś od siebie, więc tak, ja czytam to, co mi zrobią, mówię, słuchaj, no ale stara, to nie jest to. No tak, rzeczywiście się zasugerowałem, bla, bla, bla, coś tam.
1: Już się tłumaczy, ale, już się tłumaczy.
0: Ale jako cenzor, no słuchaj, jednak sztuczna, ale kobieta, także zawsze jakieś excusitis musi być znaleziony, tak, aby się wytłumaczyć i zawsze ten facet był w pokonanym polu, czyli szach i mat, no i co mi zrobisz? I tyle. Tak to wygląda. Panie i panowie, ciekawe rozmowy z Igorem Toporowskim. Myślę, że kiedyś zrobimy sobie jakiś taki literacki program i porozmawiamy sobie o tym i owym, bo do tego powolutku dojrzewam. W tle, panie i panowie, z okna to moje mewy, bo jest tak zwana wieczorna pora karmienia i te moje mewy, radiowe mewy, które czasem się odzywają, no chcą już też coś złoić ze swoich redakcyjnych talerzyków, bo to są dość dobrze wychowane mewy dublińskie, które po prostu mają swoje pojemniki z wodą, z których spożywają wodę. Oni teraz właśnie...
1: O proszę.
0: Mister Kundel, tak? To jest trzeci w hierarchii właśnie. Spałaszował resztki kurczaka. Brzmi to trochę jak kanibalizm, ale cóż, ptaki mają własną filozofię życia. Panie i panowie, narratocholizm totalny, ale przyjemność porozmawiać z Igorem Toporowskim.
1: I
0: właśnie słuchaczka pani Joanna napisała: panie Tomku, jak pan może uważać, że Iliada jest lepsza od Odysei? Zawstydził mnie pan trochę, bo uważałem, że jest inaczej. No ale pani Jasiu, no to nie chodzi o to, żeby redaktor wybrany zawstydzał kogoś, tylko ja tak po prostu uważam, że jest lepsza. No każdemu podobają się różne książki, różne firmy, natomiast no, wyraziłem tylko swoją opinię, więc nie chcę absolutnie nikogo zawstydzać. Czytajmy Iliadę i Odyseję, no bo gdyby nie Iliada, nie byłaby Odysei, ale czasami też dobrze wiedzieć, co było potem, kiedy właśnie Odyseusz nie tylko mieczem, ale też intelektem i sprytem.
1: Oj,
0: tak. Czasami mawiam, że Odyseusz miał w sobie coś z tego naszego imć Longina podbi pięty, czyli koncept, pomysł, myśl, no tak jak chociażby w jaskini Cyklopa, tak? Kiedy pozbawił go jedynego
1: nikt.
0: Oka, tak. I powiedział: jestem nikt. Kto ci to zrobił? Nikt. No to wtedy ci owi popukali się, że ten Cyklop, wielki, silny stwór, no jednak ma coś nie po kolei w łepetynce. No i takich historii było jeszcze wiele, no przecież cała przygoda z syrenami, która też potem jest troszeczkę przeniesiona, jak wiesz, gdzie? Właśnie do Ulyssesa Jamesa Joyce'a, bo tak naprawdę Ulysses Jamesa Joyce'a to jest wypisz, wymaluj, przeniesiona w czasy Dublina, początku XX wieku, właśnie cała Odyseja, Stefan Dedalus, Polly Bloom, Molly Bloom i te wszystkie historie, o których zawsze czerwcową porą opowiadam, więc nie chcę już się powtarzać. Igorku, ty mój, niezwykły, 21:27, mamy w to pędy, musimy wracać.
1: Dokładnie.
0: Gdzie?
1: Dokładnie.
0: Do listy polskich przebojów net Polish Chart na miejscu 19. Też awans. 11 oczek do góry. A to pan Remigiusz Szuman się ucieszy. Otwarte miasto Wrocław. Muzyczny portret miejsca, miasta, spotkań, kultur, ludzi z różnych stron świata. No i tam też żyje pod tym niebem nie tylko nasza pani kompozytor Konstancja Kochanic, ale też kto? Ojciec, dyrektor listy Polish Chart, Sławomir Orwat. Panie i panowie, więc mówią tak, że miasta mają swoje głosy, mają swoje legendy, mają swoje wspomnienia, ale przede wszystkim te historie, które są zapisywane w ulicach miast, a Remigiusz Szuman i jego muzyczny list do Wrocławia jest niezwykły. Na 19 otwarte miasto Wrocław.

0: Wielki Remigiusz Szuman na 19. Otwarte Miasto Wrocław, a miejsce 18. Igorze, czeka dla ciebie, bo to jest ta stylistyka, te muzyczności połączone z metaforami, jak mawiam czasami, polepione dźwięki a propos starego, poczciwego gramatika, więc zapowiadaj te pędy, co na 18.
1: Na 18. miejscu 13 oczek w górę z 31 na 18 i 4 tygodnie w zestawieniu BDOS 2115 Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters z utworem Ciągle Tutaj Jestem, czyli Dis na Raka. No, bardzo piękny gest, bardzo piękny utwór, który zapoczątkował kolejną lawinę szlachetnych gestów, mianowicie zbiórkę, prawda, Łatwo Ganga, gdzie udało się uzbierać ćwierć miliarda polskich złotych na właśnie Fundację Cancer Fighters, więc no coś naprawdę cudownego. Ja to też powtarzam za każdym razem, kiedy ten utwór mam okazję zapowiedzieć, że udowodniliśmy sobie, że jako Polacy potrafimy się połączyć, potrafimy się pomimo jakiejś polaryzacji politycznej czy jakiejkolwiek innej, potrafimy się właśnie w tym pozytywnym geście razem coś stworzyć po prostu, więc oby tak dalej i cytując jeszcze Łatwo Gęga, co na to politycy, że może oni by też mogli po prostu, tym bardziej, że zwykły chłopak pokazał, że da się tego typu przedsięwzięcia zapoczątkować i doprowadzić do końca i z jakim pięknym skutkiem. Więc BDOS 2115 Maja Mecan, Cancer Fighters i Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka, miejsce 18.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

I przez właśnie ostatnie 10 sekund tego utworu powtarzany tytuł Ciągle tutaj jestem przez Maję Mecan, która również rapuje w tym utworze. BDS2115 również z nią i Fundacja Cancer Fighters odpowiednia ogólnie za ten utwór. To było miejsce 18 po dużym awansie, ale czy takim dużym, ponieważ przy miejscu 17 może wydać się ten awans troszkę nieco mniejszy, ponieważ Budka Suflera z 41 miejsca na 17, 24 oczka w górę, a dopiero jest Budka Suflera drugi tydzień w zestawieniu. Jestem aż ciekawy, co przyniesie następny tydzień. Budka Suflera, Boję się kochać.

Boję się kochać Budka Suflera, miejsce 17 po w bardzo wysokim awansie o 24 oczka w górę, ale nie jest to jeszcze największy awans w tym notowaniu listy Polish Chart. 329 notowanie właśnie się dzieje na Państwa uszach. Miejsce 16 to jest kolejny skok wzwyż, skok w dale, 13 oczek w górę z miejsca 29 na miejsce 16. Dwa tygodnie w zestawieniu, tak jak i w przypadku Budki Suflera, Zbigniew Wodecki i Pszczółka Maja, która została, ten utwór, który został zaproponowany Państwu w momencie, gdy Maja Chwalińska stała się czarnym koniem turnieju Roland Garros i została wicemistrzynią tego turnieju, gdzie wszystkie oczy nasze były skierowane na Igę Świątek, a tutaj proszę, i została uczczona tutaj Maja Chwalińska właśnie tym utworem i dalej jest najwyraźniej to wszystko w modzie. Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja, miejsce 16, 13 oczek w górę.

13 oczek w górę uciekło przed kosą, aby spaść z naszej listy. Zbigniew Wodecki, jak mawiam Igorze, mistrz elegancji, głosu i muzycznej klasy, Zbigniew Wodecki, Pszczółka Maja. A nasza Majunia za chwil kilka na twardych kortach pod niebem Stanów Zjednoczonych. WTA, dwa turnieje, dwie tysiączki, 1000 points. No i cóż, przetarcie przed tym, co wydarzy się lada chwila na kortach Flushing Meadows. Są prośby o Greka Zorby, natomiast dla mojego siostrzeńca Grek Zorba inną razą poleci, ale czy to jest taki przestrzał między młodzieńczością wczesną a dojrzałą młodzieńczością, bo to za chwilę pan Kawaler z liceum ogólnokształcącego, co się zowie, mister Bartosz, no to ten Grek Zorba inną razą zabrzmi. Panie i panowie, na miejscu 15 półmetek dzisiejszego notowania, notowanie 329, listy polskich przebojów na Polish Chart. No i jedna z najbardziej osobliwych chyba historii, Igorze. Miracle Rats to nie jest grupa, zespół w klasycznym rozumieniu, bo to jednoosobowy projekt muzyczny z Lubina. Pozdrawiamy Dolny Śląsk. Tworzony trochę w duchu DIY, czyli zrób to sam samodzielnie, niezależnie i bez oglądania się na muzyczne mody. A nagranie Slumber pochodzi z debiutanckiego albumu Och, Okej, który ukazał się marcową porą ubiegłego roku. Czas na muzykę z pogranicza snu i jawy, jak mawiam. Jednoosobowy projekt z Lubina, indie rock, dużo emocji, no i historia wyciągnięta z naszej codzienności. Panie i panowie, miejsce 15, 3 oczka do góry, 3 tygodnie w zestawieniu Miracle Rats Slumber.

Miracle Road Slumber, miejsce 15, panie i panowie. My pędzimy dalej. Nas nie dogoniat, jak to duetetu śpiewał niegdyś, bo na 14, 9 oczek do góry, czwarty tydzień w zestawieniu, Populares i Wieszcze. Zespół, który udowadnia, Igorze, że punk rock wciąż może mieć świeżą energię, humor, ten fazur i własny język. A w skład zespołu wchodzi Alex, wokal, gitara i banjo. Nie wiem, czy wiesz, na pewno to wiesz, że banjo to najtwardszy strunowy instrument i bardzo ciężko grać. No niegdyś z baranich kiszek były te struny, dość ciasno nawijane na ten wielki bębenek banjo. W zespole także Rafał, gitara głos Seba, gitara basowa Jacko, perkusja, no i wokal i radio przy instrumentach klawiszowych. Wieszcze znalazły się także na debiutanckim krążku Populares, wydanym w roku pańskim 2026. Prezentowałem fragmenty na antenie Radia Wnet, Muzycznej Polskiej Tygodniówce. No i cóż mogę powiedzieć, Igorze? Katowice i nowa fala punkowego rock'n'rolla. Populare z pięciu muzyków, którzy udowadniają, że gitara, banjo, klawisze, dobry humor i trochę tej atmosfery punk rocka nadal mogą tworzyć wybuchową mieszankę. 14 miejsce, Polish Chart, Populares i Wieszcze, czyli znowu coś lekturalnego zdecydowanie.

I wieszcze, miejsce 14, panie i panowie, a na miejscu numer 13, no i cóż, panie i panowie, ale poszło. No bo co prawda Robek Lica i Lux Torpeda, 20 dielokaty do góry z silną liną, 24 pozycje do góry, Budka Suflera boi się kochać, ale Darek Bańka z nagraniem Zostawiłaś mnie, dla niego największy skok w zestawieniu, 36 oczek do góry z 49 na 13. No i cóż, największy skok tego tygodnia, raz jeszcze to powiem, 36 pozycji do góry i jedna z najbardziej emocjonalnych historii naszego notowania numer 329. Darek Orzech Bańka, piosenka inspirowana prawdziwą historią o miłości, która się skończyła, ale zostawiła ślad. Numer 13, Polish Chart, Zostawiłaś mnie, dla niego absolutnie klasyczny pop rock z melodyjną linią, mocnym refrenem i tekstem, który zapada w pamięć, bo najważniejsze w sztuce piosenki jest szczerość, jak mawia Adam Nowak z grupy Raz, Dwa, Trzy. Miejsce 13, Darek Bańka, Zostawiłaś mnie, dla niego.

0: niego Darek Bańka, najwyższy skok w zestawieniu. Miejsce 13, panie i panowie. Kaziczek pozdrowi państwa.
1: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Polish Chart.
0: Tylko Kaziczek tak potrafi powiedzieć. Polish Chart z tym pięknym wyspiarskim przydechem. Panie i panowie, na miejscu 12 druga pieśń, która na tych samych pozycjach okopana w zestawieniu. Z 12 na 12 Niewidzialność Remigiusza Schumana i Światła. Wydaje mi się, że to jedna z najbardziej poetyckich propozycji dzisiejszego notowania, no bo Remi Schuman to artysta wyjątkowy, bard, autor tekstów, kompozytor i człowiek, który udowadnia, że piosenka może być czymś więcej niż melodią i udowadnia też własnym życiem. A w tej twórczości Remigiusza spotyka się poezja i folk, rock i filozoficzna refleksja nad światłem, bo jak mawiam, wiele piosenek jest o niczym, ale są piosenki, które nie potrzebują wielkich słów, wystarczy jedna myśl, jeden obraz pięknie zapisany atramentem na kartce pergaminu, jedna emocja, poeta z gitarą, człowiek opowieści i muzyki. Panie i panowie, Remigiusz Schuman oraz Światło, 12 miejsce naszego notowania, 329 Polish Chart.

Niewidzialność Remigiusza Schumana, światło, miejsce 12, panie i panowie, przestrzeń, gdzie ważne jest słowo, ważna jest emocja i ta piosenka o czymś pisane wielką literą C. Natomiast teraz moje metalowe serce i zakuty łeb, nie dlatego, że jestem, broń Boże, głupi, czy głupi, jak mawiała moja córka, gdy była bardziej niż mała, ale kocham muzykę metalową, a na miejscu 11 dwa oczka w górę, 4 tygodnie w zestawieniu. Pozdrawiamy was, Morawianie, bo wiem, że słuchacie, bo teraz przenosimy się na czeski Śląsk, do Chawirowa, tam od prawie 2 dekad działa grupa, która wierzy, że klasyczny power metal wciąż ma ogromną siłę. Morawius i wokalista Dalibor Panter Halamiczek zabierają nas do świata gitarowych opowieści, fantazji, wielkich melodii. Z albumu Moravian Bravery, 3. kompozycja z tejże płyty, o której kiedyś mówiłem nawet w cieniach w jaskini na antenie Radia Wnet. 4 minuty z sekundami metalowej baśni. Wczoraj i 2 dni temu niezwykłe koncerty grupy Scorpions z naszym Pawłem Ci Wodą na gitarze basowej, a u nas na miejscu 11 Morawius i Fairy Tale, baśnie.

0: Panie i panowie, na chwilę wyciszymy podkład, bo teraz, panie i panowie, podziękujemy państwu za wszystkie wpłaty na nasze konta, czy to jest złotówka, czy to jest grosik, czy to najmniejszy szeleszczący papierek, bardziej niż bardzo dziękujemy. No i cóż, moja sekcja dziecięca.
1: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl / Radio Wnet.
0: Ale że tęsknimy za wiosną, panie i panowie, no to moja sekcja dziecięca teraz odśpiewa tę piękną pieśń o miłości. Panna Urszula i kawaler Ryszard, maszeruje wiosna.
1: Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna. Ma spódniczka mini, sznurowane buty i jeden warkoczyk krótki.

0: i nam drogą poszła. Zima by została groźna.
1: Lista, lista, Polish Short. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie nas, Polish Short.
2: Słuchaj, radia.
3: Panie i panowie, a teraz z Igorem odczytamy, co wydarzyło się od miejsca 30. Pozwolisz, Igorze, że teraz ja rozpocznę. Na 30. nowość Antek, Smykiewicz i Noc.
4: Na 29. kwiat jabłoni i kometa 6 oczek w górę.
3: Na 28. Szumni nie tak.
4: Na 27. Stanisława Celińska i modlitwa o pokój.
3: Na 26. Irena Santor i Magda umarł. Tych lat nie odda nikt.
4: MSV i Dureń z kolei na 25.
3: Na 24. Myslowicz i Pac-Man.
4: Dzik Bonjour i warszawski Dzik Bonjour na 23.
3: 22. Lux Torpeda, silna lina.
4: 21. Lazy Snails i Me, Myself and I.
3: 20. też zapowiedź, co tam?
4: Ach, no. 20. Alicja Markowska, nowości i tonik z ginem.
3: Na 19. Remigiusz Szuman, otwarte miasto Wrocław.
4: Na 18. BDS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Disneraka, 18.
3: Na 17. Wódka Suflera w trzeciej już szacie, Boję się kochać.
4: Zbigniew Wodecki i Pszczółka Maja na 16. miejscu.
3: Z nieśmiertelną muzyką Karola Swobody. Na 15. Miracle Rats Slumber.
4: Na 14. Popularys w jeszcze.
3: Na 13. Darek Bańka, zostawiłaś mnie dla niego. Najwyższy skok na liście o 36 oczek z miejsca 49.
4: A na miejscu 12. Niewidzialność Remigiusza Szumana, który pozostaje na 12. miejscu, nie spada z poprzedniego tygodnia, i Światło.
3: A na miejscu 11, panie i panowie, nasi metalowi bracia z Moraw, Morawius i Fairytale. A korzystając z okazji, że mamy chwilę czasu, panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj smutna 47. rocznica śmierci wielkiego Edwarda Stachury. Tomasz Wybranowski, Biała Lokomotywa Światła. Edwardowi Stachurze i Mariuszowi Maro Rogowskiemu. Nie szukałem cię w książkach. Odnalazłem cię tam, gdzie sierpień ostrzy sierpy o kamienie roztocze. A zboże, kiedy jest gotowe, milknie jak człowiek, który właśnie zrozumiał Boga i nie chce już niczego tłumaczyć. W Tomaszowskiem rzęto pszenicę z czułością, tak dawną, jakby każda garść ziaren była rozsypana alfabetem światła, z którego ktoś przed wiekami ułożył pierwsze słowo – istnieje. Ty wiedziałeś, że prawda nie mieszka w bibliotekach? Ona siedzi na miedzy z rękami pachnącymi żywicą, przykłada ucho do ziemi i słucha, jak korzenie modlą się o jeszcze jedną maleńką kroplę wody. Dlatego wszedłem do modrzewiowego kościółka w Tomaszowie Lubelskim. Tam drewno nie udawało wdzięczności. Ono ją pamiętało. Każdy sęk był zmarszczką czasu. Każda belka nosiła ciężar tylu westchnień, że aniołowie musieli chodzić boso, by nie obudzić ciszy. A światło nie wpadało przez okna. Ono sączyło się z pomiędzy słojów drewna, jakby sam las po latach odnalazł drogę do własnego serca. Pomyślałem wtedy, że Bóg najpierw stworzył promień, a dopiero później słońce. Reszta była już tylko cierpliwością. Ty szedłeś przede mną z plecakiem, który ważył mniej niż jedno ludzkie przywiązanie. Ja niosłem kieszenie pełne niepotrzebnych jutrzenek. Na przejściu dla pieszych czekał staruszek. Świat pędził, samochody miały więcej koni niż wyobraźni. Stanąłem. Nie dlatego, że wypada, dlatego, że nikt nie powinien przechodzić przez czas samotnie. Przeszliśmy razem. Jeden krok był tak powolny jak zegary. A one zapomniały na chwilę, że jest coś takiego jak godzina. I wtedy zrozumiałem, że wieczność nie mierzy się latami. Mierzy się czekaniem na drugiego człowieka. A na peronie stała już biała lokomotywa. Nie ciągnęła wagonów, ciągnęła sumienia. Z komina wydobywały się obłoki, jakby nie para, lecz niewypowiedziane modlitwy uczyły się oddychać. Nie chciałem miejsca przy oknie, usiadłem w pierwszym wagonie tuż za tobą, bo tylko stamtąd najlepiej widać, jak światło rozgania ciemność łokciami dziecka. Pociąg ruszył. Tory nie biegły po ziemi. Przeszywały wnętrze człowieka jak igła, która celuje rozdarte niebo nicią świergotu skowronków. A pola nie były już polami, były otwartymi dłońmi ziemi, na których dojrzewał chleb dla tych, co jeszcze wierzą, że dobro nie potrzebuje świadków. Ty uśmiechnąłeś się tym swoim uśmiechem, który zawsze wyglądał, jakby przed chwilą rozmawiał z deszczem. Powiedziałeś bez słów, że światło nigdy nie walczy z ciemnością. Po prostu jest ta prawda. Prawda nie rodzi się w krzyku, w manifestach, ani w spiżowych pomnikach. Wywabia się ją powoli, jak źrebaka z mgły, jak źródło spod wapienia, jak dziecko, które pierwszy raz wypowiada imię matki. Wracałem sam. Na butach miałem jeszcze kurz z tomaszowskich dróg. W kieszeni garści pszenicznych ości. Pod powiekami modrzewiowe światło. I pewność, że kiedyś na ostatniej stacji znów będziesz czekał oparty o białą lokomotywę. Z biletem zapisanym nie atramentem, lecz cieniem ptaka przelatującego przez słońce. I powiesz, wsiadaj. Najpiękniejsze podróże zawsze zaczynają się od jednego, cierpliwego, odczekanego kroku dla drugiego człowieka. Tomasz Wybranowski, Biała Lokomotywa Światła, Edwardowi Stachurze i Mariuszowi Maro Rogowskiemu. Dzisiaj, piękne słuchaczki, pozwoliłem sobie odczytać ten wiersz, który powstał wczoraj nocną porą, kiedy myślałem o opowiadaniu się wielkiego Steda, kiedy przeglądałem zdjęcia od naszego poety Maro. Dzisiaj smutna 47. rocznica odejścia wielkiego Steda, Edwarda Stachurę. Rok pański 1979. A że Radio Wnet to magia, panie i panowie, więc za chwilę zaśpiewa pewną pieśń niezwykłą. On sam, Edward Stachura, wędrówką życie jest człowieka. Pamiętajmy, wspominajmy go i czytajmy jego wiersze i jego książki.

Dlatego zawsze, że radio to magia. Wędrówką życia jest człowieka ten, który napisał te niezwykłe metafory. Edward Stachura, dzisiaj 47. rocznica jego śmierci. A my powracamy do listy Poliszczora, tam na 10. Panie i Panowie. Spadek o dwa oczka, Destiny i Madness, rockowa opowieść o miłości, która nie chce odejść z Lubina i Polkowic. Destiny, Kamil, Miłosz, Jakub i Igor stworzyli numer pełen gitarowej energii i prawdziwych emocji. Dziś we fragmencie. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. Poliszczart, notowanie 329.

Destiny Madness na miejscu 10, panie i panowie, a na 9 w notowaniu numer 329, utwór niezwykły, jeden z największych skoków pierwszej 20, bo pięć oczek do góry. Czasem jedna fraza potrafi powiedzieć więcej niż całe historie. Głos, emocja i piosenka, która jest jak wiadomość wysłana w świat. Danuta Wisiecka i jej przejmujące Wołam.

0: Niezwykła pieśń Danuta Wisiecka, wołam panie i panowie. No i cóż, będzie to nasz Częstograj w przyszłym tygodniu w moich muzycznych programach. Z 14 na 9 Danuta Wisiecka, wołam, a na miejscu 8 Echo Melody, podróżnik, bo każdy z nas jest trochę podróżnikiem. Czasem przemierzamy świat, a czasem własne wspomnienia, alternatywny rock, mocny wokal i muzyka, która zostawia przestrzeń na własne historie i właśnie w tym też tkwią te nasze wspomnienia. Echo Melody z albumu Podróżnik, wersja z oklaskami. 8 miejsce naszego notowania. Polish Chart.
1: Ostatni pociąg mi właśnie uciekł. Chyba dlatego, że nie chciałem wiać. Minęła chwila, a ja już tęsknię. Wbijam paznokcie w mur zimnych walk. Trochę

Ta prawdziwa pieśń. Kacper Pytka, Jakub Stasikowski, Piotr Karczewski, Tomek Wrona i Mikołaj Kołodziejczyk. Będzie kontakt z dżentelmenami, bo muszę ich mieć w jednej z sierpniowych muzycznych polskich tygodniówek, panie i panowie. Niezwykła pieśń, echo, melody i podróżnik. A na miejscu siódmym, panie i panowie, doktor inżynier Adam Multipaluch i ona, doktor Monika Paluch-Fersz, czyli Piglets Deep Forest. Spotkamy się. Czas na wyjątkowe spotkanie. Nauki, wyobraźni i rocka, projekt, którym kosmos, emocje i dźwięki tworzą absolutnie spójną, jedną opowieść. Piglets, The Deep Forest i spotkamy się.

Jak mówiłem i powiedziałem to i Adamowi, i Monice, ich muzyka piękna płynie, spotkamy się Piglets Deep Forest, no i jeszcze to, że Monika, jako nieliczna z artystek w Rzeczpospolitej, gra na tereminie. Panie i panowie, na miejscu szóstym, oczko w górę, 5 tygodni w zestawieniu. No i coś dla tych, którzy lubią muzyczne niespodzianki, projekt $29 i Bruno Stępniak, trochę ironii, trochę miejskiego klimatu i ukłon w stronę złotej ery hip hopu, a w tle echa wielkiego The Notorious B.I.G., czyli Notorious Big i Wu-Tang Clan, a na pierwszym planie własna historia. Szóste miejsce naszego zestawienia, numer 329 Polish Chart, a tam $29 albo $29 i kacze opowieści.

0: I takie są to, panie i panowie, kacze opowieści. 29 dolarów i trochę tych lubelskich klimatów. No i co, Igorku? Pierwsza piątka w całości zdecydowanie, a tam lekki spadek. 6 tygodni w zestawieniu z ukłonami dla Zbyszka Włodarczyka. Cóż tam na miejscu piątym? Chociaż już trochę uchyliłem rąbka tajemnicy. Nieprawdaż?
1: Oj, tak, ale nie jest to oczywiście Sławek. Jest to Smoketown, ale w utworze Stwórz mnie. Dwa miejsca w dół z trzeciego na piąte.
0: Wydaje mi się, że chyba jedna z najważniejszych singli roku 2026 jak do tej pory, bo Lubelszczyzna, i powtarzam to Zbyszkowi, którego serdecznie pozdrawiam, od dawna ma mocne rockowe tradycje, a Smoketown dokłada do nich swoją cegłę z utworem. To trochę o przemianie, trochę o nadziei, trochę o budowaniu siebie od nowa. Skąd my to, Igorze, znamy, nieprawdaż?
1: No oczywiście, że tak, no.
0: Miejsce piąte, Smoketown, Stwórz mnie, z ukłonami dla Zbyszka Zibiego Włodarczyka, chociaż jego ksywa to ZB.

0: Potrzebie przemiany Marcin Rogoziński, a tej gitariady, idei gitarowej strzeże kto? Zbigniew Włodarczyk, Awe, Lublin, Smoketown, stłucz mnie 6 tygodni w zestawieniu. Lekka przuwam z miejsca trzeciego. Natomiast na miejscu czwartym Agnieszka śpiewa, czyli Agnieszka Chrzanowska, Drogi Igorze. Znowuż do góry, oczko w górę, 8 tygodni w zestawieniu. Rozśpiewana dama i powiem ci, że ma swoje korzenie na moim pięknym Roztoczu. Agnieszka, wyobraź sobie.
1: O, to cudowne wieści, to nie wiedziałem o tym wcześniej, a pani Agnieszka tutaj bardzo konsekwentnie, tak powolutku, kroczek po kroku, miejsce po miejscu i zbliża się już do podium, już jest przed nim samym, a może i...
0: Bo słuchaj, Neśki, Agnieszki jak Kaśki, charakterne dziołchy i mają w sobie to coś, no do tego jeszcze te Magdy, coś o tym wiem, mam taką siostrę Magdę, która jest bardziej niż charakterna. Natomiast Agnieszka podarowała mi, i to było takie tkliwe, medale, takie medale pamięci od Agnieszki dla Sławka Horwata i dla mnie. I ten medal dumnie wisi w studiu w Wożuczynie, w studiu Roztoczek Rzęda Sokalska naszej rozgłośni. Na miejscu czwartym piękne słuchaczki i zacni słuchacze Anima Sekreta, czyli Sekretna Dusza, tłumacząc włoskiego. Nagranie ukazało się w 2025 roku. Subtelna. Dla mnie to jest taka filmowa kompozycja z przepiękną linią melodyczną i klimat, który przypomina mi trochę, wiesz co, Igorze, te włoskie piosenki z festiwalu Sam Remo, albo jak piękne Włoszki nucą sobie coś w Rimini. No i powiem, że wśród wcześniejszych nagrań artystki znajdziemy także Tra l'universo, l'eternità czy Nasce una canzone. Natomiast dziś Anima Segreta na miejscu czwartym Agnieszka śpiewa.

0: Panie i panowie, miejsce czwarte, Agnieszka śpiewa, a Nina Segreta. Panie i panowie, teraz w telegraficznym skrócie, co od miejsca dziesiątego. Igorze, co na dziesiątym dziś w zestawieniu?
1: Na dziesiątym miejscu przywitała nas Destiny Madness, zespół otworzył tę dziesiątkę.
0: Na dziewiątym Danuta Wisiecka i Wołam.
1: Z kolei na ósmym miejscu Echo Melody i Podróżnik.
0: Na siódmym Piglet, The Deep Forest, spotkamy się.
1: Na szóstym $29, można by tak rzec, i Kacza Opowieści.
0: Na miejscu piątym Zbyszek i Marcin i ekipa Smoketown, Stwórz mnie.
1: A na miejscu czwartym właśnie Agnieszka śpiewa, która przed chwilą wybrzmiała z utworem Anima Segreta. I zanim przejdziemy jeszcze do ścisłej trójki, to pragnę przekazać pozdrowienia od Sławomira Orwata do mnie i do ciebie, Tomaszu, i przede wszystkim do wszystkich słuchaczy i słuchaczek oczywiście Radia Wnet. My się odwdzięczamy, również odwzajemniamy pozdrowieniami i mam nadzieję, Sławku, że, bo podobno słuchasz od początku, że dobrze sobie radzimy z Tomaszem Wybranym.
0: A ja powiem ci tak, nie rozumiem. Facet ma wakacje, daje mu 3 tygodnie urlopu plus 3 dni, on sobie słucha Radia Wnet. No nie. Ach, cierpiętnik. Powiedziałbym coś, ale mógłbym po godzinie 22, ale Sławku nie będę mówił. Co, komu i do czego. Natomiast panie i panowie, uwaga, uwaga. A cóż na trzecim, Igorze?
1: Na trzecim miejscu mamy, i to jest ciekawe, tutaj możemy zaobserwować, na samym Olimpie wielkie bitwy się toczą i Ojciec and Syn niestety spada o 2 oczka w dół z samego pierwszego miejsca i ląduje na miejscu trzecim 5 tygodni w zestawieniu Ojciec and Syn i Psia jego mać.
0: A w rolach głównych oczywiście syn Michał Łojek i tata Marek Łojek, lider. Czas na sporą dawkę rockowego humoru, panie i panowie. Była kiedyś taka efemeryczna formacja. Ojciec, wuj i stryjo, a teraz ojciec i syn, psia jego mać. Prezentujemy, Igorze, miejsce trzecie.

0: To było miejsce trzecie. Ojciec i syn, psia jego macie na miejscu. Cóż tam na drugim, Igorku, opowiedz.
1: A na drugim z kolei mamy awans z szóstego miejsca. Jest to, są to cztery oczka w górę i 18 tygodni w zestawieniu.
0: Rekordziści.
1: No, właśnie, właśnie, więc zasłużenie.
0: Takie trochę nasze listowo-przebojowe Brothers in Arms grupy Dire Straits sprzed prawie 40 lat, panie i panowie. Banda totalnych amatorów z Bratysławy. Przydałby się nadajnik w Bratysławie, no ale to inna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No i ciekawe, czy byłoby to możliwe. Natomiast grupa absolutnie niezwykła. Jej liderem jest Iwan Zaleski, wokalista, gitarzysta rytmiczny, czyli melodyk, autor tekstów, a za muzykę odpowiada wspólnie z gitarzystą Miloszem Szwancarem. Skład uzupełnia Leo Szatek,

0: No i cóż, na drugim miejscu naszej listy Iwan Zaleski i jego zespół z utworem Zachalena Tmu, a zespół nazywa się, przypomnij Igorku?
1: Banda Totalnych Amatyrów.
0: To trochę jak redaktor Wybran i jego alter ego.

0: Panie i panowie, miejsce drugie, słuchają państwo listy polskich przebojów Radia Wnet.
1: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Polish Chart.
0: Na miejscu trzecim Ojciec, Syn, Psia, Jego Mać. Na miejscu drugim Banda Totalnych Amatorów z Bratysławy, Zachalena Tmo. A na miejscu pierwszym Igorze, tobie przypadło w udziale zapowiedzenie number one, numeru jeden w wydaniu 329 listy polskich przebojów Radia Wnet Polish Chart, redaktora Sławomira Orwata, nazywanego ojcem dyrektorem. On faktycznie tym ojcem dyrektorem listy Polish Chart jest.
2: Cóż to za zaszczyt złożony na moje dłonie. Nie będę przedłużał tej chwili. Wydaje mi się, że słuchacze mogą się domyślać, jaki jeszcze zespół nie padł, jaka nazwa nie padła jeszcze w dzisiejszym notowaniu listy Polish Chart. Oczywiście jest to awans z drugiego miejsca na pierwsze 8 tygodni w zespół.

0: zestawieniu The Buffons i Głosy.
1: Panie i panowie, cóż, gratulacje dla Radka Suchowieckiego, to głos, gitara, autor tekstów, ogólny wyraz artystyczny, obok niego Grzegorz Ratuszny, nazywany Hulą, gitara prowadząca, Jakub Kula, gitara basowa i Krzysztof Sokołowski przy zestawie perkusyjnym. No i cóż mogę powiedzieć, pierwsze wersje utworów Prawda i właśnie Głosy powstały jeszcze podczas pierwszych prób zespołu, no i co, okazało się, że to jest właśnie to, panie i panowie. No i cóż, jeszcze powiem o tym niezwykłym albumie, która Prawda jest lepsza. To jeden z najważniejszych albumów roku pańskiego 2024. Radia Wnet, bo tam między innymi i słynne Hejtom, więc na samym szczycie dzisiejszej listy naszego zestawienia melduje się zespół, który no nie boi się zadawać trudnych pytań. Zielonogórski, The Buffons, Radek Suchowiecki, Głosy, panie i panowie, numer jeden.

0: Cóż, panie i panowie, wszystko co dobre szybko się kończy. Igor Toporowski ze mną, któremu serdecznie dziękuję, Igorze.
1: Ja tobie również, Tomku, dziękuję oraz wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet.
0: Przypomnę, że głosujcie na nowe notowanie. Za dwa tygodnie finał notowania trochę jubileuszowego, bo te okrągłe dziesiątki mają w sobie coś z magii jubileuszy, toastów, różnych historii, kiedy ludzie świętują i cieszą się. Za dwa tygodnie 330 notowanie. Listy Polish Chart, panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Igor Toporowski z ukłonami dla ojca dyrektora Sławomira Orwata, bo gdyby nie on, to tej listy by nie było. Kłaniamy się nisko i mówiąc, zostańcie z Radiem Wnet, gdyż naprawdę warto, to muzyka warta słuchania. Igorze, dziękuję tobie i kłaniam się słuchaczom.
1: Dziękuję tobie również, Tomku, i dobrej nocy życzę.
2: To nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.
3: Autopromocja. Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W nieregularniku literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłun.
6: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj niestety spóźniony, ale czasem siła wyższa i tak zwane mechaniczne, techniczne przeszkody spotykają nas, więc no niestety nasz transporter dzisiaj nas trochę zawiódł i no i nie udało się dojechać na czas, za co najmocniej przepraszam, a to znaczy, że musiałem dzisiaj przesunąć naszego gościa i porozmawiamy z nim za tydzień, więc dzisiaj formuła audycji będzie bardziej taka, powiedziałbym, kulturalna, nie będzie to taka audycja jak zwykle bardzo merytoryczna. No cóż by tu powiedzieć, jeszcze raz przepraszam za spóźnienie i za późny start studia Ostoja, no ale niestety czasem takie sytuacje się zdarzają. No dziś jako że będę opowiadał sam, to chciałbym opowiedzieć Państwu o naszym wydarzeniu, które już we wrześniu, i bardziej nie o samym wydarzeniu, a o tym, czego się dowiemy i czego będzie można się nauczyć. Nasze wydarzenie 10, 11 i 12 września to jest Biotech. Jest to konferencja, którą organizujemy no, już od 2020 roku, więc to już jest kolejna edycja. W tym roku powiedziałbym, że bardzo fajna, międzynarodowa, przy współpracy z takim programem SURE, europejskim programem, który zrzesza w sobie wcześniej, byli to organizatorzy konkursu i programu Smart Villages, czyli inteligentnych wiosek, a dziś to są wioski Sustainable Villages i Sustainable Communities. Sam program, rozmawiałem jakiś czas temu z Ediną Ocko, czyli z szefową całego tego programu tutaj na antenie, która troszkę nam przybliżyła tajniki tego, czym się zajmują. Głównie chodzi o wymianę wiedzy, głównie chodzi o dzielenie się informacjami między społecznościami z całej Europy. My w tym momencie mamy potwierdzony udział ponad 29 reprezentantów z 14 krajów Unii Europejskiej, więc na pewno będzie międzynarodowo. No ale o czym będą te 3 dni? Więc dnia pierwszego naszego Biotechu oddamy się i poświęcimy się ekologicznemu budownictwu, czyli takim alternatywom w budownictwie. Tutaj mamy dwa główne tematy, to jest przede wszystkim Earthship i tutaj naszym gościem będzie Peter z Holandii, który jest odpowiedzialny za powstanie jednej z pierwszych w Europie wiosek ekologicznych złożonych z budynków typu Earthship. Oni wybudowali tam ponad 20 takich budynków i zrzeszyli się w taką społeczność, w której bierze udział no, ponad 25 rodzin, więc jest to taka mini wioseczka w Holandii. Natomiast no, o co chodzi z tymi Earthshipami, czyli po polsku można by to przetłumaczyć jako słoneczne ziemianki, tak niektórzy na to mówią, czyli są to budynki, które wykorzystują to, co natura ma w sobie najlepszego, czyli z jednej strony mamy całą część budynków kopaną w ziemię, a bardzo często używa się do tego wkopania i do wzniesienia tych ścian nośnych, zwłaszcza tej tylnej ściany nośnej, starych, zużytych opon samochodowych czy ciągnikowych, które wypełniane są ziemią, ta ziemia jest w nich ubijana i ustawiane są jedna na drugą, a potem jest to wszystko pokrywane na przykład gliną naturalną. I taka konstrukcja, połowa tego domu jest wkopana w ziemię, jest zasłonięta, nie ma okien wychodzących na stronę północną. Za to południowa część, dlatego mówimy o tym słoneczna ziemianka, jest całkowicie przeszklona. I całe to przeszklenie jest zbudowane pod tak pod odpowiednim sprytnym kątem, żeby w zimę wpuścić jak najwięcej słońca i wykorzystać siłę tego słońca, które jest dużo niżej w miesiącach zimowych. Natomiast w miesiącach letnich te słońce, jako że jest dużo wyżej, będzie wpadało pod dużo mniejszym kątem, czyli nie będzie penetrowało tej budowli dogłębnie, czyli będzie nagrzewało tylko front. Ten front, będący odpowiednikiem szklarni, zazwyczaj pokryta pierwsza część tego frontu, najczęściej coś w rodzaju takich łóżek szklarniowych, na których normalnie przez cały rok rosną sobie roślinki. I siłą tego modelu, tego właśnie airshipu, jest to, że jest on bardzo wydajny energetycznie. Też jednym z założeń jest, że zbiera on swoją wodę, że produkują praktycznie dzięki solarom, czy tam małemu wiatrakowi. Tam też są różne inne technologie tutaj używane, jak mini biogazownia, czy nawet kompostowniki. Oczywiście też jakby dodatkowym źródłem ciepła bardzo często jest kominek albo piec w środku zainstalowany, najlepiej piec kaflowy. No, on pozwala bardzo niskim nakładem utrzymać ten dom w cieple. Tam jest taki dodatkowy system wietrzenia w lato, specjalne rury, które są wypuszczone w tej tylnej części tego budynku i zakopane pod ziemią i wychodzące parę metrów za budynkiem, pozwalają na bardzo dobrą wentylację latem. No więc ten Peter przyjeżdża do nas z Holandii dnia 10 września i oczywiście przedstawi i opowie bardzo w dużych szczegółach i z dużymi detalami, jak doprowadzić do powstania takiego airshipu, czym ten airship jest, jak pozyskać wszystkie możliwe zgody, wszystkie możliwe... w ogóle jak doprowadzić do tego, żeby mieć zgodę na budowę tego typu budowli i jak doprowadzić tą budowlę do końca, bo nie ma tu za bardzo ekipy, którą moglibyśmy zatrudnić. Jest to budynek, przy którym trzeba się mocno zaangażować i dużo nauczyć, żeby ta konstrukcja powstała i żeby jeszcze przy tym wszystkim spełniła po pierwsze normy budowlane, a po drugie, żeby osiągnęła te wydajności, o których mówiłem, czyli żeby była w pełni pasywna, jeśli chodzi o ogrzewanie. Też bardzo często, w zależności od pomysłu konstrukcji, bo czasem czasem dachy są pokryte trawą, więc wtedy nie mamy tu do czynienia ze zbieraniem wody, natomiast w wielu modelach dodatkowo zbieramy wodę z dachów i tą wodę używamy jako źródło wody, na przykład do toalet, czy do podlewania, tudzież kąpieli. Odzyskujemy tutaj też wodę. Bardzo często w tych airshipach są tak zwane toalety kompostowe. Jest to taka bardzo przyjazna środowisku, ale z tego, co też mówią mieszkańcy, z którymi miałem okazję już rozmawiać, tutaj możemy odesłać do materiału, który znajduje się na naszym YouTubie, na Ostoja Natury TV, właśnie wizyty Peitera, który parę lat temu w ramach programu Smart Villages odwiedził Ostoję Natury i pokazał nam, pomógł nam przymierzyć się, bo ja osobiście myślę i paru naszych członków myśli właśnie o tego typu budowlach, więc pierwsze warsztaty mieliśmy ze sobą, natomiast teraz tego 10 września będzie można dowiedzieć się dużo więcej. My, jakby to jest pierwsza część tego 10 września, druga część będzie poświęcona naszej specjalizacji. My jako Ostoja specjalizujemy się w budownictwie konopnym. Jesteśmy przedstawicielem belgijskiej firmy Isohemp i z powodzeniem budujemy i wznosimy budynki z tak zwanych bloczków konopnych. Tego przykładem jest nasza właśnie chłodnia konopna, którą wybudowaliśmy ponad 4 lata temu, która jest domem szkieletowym, ma około 120 metrów kwadratowych w podstawie i właśnie jest to połączenie drewna i bloczków konopnych. Jest to też wspaniała technologia, jako że konopie były obecne w budownictwie od setek, jak nie od tysięcy lat i mają bardzo, bardzo ciekawe właściwości. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to konopie są właśnie grzybobójcze, bakteriobójcze. Jako materiał budowlany też charakteryzują się tym, że przepuszczają wodę na zewnątrz, czyli wyciągają nadmiar wilgoci i są materiałem oddychającym, a jednocześnie o bardzo wysokiej izolacji termicznej, więc mamy tutaj do czynienia właśnie z dwoma rodzajami budynków, czyli budynkami konopnymi i airshipami. Temu będzie poświęcony 10 września. Jako, że sponsorem tego programu jest Shure, a przez ten program Shure tak naprawdę Unia Europejska, no tutaj rejestracja jest darmowa, więc wystarczy zarejestrować się i są jeszcze miejsca. Nie zostało już dużo, myślę, że tam około 20 z 50 miejsc jeszcze jest dostępnych i możemy serdecznie zaprosić Państwa właśnie na tego 10 września do nas do Ostoi w kwestii konopi. Natomiast 11 września, również jest to drugi dzień biotechu, tym razem poświęcony już rolnictwie regeneracyjnemu, i naszym gościem specjalnym, jeżeli nic nie pokrzyżuje planów, będzie Richard Perkins, więc jest potwierdzona jego wizyta w naszym gospodarstwie i zaczniemy tutaj od wykładów teoretycznych, czyli najpierw będziemy mieli około 2-3 godzin wykładów, gdzie Richard przedstawi tajniki projektowania, zarządzania i przygotowywania się do założenia i prowadzenia gospodarstwa regeneracyjnego. Będzie można wielu, wielu ciekawych szczegółów na ten temat się dowiedzieć. Natomiast druga część odbędzie się, jako że cały dzień jest podzielony na dwie części, na część teoretyczną i część praktyczną. Druga część będzie wizytą w naszym gospodarstwie, połączoną z komentarzem Richarda, i on będzie nam, przy Państwu, analizował to, co w sumie nam się udało i to, co robimy dobrze, ale będzie też krytykował i będzie nam wytykał błędy tego, co moglibyśmy zrobić lepiej, albo tego, co byśmy chcieli zrobić lepiej, bo ja tutaj nie uważam się za żadnego perfekcjonistę, jeszcze mi bardzo daleko do tego, żeby powiedzieć, że mam już całą wiedzę, która jest potrzebna do prowadzenia gospodarstwa regeneracyjnego. Tak naprawdę uczę się każdego dnia i każdy rolnik regeneracyjny, zresztą tak jak mówi właśnie Richard, czy tak jak mówi Joel Salatin, powinien uczyć się do końca swych dni, czyli do końca czasu, w którym takie gospodarstwo prowadzi, bo jest się tu czego uczyć. Jakby tutaj przede wszystkim musimy obserwować naszą matkę naturę, obserwować jej wzorce i naśladować te wzorce w sposób taki sprytny, zachowując to, co matka natura robi w sposób naturalny, na przykład w środowisku leśnym, czy w sawannach, czy w różnych innych miejscach, i przenosić to na aspekt produkcyjny z zachowaniem całej tej skali permanentności, o której już kiedyś Państwu wspominałem. Skala permanentności opracowana przez P.A. Humana jest podzielona na 7 głównych punktów, więc pierwszym punktem jest klimat i to on decyduje o tym, co możemy w danym miejscu uprawiać, no bo uprawianie przeciwko klimatowi jest największym błędem, jaki każdy rolnik czy ogrodnik może popełnić, bo wiadomo, że w Polsce bananowce nie wyrosną, a dla odmiany w ciepłych klimatach wiele roślin, które świetnie radzą sobie u nas, no nie poradziłyby sobie tam, więc po pierwsze musimy dobrać odpowiednio rośliny i zwierzęta, tak, w zgodzie z klimatem. I to jest ten pierwszy, najważniejszy punkt skali permanentności. Drugim punktem będzie ukształtowanie terenu. Oczywiście to teoretycznie można zmienić, ale normalnie wymaga to ogromnych nakładów finansowych, zatrudnienie ciężkiego sprzętu. I wiadomo, że z góry można zrobić płaską działkę, ale czy ma to sens? Czy my chcemy z tą naturą walczyć? Czy może wykorzystać ten teren, zainteresować się, jak te pochyłości wpływają na punkt trzeci, czyli na to, jak woda porusza się po naszym gospodarstwie. I tutaj ten punkt trzeci, czyli woda, no jest ogromnie istotny, zwłaszcza w tych czasach dzisiejszych, bo mamy do czynienia z dwoma takimi poważnymi zjawiskami. Pierwszym jest brak wody, czyli susza, który najczęściej teraz dzieje się na wiosnę, i nadmiar wody, tak jak dzieje się to teraz, gdzie przynajmniej w naszym gospodarstwie prawie od 4 tygodni mamy nieustające deszcze. Więc przy odpowiednim zbudowaniu warstwy humusowej, wierzchniej warstwy humusowej gleby, tudzież używaniu takich sprytnych narzędzi jak yeoman plow, czyli właśnie taki pług bezorkowy, w Polsce często zwany głęboszem, ale jest to taka specjalna wersja głębosza, która pozwala na wejście głęboko na metr i rozbicie gleby pod ziemią, tak naprawdę nie naruszając praktycznie warstwy wierzchniej. Więc przy użyciu różnych technik i narzędzi też jest cała taka metodologia nazwana key line design, czyli właśnie używanie tego typu narzędzia zgodnie z ukształtowaniem terenu, czyli nie będziemy jeździć góra-dół, tylko będziemy jeździć po liniach spadku, tak? Czyli będziemy tak starali się użyć to narzędzie, żeby ono zbudowało nam te podziemne kanały, tak żeby ta woda została na różnych wysokościach i partiach naszych nierówności, a nie, że ona spłynie z góry na dół i tyle ją widzieli i będziemy mieli, tak jak to często Państwo możecie zaobserwować, że tam, gdzie mamy te dolinki, no to tam jest aż za dużo tego wszystkiego, a dla odmiany czubki wzniesień są całkowicie wysuszone i niepokryte roślinnością, więc tutaj to jest ten bardzo ważny aspekt, czyli jest woda. Kolejne punkty to są takie punkty jak drzewa, bo wiadomo, że drzewa, krzewy wieloletnie je się sadzi na lata, zwłaszcza w permakulturze czy w rolnictwie regeneracyjnym. Są to rośliny, które mają funkcjonować, jak to mówi znowuż Richard, on sadzi swoje drzewa, które mają rosnąć kilkaset lat, więc no, trzeba znaleźć im odpowiednie miejsca, bo taka jest normalna żywotność drzew. Trzeba im znaleźć odpowiednie miejsca, po pierwsze, gdzie one będą się czuły dobrze, a po drugie, wykorzystać je też głębiej, żeby one chroniły naszą infrastrukturę krytyczną, żeby osłaniały od wiatru, no żeby w pełni te drzewa, poza tym, że one dadzą nam pyszne owoce, czy orzechy, czy dostarczą różnych innych, tak jak na przykład mogą wiązać azot w glebie, bo są takie gatunki drzew, które wiążą azot, czyli będą w sposób naturalny nawozić nasze gleby, no to trzeba jakby te drzewa w pełni wykorzystać. Kolejnym punktem tej skali permanentności jest oczywiście sam podział terenu. I tutaj głównie mówimy o drogach dojazdowych, budynkach. Te są rzeczywiście to dosyć permanentne i jest to duży nakład, żeby je wznieść, ale no, na pewno dużo mniejszy niż wyrównanie terenu, więc a też są mniej trwałe niż dobrze posadzone drzewa. I na samym, no potem następnym punktem tej skali permanentności będą tak zwane podziały działek i miedze naturalnie, które dzielą te działki między sobą, no, a na samym końcu jest gleba, bo tak jak glebę jest dosyć łatwo zniszczyć, to też jest dosyć łatwo ją odbudować, stosując poszczególne praktyki. Więc to na pewno dużo tej wiedzy zostanie przez Richarda przekazane. Pokaże nam różne modele wdrażania właśnie tych specyfik gospodarstwa regeneracyjnego w danych warunkach i w danym modelu, bo znowuż tych modeli może być bardzo wiele. Mogą być to modele bardziej nastawione na produkcję warzywną, owocową, a mogą być to, czyli tak zwaną zieloną, a mogą być bardziej zwierzęce lub mogą być totalnie pomieszane, co jest w sumie jedną z najlepszych form, czyli wykorzystanie i właśnie zwierząt do tego, żeby odbudować odbudowywać i budować tą glebę, bo ich odpad, czyli obornik zwierzęcy jest no, jednym z najcenniejszych materiałów, który można na polu, tudzież na grządkach zastosować i no, na pewno, jeżeli przyroda tak robi, to warto, żebyśmy ten proces naśladowali. Więc tu też ten drugi dzień, czyli 11 września, pierwszy dzień z Richardem Perkinsem i to jest ten, ta część biotechu, czyli pierwszy i drugi dzień, która jest pod egidą programu SZUR i we wsparciu Unii Europejskiej poprzez ten program. Tu miejsca są tak naprawdę darmowe. Głównie one są co prawda przewidziane dla gości z całej Europy, ale jak najbardziej mamy też miejsca dla ludzi z Polski, a więc tu można się jak najbardziej jeszcze zapisywać. Odsyłam tu na naszego maila współpraca@ostojanatury.pl. No i mamy dzień trzeci. Dzień trzeci to już są takie bardziej profesjonalne warsztaty z Richardem Perkinsem, które są już poza tym programem. Są w pełni organizowane przez Ostoję Natury i przez Richdale Farm, czyli właśnie przez gospodarstwo Richarda Perkinsa. Są to warsztaty odpłatne, są to warsztaty dla profesjonalistów, gdzie dużo głębiej poznamy tajniki i skoncentrujemy się na głównie drobiu, ale też na tej integrowanej produkcji, czyli jak łączyć drób z innymi zwierzętami, jak prawidłowo prowadzić market garden, czyli właśnie taki ogród na sprzedaż, bym powiedział, czyli ogród, który produkuje świeże warzywa, owoce na sprzedaż. No, jak wykorzystać i czy warto wykorzystać tunele, tudzież inne różne technologiczne nowinki. To cały ten trzeci dzień odbywa się u nas w gospodarstwie. Jest poświęcony w pełni praktycznym rozwiązaniom. Nie będzie tam za bardzo wykładów. Będą tam poszczególne formy produkcyjne bardzo szczegółowo omówione. Nie tylko same formy, ale też infrastruktura, która jest potrzebna, żeby w sposób ekonomicznie wydajnie móc to wdrożyć, żeby spełnić wszystkie możliwe normy prawne. Jako że gospodarstwo Richarda jest zlokalizowane w Szwecji, on sam jest Anglikiem. Zresztą znowuż odsyłam Państwa do wywiadu, który jest na YouTubie Radia Wnet, który, bo Richard Perkins pół roku temu był gościem mojej audycji i ten wywiad bardzo wszystkich zachęcam, żeby posłuchać, bo myślę, że on jest taką, on jest na YouTubie Radia Wnet. Wywiad Studio Ostoja Richard Perkins. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, jeżeli chcecie Państwo przyjechać, żeby na pewno najpierw zapoznać się z tym, co Richard ma nam do zaoferowania. No, ma do zaoferowania wiele, bo ma kilkanaście lat doświadczeń poza swoim gospodarstwem. Pomaga też gospodarstwom na całym świecie o różnych rozmiarach. Ma już kilkuset uczniów i naśladowców w Europie i na świecie. Jak to powiedział, że jego kurnik, czy jego Eggmobile, którego też jestem... Które też zbudowałem na podstawie jego planów, o tak możemy to dobrze ująć, jest już w kilkudziesięciu, jak nie w kilku, jak nawet nie w 100 krajach na świecie i zawsze cieszą go zdjęcia tego, że ten jego pomysł, to jego rozwiązanie jest wdrażane w coraz większej liczbie miejsc, krajów i regionów świata. Więc no, myślę, że to wydarzenie bardzo ciekawe, biotech, które już we wrześniu. Tu zachęcam wszystkich, tak jak mówię, pierwszy, drugi dzień, czyli 10, 11 jest zasponsorowany przez SZUR, przez program Unii Europejskiej. Jak najbardziej mamy tu darmowe wejściówki dla Państwa na warsztaty, więc wystarczy zgłosić się na współpraca@ostojanatury.pl. My tam odeślemy albo zarejestrujemy, albo odeślemy bezpośrednio do naszego partnera, czyli do organizacji Smart Villages, która jest głównym organizatorem tego programu SZUR, którego Ostoja Natury jest częścią. Więc tu serdecznie zapraszam na Biotech 2026, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, ale też zobaczyć nasze gospodarstwo, zobaczyć różne technologie i różne rozwiązania wdrożone, przyjrzeć się temu bliżej. Jeżeli planujecie sami coś robić w swoich ogródkach, czy w swoich farmach, czy zakładać, czy przenosić się na wieś, to na pewno i ta wiedza, jeśli chodzi o alternatywne budownictwo, i ta wiedza, jeśli chodzi o zarządzanie regeneratywne glebą i produkcją rolną, jest

natury, które co tydzień po audycji na ulicy Bednarskiej wydajemy, a potem na wylocie przed Łomiankami, przy parkingu MC tutaj na granicy Warszawy i Łomianek przy siódemce. Więcej informacji na ten temat pod mailem zakupy@ostatnienatury.pl, czyli procedura wygląda tak, że trzeba wysłać do nas mail albo wiadomość. Nasz numer telefonu znajdziecie na stronie ostatnienatury.pl i wystarczy z nami się skontaktować. Dodajemy waszego maila do naszej wysyłki i co tydzień otrzymujecie państwo informacje o tym, co w danej skrzynce na dany tydzień się znajduje i możecie taką skrzynkę sobie zamówić, kiedy chcecie. Nie ma u nas obowiązku subskrypcji stałej, choć to też jest możliwe i kilku naszych stałych klientów z tego jak najbardziej korzysta, ale nie wymagamy tego i można po prostu, kiedy się chce, pojedyncze skrzynki zamówić, ale tutaj dla osłodzenia dodam, że no wchodzimy w taką najlepszą fazę sezonu, czyli moment, w którym tych produktów naszych jest najwięcej. No i w przyszłym tygodniu powinny zacząć się już pomidory, właśnie zaczęły się ogórki, zarówno te polowe, jak i tunelowe. Właśnie zaczynają się świeże marcheweczki w pęczkach, botwinka, czyli nasze buraczki. Mamy też sporo różnych zielenin. No więc te oczywiście młode ziemniaczki, tak, które co tydzień kopiemy. Nasze jajka pastwiskowe, też jest możliwość zamówienia brojlera pastwiskowego. Więc te skrzynki teraz, no też oczywiście owoce, no mieliśmy truskawki, lada moment zaczną się borówki, potem późnym latem, wczesną jesienią dołączą maliny, a więc tych smakołyków u nas coraz więcej i tu bardzo serdecznie no kalarepki, pory, selery, właśnie mamy młody czosnek, no więc już mamy ogórki kiszone, ogórki małosolne, czekamy na kapusty, aż pojawią się kapusty, zaczniemy wtedy na pewno kisić kapusty, więc tych dóbr i tej świeżości jest coraz więcej, te skrzynki są coraz bogatsze, jeśli chodzi o świeże produkty, więc tu bardzo serdecznie zapraszam, żeby brać udział, dodawać się do naszego mailingu i, no i zamawiać zgodnie z własnymi potrzebami i gustami. Tutaj jak najbardziej myślę, że ktoś, kto spróbuje tych naszych produktów, to no mają one nieporównywalną jakość w stosunku do tego, co można dostać w sklepie. Wiele rzeczy, które można kupić. Oczywiście cała nasza produkcja jest certyfikowana ekologicznie. Jesteśmy gospodarstwem w pełni ekologicznym i regeneratywnym, czyli regeneracyjnym po polsku. Więc zapraszam bardzo na Biotech, zapraszam bardzo do zamawiania naszych skrzynek z natury. No i jak w każdym tygodniu zachęcam do tego, żeby również, jeżeli nie znajdujecie się w zasięgu naszych dowozów, a my dostarczamy do Warszawy, do Gdańska, jesteśmy też obecni w Olsztynie w soboty na targu na Grunwaldzkiej, to szukajcie swoich gospodarstw, czy regeneracyjnych, czy ekologicznych, czy nawet właśnie takich rolników lokalnych, którzy wpuszczą was do swojego gospodarstwa, pokażą wam, jak u nich wygląda to zaplecze, jeżeli oni produkują zdrowo, jeżeli dbają o glebę, o swoje zwierzęta i no, nie idą na skróty, o tak to nazwijmy, czyli mają żywność najwyższej jakości, to jak najbardziej zachęcam, żebyście takich rolników w swoich okolicach znaleźli i ich wspierali swoimi zamówieniami, bo na pewno bardzo ważnym przesłaniem naszego programu Studio 100 jest to, żeby te rolnictwo jakościowe, te rolnictwo zdrowe rozwijało się, przetrwało kryzys, z którym mamy do czynienia, który nas otacza w rolnictwie i ten kryzys jest, powiedziałbym, wielowymiarowy, bo z jednej strony mamy kryzys demograficzny, tak jak w większości aspektów naszego społeczeństwa, czyli coraz bardziej starzejących się rolników. Ta średnia wieku już jest
powyżej 60 lat, a średnia europejska nawet 65 i w ogóle ta świata zachodniego, to są już coraz starsi są ci nasi rolnicy. Ta zastępowalność pokoleń i liczba tych młodych rolników tak zwanych jest no niestety bardzo, bardzo mała i bardzo

0: wiele gospodarstw nie znajduje swoich następców. Bardzo często dzieci wyjeżdżają, dzieci rolników wyjeżdżają do miast, szukają swojego szczęścia i swojej drogi życiowej w innych branżach, przez co wiele gospodarstw kończy swoją działalność. Z drugiej strony mamy problemy z sytuacją ekonomiczno-geopolityczną, no bo z jednej strony mamy duży import z krajów trzecich, czy tu z Ukrainy, czy tak zwanego Mercosuru, ale i też z innych krajów Europy, bo to, co się działo na przykład w zeszłym roku, gdzie Polska została zalana ziemniakami, czy z Niemiec, czy właśnie nawet tam widziałem, że ziemniaki przyjeżdżały do nas z Egiptu, co jest dla mnie bardzo śmieszne. Przy tej ilości ziemniaków, które produkują polscy rolnicy, to, że my musimy importować ziemniaka, no to jest jakieś nieporozumienie. Więc wspierajcie te lokalne gospodarstwa. My zapraszamy też do zostania naszym klientem, zapraszamy też do poszerzenia swojej wiedzy, między innymi przez Biotech, ale też inne gospodarstwa również organizują różnego rodzaju spotkania, warsztaty, więc każdy, kto chce się więcej o regeneracji, ekologii dowiedzieć, to warto tą wiedzę poszerzać i warto zaglądać, przy okazji poznawać miejsca, gdzie to się dzieje naprawdę. Ja na dzisiaj już kończę. Teraz na koniec szybki Michael Jackson. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, a za tydzień audycja z ostatnim gościem, a potem w sierpniu będziemy mieli takie audycje bardziej towarzysko-muzyczne, a od września wracamy z powrotem z gośćmi i z dużą dawką wiedzy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Studio Ostoja.

palmo bruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnóża dory.

0: Nocne powtórki w net.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: No i dopłynęliśmy do kolejnego wtorku. Klub przyjaciół metali ziem rzadkich w składzie konstytucyjnym, prawie konstytucyjnym, bo nie ma Szczepana Rumana, Piotr Nowak, Tomasz Zdziko.
3: Dzień dobry.
2: Gość honorowy, były ambasador Polski Rzeczpospolitej przy NATO, pan Tomasz Szatkowski. Dzień dobry, honorowy gościu Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. To determinuje trochę naszą rozmowę. Będziemy rozmawiać o tym, co słychać w polskiej armii i co słychać w NATO, bo to są zawsze tematy ciekawe, ale tym bardziej ciekawe, że dzisiaj był ogólnopolski alarm, tak, we wszystkich miastach i być może w dużych, małych, średnich wioskach rozległ się alarm, choć niektórzy mówią, że nie wszędzie, i to chyba oznacza, że jesteśmy już przygotowani na wszystko. Wszystkie alarmy w Warszawie przynajmniej zadziałały, więc możemy się uśmiechać i spokojnie spać i czekać na kolejny alarm. To jest trochę takie gorzkie słowa, bo będziemy rozmawiać o polskiej armii, ale najpierw patrzę na Tomasza Zdzikota, który przewidział, jaki będzie finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Perfekcyjnie powiedział: Argentyna, Hiszpania, i przeżyliśmy wielki zawód, przynajmniej
3: na samym początku.
2: Ja przeżyłem wielki zawód. Jeszcze
4: przed półfinałami, nie było aż tak kolorowo.
3: Ale oczywiście muszę to w tym momencie powiedzieć, że ja dziękuję za zaproszenie i jestem zaszczycony.
2: Mam nadzieję, dzień dobry w ogóle.
3: Mam nadzieję, tak, dzień dobry, i mam nadzieję, że miło mi być ponownie. Mam nadzieję, że to nie wynika tylko z wakacyjnych, że powiem, pusteka.
2: Nie, polowaliśmy przez wiele tygodni na pana ambasadora i w końcu się udało.
3: Mojego jest wystarczająco
2: No dobrze, ale tutaj obowiązują pewne zasady w klubie i pan Tomasz Dzikot miał powiedzieć, co myślą o finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, i potem pan ambasador też w tej samej sprawie.
3: Ludzie mogliby pomyśleć, że nie podziękowałem za zaproszenie i ten, ale tak. Ja mogłem zapomnieć, także przepraszam.
4: Zaczęliśmy od kluczowego wątku. Faktycznie stawiałem na finał Hiszpania-Argentyna a oby wygrał lepszy. Chyba tak się stało, przynajmniej z perspektywy tego meczu finałowego, który pewnie do najpiękniejszych nie należał, ale wygrała drużyna o lepszej, jak to się mówi, dyspozycji dnia. Zapewne, więc chyba dobrze.
2: No brawo. Nie, no to jest taki komentarz sportowy. To
3: tylko, tak, profesjonalny.
2: To tylko Piotr Nowak mógłby konkurować z Tomaszem Zdzikotem, jeśli chodzi o komentarze sportowe. No nie, pan ambasador oczywiście też, ale jako trzeci, tak. Tak, będziemy komentować.
3: No i to tak. Nie mieć do dodania. No, Anglia
2: dobrze,
3: niestety
2: dobra.
3: Nie.
2: No to teraz już...
4: Piotr stawiał na Anglię, ale tak. Może powiedzieć, że było bardzo blisko. Anglia po pięknym meczu, brązowy medal, także...
3: Po pięknym, tak.
2: To prawda, to 6-4 to był ładny mecz. Nie wiem, czy pan ambasador w ogóle oglądał piłkę nożną.
3: W ogóle nie oglądałem.
2: Bo słyszałem, że w EKR-ze nie można. To był zakaz taki partyjny, czy...
3: Nie. Nawet mieliśmy spoty, w których były obstawiane wyniki.
2: Ale takie, że można było coś wygrać?
3: Nie, po prostu to oczywiście żarty i próba wykorzystania tego zjawiska sportowego dla popularności naszych kanałów społecznościowych. Ale ja, mówiąc szczerze, rzeczywiście należę do tej małej takiej grupy osób, które już nawet programowo nie oglądają sportu, i nawet mogę się szczycić, że nie oglądałem żadnego meczu podczas tych mistrzostw. Wynika to po prostu z czystej kalkulacji, może takiego założenia, że to jest... oczywiście szanuję te wszystkie emocje i na pewno też zdaję sobie sprawę, że zdobyłem sobie raczej... że ta teza nie zdobędzie, czy też to stanowisko nie zdobędzie popularności, ale jeśli mówimy, że rywalizacja sportowa jest takim erzacem prawdziwej rywalizacji w życiu, no to mnie bardziej interesuje, kto będzie bardziej bogaty, kto będzie silniejszy, czy poradzimy sobie na tej arenie międzynarodowej. A szczerze mówiąc, mniej mnie interesuje to, czy na tej sztucznej arenie będziemy zwyciężali. Znacznie bardziej interesuje mnie...
2: No tak,
3: ale, zwyciężenie na
2: ale dobrze, ale to jedno drugie nie wyklucza. To nie
3: wyklucza, skoro.
2: A poza tym te procesy na arenie międzynarodowej tak długo trwają. Rozmawialiśmy tutaj w redakcji o końcu cywilizacji. Stwierdziliśmy, że nikt z nas się tego nie doczeka, więc...
3: To jest może drugi powód. Też jakoś tłumaczy moją postawę. Ja pierwsze świadome mistrzostwo świata, które oglądałem w taki sposób pełni świadomy, to były mistrzostwa w Meksyku. I jeszcze przez mgłę pamiętałem te w Hiszpanii i Jeszcze pamiętałem, że my zawsze wygrywaliśmy, prawda? I z takimi dużymi oczekiwaniami jako dziecko.
4: I chciałeś pozostać po prostu z tymi wspomnieniami.
3: Chciałem pozostać z tymi wspomnieniami, no i jak zaczęła się ta trauma, z perspektywy czasu ten Meksyk przecież nie był taki zły. No ale później było te kilka lat takich, że się oczekiwało, że się wreszcie odbiją ci, prawda, ta reprezentacja biało-czerwona. No i jakoś tak trudno było, może z wyjątkiem igrzysk w Hiszpanii, które przecież nie są prawdziwą taką probą tej kondycji. I po prostu w pewnym momencie dokonałem takiego, znaczy być może to był pomocniczy motyw, żeby zaoszczędzić sobie jednak tych...
2: tego zdenerwowania.
3: Tak. Ale znowu koncentrowałem się na tym, jak Polska...
2: Ale można, teraz jest okazja do tego, żeby złożyć całą krytykę i powiedzieć, że już następne Mistrzostwo Świata będę oglądał w pełni, no bo...
3: Może pod warunkiem, że Polska będzie tam startowała, bo dzisiaj muszę powiedzieć, że spodobała mi się wypowiedź Zbigniewa Bońka, który pytany przez panią Wysocką Sznep, która była w koszulce Hiszpanii, powiedział, że on w ogóle nie zakłada żadnych, w ogóle nie celebruje żadnych zwycięstw innych drużyn, go interesuje tylko i wyłącznie, czy polska drużyna wygrywa, to może pod tym warunkiem rzeczywiście.
2: No tak, to taką koszulkę trzyma sobie w szafie i czeka na jakąś okazję, kiedy będzie można ją założyć. No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o... najpierw może o tym, co dzieje się z naszej perspektywy, co wiemy na temat tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dzieje się w Iranie, w jaki sposób jest informacja o tym, że kanał Suezki ma być kolejnym miejscem, którędy płynie cały handel światowy, ma być przez Jemeńczyków, ma być zablokowany. I co z tego wszystkiego wyniknie i czy Stany Zjednoczone pokazują swoją siłę czy swoją słabość w czasie tej wojny, panie ambasadorze?
3: Ja już miałem okazję na początku tej wojny gościć tu w tym zacnym gronie i wtedy moja ocena była dosyć krytyczna. Uważam, że decyzja o wejściu Stanów Zjednoczonych do tej wojny nie była poparta żadną taką prawdziwą analizą strategiczną. To później znalazło potwierdzenie w różnych publikacjach prasowych, które pokazywały, że były to takie czynniki doraźne, prawda, wizyta i przekonywania premiera Netanyahu, jakieś informacje o możliwości zamachu ze strony irańskich sił specjalnych przeciwko prezydentowi Trumpowi. Uważam to jednak tę wojnę za pewne odstępstwo od założeń amerykańskiej strategii, które zostały wyłożone w dokumentach, które były przyjęte na przełomie roku. Przez to wszystko Stany Zjednoczone, znaczy wydaje mi się, że kierownictwo Stanów Zjednoczonych zrozumiało już, że to nie jest optymalny kierunek i optymalne gospodarowanie zasobami. Stąd rozejm, który miał miejsce w czerwcu. No ale wojna ma swoją logikę. Jak zaczyna się wojna, zaczynają się też pewne emocje, taka spirala. I dzisiaj wydaje się, że no po prostu trudno jest Stanom Zjednoczonym wyjść z tego.
2: Ale to jest tak, czy wywiad amerykański, czy w Białym Domu nie było zrozumienia, nie było wiedzy na temat tego, jaką Iran faktycznie dysponuje siłą, ile ma tych rakiet, ile ma tych dronów, ile ma tych żołnierzy, jakie są nastroje społeczne, bo tak to wygląda, że prezydent Trump już kilkanaście razy ogłosił, że oto Iran został pokonany, już nie ma żadnej siły militarnej, a teraz okazuje się, że właściwie może nie bezkarnie, ale bombarduje te całe zasoby amerykańskie w Zatoce Perskiej, w Jordanii i w innych miejscach.
3: Ja myślę, że przede wszystkim brakowało takiego założenia ze strony amerykańskiej, jak ta wojna ma się zakończyć, jaki jest punkt wyjścia, bo to wygląda trochę jakby, jak pobombardujemy trochę i że te bombardowania w sensie takim operacyjnym, technicznym były bardzo efektywne. No, oczywiście zdarzały się pomyłki, wielkie tragedie, jak ta sprawa choćby ze szkołą, ze zbombardowaną szkołą na początku konfliktu. Tylko problem polega na tym, do czego to ma prowadzić, bo jeśli założenie było takie, że po prostu będziemy przycinać, tak ktoś mówił o tym jako koszeniu trawy, ten potencjał irański, no to znowu za chwilę trzeba będzie do tego wrócić, bo ten potencjał będzie odrastał, a będzie wzrastała motywacja do tego, żeby go budować. Ja obawiam się, że paradoksalnie mogło dojść nawet do zjawiska konsolidacji tego reżimu, który na początku roku przecież trzeszczał w posadach i miały miejsce protesty i zamieszki na ulicach. Szkoda, że jeśli miało dojść do tego rodzaju interwencji, że ona nie nastąpiła wtedy, być może mogła ona ponieść ten taki impuls społeczny, a nastąpiła w momencie, gdy te protesty zostały już w dużym stopniu stłumione i percepcja, na pewno w oczach dużej części Irańczyków jakby niezrozumienia motywów tej interwencji może prowadzić niestety do konsolidacji tego reżimu, czyli jego, no tego, że problem będzie trwał dłużej niż mógłby.
2: Ale Donald Trump wielokrotnie, nawet na szczycie w Ankarze podkreślał, że to jest nasza wspólna wojna, tak, że to jest wojna, w której uczestniczy Zachód, choć biernie kraje europejskie i Stany Zjednoczone w imieniu bezpieczeństwa całego Zachodu prowadzą wojnę i mówił z takim, gdzie są nasi sojusznicy, podważał też taki sam wypowiedzi, które mówiły zadawał pytanie o sens istnienia całego Paktu Północnoatlantyckiego, więc to jest taka wojna, w którym słabość Amerykanów jest słabością całego zachodniego świata.
3: Niezależnie od tego, jak oceniamy tę wypowiedź, czy ona była sprawiedliwa, czy nie, uważam, że błędem było ta demonstrowanie ze strony większości, czy też wielu graczy europejskich braku entuzjazmu. Znaczy inaczej, rzeczywiście jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi związani więzami sojuszu, bardzo ważnego sojuszu, który jest ważny dla obu stron, ale dla nas chyba bardziej niż dla Stanów Zjednoczonych i w tym sensie nie możemy sobie pozwolić na tego rodzaju demonstracje i chyba Amerykanie szukali jakiejś drogi do wyjścia z twarzą z tej sytuacji i trzeba było pomóc im w jakiś sposób wyjść z twarzą. Były pomysły koalicji, która w jakiś sposób rozminowywałaby cieśninę Ormus. Trzeba było przynajmniej zadeklarować gotowość, żeby o tym rozmawiać. I w tym sensie uważam, że błędem było danie motywacji, danie pola do tego rodzaju komentarzy przez stronę, nazwijmy to, europejską.
2: Tomasz Dzidzikot.
4: Tak, trzeba powiedzieć sobie zupełnie wprost, że siła NATO, siła Sojuszu Północnoatlantyckiego opiera się w znacznej mierze na sile Stanów Zjednoczonych. No, ona jest realna, namacalna i jest gotowa do użycia tu i teraz. Nie jest, tak jak mówiliśmy tutaj już kilkukrotnie, oparta na PowerPointach europejskich, które, mówiliśmy tutaj Tomek ostatnio na przykład o projekcie europejskiego czołgu, który też kilkakrotnie mieliśmy już okazję omawiać poza anteną. No, projekty europejskie mają to do siebie, że świetnie wyglądają na grafikach i na marsowych minach europejskich przywódców, gorzej wyglądają w praktyce, zwłaszcza w tej praktyce związanej z realnymi możliwościami pola walki. I teraz oczywiście NATO jest sojuszem obronnym. No to jest jasne, cały traktat północnoatlantycki ma charakter obronny. Niemniej jednak decyzje europejskich sojuszników o tym, już takie decyzje bym powiedział bardzo nie wiem, jak to dyplomatycznie ująć, ale takie decyzje bardzo emanujące negatywnym stosunkiem, negatywnym nastawieniem do Stanów Zjednoczonych, odmawiające udostępniania, nie wiem, lotnisk, zgody na przeloty, na wykorzystanie przestrzeni powietrznej, to były decyzje, które zaogniają te relacje transatlantyckie, co jest z całą pewnością niepotrzebne, zwłaszcza na wschodniej flance NATO i to niedobrze. Mówiliśmy o tym także wielokrotnie tutaj, że my w gruncie rzeczy po pierwsze nie wiemy, no właśnie, to o tym też powiedział tutaj przed chwilą ambasador Szatkowski. Jak Amerykanie chcą z tego konfliktu wyjść i co będzie sukcesem, a co będzie, jaka jest miara tego sukcesu? No na dzisiaj my, można powiedzieć, że w pewnym sensie miarę tego sukcesu obserwujemy na stacjach benzynowych codziennie i to jest coś, co cały świat pewnie odbiera dużo mocniej niż same Stany Zjednoczone. Z perspektywy tego wielkiego kraju mającego własne zasoby ropy nie jest to tak dojmujące. No my widzimy, co się dzieje i prawdopodobnie wszystkie prognozy wskazują na to, że będzie się działo bardziej. Tak, że dzisiaj tu jechałem do studia, tankowałem benzynę po 7,40, w związku z tym wydaje się, że może być jeszcze gorzej i tak mówią wszyscy analitycy. Nie wiemy też, jaka jest amerykańska strategia, bo faktycznie, jeżeli to jest tak, jak tutaj przed chwilą Tomasz Szotkowski mówił, że ma to być takie właśnie, no, przecinanie trawnika, to trawnik Brytyjczycy przecinają tam kilka razy w tygodniu, więc pytanie, jak to w tych relacjach geopolitycznych miałoby wyglądać. I wreszcie zgadzam się z tym, że nie należałoby utożsamiać entuzjastycznych, dosyć bardzo eksponowanych, szczególnie przez amerykańskie media, reakcji irańskiej diaspory za granicą, bo one rzeczywiście były entuzjastyczne. Widzieliśmy te obrazki, te demonstracje wsparcia dla Stanów Zjednoczonych i dla ich operacji militarnej w Iranie z tym, co dzieje się w samym Iranie. No tego w dużej mierze nie wiemy. Zgadzam się z tym, że może tam dochodzić do konsolidacji wokół władzy, bo po prostu w sposób naturalny najczęściej tak się dzieje, że następuje konsolidacja społeczeństwa wokół władzy w sytuacji konfliktu.
2: Kiedy no to lecą ci rakiety na głowę.
4: To też miało miejsce na Ukrainie, powiedzmy sobie szczerze. No prezydent Zełenski nie był jakimś ultrapopularnym politykiem na Ukrainie przed rokiem 22, przecież od tego, że się wygrał wybory, prawda? No ale jego popularność z całą pewnością wzrosła po tej decyzji, jego jednak ważkiej bardzo, że pozostał w Kijowie i pod podjął się misji obrony kraju zaatakowanego przez Rosję. Niemniej jednak też bym chciał podkreślić, bo że tutaj z profesorem Michtą o tym rozmawialiśmy, no, że wszystkie pogłoski o śmierci Stanów Zjednoczonych są jednakowoż przesadzone bardzo, tak? To znaczy, no, tutaj dzisiaj bardzo w drugą stronę jest ta tendencja mówienia o tym, że Ameryka przegrała, skompromitowała się, Ameryka na kolanach, Ameryka sama nie wie, co robi, Ameryka jest w ogóle passé. No, to każdemu życzyłbym takie klęski, jako Amerykanie, co te zasady odnoszą globalnie. No, chyba są mimo wszystko jednak cały czas, jeżeli nie jedynym, to jednym z dwóch z całą pewnością globalnych mocarstw w tej chwili. I, no, tutaj Hemingwayem rzeczywiście bym się posiłkował, że te pogłoski o ich śmierci są przesadzone mocno.
3: Jeśli mogę tylko wejść jednym komentarzem z cyframi, to taka cyfra, która została, czy takie liczby, które zostały mi w głowie po ostatniej wizycie w Waszyngtonie, porównanie PKB, udziału w PKB globalnym amerykańskiego i europejskiego od 1992 roku. Amerykanie pozostali mniej więcej na tym samym poziomie, 27-28%, Europa spadła dokładnie o połowę z tych 27 gdzieś do 14%.
2: No o tym mówimy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, tak, to są te informacje, ale z kolei też długi amerykańskie cały czas wzrastają, a tu specjalistą od długów jest Piotr Nowak.
5: Wzrastają, ale to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych może mieć duże znaczenie dla nas wszystkich, natomiast no, nigdy nie wiadomo, ile długu jest za dużo. Ile dużo, to jest za dużo. Natomiast Stany Zjednoczone mają swoją walutę, są walutą rezerwową świata, więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że no to jest nie do końca, no nieograniczoną możliwość mają drukowania pieniądza. No. Więc tutaj trudno powiedzieć, jak to się skończy i kiedy to może mieć miejsce. Natomiast wracając do tego, no to sytuacja w Iranie jest skomplikowana, bo tak jak tutaj Tomek powiedział, to nie jest tak, że Stany przegrały, ale trudno też powiedzieć, że można to uznać za wielki sukces. Wydaje się, że to chyba, tak ja to rozumiem, że prezydent Trump planował powtórzyć sytuację z Wenezueli. Był wtedy zawiedziony, swoją frustrację publicznie wypowiadał, że czemu no ci ludzie w końcu sami wewnętrznie tamtego reżimu nie zmienili. Do końca też nie wiemy, jak Iran tam, Izrael mieszał, tak? No bo skupiamy się na Stanach, a jednym z kluczowych graczy, który tam być może wysadzał te pewne potencjalne porozumienia, no jest oskarżany Izrael, który gra zupełnie swoją grę. Widzimy, że ten front antyizraelski w Stanach Zjednoczonych przybiera bardzo duże rozmiary. Nigdy taki nie był. Więc zobaczymy, jak to będzie miało swoje jakieś skutki długoterminowe jednak dla Izraela w Stanach Zjednoczonych, nawet po ukończeniu tej wojny. No i my wszyscy widzimy to w cenach benzyny. To, co się mówi, ja pomijam, że no był ten taki pakiet tam obniżający cenę benzyny, ale to, co się mówi, to ceny ropy nie poszybowały tam, gdzie powinny być, gdyby działał całkowicie czysty rynek, nie byłoby interwencji, ponieważ Międzynarodowa Agencja Energetyczna uzgodniła z poszczególnymi krajami, że były uwalniane rezerwy strategiczne. I te rezerwy strategiczne, które były w zasobach różnego rodzaju krajów, zostały wpuszczane na rynek. Gdyby to nie było, cena ropy byłaby już pewnie, nie wiem, po $200 za baryłkę. I ostatnio, wczoraj czy przeszczoraj widziałem dane, przepraszam, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, poziom zasobów strategicznych rezerw ropy naftowej jest na minimalnych poziomach, historycznie minimalnych poziomach, gdzie zaczynają się dyskusje, że poniżej nie możemy schodzić, bo to są rezerwy strategiczne na czas wojny. Gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, no to muszą mieć cała logistyka, to wszystko jest potrzebne, tak? Tak samo widziałem analizę, że jeden analityk zaczął wyliczać konkretnie, sprawdzał, co było, no poświęcił na to pół roku ponad, dokładne zasoby gazu w Stanach Zjednoczonych i według jego analiz wygląda na to, że przy obecnym zużyciu i dostawach gazu do Stanów Zjednoczonych na początku 2028, czyli jeszcze jest półtora roku, Stany Zjednoczone będą miały problemy z gazem, ponieważ no, będzie zbyt mało ilości gazu generalnie w Stanach Zjednoczonych, więc trzeba będzie go więcej importować. No i te problemy gdzieś są, więc jeżeli się okaże, że ta wojna się przeciąga i z tą cieśniną Ormus się sprawa nie wyjaśnia, a widzimy, że odpowiedzi na te ataki amerykańskie, które były no, zmasowane przez ostatnie, powiedzmy, nie wiem, tam tydzień, czy ile, kilkanaście dni trwają, Iran jednak odpowiada, tak, i niszczy tę infrastrukturę, czy to baz wojskowych Stanach Zjednoczonych, znaczy infrastrukturę Stanów Zjednoczonych w regionie tych baz, no ale to z punktu widzenia naszego tutaj nas specjalnie nie boli, natomiast dobija te pozostałe elementy infrastruktury związane z ropą i z gazem. I to jest bardzo bolesne, bo tego nie da się odbudować nawet w rok. Jeżeli instalacje tego typu są zniszczone, to odbudowanie tego typu instalacji to jest kilka lat, jeżeli w ogóle się udaje, bo odpalenie takiej instalacji, przetestowanie takiej instalacji to są lata i wiele czasu są pomyłki, to trzeba od nowa robić, tak? A przy... Również nie zapominajmy, przez ostatnie 10 lat, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, mówiło się o tym, że już tego typu instalacje nie będą potrzebne, więc nie kształciło się ludzi w tych zasobach. To też są ograniczone zasoby, tak samo jak z energetyki atomowej, tak? Wszyscy mówimy, że chcemy budować elektrownie, super, no ale wszyscy o tym mówią, inni zaczęli to robić, my w Polsce to mówimy, jak w końcu wciśniemy guzik, że chcemy, to się okaże, że nie ma inżynierów, bo wszyscy, czy budowlańców, którzy leją ten cement, nazwijmy to równiutko, bo wszyscy robią w innych krajach już, tak? To tego typu problemy są, więc te wąskie gardła są bardzo potężne. I również nie zapominajmy, że no za chwilę są te wybory w Stanach Zjednoczonych, midtermsy. Jeżeli tam się ułoży niepomyślnie dla prezydenta Trumpa, no to zobaczymy, czy jakie będą porozumienia w sprawie tej wojny, bo kongres czy ten senat będą mieli dużo do powiedzenia wtedy.
2: No tak, i idzie cała grupa w ogóle wyznawców Marksa i Lenina do kongresu amerykańskiego, więc to też może zmienić zupełnie sytuację ideologiczną na świecie, bo Donald Trump wniósł bardzo dużo, jeśli chodzi o rozmaite sposoby myślenia i dał pewną wolność dla myśli konserwatywnej na świecie, a ta wolność może być odebrana, z tej wolności między innymi Radio Wnet korzysta, ale był szczyt bankarzy i politycy lubią tak mówić, że teraz budujemy NATO 3.0, bo to jest takie hasło, że 3.0 to jak 3.1, 3.0, 2.5 i tak dalej, i tak dalej. I z tego 3.0 wyglądało na to, i być może nie na to wyglądało, tylko myśl można było mieć taką, że teraz Europa i Kanada mają dokonać jakiejś mobilizacji do tego, żeby być samodzielnym podmiotem w tej grze geopolitycznej, a Stany Zjednoczone będą się przyglądać temu wszystkiemu, mówić, dobrze robicie, możecie się zbroić, możecie wydawać więcej, musicie mieć własne technologie. I w tym kontekście, jak przeczytałem, że akurat Donald Trump teraz wniósł te cła dla Kanady 50%, więc to też jest, nie ma w tym jakiejś głębokiej spójności. Bardziej wygląda to na podróż Odyseusza, powrót do domu. Akurat film Odyseusz bardzo wszystkim polecam. Odyseję bardzo polecam. Panie ambasadorze.
3: Tak, znaczy hasło NATO 3.0 ukuł Elbridge Colby, to jest trzecia osoba w Pentagonie, w hierarchii Pentagonu.
2: Po prostu bał się 2.0, 1.0, bo to zarezerwowane i 0.0 zarezerwowane dla Donalda Trumpa. I 5.0 i oczywiście w nieskończoność.
3: No dobrze, nie wiem, wydaje mi się, że chodziło o generację, wiadomo, 1.0 zimna wojna, 2.0 pewnie taki sojusz pozimnowojenny, no, można dyskutować rzeczywiście.
2: Dobrze, 3.0, nie wiem, przepraszam.
5: 0 to zielony ład.
3: To jest takich inicjatyw jest bardzo dużo na szczytach, znaczy dużo, no, przeważnie jedna, dwie się dominują, każdy szczyt NATO i czasami się już później o nich nie pamięta. Generalnie chodzi o taki podział funkcjonalny, to szczególnie właśnie Colby, mu zależy na tym, żeby chyba zostawić takie dziedzictwo po tej kadencji, że będzie ten wyraźny zwrot Stanów Zjednoczonych na Daleki Wschód, który jest priorytetem dla potencjału amerykańskiego z uwagi na chińskie zagrożenie. I on chce, żeby to właśnie odbyło się poprzez to, że Europejczycy się w większym stopniu skupią na obronie terytorium, poprzez szczególnie zdolności konwencjonalne. Stany Zjednoczone będą nadal nad tym panować, ale właśnie Europejczycy będą bardziej samowystarczalni. Jak Colby, bo Miałem okazję z nim o tym parę razy rozmawiać jeszcze i przed, i później już wcześniej, gdy jest w Pentagonie. On generalnie jest zwolennikiem, znaczy z jego perspektywy ta koncepcja jest spójna. Problem polega tylko na tym, że on nie panuje nad całością administracji, choćby w zakresie transferu technologii. Po prostu Kolbi mówi tak, mnie nie interesują interesy, w mniejszym stopniu interesują mnie dochody amerykańskiej zbrojeniówki. Interesuje mnie to, czy będziemy w stanie się obronić, czy będziemy w stanie zrealizować swoje interesy geopolityczne. I w tym sensie zgadza się, że rzeczywiście należałoby poluzować rygory transferu technologii. To się do tej pory nie działo, ale były takie sytuacje jak ostatnio, gdzie przecież ten wielki planowany kontrakt na HIMARS nie doszedł do skutku, między innymi dlatego, że Amerykanie nie wyrazili zgody na transfer technologii, który byłby chociaż zbliżony do tego, jaki mamy w przypadku

0: Silika, tak? Silika Pact.
1: Helberga, tego podsekretarza w Departamencie Stanu, więc jakby coś się zaczyna konsolidować w tym wszystkim i mam nadzieję, że to zostanie zoperacjonalizowane. W ogóle muszę powiedzieć, że jakby zauważyłem większą pokorę i większą refleksję i większą jakby takie zrozumienie, że oni muszą wyjść z jakąś konstruktywną ofertą dla sojuszników i w odniesieniu do samego Stanów Zjednoczonych, no tych głównych wyzwań, większy optymizm niż się spodziewałem, tak? Szczególnie postępy w zakresie AI, czy choćby, no, które zostały w jakiś sposób potwierdzone przebiegiem tej skądinąd, no, dyskusyjnej operacji w Iranie. Ona na poziomie strategicznym jest dyskusyjna, ona na poziomie operacyjnym, technologicznym Amerykanie pokazali, że rzeczywiście potrafią bardzo precyzyjnie uderzać, tylko pytanie, jakby jaki efekt ma to uderzenie osiągać. Także zgadzam się, że Stany nie umarły i że szykuje się coś, a nawet jeśli do samych midterms mogę powiedzieć, że wydaje się, że ekipa Trumpa jest w jakiś sposób gotowa i że on nawet w jakiś sposób będzie mu nawet łatwiej pokazywać, że demokraci nie mają niczego konstruktywnego do pokazania poprzez to, co oni będą robić w niższej izbie, bo wciąż kalkuluje się, że Senat pozostanie w rękach republikanów.
2: Nawiązując do tego, czy wykorzystując ten krajobraz, który Tomek tutaj bardzo fajnie zarysował, przeszedłbym na pole też nieco bardziej technologiczne, bo to się wszystko idealnie ze sobą zazębia. Mianowicie jest na fali europejskiej rosnącej i emanującej z części europejskich krajów niechęci do Stanów Zjednoczonych zaczął narastać trend związany z suwerennością. Suwerenność Europy, suwerenność Unii Europejskiej, te sformułowania, które bardzo często padają w różnych dokumentach, czy to będzie suwerenność surowcowa, energetyczna, technologiczna, cyfrowa, różna suwerenność europejska. Amerykańskie firmy, szczególnie big techy, pracują bardzo intensywnie nad tym, żeby troszkę zmienić tam kierunek i żeby ta suwerenność była transatlantycka. Żeby ona była rozumiana w sensie sojuszniczym, w układzie właśnie takim no bardziej obejmującym NATO niż koniecznie tylko Europę. Natomiast i znowu, można tutaj dokładnie przyłożyć kalkę do tego, o czym mówił Tomasz Szatkowski w zakresie przemysłu zbrojeniowego na technologie przełomowe, bo z kolei dokładnie decyzja amerykańskiego rządu dotycząca modeli AI Mythos i Fable 5, czyli tych modeli od firmy Anthropic, które jednego dnia zostały wyłączone dla wszystkich, dlatego że amerykańska administracja uznała je za broń możliwą do wykorzystania na całym świecie i nakazała ograniczyć dostęp tylko dla obywateli podmiotów amerykańskich. W związku z tym, że firma nie była w stanie tego zrobić, firma Anthropic to wyłączyła dostęp wszystkim spoza Stanów Zjednoczonych po prostu. I teraz w związku z tym okazało się, że zaczął narastać jeszcze bardziej intensywnie trend mówiący o tym, że no jednak ta suwerenność musi być bez Amerykanów, po prostu europejska, że suwerenność cyfrowa musi oznaczać suwerenność francuską, no albo suwerenność niemiecką, albo suwerenność brytyjską, czy jakąś inną suwerenność, taką, w której nie będzie Unii Europejskiej. I teraz to są wszystko rozmowy z ostatnich tygodni, jak się czyta branżową prasę związaną z technologiami, jest tego po prostu mnóstwo i są konkretne projekty, konkretne kolejne zapowiedzi. Mówiliśmy już tutaj o tej zapowiedzi Bundeswehry, że ona chce budować drugą największą po Starlinku sieć satelitów telekomunikacyjnych na świecie. Niezależnie od tego, czy ten, albo kiedy to się uda, jak się zmaterializuje, no to konsorcja o to się starają, no to dzisiaj skupia uwagę biznesowej opinii publicznej, a w podłożu, w tej warstwie takiej fundamentalnej, to jest właśnie to, o czym tutaj rozmawiamy, tak? To są te obawy, po pierwsze o transfer technologii, po drugie o to, czy nawet jeżeli dojdzie do tego transferu, to kto ma magiczny czerwony guzik pozwalający na to, żeby tą technologię wyłączyć, odłączyć, przejąć albo zmienić jej kierunek działania. Zawsze było tak w zasadzie, że co do zasady uznawało się, że między sojusznikami będzie to niemożliwe. Sytuacja z firmą Anthropic pokazała, że to się jak najbardziej może zdarzyć. Jest to niezwykle intensywnie wykorzystywany przykład dzisiaj w całej Europie w rozmowach dotyczących tak zwanej europejskiej czy suwerenności, czy suwerenności Unii Europejskiej. Już mówiłem o tym kilkukrotnie, że z tym konceptem się generalnie nie zgadzam, bo nie ma czegoś takiego jak suwerenność Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest związkiem państw, nie może mieć suwerenności, po prostu jest to kategoria, to jest zbiór pusty. Niemniej jednak rośnie, rośnie, masa krytyczna tekstów na ten temat.

0: strategii, dokumentów, pomysłów, inicjatyw. Niektórzy poszli już bardzo daleko, tak jak Francja, którzy mają własny program inwestycyjny. Po prostu będą amerykańskie technologie wymieniać na francuskie. Jestem przekonany dzisiaj, że kolejnym krokiem będzie uznanie, że te francuskie to będą europejskie. To znaczy, że Francja dzisiaj, budując swoją własną suwerenność cyfrową, za chwilę powie, że tak naprawdę zbudowała europejską i to są projekty, z których Unia Europejska albo najbliżsi sojusznicy Francji powinni korzystać. Tak samo jak Bundeswehr, jak zbuduje ten konstelację 2000 satelitów komunikacyjnych, to za chwilkę to będzie projekt europejski. Prawdopodobnie także za nasze pieniądze.
1: Piotr Nowak.
2: No to jest żart, to co Unia Europejska robi. W obecnym kształcie, mi się wydaje, jeśli Unia Europejska faktycznie chciałaby coś zmienić, to obecny kształt, zmienić gospodarczo, tak żeby ruszyć, powiedzmy, do wyścigu, jeżeli w ogóle ma jeszcze szansę w tym wyścigu uczestniczyć, to musi się przekształcić, zmienić swoją strukturę, formę. Ta Unia nie będzie wyglądała tak jak teraz z jednego prostego względu. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest kompletnie dysfunkcjonalny, niedostosowany do obecnych czasów. I jeżeli miałby się zmienić, to się zmieni w ten sposób, że nastąpi konsolidacja władzy w 3, 4, 5 największych państwach europejskich i pozostałe będą peryferiami. Albo będą brały, albo nie będą brały tego, co jest narzucane i albo będą dopuszczone wtedy do tego, nie wiem, elitarnego grona, nazwijmy to w cudzysłowie elitarne, albo nie będą, bo w takiej strukturze, gdzie jest 27 nie wiem, przedstawicieli krajów i Malta, Irlandia, Hiszpania, Cypr, Polska, Litwa, Łotwa, pogodzić te interesy gospodarcze, które są kompletnie rozbieżne, jest nierealne, dlatego te procesy się tak przeciągają. Natomiast nie zapominajmy znowu, z drugiej strony każdy kraj ma własne ambicje, własne jakieś priorytety, a doskonale znamy choćby Francję, która wywodzi się z mocarstwowości, cały czas jest przekonana o swojej wyższości nawet nad Stanami Zjednoczonymi i gardzi tak jakby kulturą tą amerykańską. Będą problemy. Suwerenność, jak ja słyszę, ilekroć słyszę suwerenność pod jakim kątem, energetyczną, technologiczną, nie wiem, zbrojeniową w Unii Europejskiej, to mi się śmiać chce, ponieważ to są nagłówki, z których nic nie wynika, prezentacje, PowerPoint'cie, przepraszam, że tak powiem, ale nic nie znaczące, puste, głupie nawet hasła po prostu tych przywódców, którzy robią zdjęcia dla mas, które potem puszczają na Twitterze, żeby ociemnić społeczeństwa i wciskać im kit. Technologia.
1: Ale czy nie jest tak, że każdy kraj oddzielnie nie jest w stanie, przyjmując, że Rosja jest tym zagrożeniem, samodzielnie przeciwstawić się Rosji? Więc dobrze, jakiś tylko rodzaj suwerenności wspólnoty europejskiej musi być dyskutowany.
2: Nie suwerenności, tylko współpracy gospodarczo-wojskowej, tak? To nie znaczy suwerenności. Ja mogę brać broń ze Stanów Zjednoczonych, nie mam z tym problemu, tak? Ja rozumiem, że suwerenność, jeśli chodzi o Unię Europejską, to mamy być sami wystarczalni, jeśli chodzi o energię, samowystarczalnie, jeśli chodzi o zbrojenia i być w stanie samemu dostarczyć sobie broń, bronić się przed Rosją. Stanów nie potrzebujemy w ogóle, tak to wygląda. I nie bardzo rozumiem, co znaczy suwerenność technologiczna, bo po pierwsze, z punktu widzenia energetyki, Unia Europejska już ma problem z budowaniem data centers, ponieważ zasoby energii, nie ma energii, tak? Nie ma mocy de facto, tak? W Niemczech, w Belgii, w Holandii tak. Nie da się zbudować nowych data centers, bo nie ma mocy. No więc z czego więcej to mamy moc brać? Jak dalej tkwi w jakimś idiotycznym zielonym ładzie, który co, z wiatraków, więcej paneli, więcej słońca. Ja rozumiem, że teraz te panele słoneczne dzisiaj to pracują jak dzikie. Więc to jest to. A data centers potrzebuje stałej mocy. To nie jest moc, która się pojawia i znika. Ma mieć stałą moc zapotrzebowania stałą. To jest niewykonalne, tak? Nadgonienie tych takich zmian energetycznych, czyli zbudowanie realnych elektrowni, czy to węglowych, to są znowu, po pierwsze, zmiana mentalności w tych liderów, ale to są lata, żeby to pobudować i nadgonić. Tak? Kolejne elementy. Technologia. No, o jakiej technologii my rozmawiamy? Przecież jak Trump nakładał cła na Unię Europejską, to pojawił się pomysł, że nałóżmy podatki na te big techy. No to krajem, który był najbardziej przeciwny temu wszystkiemu, były Niemcy. Ludzie się załapali za głowę. No ale jak? No przecież oni dowalili wam te wasze tam Volkswageny i BMW, a wy nie chcecie? No tak, nie chcemy, bo jak podniesiemy podatki na te big techy, to te wszystkie usługi, a de facto wszystkie firmy, nie wiem, niemieckie, francuskie, u nas w Polsce korzystają z usług tych big techów amerykańskich, to my nałożymy im podatki, to nie podniosą im ceny, więc de facto nasze przedsiębiorstwa dostaną w nos, tak? No więc de facto to pokazuje, jaka niezależność. A zmiana technologii, uniezależnienie się od tego, to pytanie jest takie, który komputer jest produkowany w Europie? Który system operacyjny jest produkowany w Europie? który telefon jest produkowany w Europie. Albo wszyscy jadą na iPhone'ach, albo na Samsungach, czyli Azji, albo na chińszczyźnie jakiejś, tak? W sensie modelach chińskich. No jak Europa robi? No miała Motorola, miała Nokia i zajechała to. No więc to pokazuje, jaka niezależność technologiczna, tak? Jeżeli spojrzymy nawet na telekomy, to ja zakładam, że cały hardware w telekomach to są również amerykańskie, najprawdopodobniej albo no Huawei instalowali chińskie hardware'owe rzeczy, tak? No, anteny, nie anteny, no jakie robi Europa? Ale to są...
3: Ericsson...
2: Ericsson jeszcze robi, tak. No ale rozumiemy, że cała platforma to jest po prostu jeden wielki śmiech, więc z tego punktu widzenia Europa się kompromituje. Natomiast zobaczymy, co się stanie za rok, jeżeli wybory prezydenckie we Francji wygra Le Pen, bo na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że jak została dopuszczona, to ona prowadzi w tych wyborach prezydenckich. No i cała ta konstrukcja może się zupełnie rozsypać jak domek z kart.
1: No ale wtedy to nie oznacza sukcesu technologicznego Europy w żadnym
2: wypadku. Nie w ogóle, no Europa nie ma szans na to de facto, no, ale nie oszukujmy to znaczy, się.
3: Że ale może prostu... oznaczać, a czy na pewno będzie oznaczało... większy zdrowy rozsądek w zakresie gospodarki, bo to są mówi Bardella, tylko nie uruchomienie europejskiej produktywności, zakładam, że Le Pen będzie startowała pod podobnym hasłem. Oprócz tego jest jeszcze oczywiście Hiszpania, jest Polska w przyszłym roku, no i perspektywa, mam nadzieję, osobiście utrzymania rządów we Włoszech przez premier Meloni. I to rzeczywiście, jeśli to by się utrzyma przy władzy Meloni, a w tych trzech krajach dojdzie do zmiany, to oznacza największą od nie wiem kiedy tak naprawdę szansę na zmianę tego, w jaki sposób Europa...
1: No tak, ale Piotr nakreślił taką, bym powiedział, bardzo pesymistyczną wizję kontynentu, który tyle stracił do tych, którzy są na czele, że nie jest w stanie tego nadrobić. No, kiedyś było tak, że Wenecjanie zaczęli żeglować szybko i nikt nie był w stanie dogonić ich statków. W związku z powyższym rządzili Morzem Śródziemnym przez kilka stuleci, tak? Potem i tak cały czas się dzieje. Amerykanie wyprzedzili, to Amerykanie
2: jedną
1: rządzili.
2: Tylko ad vocem jeszcze, znaczy ad vocem do siebie.
1: Ad vocem do siebie.
2: Mario Draghi zrobił raport tak, żeby Unia Europejska stała się ponownie konkurencyjna. To było jakoś 2 lata temu, on ten raport zrobił. Tam wykazał, że Unia Europejska powinna inwestować 800 miliardów euro rocznie. 800 miliardów euro rocznie.
1: I dlatego powinniśmy go nazywać drogi, Mario Drogi.
2: Nie zrobiono tego. Po roku rewizję zrobił Europejski Bank Centralny tych wyliczeń, analiz, przedstawił ponownie i okazało się, że nie 800, ale miliard, bilion 200 miliardów euro rocznie inwestycji, żeby nadgonić. Ile wykonano? Praktycznie nic z tego. Plus ja pomijam to, że Mario Draghi między wierszami w swojej tej analizie wykonał, że Unia Europejska powinna stać się z jednym państwem. Właśnie ten proces decyzyjny powinien być zmieniony i łączenie telekomów, banków w jeden wielkie, takie tego typu. To się nie dzieje, ale to był teoretycznie wykonany plan, co trzeba zrobić, żebyście dogonili i mieli szansę konkurować.
1: Ale przy okazji wykończyli małe przedsiębiorstwa, wykończyli bardzo wiele innych rzeczy, które w Europie są cenne, których by znikały.
2: Ja rozumiem, ale ja się zgadzam. Tylko to jest ścieżka, którą można pójść, żeby nadgonić Stany Zjednoczone i Chiny. Jeżeli tą ścieżką nie pójdziemy, to ich nie nadgonimy. Czy my nią idziemy? Nie, oczywiście będą, nazwijmy to ból, cierpienie w wielu miejscach, no ale to jest jedyna opcja. No ale nie pójdziemy nią, bo nie ma zgody politycznej. Ja się również nie zgadzam z punktu widzenia, no bo Polska by została, że tak powiem, wklejona i byśmy się rozmyli zupełnie w masie niemiecko-francuskiej, nas by nie było. Ja się z tym nie zgadzam. Wiele innych krajów się z tym nie zgadza. To pokazuje, że realne dogonienie i konkurowanie ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, z punktu widzenia czy to nowych technologii, czy no, tego, co świat teraz robi, w jakim kierunku idzie, Europa nie ma szans.
3: Ale tu jest pewien błąd, moim zdaniem, jest w tym rozumowaniu, bo szkoda, że Europa musi nadrabiać dystans, że Europa musi inwestować. Pytanie jest tylko, czy rzeczywiście do tego jest potrzebna konsolidacja władzy w Europie, bo co mamy, jaki mieliśmy proces ostatnio? Od traktat lizboński pomógł skonsolidować władzę głównym graczom w jakiś sposób, tak? Czy i co doprowadził do większej konkurencyjności w Europie? Nie. To tak naprawdę pewne idiotyzmy i pewne ideologiczne szaleństwa, które są pochodną jakiejś choroby politycznej, szczególnie w Niemczech, tak? No powiedzmy wprost, no. Zielona ideologia, czy nawet sama kultura polityczna, która zaraża Europę, czyli ta kultura tej zgniłej koalicji mainstreamu, tak? Po prostu chadecko-socjaldemokratycznej. Przez to również nie ma debaty i nie ma, jest taka wszechwładna polityczna poprawność w Europie, więc ja uważam, że powrót do Europy, do korzeni, powrót do tego właśnie, żeby do mniejszego stopnia regulacji, tego, żeby skupić się na wspólnym rynku. I właśnie powrót też do takiej wspólnotowości, która przejawiała się tym, że mniejsi mieli trochę więcej do powiedzenia. No w tych czasach jakoś Unia Europejska potrafiła być bardziej konkurencyjna, no, więc wydaje mi się, że to tutaj raczej bym widział szansę i niekoniecznie właśnie, czyli tu jest fałszywy związek logiczny, który nam próbuje suflować Draghi, mimo tego, że dobre ma obserwacje.
1: No. Ale moim zdaniem na przeszkodzie stoi zadłużenie państw, to znaczy państwa sobie stworzyły takie systemy, w których nie stać się na same, społeczeństwa w Europie Zachodniej są roszczeniowe. To znaczy Francuzi mówią, po prostu musimy to mieć i koniec, kropka. Jak nie, to wychodzimy na ulicę. I teraz nawet jak pani Le Pen przejmie władzę we Francji, to też będzie co może zrobić. Nie zliberalizuje, bo Francuzi chcą, żeby żyło im się dostatnio. Nie może im się żyć dostatnio, bo nie ma pieniędzy. Więc krótko mówiąc, politycy europejscy są w pułapce niemożliwości. Przez to taki Draghi może wygrać, powie tylko i wyłącznie, jeżeli na szczycie wpompujemy biliony euro, to wtedy wy jeszcze możecie przez 5 lat żyć w spokoju i w takiej myśli, że jesteście bogaci, a potem już nie będzie Dragiego i nie będzie innych polityków i kto inny będzie miał kłopoty.
0: Rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę od wątku sportowego, więc można by było tak pewnym porównaniem się posłużyć, że Europa, Unia Europejska jest dzisiaj trochę jak taki były mistrz bokserski wagi ciężkiej, kiedyś rzeczywiście był niepokonany, no ale zapomniał o tym, że już dzisiaj ma 60 lat, ostatnie 20 spędził na imprezowaniu i wakacjach. W międzyczasie...
1: Tak jak ja.
0: Kilku młodszych bardzo ostro trenowało, są dzisiaj od niego znacznie, znacznie lepsi, ale on cały czas uważa, że jest najlepszy, dlatego że lepiej zna regulamin. No i to dzisiaj robi Unia Europejska, dlatego że nie uznaje potrzeby, można tak powiedzieć po angielsku, taki ładny termin jest downsizing, tak? Czyli ona, Unia Europejska musi przejść, musi zrozumieć...
3: Samoograniczenia, można powiedzieć.
0: Musiałaby zrozumieć, że dzisiaj nie gra w ekstraklasie, która jest, zawężyła się, nie ma 20 zespołów, tylko ma 2-3 i ona nie jest w tej grupie. Jest gdzieś w grupie pretendentów i musiałaby przejść taki proces przemyślenia swojej pozycji, ale nie uznaje, w ogóle nie uznaje tego, że wypadła już nie jest przy tym stoliku i uznała, że dalej będzie potęgą, o tym już rozmawialiśmy, tylko w innym obszarze, będzie potęgą regulacji, które narzuci całemu światowi i cały świat się do tego nie wiadomo do czego dostosuje. I trzeba powiedzieć, że raz się udało. Znaczy, no, uważam, że raz się udało. Udało się, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych, co do zasady. Unia Europejska wypracowała pewne standardy, które chciał, nie chciał, w zasadzie przyjął w jakiejś formule cały świat, który z Europą utrzymuje relacje gospodarcze. No ale to się udało raz. Tego się nie da powtarzać, co jedna technologia, czy co jeden przełom. Europa to próbuje robić. To się po prostu więcej nie uda. Pokazuje to już historia AI Act, czyli regulacji sztucznej inteligencji, że po prostu no nie uda się. Nie udało się, nie uda się i należy się nad tym poważnie zastanowić. Natomiast to, o czym mówiłem poprzednio, że jest ta dyskusja o tej suwerenności podbudowywana niektórymi decyzjami zapadającymi w Waszyngtonie, to jest jakby uwaga także do naszych amerykańskich sojuszników. No muszą brać pod uwagę, że każda akcja rodzi reakcję, tak? To znaczy, że podejmowanie decyzji takich jak ta dotycząca modeli sztucznej inteligencji przeznaczonych do działań w cyberprzestrzeni firmy Anthropic, ona daje ogromne asumpt do tego, żeby amerykańskie technologie postponować i żeby ona wzmacnia trend dotyczący suwerenności francusko-niemiecko-unijno-europejskiej, niezależnie od tego, czy ona ma szansę na sukces, no bo Europa dzisiaj jest w takiej sytuacji właśnie. Pretendenta do wejścia znów na salony, z których sama na własną prośbę wypadła. Czyli dzisiaj musi zachować się zwinnie, inteligentnie, musi szukać swoich szans, musi, nie uda się z prawej, trzeba spróbować z lewej. Nie jesteśmy w stanie stworzyć modelu fundamentalnego sztucznej inteligencji. Nauczmy się być najlepsi w implementacji. Nauczmy się być najlepsi w zastosowaniu, jak zwiększać efektywność dzięki temu, co ktoś inny wymyślił. No to... Musimy próbować. Tego Europa nie robi, bo tego po prostu nie rozumie. Nie przyjęła tego do wiadomości.
1: Ale jedną rzecz przyjęła do wiadomości. Mianowicie myślę o tym, jak ważna jest w tym całej układance Ukraina. To znaczy, że Ukraina pokazuje, wojska ukraińskie tak. bronią się, technologia ukraińska, która stała się popularna w Stanach Zjednoczonych i w całym
0: zachodnim... opiera się na amerykańskiej technologii, dlatego jest w Stanach Zjednoczonych popularna.
1: No tak, ale pokazuje po prostu, że tutaj Europa, to trochę prowokacyjna teza dzisiaj wypowiedziana w Warszawie, że Europa popatrzyła na Ukrainę jako na potencjalne zbawienie i dodanie, bym powiedział, siły motorycznej całemu układowi europejskiemu. Czy w takiej diagnozie bardzo się mylę, panie ambasadorze?
3: Myślę, że to są dwa zjawiska, jeśli chodzi o rolę Ukrainy w tym, w takim jakimś, niektórzy używają takie słowa, imaginarium dzisiejszym europejskim strategicznym. Pierwsze to jest rola Ukrainy w koncepcji starej Mittelmeer Europy, tak? Czyli jednak coś, co przecież jest dalej wykładane na niemieckich uczelniach dyplomatycznych. Ukraina jest komplementarna z interesami niemieckiego centrum, znacznie bardziej niż Polska i w tym sensie oczywiście, znaczy Niemcy to odkryli ponownie, można powiedzieć, jakby po bankructwie paradygmatu Ostpolitik, czyli próby ciągłego dialogu z Rosją. Ale na to nakłada się inna kwestia, czyli taka rzeczywiście ideologiczna i takie grupowe myślenie, które ja też miałem okazję widzieć nawet w samym NATO, które jest, wydaje mi się, znacznie bardziej trzeźwą organizacją, czyli w NATO do prawie samego końca, może ten Titanic już tonął, myślę, o misji afgańskiej, a nadal ci, którzy nie mają zwyczaju myśleć samodzielnie, ciągle mówili, prawda, że budujemy liberalną demokrację, prawda, będziemy dokąd będzie trzeba, prawie, że no. Po czym okazało się, że w zasadzie to od samego prawie początku nie miało sensu ta misja. Mówię o tej misji, która chciała jakby w jakiejś mierze budować nowy naród afgański. Nie o tym, że tam trzeba było wejść i zrobić porządek z Al-Kaidą, bo to trzeba było robić. I w tym sensie rzeczywiście dzisiaj Europa jest, przepraszam, Ukraina jest takim dogmatem sfery liberalno-demokratycznej w Europie. Wspomaganie Ukrainy jest trendy i jakby to stąd się bierze ta ciągła obecność na sztandarach tej sprawy.
1: A nie tak, że myślenie o rolnictwie, o taniej energii, o betelach ziem rzadkich i jeszcze o paru innych rzeczach, które na Ukrainie są, a w innych krajach są. Ich nie ma, poza tym...
3: Wiązał z tym pierwszym czynnikiem, czyli jednak z tym czynnikiem upraszczając oczywiście niemieckim, bo tam są oczywiście inne interesy. Czyli rzeczywiście będziemy, skoro nie ma możliwości przełamania tego, tej nowomowy i jakby tych różnych skostniałych schematów myślenia odnośnie regulacji, kwestii ETS-u, każdy normalny człowiek rozumie, jak blokuje możliwość rozwoju europejskiej gospodarki, to będziemy robili to wszystko, będziemy udawali, że dalej się tym kierujemy, ale będziemy pozwalali swojemu biznesowi, aby czerpał zyski z takiego właśnie nearshoringu, tak? Tak to się chyba nazywa.
1: No to wróćmy do tej sytuacji, w której jest w tej chwili Polska. Może jeszcze uda nam się porozmawiać o tym, w jakiej sytuacji jest polska armia, ale Polska politycznie. W 2022-2023 początek, może nawet 2022-2023 jesteśmy ważnym elementem układanki w centralnej Europie i tej globalnej układanki. Teraz wydaje się, że straciliśmy taką pozycję na korzyść Ukrainy. O tym mówiliśmy wielokrotnie, ale pytanie jest, w jaki sposób Polska mogłaby odzyskać swoją pozycję ważnego, regionalnego gracza, czyli że bez Polski nic w tym naszym kącie świata, w tym naszym kawałku ziemi nie może się zdarzyć.
0: Ja jestem głęboko przekonany, że zawsze zaczynać należy od siebie i Polska będzie miała taką siłę i będzie tak odbierana na zewnątrz, jak sama będzie dbała o swoje własne sprawy, więc nasza siła w tamtych latach wynikała także z siły naszej gospodarki, z siły naszej ekonomii, z tego, że byliśmy w stanie kreować, prezentować i wdrażać wielkie projekty różne. o bardzo szerokiej skali, przyciągać inwestorów do naszego kraju, rozbudowywać siły zbrojne. W zasadzie, tak jak tutaj już kilkukrotnie mówiliśmy, czas po 2023 roku, po zmianie władzy w Polsce, jest czasem stagnacji całkowitej. Polska się nie rozwija, Polska te wielkie projekty w większości wyhamowała, jeżeli w ogóle ich nie wstrzymała, jeżeli w ogóle ich nie skasowała, to je z całą pewnością wyhamowała. Żadne nowe inicjatywy się nie pojawiają. Polska jest pasywna także sojuszniczo, jest pasywna, jeżeli chodzi o dialog z państwami, budowanie wspólnej platformy na wschodniej flance NATO. No oczywiście naszym wielkim atutem jest to, że mamy dobre relacje właśnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To jest ogromny atut, no to jest zasługa z całą pewnością interpersonalnych także relacji między prezydentem Dudą i prezydentem Trumpem, a także prezydentem Nawrockim teraz i prezydentem Trumpem. I to jest oczywiście jakiś tam wielki nasz kapitał. Natomiast zacząć od siebie, wrócić do wielkich projektów, które emanują na cały region. No przecież to, że Polska ma zamiar budować dwie elektrownie atomowe, bo tak miało być, to nie są projekty, które mają skalę wyłącznie ogólnokrajową. Projekty dotyczące rozbudowy naszej, jeżeli chodzi o gazoport, czy też w ogóle o infrastrukturę zdolną do przyjmowania paliw płynnych i gazu skroplonego, to także wielkie inicjatywy. Rozbudowa sił zbrojnych, ale także wreszcie gotowość do ich użycia. W tym sensie, żeby no na przykład znaczące komponenty sojuszniczych sił zbrojnych w krajach bałtyckich, no nie były niemiecko-francuskie, tylko były polskie po prostu, stać nas na to. Uważam, że stać nas na to, ażebyśmy także emanowali siłą na region. Oczywiście, jeżeli tamte kraje sobie tego życzą, bo być może sobie tego nie życzą, ale jeżeli sobie tego nie życzą, to muszą także pamiętać, że Polska jest jedynym możliwym wsparciem w sytuacji zagrożenia ich bytu państwowego, bo nie ma po prostu innej drogi.
1: No ale czy Polska ma na to siłę?
2: To jest z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony trudne z punktu widzenia tego, że ciągłość władzy nie jest zachowana i często trafiają się osoby, tak jak Tomek wspomniał, dla których stagnacja jest celem nadrzędnym jakiejkolwiek pracy. Natomiast to nie jest takie trudne. Po pierwsze, powinniśmy się skupić na załatwieniu taniej energetyki, tak? Tanie źródła energii są dla nas fundamentem. Wracamy do elektrowni węglowych, odbudowujemy przemysł, to jest jeden filar, tak? Kolejnym filarem powinna być sytuacja, że budujemy realną służbę dyplomatyczną, czyli zmieniamy mental w MSZ-cie i interesy gospodarcze, budujemy profesjonalny, zadaniujemy ambasadorów na całym świecie, jeśli chodzi o walczenie o sprawy gospodarcze dla państwa polskiego. Jeżeli ambasador się nie sprawdza, czy jakieś tam osoby w służbie dyplomatycznej, to są out, a nie przesuwamy na inną placówkę. To trzeba zmienić mental. Kolejną rzeczą jest zbudowanie międzynarodowej, czy przejęcie międzynarodowej instytucji finansowej, o której już rozmawialiśmy, która daje dźwignię naszym przedsiębiorcom, żeby mogli wychodzić za granicę. Wspieramy polskich przedsiębiorców różnego rodzaju wsparciem, czy to deregulacja, to jest najłatwiejsze i bezkosztowe, a z drugiej strony wsparciem, że przy wyjściu za granicę. Rozmawialiśmy o tym, żeby był tak zwany bank, który może jak zwał, tak zwał, tak, żeby budować ten sojusz tutaj. Przyciąganie technologii w dużej mierze amerykańskich, bo to są obecnie najlepsze technologie, jeśli chodzi o technologie zbrojeniowe. Kolejnym elementem jest zbudowanie, przeoranie systemu edukacji. Bo to my możemy, powinniśmy się skupić na tym, żeby ta siła i możliwość zmiany podejścia do Polski, Polska będzie postrzegana w taki sposób, jaka będzie postrzegana jej przyszłość. Jeżeli kraje, które są na arenie międzynarodowej, widzą, że Polska buduje fundamenty, które sprawią, że ona za 10, 15, 20 lat będzie silnym krajem, to te kraje już dzisiaj będą chciały z nami rozmawiać i zmienią do nas podejście. Bo widzą, że my budujemy muskuły, tak? Albo nam przeszkodzić, ale będą widziały, że budujemy muskuły, tak? I sytuacja jest taka, że przeorać edukację, zbudować Ministerstwo Edukacji Cyfrowej czy coś, bo mamy niedostosowany system edukacji do przyszłości. Kolejnym elementem jest zmiana administracji publicznej, tak? Wprowadzenie szkoleń, czy w ogóle zmiana mentalności administracji publicznej, żeby również myśleli probiznesowo, progospodarczo. I możemy tak wymieniać kolejne rzeczy. No, armia, zbrojenia się, to jest fundament dla nas, tak obecnie. Możemy o tym mówić. Przejmowanie międzynarodowych mediów. Dlaczego my, jako Polska, czy to poprzez PFR, bo tak jak już mówiłem, mamy to narzędzie, powinniśmy przejmować różnego rodzaju, zacząć od przejmowania stacji, nie wiem, czy to portali, czy stacji radiowych, czy telewizyjnych, kanałów, budowania, przynajmniej w regionie, na który chcemy mieć oddziały, a być może międzynarodowo. My jako Polska nie mamy medium, gdzie moglibyśmy sprzedawać nasze story tak zwane na całym świecie. Wiele osób nie zna naszego story. Między innymi przyciągnięcie Harvard Business School do Polski jest bardzo możliwe. I tego typu rzeczy. To możemy usiąść w 10 minut, stworzyć taką listę i to robić. Tylko to trzeba, to musi ktoś chcieć to zrobić. A ja mam wrażenie, że no nie chce tego nikt robić. To jest problem. Nie da się zbudować siły Polski. Zróbmy to i będziemy silni. Jeżeli zobaczą, że budujemy muskuły na następne 10, 15, 20, 30 lat, od dnia pierwszego będą nas zupełnie inaczej traktować.
1: Ale wygląda na to, a może nie wygląda na to, że budujemy muskuły, w końcu wydajemy 201 miliardów złotych z naszego budżetu i z tego budżetu specjalnego z funduszu zbrojeń, czy nie wiem jak to się nazywa, i plus 44 miliardy euro, więc te muskuły, jeśli chodzi o siły zbrojne, budujemy, prawda, panie ambasadorze?
3: Budujemy, tak, rzeczywiście, ale są te problemy, o których wspomnieli koledzy. Ja tutaj zgadzam się zarówno z Tomkiem, że dzisiaj jest wędkowa stagnacja. Problemy były też i wcześniej, oczywiście, żeby było jasne. Wspomnieliśmy o sukcesach 22-23, one wynikły z bardzo jasnej decyzji, która też była w jakiś sposób prosta, tak? Opowiadamy się, to było jasne, że zwycięstwo Rosji, przejęcie kontroli nad Ukrainą, znaczy takie totalne zwycięstwo Rosji nie jest w naszym interesie. Mieliśmy moralną siłę za sobą, wsparcie społeczeństwa. To też nie wymagało jakiejś wielkiej strategii, umówmy się. To wymagało pewnego wzmożenia, które i ciężkie prace, które woli, odwagi. Ale my przechodzimy, mamy problem z przejściem, bo ja co do tego, czy uważam, że jesteśmy wojskowo przy wszystkich minusach, mamy większe zdolności i możliwości ciągle, pomimo pewnych zaniedbań, mimo tego, że jedziemy na pewnym autopilocie, niż wielu obserwatorów by się obawiało, czy też taka starsza część naszych elit, która przyzwyczajona takiego braku sprawczości w tej sferze militarnej. Uważam, że mamy szansę na tą sprawczość. Ale do
1: mamy
3: tego...
1: Mamy szansę, czy mamy szansę?
3: Mamy szansę. Nie, mamy ciągle, tylko mamy szansę. Pierwsza sprawa to jest kwestia postrzegania siebie i kultury, czyli takiego, powiedziałbym, przejścia od myślenia o sobie jako o konsumencie bezpieczeństwa i o maksymalizacji tylko i wyłącznie bezpieczeństwa. To nie są czasy, my ciągle myślimy o tym, żeby uniknąć takiej katastrofy, powiedziałbym, jak w 1939 roku, która dzisiaj nam nie grozi, moim zdaniem. No, dzisiaj nam nie grozi ze względu na pewną naszą relatywną siłę, ale też i na układ geopolityczny i operacyjny sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Po drugie, i dzisiaj możemy sobie pozwolić na myślenie, powinniśmy sobie pozwolić na myślenie o większej suwerenności i o większej podmiotowości w tych relacjach, bo czasami te rzeczy są przeciwstawne. Ja podam taki przykład, jak budowaliśmy hub w Rzeszowie i to była słuszna decyzja, w którą część z nas tutaj, jak tu siedzi, była zaangażowana. Chodziło właśnie o uniknięcie tego najgorszego scenariusza, żeby trzymać Ukrainę, żeby zaangażować w to sojuszników. I to się udało, ale na przykład angażując sojuszników, uczyliśmy ten proces bardziej bezpiecznym, przy czym jednocześnie straciliśmy część suwerenności nad tym procesem, czyli część sprawczości. To jest nadal do odzyskania, ale do tego jest potrzebna też pewna strategiczna cierpliwość, czyli nie uleganie przesadnym obawom, też związanym, znaczy większe zaufanie poparte, mam nadzieję, dobrymi decyzjami dalszymi dotyczącymi budowy zdolności i wynikająca z tą większa podmiotowość. Czy ona będzie związana z liderowaniem w regionie? Tu nie jestem tak przekonany co do tego. Ja uważam, że są pewne sprzeczności pomiędzy nami a częścią regionu, choćby państwa bałtyckie, o których wspomniał Tomek. Zgadzam się, jeśli nas poproszą, ale najpierw muszą nas poprosić.
1: Tak.
3: W tym sensie, że jak my będziemy szli i się napraszali, że powiem, to będziemy tylko i wyłącznie, znaczy nie będziemy mieli tego zysku politycznego. Oni muszą zrozumieć, że nas potrzebują. Tak. No ale tam jest dalej ten problem. Zawsze skonfrontowani z wyborem, powiedzmy, politycznym Berlin czy Warszawa, te państwa wybiorą Berlin. Mówimy się tutaj o państwach bałtyckich. Ukraina dzisiaj też wybiera Berlin, tak? Zobaczymy, co będzie się działo na południu. Polska rozwija pewne zdolności współpracy tam, ale być może po prostu Polska będzie takim w takiej sytuacji trochę jak Turcja, tak? Która być może akceptuje swoją odrębność. My jesteśmy w jakiś sposób samotni strategicznie w naszym miejscu. Ja nie podzielam pewnego entuzjazmu czy pewnego romantyzmu związanego z tą, powiedzmy, no, z taką pewnością, że to międzymorze da się skleić. Być może my musimy najpierw nauczyć się funkcjonować samodzielnie, do tego oczywiście będą potrzebna ta pewność, są potrzebne te narzędzia, o których też mówili koledzy. I rzeczywiście, jak to zademonstrujemy, tą pewność i te zdolności, no to być może będziemy w stanie stworzyć jakieś koalicje, ale nie powiedziałbym nie od
1: oceanu do... Ale mówi pan ambasador teoretycznie, jak to powinno być, czy to się dzieje, czy rząd premiera Donalda Tuska, pan Kosiniak-Kamysz, generałowie, szef sztabu, czy oni realizują taką myśl, taką koncepcję suwerennej samowystarczalności, tak to nazwijmy.
3: Znaczy ja w ogóle tam nie widzę żadnej wielkiej strategii w wykonaniu tego rządu. Jest próba unikania odpowiedzialności, choćby sama sprawa koalicji chętnych dotyczącej Ukrainy. Tak? Mamy dwa rodzaje jakby działania. Ja nadal uważam, że my powinniśmy wchodzić do takiego działania wtedy, jeśli ktoś nas poprosi, w tym sensie, że będziemy mogli z tego mieć pewną korzyść polityczną i gospodarczą. Na dzisiaj za mało jesteśmy proszeni o to, że powiem, ale w perspektywie powinniśmy móc utrzymać suwerenność nad tym procesem. Dzisiaj tak naprawdę rząd pozwolił na to, żeby Polska stała z tyłu, jednocześnie oddaje część sprawczości nad tym procesem, mimo tego, że on będzie nas wciągał. Myślę o potencjalnym działaniu koalicji chętnych. Cieszymy się z tego, że będą ćwiczenia francuskie czy brytyjskie i brytyjskie w przyszłym roku, ta koalicja będzie ćwiczyła. A moje pytanie jest takie, no gdzie jest rola Polski w tym łańcuchu dowodzenia? Powinniśmy tak to zbudować, że bez nas po prostu nie będzie możliwe działanie żadnej tego typu koalicji, nawet jeśli nie będziemy dzisiaj wysłali tych wojsk, bo bez nas się nie da tego zrobić. Co więcej, nawet jeśli nie wyślemy wojsk, to z powodu tego, jak ta koalicja zależy od Polski, Polska będzie wplątana w wojnę, jeśli ta koalicja będzie musiała wejść do akcji.
1: No, ale to to jest odpowiedź dyplomatyczna, ale na poziomie zakupów, czy jesteśmy na wysokości zadania, czy to, na co wydajemy pieniądze, gwarantuje nam to, że kiedyś będziemy mogli odzyskać tą sprawczość, o której pan ambasador mówi?
3: O to byśmy musieli przejść przez całą listę programów zbrojeniowych, które powinny wynikać z jakiejś wizji rozwoju sił zbrojnych, która powinna wynikać ze strategii obronnej, a dzisiaj tak naprawdę nie mamy od naszych czasów, od czasu strategii bezpieczeństwa, ale też i strategicznego przeglądu obronnego, nie było, ten rząd nie podjął wysiłku, żeby budować jakąś nową strategię obronną. Lista zakupów SAFE wynika z tego, z rzekomej listy, którą złożyli generałowi. No bardzo ważna, oczywiście ich rola w procesie powinna być zapewniona, ale to czynnik polityczny powinien oceniać i jakby dostosowywać środki do celów, które sobie stawiamy. Tego po prostu nie było. Są możliwości, aby Polska się na teatrze i za środkami, którymi dysponuje, była graczem, którego nie da się pominąć i graczem, który może oddziaływać na swoje otoczenie.
1: To odrobina optymizmu. Inni nie mają tyle, panie ambasadorze.
4: Ja tutaj zawsze jestem także znany z tego, że staram się optymistycznie wychodzić z różnych opresji. Natomiast Tomek Szatkowski przed chwilą powiedział o tym, że wiele krajów sąsiadujących z nami, krajów regionu wybiera Berlin, a nie Warszawę, ale trudno im się w gruncie rzeczy dziwić, skoro część naszych krajowych elit również wybiera całkiem wprost Berlin, a nie Warszawę. Przecież niewiele brakowało, prezydentem naszego kraju zostałby człowiek, który w radiu mówił o tym, że po co CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie. No to trudno się dziwić Estonii, Litwie czy Łotwie, że także mają podobną optykę. Więc wracając znowu z dalekiej podróży, zacznijmy od siebie po prostu. Jeżeli sami nie będziemy siebie postrzegali jako poważne, silne państwo, to na pewno nikt tego za nas nie zrobi. No to
1: zadam złośliwe pytanie. Będzie pan głosował na Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego czy na Prawo i Sprawiedliwość?
4: Dzisiaj chyba Stowarzyszenie pana Mateusza Morawieckiego nie ma statusu.
1: Jest już polityk, się odezwał, tak?
4: Nie ma statusu osobnego bytu.
1: Ale przypuśćmy, że będzie miało. No bo to nie chodzi o to, chodzi o odzyskanie siły strategicznej. To jest pytanie takie, w momencie, kiedy jest podział, to tej kultury strategicznej, tej realizacji projektów, o których my tutaj mówimy, no nie ma na to szans i o tym doskonale wiemy, że jakbyśmy wiedzieli, kto powinien zostać liderem, to wtedy jest łatwiej, tak? Czy prezydent Nawrocki stworzy, nie wiem, swoją partię, swoją siłę, swój ruch jeszcze przed 2027 rokiem? Nie wygląda na to, żeby to się zdarzyło. No więc co? Więc kto?
0: Metoda liczenia głosów Donta daje tutaj całkiem sporo odpowiedzi. Ona jednak wskazuje na to, że duże formacje mają szansę.
1: No ale to widzimy, wyborach. Co się dzieje, jeśli chodzi o dużą formację opozycyjną.
0: Jeżeli by się faktycznie okazało, że powstanie na prawicy kolejna partia, to będzie czwarta partia na szeroko rozumianej prawicy, co generalnie słabo rokuje w kontekście metod liczenia.
1: Ale przejeżdżałem koło Kościoła Świętej Katarzyny, tam panowie nie pamiętają, ale był konwent Świętej Katarzyny.
0: Pamiętamy.
1: Partie prawicowe się...
0: Józef Maj.
1: Tak. I oni się zbierali potem Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL zaczął rządzić w Polsce. No i co o tym podziale?
3: Nie, to było już wtedy jakby za rządów SLD, PSL, ale później wrócili rzeczywiście w 2001. To był 95 chyba konwent.
1: No dobrze, to tak, 90.
3: No tak, bo to nie chodziło o wyłonienie prawicowego kandydata
1: na prezydenta.
3: Na prezydenta w 95 roku, z tego, o ile już pamiętam. Tam przecież była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawda? Była takim jednym z pretendentów wówczas.
1: Była, 3%, tak, z 21 do 3%. Ryszard Czarnecki był rzecznikiem prasowym, tak, i Michał Kamiński prowadził kampanię wyborczą.
0: A inspiracją tej kampanii, jak pamiętamy, był Duch Święty, o czym mówiła pani prezydent.
3: Gdyby był Duch Święty inspiracją, to wierzę, że inaczej by się skończyło, ale myślę, że niektórzy wierzyli w to, może, że...
0: Ona wierzyła.
1: Dobrze. A propos czegokolwiek, pan minister Piotr Nowak.
2: Nie. A właśnie, ja nie jestem już ministrem, bo to w przeciwieństwie do chyba ambasadora, bo tytuł ambasadora zostaje dożywotnio.
3: A to tak się, to nie, bo jest za granicą tak się.
2: Ale formalnie.
3: Amerykanie są przywiązani mocno do...
2: Nie, ja rozmawiałem kiedyś... bo tytuł prezydenta zostaje, tytuł marszałka Sejmu, chyba marszałka Senatu i ambasadora. Natomiast tytuł premiera i ministra grzecznościowo u nas się przyjęło, że można do kogoś mówić, ale jak ktoś do kogoś powie, do byłego ministra czy byłego premiera, powie per pan czy per pani, to ta osoba nie powinna się obrażać. Jeżeli się powie do ambasadora, czy byłego prezydenta, czy marszałka Sejmu Senatu per par, per pani, to może się obrazić, bo powinno się ten tytuł zachować do końca tak jakby życia. No więc to jest taka forma.
3: Ja się obrażam.
1: Panie ambasadorze, był pan, dziś jest pan gościem honorowym Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale był pan też przypadkiem w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, przypadkiem na pewną indolencję, na przypadkiem, nie wiem jak nazwać, indolencję Rzeczpospolitej, to znaczy był ten moment, kiedy pana odwołano z funkcji ambasadora przy Rzeczpospolitej, przy NATO, a wtedy to był moment, kiedy pan mógł awansować w strukturze natowskiej, zostać, nie wiem, wiceszefem NATO i być człowiekiem, który jak przychodzi do studia, to wie wszystko na bieżąco, jest poinformowany i mówi, tu oddziały są takie, tu są oddziały takie, tu i to, i to robimy. Tymczasem to się nie stało. To pan potwierdza ten...
3: Nie, to wystarczy, że Donald Tusk to potwierdził z trybuny sejmowej. No ja mogę powiedzieć, że w tym wypadku akurat mówił prawdę.
2: Ale to nie chodzi o to, że wtedy przyszedłby Tomasz tutaj jako wiceszef NATO i by wiedział, co gdzie. To nie o to chodzi. Głównym kluczem byłoby to, że byłby dźwignią Polski na pewne decyzje tam, tak? Mógłby nawet z jednej strony personalnie niżej rozkładować różnych Polaków, czy nawet inne narodowości w zamian za przysługi w czymś innym, ale to są te dźwignie, tak? My jako Polska zapominamy o tym, że w tych instytucjach międzynarodowych, czy to w Komisji Europejskiej, czy w Europejskim Banku Inwestycyjnym, czy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Światowym, NATO i tych wszystkich ONZ-ach i wszystkich innych tych organizacjach, my jako Polska jesteśmy niereprezentowani proporcjonalnie do tego, jaką mamy wielką gospodarkę i co moglibyśmy... I to jest ignorowane de facto przez wszystkich, właśnie między innymi przez MSZ. MSZ tutaj właśnie, to chodzi o zmianę mentalu MSZ-u, bo często jest tak, że to jest ta taka zwykła zawiść. Jeżeli mamy kandydata, który jest super, to kilka innych osób powie, a nie, bo ja mu nie dam, bo będzie więcej zarabiał, będzie siedział sobie w Waszyngtonie czy w Brukseli. To jest gdzieś to. Plus liderzy nasi, niestety, ale bardzo często nie walczą o to. I to jest ten problem i to właśnie to, co premier Tusk zrobił, usuwając Tomasza z ambasadora, zabierając tą możliwość, że byłby wiceszefem NATO, to nie tylko skrzywdził jego tymi jakimiś tam oszczerstwami i wszystkimi innymi rzeczami. To nie chodzi o... Ale zabrał Polsce dźwignię, którą mielibyśmy w tych ważnych czasach w strukturach NATO. No, to jest działanie przeciwko Polsce.
0: To jest część odpowiedzi na pytanie, które Krzysztof też zadałeś. Co zrobić, ażeby nasza pozycja jako kraju była znacząco wyższa, bo dużo bardziej zauważalna w regionie i w Europie. No to między innymi takie rzeczy.
2: To są także, te dźwignie tak? też, tak?
0: Znaczy to Rumunii, jeszcze tylko jedno zdanie. Rumunii, którzy są naszym sojusznikiem, są też no, jakby krajem ramowym inicjatywy B9 w ramach NATO, czyli takiego powiedzmy też formatu działającego na wschodniej flance NATO. No kraj bardzo z nami od lat zaprzyjaźniony. No po prostu nas w tej natowskiej chociażby polityce permanentnie ogrywają, w tym sensie, że zawsze zajmują wyższe stanowiska, mają więcej urzędników na różnych szczeblach, mieli już zastępcę sekretarza generalnego, czyli tego assistant secretary general.
3: Znaczy mieli i deputy, i mieli też assistant, tak.
0: No i po prostu generalnie tak nie powinno być, no ale tu siedzi z nami człowiek, który mógł być właśnie na tym miejscu, no i nie jest, wszyscy wiemy dlaczego nie jest. No.
3: Znaczy wiecie, to tak jak powiedziałeś Piotr, że to mniej ważne jest tam, to co mnie tam dotyka. No, oczywiście, choć to był trudny moment i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze skończy się jeszcze jakimś zadośćuczynieniem w sądach Rzeczpospolitej, ale właśnie to, że to ja czuwałem jako pewną próbę takiego pokazania, że nie ma wspólnoty pewnej w najważniejszych interesach, bo co by nie mówić, ale za naszych rządów mój obecny poprzednik, który, znaczy następca, który jest też i poprzednik, czy było jasne, że to jest osoba wywodząca się z innej ekipy i politycznie inaczej związana, ale uznaliśmy, że są pewne poziomy interesów, co do których możemy się zgodzić i trzeba ludziom, którzy pracują, powiedzmy, no kompetentnie, może nie do końca są, powiedzmy, z tej ekipy, tak jak powiedziałem, dać to dokończyć i też pewną kulturę budować pośród ludzi. Na przykład dlatego nie, na przykład ja nigdy nie zajmowałem portretów moich poprzedników, którzy za legalnej Rzeczpospolitej pracowali na moim stanowisku. Takie rzeczy się na przykład dzisiaj dzieją. I to mnie chyba najbardziej bolało, że właśnie taka próba ataku na ludzi, którzy gdzieś tam taką jakąś wspólnotę wobec naszych interesów. Nie, że ważniejsza jest ta nawalanka wewnętrzna, że pokażemy, że właśnie wszyscy są jakby źli i no tak, to rzeczywiście było przykre i no i szkodliwe dla interesów. Cóż powiedzieć? W tamtym momencie, bo pamiętajmy, że ja byłem, nie byłem jedyny, znaczy były dwa konkursy, które były równoległe i co było wyjątkowe, w obydwu byli Polacy. I można było zachować się w jeden sposób, który ja starałem się prezentować i prezydent Duda wówczas, czyli że oczywiście jest ten kandydat popierany przez rząd, też jest polski kandydat, jest kandydat popierany przez prezydenta, ale też jednego z ministrów, no to zresztą minister Kosiniak-Kamysz się później przyznał, że wsparł także moją kandydaturę i że po prostu sobie wybierzcie, tak? Rzeczywiście w moim przypadku było to dosyć daleko posunięte, bo już z pewnych układanek sojuszniczych to wynikało. No ale jeśli weszła logika, że to jest zły kandydat i przyszło nowe, że powiem, instrukcje z Warszawy od nowego rządu, no to wówczas to była wymówka dla kwatery głównej, dla sekretarza generalnego, żeby po raz kolejny Polakom nic nie dać i powiedzieć, no dobrze, no jak chcecie, tak się bawicie, no to nie ma sensu, nie będziemy wybierać między mamą a tatą, tak? I do tej pory nie mamy tego stanowiska i ciekaw jestem, kiedy wiem, że kolejne próby po prostu kończą się fiaskiem z tego, co słyszę z kwatery głównej. Także tyle. Przykry wniosek.
0: No niestety. Natomiast, żeby też nie było tak całkiem minorowo, to podkreślmy jeszcze raz, bo to jest wątek, którego tutaj wracamy w klubie. Chciałem do niego dzisiaj świadomie także jeszcze raz powrócić. Otóż wątek taki, że jesteśmy krajem niezwykle bogatym. To dobrze, żebyśmy pamiętali. Krajem, który stać na to, żeby wydawać pieniądze w sposób całkowicie niekontrolowany, o czym przekonaliśmy się ostatnio przy okazji różnych enuncjacji dotyczących służby zdrowia, no ale dzisiaj właśnie też miałem okazję o tym troszkę posłuchać na konferencji zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie odporności społecznej, obrony cywilnej, ochrony ludności. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, dlatego że jest całkiem świeża regulacja, ma kilka miesięcy obowiązywania, ustawa właśnie o obronie cywilnej i ochronie ludności. I dobra informacja jest taka, że jest tam dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Mówimy o miliardach złotych rocznie, które są przeznaczane na ten cel, przede wszystkim jako wsparcie dla samorządów. Gorsza informacja jest taka, że znowu z tego, co można na kolejnej konferencji, bo już byłem na bardzo wielu tego typu wydarzeniach usłyszeć, metoda jest taka sama, czyli te pieniądze pojawiają się gdzieś w okolicach tam połowy roku, są muszą być wydatkowane w tym właśnie roku, w którym się pojawiają, w związku z czym samorządy kupują bardzo dużo bardzo potrzebnych rzeczy, typu... Też, szkolenia oczywiście też, ale gorzej, że to są jakieś tam namioty taktyczne, jakieś tam agregaty prądotwórcze, jakieś łopaty, jakieś różne rzeczy, które na pewno są generalnie bardzo mogą, znaczy częściowo mogą być potrzebne, ale na pewno nie tworzą żadnego systemu.
3: Z tego nie zbudujesz.
0: Nie. I była na dzisiejszej konferencji, za którą rzeczywiście tutaj gratulacje dla BBN-u, bo to jest kolejna z debat strategicznych o różnych odcieniach bezpieczeństwa, była prezentacja Stowarzyszenia z Krakowa, bardzo ciekawego stowarzyszenia. Stowarzyszenie się nazywa, nie chciałbym pomylić, a chyba Świadoma Obrona Cywilna, które to stowarzyszenie zajmuje się po pierwsze obalaniem mitów dotyczących tej sfery. Krzysztof, zacząłeś dzisiaj też od tych syren. No więc właśnie trochę w nawiązaniu. No bo tam jest takie przeświadczenie w nas wszystkich, że jak będzie się coś działo, to wszystkimi nami zaopiekują się służby różnego rodzaju, takie czy inne. Straż pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, ochotnicze straże pożarne. No i dzisiaj na tej konferencji eksperci z tegoż stowarzyszenia pokazywali taki bardzo fajny slajd. No mogę pokazać, chociaż w sumie w radiu nie będzie go widać, więc o nim również opowiem. Slajd, który pokazuje, że mamy w Polsce 37 milionów 630 tysięcy obywateli. No i teraz służby stanowią w tym 2,9%. A reszta to jest reszta społeczeństwa, czyli oczekiwanie, że te 2,9% zajmie się całą resztą naszego społeczeństwa jest stosunkowo prawdopodobnie iluzoryczne. W związku z czym oni proponują taki model oparty na
1: telefon.
0: Model oparty na szkoleniu i na samoorganizacji społecznej, co też zaczęli robić w Krakowie. I wracając do pieniędzy, oni wyliczyli, że stworzenie 3200 takich zespołów ochotniczych, zespołów obrony cywilnej w całej Polsce, czyli we wszystkich jednostkach samorządu, kosztowałoby jakieś 6 miliardów złotych. No to nie są pieniądze, które powalają, biorąc pod uwagę, że my rocznie wydajemy już dziś dużo więcej na różne cele związane z tą ustawą. Całość wydatków, toż eksperci tego stowarzyszenia, łącznie z infrastrukturą, budowa struktur 6 miliardów, infrastruktura, różna infrastruktura, czyli zarówno schrony, jak i wszelkie inne elementy infrastruktury niezbędne, wyliczyli na 48 miliardów, kolejne 45 miliardów to zasoby inne różnego typu. Czyli razem 100 miliardów w ciągu 10 lat, 10 miliardów rocznie. Oni twierdzą, że to jest... znaczy to twierdzą, nie są teoretycy, zaczęli to robić w Krakowie, tam takie centrum zbudowali, rzeczywiście zajmują się tym społecznie. Twierdzą, że to ma szansę uczynić z Polski najbardziej odporny kraj, no z całą pewnością w Europie. No i teraz to jest pytanie, czy to jest dużo pieniędzy, czy mało? No ja stawiam tezę, abstrahując od tego, że to oczywiście trzeba zaudytować, trzeba zweryfikować, to jest wyliczenie społecznie pracujących ekspertów stowarzyszenia prezentowane dzisiaj na konferencji w Pałacu Prezydenckim, na której byłem. Po pierwsze stawiam tezę, że to nie jest dużo pieniędzy, tak? No bo jak wiemy, bardzo młody lekarz w Polsce zarabia 1,5 miliona złotych rocznie, więc to znaczy, że jesteśmy krajem niezwykle zasobnym. Potem na ten cel wydajemy już dzisiaj wiele miliardów złotych rocznie. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jako kraj ponad podziałami przyjąć taką inicjatywę, która wyjdzie po pierwsze z założenia, że nie oczekujemy, że kilkaset tysięcy funkcjonariuszy zajmie się różnymi potrzebami na czas kryzysu czy wojny wszystkich obywateli, no bo na przykład poza ewakuacją, która jest oczywista, jest też kwestia, nie wiem, osób starszych, które wymagają pomocy, jest kwestia dzieci, jest kwestia zwierząt, różnych, hodowlanych także, które także będą wymagały jakiejś tam reakcji. Bardzo wiele rzeczy, na 30 tematów podzielili eksperci tego stowarzyszenia kwestie, obszar tematyczny ochrony cywilnej i ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy jesteśmy w stanie zająć się tym, czy będziemy cały czas opowiadać o tym, że przecież pieniądze są, samorządy dostają pieniądze i samorządy dostają te pieniądze i samorządy znowu kupią za nie namioty. No i wydaje się, że to jest kolejny dowód na to, że nasz kraj jest niezwykle bogaty, jest też krajem ludzi niezwykle spokojnych, wbrew temu paradygmatowi, który funkcjonuje, bo tak szczerze to nawet chyba bardzo spokojnego Skandynawa to by dosyć mocno sfrustrowało, że mamy pieniądze, które co roku nam się rozchodzą, nie bardzo wiadomo, szczerze mówiąc, do końca na co. A nic z tego realnego nie powstaje. Ci przedstawiciele tego stowarzyszenia mówili dzisiaj chociażby, że prowadzili wiele spotkań na szczeblu rządowym, dowiedzieli się, że no generalnie ten pomysł na system jest bardzo fajny, ciekawy jest rzeczywiście, natomiast no w tej chwili to nie jest chyba dobry moment nawet to, żeby się tym zajmować, dlatego że media cały czas mówią o schronach, trzeba budować przede wszystkim schrony, bo schrony mają taką nazwę, że to się kojarzy z ochroną, z bezpieczeństwem i że schrony to będziemy budować schrony, zależy od tego, ile ich powstanie, jak będą wyglądały, będziemy budować schrony, ludzie się będą czuli zaopiekowani. No ale schrony to jest tylko jeden z elementów całego tego systemu, który wymaga tego chociażby, żeby w schronie byli ludzie, którzy będą potrafili go obsłużyć. I ci ludzie nie będą pochodzili ze straży pożarnej, dlatego że straż pożarna będzie miała swoje zupełnie inne zadania, a częściowo także może podlegać mobilizacji. Nie tworzymy znowu systemu. Znowu mamy jakieś księstewka, znowu mamy jakieś państewka i znowu mamy wydatkowanie pieniędzy w sposób, który, tak jak mówię, nawet spokojnego Szwajcara czy Norwega prawdopodobnie by zirytował.
1: No ale co mówić o tworzeniu systemu, skoro najważniejszy system, czyli system prawdy w Polsce nie działa?
2: Trzeba stworzyć, zaprojektować namiot taktyczny o nazwie schron i można sprzedawać samorządom, kupę kasy się zarobi.
0: No, coś w tym jest. Dzisiaj namioty taktyczne są hitem z tego, co słyszałem, czyli to są takie namioty nieco większe, malowane na zielono.
2: Czytasz nazwę model schron, to już wszyscy będą mieli schrony wtedy w samorządach.
1: Może. Ale jest przewaga w namiotu nad schronem, bo nawet można przenieść w miejsce, które nie jest na celowniku niczyim.
0: Można. Ma wiele zalet.
1: No dobrze, jakby powiedział Szczepan Ruman, który poprowadzi następny klub przyjaciół metali ziem rzadkich, bo już wróci z wakacji. No, jesteśmy krajem bogatym, dlatego że wydajemy 1000 miliardów na transformację energetyczną w ciągu 10 lat, dzięki której będziemy mieli najdroższy prąd w Europie i idziemy w kierunku wielkiej katastrofy gospodarczej. Pozdrawiamy oczywiście Szczepana Rumana, który być może nas słucha, ale jeszcze jedno pytanie bym panu ambasadorowi zadał, chociaż nie wiem, czy to jest ten moment, w którym pytanie powinno być zadawane w klubie przyjaciół.
3: Już się boję tego pytania.
2: Jeszcze nie.
1: Nie, bo ono było takie techniczne tylko i wyłącznie, bo Piotr, o którym nie można mówić, że był ministrem. Nie, że był,
2: mówić
1: nie.
2: Można, ale nie trzeba.
1: Nie, że nie trzeba powiedzieć o systemie decyzyjnym w Unii Europejskiej, że to są nieefektywne, bo jest tyle i tyle państw, tyle i tyle interesów, a w NATO ten system decyzyjny jest...
3: Jest prosty, po prostu.
1: Artykuł 5 na przykład, jak jest stosowany? Żeby zastosować artykuł 5, to kto podejmuje decyzję?
3: Znaczy przede wszystkim decyzje zapadają poprzez konsensus, tak? Więc
1: no,
3: nie ma,
1: to jest prosta decyzja.
3: Więc nie ma qualified majority, czy tam tej kwalifikowanej większości i tak dalej, i tak dalej. Ale realnie żadna rzecz się nie odbędzie, jeśli nie zainicjują albo nie zaaprobują jej Amerykanie. Tam jak bardzo to jest widoczne, szczególnie wewnątrz NATO. W tym sensie, że na zewnątrz trochę może więcej z tego teatru, ale sesje NATO, te najważniejsze, zaczynają się od głosu amerykańskiego. Więc to, jeśli chodzi o taki proces decyzyjny, jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o artykuł 5, on jest zmitologizowany, w tym sensie, że mówi się o jakimś przywoływaniu czy czymś takim. W większości przypadków, i tu nie mówię o przypadkach typu atak cybernetyczny, czy powiedzmy jakiś hybrydowy, czy terrorystyczny, taki, o którym nie wiadomo skąd pochodzi. W takim wypadku klasycznej agresji, artykuł 5 z mocy traktatu wchodzi w życie z momentem samego ataku. W tym sensie, że nie ma takiego wymogu jakiegoś przyjmowania.
1: Czyli to jest automat, nie podejmujemy
3: jest
1: decyzji,
3: agresja, widzimy, że jest agresja. No jeśli oczywiście nie ma próby zaprzeczenia faktom, że to są jakieś zielone ludziki, prawda, i tak dalej, no to agresja doszła do skutku, artykuł 5 wszedł w życie, czyli państwa sojusznicze są zobowiązane do udzielenia pomocy państwu napadniętemu, które jest członkiem sojuszu i teraz oczywiście konkrety, jak mamy pomóc temu państwu.
2: A kto decyduje właśnie, co jest agresją, co nie jest agresją? Bo my powiemy, że jest agresja, bo nie wiem, wjechały tam, nie wiem, 3 jakieś wozy bojowe, czy nie wiem, 2 czołgi, a Niemiec powie, nie, żadna agresja, w ogóle nie mają flagi, nie wiem, tam odpływ rosyjski. Kto decyduje o tym?
3: Atak hybrydowy. To rzeczywiście, jeżeli sytuacja jest dyskusyjna, czy doszło do, no rzeczywiście sądzę w wypadku ataku, czy przyjazdu 3 pojazdów, przypuszczam, że nie doszło.
2: Ale właśnie
3: nie
2: kto
3: doszło,
2: decyduje,
3: nie
2: a Pluton? A kompania, no właśnie, kto decyduje i na jaką odległość od granicy?
3: Znaczy poważna agresja, wydaje mi się, że jest jakby będzie jasna do wychwycenia, coś takiego, co miało miejsce.
2: Na te rakiety, co wleciały do nas, czy drony? No bo pytanie jest takie, no jak wleciało, nie wiem, tam kilkanaście, bo do tej pory chyba nie wiem, nie widziałem w mediach doniesień, o ile tych rakiet czy tam dronów wleciało, tak? No i pytanie jest takie, no, czy to jest agresja, czy nie jest agresja? Jakby 3 wybuchły, nie daj Boże, to już jest agresja, 15 nie wybuchło, bo zostały zestrzelone, bo już w końcu mamy system, który je zestrzelił i nie wiemy, czy to były bojowe, czy to były wabiki, czy to nie jest agresja. No właśnie, chodzi mi o to, bo to jest strasznie rozmyte, nie? Tak. Ja rozumiem, tego się nie da zdefiniować, tylko pytanie właśnie, tak. Romku, z twojego doświadczenia, kto de facto o tym decyduje? Amerykanie mówią tak, my w swoim oświadczeniu zwołują posiedzenie i mówią, słuchajcie, my uważamy, że w swoim statementie dają tak. Wszystkim jasnym sygnał, że to jest agresja, albo mówią, to nie uważamy tego za agresję. I nagle wszyscy, no faktycznie nie agresja i my sami z tym jesteśmy.
3: Znaczy w wypadku czegoś, co nie jest jasne, my sami nie wiemy, tak? Czy możemy tak dokwalifikować, czy nie. Znaczy to rzeczywiście była dyskusja, czy to było celowe, czy nie było celowe, tak? Można było dyskutować, czy to była oddziaływanie na przykład ukraińskiej, czy jakiejś innej broni, znaczy, że oddziaływanie elektronicznych. Rzeczywiście nie ma automatyzmu wówczas zastosowania tego. Jeżeli ale w takim przypadku, jak miało miejsce 24 lutego, automatyczne i rzeczywiście wówczas, tylko to jest fakt pewien polityczny tak naprawdę. Czy uznajemy to, że była agresja, czy nie. Co z tym robimy tak naprawdę? Tak i w tym sensie trzeba tak ten system skonkretyzować i jakby zabetonować pewne czy też zautomatyzować pewne możliwości odpowiedzi, żeby nie było możliwe jakby dyskusja na temat tego, co w zasadzie powinno się robić w tym wypadku. Temu służyła praca nad nowymi planami operacyjnymi. Bo przed 2014, a nawet w zasadzie przed 2020 te plany były takie bardzo dyskusyjne, tak? Można powiedzieć, że

0: zdolnych, jakby więcej ma kompetencji od samego początku do tego, żeby dysponować jednostkami sojuszniczymi, no to tym lepiej dla nas. I tu rzeczywiście jest też pewien postęp. No ale ja zawsze powtarzam, no sojusz jest ważny, sojusz jest dla nas, w polskim interesie utrzymanie NATO. Mam na to wiele dowodów i te wszystkie różne pomysły dotyczące budowy nowej architektury razem z Ukrainą i tak dalej, uważam, że są dla nas zagrożeniem, a nie jakąś korzyścią, ale żaden sojusz nie zastąpi własnych zdolności.
1: Z całą pewnością trzeba tylko jeszcze powiedzieć, że na szczęście doktryna i podejście na to ewoluuje i to ewoluuje w kierunku chyba prawidłowym, no bo ja przypomnę tylko, że w 2007 roku po tym słynnym, tam opisywanym cały czas jeszcze cyberataku na Estonię trwała wieloletnia dyskusja o tym, czy w ogóle atak w cyberprzestrzeni może być przesłanką do użycia traktatu waszyngtońskiego, szczególnie artykułu 5. I ona nie była wcale oczywista. Ścierały się różne stanowiska. Wtedy były naprawdę te dyskusje prawnicze w ramach sojuszu zażarte. Na to finalnie doszło do wniosku, że może być, ale wcale nie na szczycie warszawskim, tylko jeszcze wcześniej, na szczycie w Walii już nawet to było w deklaracji końcowej szczytu NATO, że faktycznie atak w cyberprzestrzeni może uzasadniać także użycie artykułu 5. Niezależnie od tego, że tak jak tutaj i Piotrek, ty wspomniałeś i Tomek potwierdził, w cyberprzestrzeni jest oczywiste, że trudna jest atrybucja, czyli przypisanie ataku do atakującego. Tam bardzo łatwo jest ukryć tożsamość, ale w świecie rzeczywistym, fizycznym też nie jest to proste, no co może dowodem być dzisiaj oświadczenie ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego, gdzie mówił o tym, że jest prawdopodobne, że prawdopodobne są prowokacje rosyjskie, a także z wykorzystaniem przechwyconych przez Rosję chociażby ukraińskich dronów, prawda, że jest możliwe także w tym świecie rzeczywistym, w tej domenie powietrznej chociażby na przykład, no, skuteczne maskowanie tożsamości. Zawsze ta decyzja będzie musiała być podejmowana w konkretnym stanie faktycznym. No, mogą się zdarzać różnice interpretacyjne. To niestety jest fakt, natomiast tak jak Tomasz Szatkowski powiedział, no to niestety nie daj Boże, żebyśmy musieli się posługiwać tym argumentem, ale realna agresja jest zauważalna zasadniczo, tak, także.
0: Ale już, może nawet to jest i lepiej, że jest ten margines pewien, taki szary, powiedziałbym, bo mówię się, no sojusz jest nam potrzebny do tego, żeby uniknąć najbardziej dramatycznego scenariusza. Takiego scenariusza utraty suwerenności czy jakiegoś kontroli nad znaczną częścią naszego terytorium. Tak, i tutaj do tego potrzebna jest agresja o wielkiej skali, do której nikt nie będzie miał wątpliwości. Co do takich aktów, które stosuje Rosja szczególnie, no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby nawet w wyniku działania tych takich ataków, jakie miały miejsce z użyciem tych dronów, czy tych prowokacji, prawda, nie wiem, jak to nazwiemy, czy chcielibyśmy rozpętywać wojnę o charakterze kontynentalnym. Powinniśmy na to odpowiedzieć, ale też w sposób taki, który zaboli i będzie symetryczny i jakby ten, od kogo pochodzi ta prowokacja, będzie wiedział, że my to zrobiliśmy. Ale do tego, powiedziałbym, działanie sojuszu nie jest konieczne, a nawet lepiej, powiedziałbym, dla stabilności strategicznej, żebyśmy to robili sami, bądź z jakimś bliskim sojusznikiem.
1: Na pewno brakuje mi dzisiaj odpowiedzi sojuszu i być może także naszej narodowej odpowiedzi na to, ale sojuszu chyba w tym wymiarze, ona by się przydała, żeby była sojusznicza odpowiedzi na powtarzające się i rosnące zjawisko zakłócania sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego. To jest poważna sprawa. I ona eskaluje faktycznie. To nie trwa tydzień ani dwa, tylko to już trwa kilka lat.
2: Nawet kłopoty z lądowaniem samolotów może są tym
0: spowodowane. Z zatonięcie jednej norweskiej fregaty na Morzu Północnym. Oczywiście to nie było na Bałtyku, ale to może mieć skutki rzeczywiście takie bardzo, bardzo konkretne dla zdolności.
1: Tu jest potrzebna reakcja sojuszu i potrzebna jest reakcja stanowcza i potrzebna jest reakcja adekwatna, no, tak. W tym zakresie.
0: No choćby właśnie działania na przykład zakłócanie radioelektroniczne czy środków łączności, czy radarów, czy właśnie sygnału GPS, tak? Musi ten, kto od kogo pochodzą, musi go to zaboleć po prostu.
3: Tak. Ale nie ma, no bo no rozumiem, to trwa kilka lat, a takiej reakcji nie ma, no i
1: nie ma.
3: To jest trochę.
1: Ale ona nawet, właśnie nie chodzi o to, żeby była znowu dyplomatyczna, żeby było twarde oświadczenie,
3: no,
1: tylko
3: będzie
1: chodziło o to, żeby ona była wymierna.
0: Tak, tak. Ja powiem taki przykład działania. Jedno z państw sojuszu, Rosjanie sobie po prostu pozwalali bardzo dużo z próbami swoich pocisków balistycznych na wodach przy tym państwie. No i pewnego razu bardzo daleko to zaszło. No i jakby się zmieniły trasy lotów amerykańskich bombowców strategicznych, zaczęły wlatywać bliżej bardzo ważnych ośrodków, takich celów

0: strategicznych dla Rosji. No i potem już Rosjanie przestali tych prób. Czyli to właśnie jest... I tu akurat sojusz nie był koniecznie potrzebny jakby w planowaniu artykułu 5.
1: To, ale to z domysłu każdego sojuszu myśli o Stanach Zjednoczonych, no bo generalnie co zrobią Niemcy na przykład?
2: No. No tutaj na pewno jest też bardzo wiele, jest szeroka paleta instrumentów do wyboru. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie także mają swój system GLONASS, tak wypadałoby, żeby może przetestować jego zdolności do zachowania odporności. No, nie chcę sugerować tutaj na to, co powinno zrobić, ale że generalnie oczekiwałbym, że coś zrobi, bo czasem to jest dosyć zabawne. To zdarzyło mi się, jak tutaj już miałem okazję mówić, że biegając nad morzem po zakończeniu treningu zobaczyłem na mapie, że przesunięcie było kilkadziesiąt kilometrów, czy tam ponad 100 kilometrów i okazało się, że biegałem nie w okolicach Trójmiasta, tylko w okolicach Królewca.
1: Ale impreza była.
2: Nie wiem, tak.
0: Żeby ktoś kiedyś nie sprawdzał tego, gdzie tam biegałeś ten Królewca.
2: I to nawet było dosyć zabawne, natomiast...
0: Myślę, że tutaj generał Stróżyk powinien się tam przyjrzeć.
2: Zdecydowanie. I to jest, to nawet może być zabawne, ale mniej zabawne jest to, co się dzieje z nawigacją lądowo-morską, czy też ewentualnie na przykład z naprowadzaniem pocisków, gdyby do tego były potrzebne. No po prostu to jest już działanie, które wymaga reakcji, tym bardziej, że w ramach tych ostrzeżeń, które w tej chwili ostatnio cały świat generuje, co do tego potencjalnej eskalacji rosyjskich działań, no hybrydowych, tak, gdzieś tutaj w regionie naszym regionie świata, mówi się o tym także, że będzie eskalacja zakłócenia sygnału GPS na jeszcze szerszym terytorium, też naszego kraju. No.
0: Tak, ale tylko absolutna zgoda, Tomek, tylko to prędzej widzę działania samodzielne bądź jakimś jednym, dwoma sojusznikami, które będziemy prowadzić. Sojusz jest dobry do działań stricte obronnych, natomiast wobec tego trudno sobie wyobrazić na dzisiaj zdolność do takich, powiedzmy, takich działań odwetowych, które byłyby ze zgodą 32 sojuszników. No chyba, że damy autoryzację rzeczywiście dowódcy strategicznemu, że w takiej sytuacji może się pobawić tego rodzaju. Ale to myślę, że będzie wiele państw, które będą chciały.
3: Nie będą chciały. To ja już naprawdę na zakończenie wykorzystam, że pan ambasador Tomasz Szatkowski jest z nami i zadam pytanie o krótką ocenę tego, co się dzieje na wojnie ukraińsko-rosyjskiej.
0: W jakim aspekcie?
3: Wojskowym.
0: Jest stabilizacja. Znaczy jest tak, można powiedzieć, dynamika konfliktu dzisiaj na poziomie operacyjnym sprzyja na dzień dzisiejszy stronie ukraińskiej. Ale nie wiemy, jakie zasoby na poziomie strategicznym za tym stoją, tak? Bo na poziomie operacyjnym rzeczywiście Ukraińcy wdrożyli, jakby zreformowali dynamikę tych działań wyniszczających, po prostu kto więcej zabija komu i za jaką cenę, tak? Rzeczywiście. I to Fedorow, który odchodzi, w dużej mierze był ojcem tych zmian. Są w stanie izolować logistyczne zaplecze też rosyjskiego frontu na południu, co ma potencjalnie też swoje skutki. No ale nie wiemy, czy będą w stanie na poziomie strategicznym, czyli tam, gdzie chodzi o niszczenie infrastruktury krytycznej, wytrzymać starcie z Rosjanami. Te ostatnie ataki Iskanderów mają dalekosiężne skutki. Oczywiście jest odpowiedź. No, na to nie mam takiej prostej odpowiedzi. Kto wcześniej będzie w stanie się załamać?
3: A co się mówi o odwołaniu ministra obrony narodowej, popularnego na Ukrainie?
0: No, wydaje mi się, że tu nie mam jakiejś specjalnej analizy, która wybiegałaby poza to, co jest dostępne powszechnie, czyli to oczywiście przygotowywanie pola dla startu prezydenta Zełenskiego w dawno już odroczonych wyborach prezydenckich, próba eliminacji wszystkich tych, którzy potencjalnie mogliby mu zagrozić. Tak, tak
3: to, czysta polityka.
0: Tak to, a przy okazji wydaje mi się, że też umożliwienie klikom, które zarabiały na wojnie, tego, żeby potencjalnie dalej zarabiały i nie robiły problemów bankowej.
3: A w takiej wiedzy w sztabie NATO, nazwijmy to wśród polityków, wiedza na temat mechanizmów działania korupcyjnego na Ukrainie jest? Wiadomo, kto...
0: W Brukseli, tak, bo ja mówię, nie bywam regularnie w kwaterze głównej, chociaż wiele kontaktów utrzymuję i wielu moich dawnych kolegów tam dalej pracuje, to mi się wydaje, że jest to rzeczywistość, z której wszyscy zdają sobie sprawę.
3: Ale nie tak, że wiemy...
0: Wielką uwagę mu przy...
3: Ale nie tak, że wiemy, że jest korupcja, no bo wiemy, że jest korupcja.